0: Katnie. Zacząłem pomagać ludziom wyjść z pociągu. Też dokładnie nie pamiętam, bo wiadomo, szok, emocje.
1: Jeszcze przed przyjazdem służb pomocy poszkodowanym udzielali inni pasażerowie. Wśród nich była pani Beata, która ratowała ranną zakonnicę.
2: No uciskałyśmy tam dwa razy po 30. Później zmieniła mnie jakaś taka młoda dziewczyna, która jeździła karetką. I później znów reanimowałam ją. I jeszcze jakiś pan. I później znowu ja. I przyjechało pogotowie, podali jej adrenalinę, no i podłączyli tego LDL-a.
1: Konsekwencje tego wypadku będą surowe. Premier zapowiedział już zaostrzenie przepisów. Moje propozycje będą bardzo twarde, mówi Donald Tusk.
3: Musimy natychmiast rozpocząć pilną pracę nad zaostrzeniem przepisów. I to radykalnym zaostrzeniem przepisów dla tych, którzy niestety dość systematycznie wjeżdżają na przejazdy kolejowe mimo zapór, mimo czerwonego światła. To się musi skończyć. Ani złe zdarzenia, ani perswazja nie pomagały, więc musimy zaostrzyć przepisy dla tych, którzy to łamią. I to moje propozycje będą tutaj bardzo twarde.
1: Głos w sprawie zabrali też maszyniści. Nie będziemy czekać na kolejne ofiary, mówią i zapowiadają protest. Podkreślają, że nie jest to zdarzenie odosobnione i domaga się zmian systemowych. Szczegóły protestu mamy poznać w czwartek. Dane PKP pokazują, że rocznie dochodzi do ponad 150 wypadków na przejazdach, w których ginie kilkadziesiąt osób, mówi były zastępca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej Ryszard Grosset.
4: Coraz częściej między rogatkami lądują nam tiry z zawodowymi kierowcami, którzy naprawdę powinni wiedzieć, jak się w takim przypadku zachować. Głupieją. Głupieją i nie wiedzą, jak sobie poradzić.
1: Według ustaleń służb w Sokolnikach Suchych ciężarówka uderzyła w pierwszy wagon pociągu i doprowadziła do wykolejenia składu i znacznego uszkodzenia lokomotywy. Ten przejazd nie ma zapór, ale jest wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową. Dron niemal trafił w samolot z prezydentem Ukrainy na pokładzie. Takie informacje przekazał premier Norwegii Jonas Gahr Støre. Do zdarzenia miało dojść we wtorek wieczorem podczas startu z Mołdawii do Oslo. Zełenski leciał na pogrzeb króla Haralda V. Spotkał się też z norweskim rządem oraz przedstawicielami branży zbrojeniowej. 30 lat więzienia za brutalne zabójstwo w noc wigilijną. Taki wyrok przed Sądem Okręgowym w Olsztynie usłyszał Gabriel A. W grudniu 2024 18-letni wówczas oskarżony zaatakował w Pawlikach pod Nidzicą mężczyznę, który szedł na pasterkę. Skatował 47-latka i utopił w stawie. Gabriel A. będzie mógł ubiegać się o warunkowe zwolnienie po 25 latach. Ma też zapłacić rodzinie ofiary 300 tysięcy złotych za dość uczynienia, mówi prokurator Robert Piwnicki.
5: Wyrok co do zasady nas jako oskarżycieli publicznych satysfakcjonuje. Była to druga najwyższa możliwa do orzeczenia w obecnym stanie prawnym kara. Cieszymy się, że jest też to ograniczenie co do warunkowego przedterminowego zwolnienia oskarżonego. Społeczna sprawiedliwość bardziej by odniosła korzyść, gdyby to było dożywotnie pozbawienie wolności.
1: Emocji po ogłoszeniu wyroku nie ukrywała matka ofiary, Irena Bonalska.
6: Nic z tego, że poszedł syn do posterki, do domu nie wrócił mi. I co ja mam powiedzieć? Bym chciała bardzo do kary taką syrową, żeby dożył. W ocie dostał. Ja teraz zostałam sama, chora jeszcze do tego, a dzieciak mi pomagał, był przy mnie i pomagał wszystko. Jak ja mam teraz żyć? Nie wiem. Nie wybaczę im.
1: Sąd zdecydował, że ze względu na zaburzenie osobowości oraz uzależnienie od alkoholu i substancji psychoaktywnych, Gabriel A. ma odbywać wyrok w zakładzie karnym, w którym prowadzone są zajęcia terapeutyczne. Wyrok olsztyńskiego sądu nie jest prawomocny. To będą ważne spotkania dla naszego bezpieczeństwa. Od czwartku amerykańska delegacja ma wizytować miejsca, gdzie może powstać stała baza wojsk USA w Polsce. Lokalizacje zostały wskazane przez polski rząd, mówi wiceminister obrony narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.
7: Dzisiaj w grę wchodzi Polska Zachodnia i to jest też jasny warunek ze strony amerykańskiej, który my oczywiście rozumiemy. W Polsce przebywa nie tylko pan sekretarz Thomas Dinano, ale też przebywa szef zespołu, który od strony sekretarza wojny rozmawia z polską stroną.
1: Polska oficjalnie w czerwcu ogłosiła gotowość do utworzenia na swoim terytorium stałej amerykańskiej bazy. Teraz obecność wojsk USA w naszym kraju w liczbie około 10 tysięcy żołnierzy jest rotacyjna. W Redzikowie koło Słupska znajduje się też amerykańska baza tarczy antyrakietowej. Najbliższe imprezy sportowe nie są w żaden sposób zagrożone, zapewnia naszego reportera Katarzyna Kochania-Groman z Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Chodzi o pieniądze na wysłanie reprezentantów naszego kraju, m.in. na odbywające się jeszcze w tym roku młodzieżowe Igrzyska Olimpijskie w Dakarze. Oponenci obecnego zarządu PKOL-u przekonują jednak, że budżet instytucji szoruje po dnie. O szczegóły dopytywał nasz dziennikarz Mateusz Chłyston.
8: Problemy z rozliczeniem się ze sportowcami po upadku giełdy Zonda Krypto, czyli głównego sponsora PKOL-u, zostały, jak słyszę, zażegnane.
9: Z olimpijczykami, z medalistami jesteśmy tutaj na czysto.
8: Tłumaczy Katarzyna Kochaniak-Roman z PKOL-u, która nie potwierdza, by instytucja miała gigantyczne problemy finansowe, ale przyznaje, że prowadzi rozmowy z potencjalnymi nowymi sponsorami. Pieniędzy na Olimpiadę Młodzieży w Dakarze ma jednak nie zabraknąć.
9: Będziemy w stanie wysłać tą reprezentację.
8: Tymczasem w poniedziałek zbierze się zarząd PKOL-u, który wyłoni pełniącego obowiązki prezesa do zakończenia kadencji, która upływa w kwietniu. Do tego czasu wyboru zupełnie nowych władz nie będzie.
1: Relacjonował Mateusz Chłystun. Dziękuję. 4 ratowników stanie przed sądem w związku z wypadkiem na pływalni w Mielcu. Do zdarzenia doszło w grudniu 2024 roku. 12-letnia dziewczynka zaczęła topić się w basenie. Pod wodą była przez ponad 3 minuty. Trafiła do szpitala w Rzeszowie. Prokuratura skierowała do Sądu Rejonowego w Mielcu akt oskarżenia przeciwko 4 ratownikom, którzy tego dnia pełnili dyżur na pływalni. W trakcie śledztwa biegły wskazał m.in. na zbyt późne podanie tlenu i niewłaściwe ułożenie pokrzywdzonej. Była zbyt blisko brzegu i nie miała ochrony przed wychłodzeniem, mówi rzecznik tarnobrzeskiej prokuratury Łukasz Malarski.
10: Biegły wskazał m.in., że około pół godziny przed zdarzeniem przy nietce basenu sportowego żaden ratownik nie pełnił dyżuru. Ponadto ratownicy nie reagowali na łamanie regulaminu, nie zwracali uwagi na osoby znajdujące się w wodzie, tylko byli zajęci rozmową pomiędzy sobą.
1: Trójka oskarżonych przyznała się do zarzutów i złożyła wyjaśnienia. Czwarta oskarżona, 21-letnia mieszkanka Kielc, nie przyznała się do winy i odmówiła składania wyjaśnień. Ratownikom grozi do 5 lat więzienia. Baryłka ropy na światowych rynkach dochodzi już prawie do 100 dolarów. Ministerstwo Energii uspokaja, że ceny na stacjach paliw nie dojdą do 10 zł. Tak wynika też z naszych analiz, mówi Urszula Cieślak z biura Reflex.
11: Do końca tygodnia już te ceny, które obserwujemy dzisiaj na stacjach, powinny się utrzymywać. Nie powinno być tak, że za benzynę będziemy płacić więcej niż 8 zł za litr, a za olej napędowy więcej niż 9 zł.
1: Ale wciąż wszystko będzie zależeć od sytuacji na Bliskim Wschodzie.
12: Jakby była po 10, też bym tankowała. Poza tym rozumiem, dlaczego są wyższe ceny, więc nie ma co z faktami dyskutować. Muszą być wyższe.
13: Ja nie patrzę na ceny, ja zawsze tankuję za 200.
14: Wszystko powyżej 7 to już mocno obciąża budżet.
15: Zarabia pan mniej, więcej? Jak to wygląda?
16: To jest mój koszt, paliwo.
15: Czyli im wyższa cena na pylonie, tym na taksówce zarabia się mniej.
16: Tak, dokładnie.
1: Mówili kierowcy. Za popularną 95 obecnie trzeba zapłacić niemal 8 zł za litr. Diesel zbliża się do 8 zł i 90 groszy. Drożeje też stabilny w ostatnich tygodniach autogaz. Już teraz cena dochodzi do 3 zł, a eksperci przewidują, że podwyżki wyniosą nawet do 30 groszy na litrze. W górę szybują też ceny węgla. W ciągu kilku tygodni podrożał już o 25%. Na domiar złego węgla może zabraknąć już zimą. Już teraz, kupując go w Polskiej Grupie Górniczej, na dostawy poczekamy ponad 2 miesiące.
17: Dla energetyki jesteśmy w stanie zapewnić się ten węgiel, ale na rynki indywidualne, jeśli zmniejsza nam się wydobycie, pamiętajmy, że te grube węgle, które mają iść dla indywidualnych klientów, to jest wypadowa całego wydobycia. Więc jak zmniejsza nam się wydobycie, no to tych grubych węgli będzie coraz mniej.
18: Około 3 miliony Polaków w gospodarstwach domowych ogrzewa domy za pomocą węgla. Oni jeszcze rok temu, 2 lata temu mieli zapasy, dzisiaj tych zapasów już nie mają.
17: Tak, tak. Dzisiaj już tych zapasów nie ma i ci Polacy oczekują tego węgla. Próbują nawet ten importowany kupować, tylko że ten importowany jest bardzo złej jakości i to są kłopoty, że ktoś ma odpowiedni piec, a nie jest w stanie tego węgla spalić.
1: Z szefem Sierpnia 80 rozmawiał nasz reporter Dariusz Brombosz. A dodam jeszcze, że w sezonie grzewczym ponad 3 miliony gospodarstw domowych potrzebuje 9 milionów ton węgla. Motorniczy z całej Europy zmierzą się w Warszawie. 19 września odbędą się 12 Europejskie Mistrzostwa Motorniczych. W wydarzeniu weźmie udział 26 drużyn, mówi rzecznik tramwajów warszawskich Witold Urbanowicz.
19: Polskę będą reprezentowały 2 drużyny. Warszawa jako gospodarz imprezy i Gorzów Wielkopolski.
1: Tramwaje warszawskie goszczą imprezę w ramach obchodów 160-lecia komunikacji tramwajowej w stolicy. Łączy Kraków z Frankfurtem nad Menem i jest symbolem 35-letniego partnerstwa miast. Złota brama stanęła na Wesołej. Przez najbliższe 2 tygodnie można wejść do audiowizualnego kontenera, porozmawiać z mieszkańcami Frankfurtu i wymienić się doświadczeniami. Krakowski portal będzie otwarty od piątku, mówi Beata Sabatowicz z Urzędu Miasta.
20: My rozpoczynamy u siebie od hejnału krakowskiego. Potem oczywiście będą króciutkie, oficjalne powitania ze strony władz Frankfurtu i z naszej strony, a potem już wystąpią zespoły muzyczne, po których zapraszamy już Państwa i na potańcówkę, i do odwiedzenia.

Monia. Flagi podniesiono do pełnego masztu, a w całym kraju przez godzinę biły kościelne dzwony. W uroczystościach w Norwegii Polskę reprezentował prezydent Karol Nawrocki. Na koniec jeszcze zaproszenie na rozmowy polityczne. W porannym ringu gościem Mateusza Chłystuna będzie kandydat Konfederacji Korony Polskiej na prezydenta Krakowa Michał Klimek. Start o 7.30 na kanale Super Ring na YouTubie, a chwilę po 8.00 w programie 8. runda na antenie Vox FM przewodniczący Polski 2050 Paweł Ślis.

Lektury szkolne to duże wyzwanie? Czasami wystarczy dobrze posłuchać. Zbrodnia i kara. Fiodor Dostojewski. Słuchając tego streszczenia poznasz niezbędne minimum wiedzy na temat lektury. Przybliżymy właściwe streszczenie utworu, a potem wszystko dokładnie podsumujemy. Niezbędne

minimum. Zbrodnia i kara to przykład analitycznej prozy dialogowej, którą stworzył właśnie Dostojewski. Dokładnie jej cechy poznasz w dalszej części tego opracowania. Przed wysłuchaniem streszczenia zapamiętaj, że jest to powieść XIX-wieczna, której akcja rozgrywa się w lipcu 1865 roku w Petersburgu. Powieść powstała w ciekawym czasie i dla Rosji, i dla samego pisarza. Rosja znajduje się w głębokim kryzysie finansowym. Petersburg z książki Dostojewskiego to biedne, zepsute, szare miasto, ogarnięte chciwością, pijaństwem i nędzą. Sam autor był w tym czasie hazardzistą, bez pieniędzy, bojącym się więzienia za długi. O czym jest powieść? No, o zbrodni, która miała być zbrodnią doskonałą. Ale też o wyrzutach sumienia z powodu jej popełnienia i o nieuchronnej karze. Konkretnie o morderstwie, którego dokonuje biedny, były student i to ważne, student prawa. Co za ironia, morderstwo popełnione przez studenta prawa. Główni bohaterowie powieści to Rodion Romanowicz Raskolnikow, Sonia Semionowna Marmieładowa, Arkadiusz Swidrigailow, Pulcheria Aleksandrowna Raskolnikowa i Awdotia Romanowna Dunia. Jest jednak jeszcze wiele ważnych postaci, ale drugoplanowych. A teraz właściwe streszczenie utworu. Powieść składa się z 6 części i epilogu. Rodion Romanowicz Raskolnikow to były 23-letni student prawa. Studia przerwał, ponieważ nie miał pieniędzy, nie radził sobie finansowo. Mieszka w małym pokoju na poddaszu w biednej dzielnicy. Zdarzyło mu się korzystać z usług lichwiarki Alony Iwanowny. Kobieta bierze pod zastaw różne przedmioty, w zamian daje niewielkie pieniądze. Jej najczęstszymi klientami są biedni studenci, którzy w ten sposób zdobywają pieniądze na życie. Raskolnikow to przystojny, interesujący, samotny i zdruzgotany swoją sytuacją młody mężczyzna. Dodatkowo męczy go fakt, że bieda dotyka jeszcze jego matkę i siostrę. Tym razem Rodion idzie do lichwiarki zastawić zegarek po nieżyjącym ojcu. Wcześniej oddał jej już pierścionek siostry. Bywając tam, oglądał mieszkanie i próbował zapamiętać szczegóły. Przychodzi mu do głowy myśl o zabójstwie Alony Iwanowny. Młody student czuje do niej złość, bo uważa, że lichwiarka żeruje na sytuacji ludzi takich jak on. Wykorzystuje ich biedę i trudne położenie. Po wyjściu z mieszkania Iwanowny, zły, zmęczony i załamany Raskolnikow po drodze zachodzi do knajpy na piwo. Spotyka tam byłego urzędnika Marmieładowa, alkoholika i nieudacznika. Marmieładow mieszka z drugą, chorą na gruźlicę żoną i dziećmi. Ma jeszcze córkę z pierwszego małżeństwa, Sonię. Sonia nie mieszka z ojcem, ale uzależniona jest od niego, od rodziny i od fatalnej sytuacji. Jest prostytutką i w ten sposób zarabia na własne życie. I jeszcze pomaga rodzinie. Ojciec pijak, który stracił wszystko, co należało do rodziny, nawet nie próbuje zmienić swojego życia. Raskolnikow bardzo przeżywa złą sytuację swojej rodziny. Z domu przychodzi list, w którym matka pisze o przyszłym ślubie siostry Rodiona, Duni. Dunia postanowiła wyjść za mąż za faceta, który według jej brata nie jest jej wart. Bieda w domu, to każdy chwyta się jakiejś okazji. Dla jego siostry tą okazją jest ślub ze starszym od niej adwokatem. W głowie Rodiona kołacze się takie porównanie. Tu Sonia, zarabiająca na utrzymanie rodziny jako prostytutka, tam jego siostra wychodząca za mąż dla spokoju i pieniędzy, które są potrzebne również na jego studia. Mocno dostaje po głowie tym listem. Jest w okropnym stanie psychicznym. Wychodzi z domu, nie wie właściwie po co. Zdruzgotany, chodzi po ulicach Petersburga i właściwie myśli tylko o jednym. O zrealizowaniu swojego planu morderstwa lichwiarki. W końcu dociera do Wyspy Pietrowskiej i tam w trawie, w krzakach, zasypia. Pewnie nieraz zdarzyło ci się, że nerwowe sytuacje z życia wracały w jakiejś formie we śnie. Raskolnikowowi przyśniło się wydarzenie, którego był świadkiem w dzieciństwie. Mikołka, furman, zabija na oczach ludzi starą, umęczoną już pracą szkapę. Dostojewski niezwykle realistycznie opisuje tę scenę. Śmiech zgromadzonych gapiów, rozpacz małego Rodiona, który wyrwał się ojcu i siedział przy katowanym koniu i okrucieństwo właściciela wobec zwierzęcia. Mamy we śnie morderstwo konia, a w rzeczywistości
plan zabicia kobiety. Wracając do domu, pogrążony w jeszcze większej depresji Raskolnikow, słyszy na ulicy rozmowę jakiegoś handlarza z przyrodnią młodszą siostrą likwiarki, Lizawietą. Lizawieta była zaniedbaną, trochę głupkowatą kobietą, którą siostra traktowała jak służącą. Samotna, a jednak ku zdziwieniu ludzi, co jakiś czas bywała w ciąży. Tu ważna rzecz do zapamiętania. W czasie zbrodni, którą popełnia Raskolnikow, a zabije on obie siostry, nie wiemy, czy Lizawieta była w ciąży. Nic na ten temat w powieści nie pada. Zapamiętaj to, bo często w rozprawkach piszący taką informację błędnie umieszczają. Z rozmowy, którą usłyszał student, wynika, że lichwiarka jutro będzie sama w domu. Idealny moment na zrealizowanie planu. Czy jednak Rodion sobie z tym poradzi? Cały czas ma wątpliwości. Jakby nie było, to jednak nie jest morderca. Pamiętaj, że masz do czynienia z młodym, inteligentnym, wrażliwym studentem prawa. Raskolnikow, targany wątpliwościami, przypomina sobie rozmowę, którą kiedyś usłyszał. Jakiś student przedstawiał znajomemu oficerowi Alonę Iwanownę jako koszmarną babę, chytrą, dorabiającą się nieuczciwie na biednych studentach. Tyrana dla swojej siostry. Właściwie taki odpad społeczny, który należałoby usunąć. Od tego momentu Raskolnikow myślał o zabiciu lichwiarki. Ten plan dojrzewał w nim wraz z narastającymi problemami, a przywoływanie w pamięci takich opinii o kobiecie wzmagało złość i nie ma co ukrywać, działało jak dobre usprawiedliwienie. Chłopak potrzebował argumentów, które potwierdzały słuszność jego planów. Zabicie wrzodu na ciele społeczeństwa jest czymś innym niż zabicie dla pieniędzy samotnej starszej kobiety pracującej na utrzymanie swoje i siostry. Raskolnikow podjął ostateczną decyzję. Przygotowywał się do tego od jakiegoś czasu, więc zostało tylko zrealizować plan. Następnego dnia Rodion wstał dopiero wieczorem i udał się do mieszkania Alony. Wpuściła go jako klienta i już nie było odwrotu. Rodion zabił siekierą, zapamiętaj narzędzie zbrodni, lichwiarkę. Potem zajął się przeszukiwaniem mieszkania i zgarnianiem dobytku, pieniędzy i biżuterii. I jak to zwykle w takich sytuacjach bywa, jak w każdym dobrym kryminale, następuje coś, co burzy misterny plan. Do mieszkania wchodzi siostra Alony. Nie ma innej możliwości. Dochodzi do drugiego morderstwa. Potem jeszcze okazuje się, że drzwi wejściowe były cały czas uchylone. Panika Raskolnikowa narasta. Słyszy głosy na schodach. Szybko zamyka drzwi od wewnątrz. Przyszedł klient lichwiarki. Za nim następny. Uznali, że kobieta musi być w środku. Sugerowały to właśnie zamknięte na wewnętrzny zamek drzwi. Pomyśleli, że jeżeli nie otwiera, to może coś się stało. Poszli do stróża po zapasowe klucze. W tym czasie chłopak szybko wrócił. Próbował ukryć się piętro wyżej, ale nie wytrzymał napięcia i zdenerwowania. Zaczął zbiegać na dół i na schodach minął się z mężczyznami. Co nastąpiło potem? Wyobraź sobie po prostu, jak czuje się zwykły człowiek, który morduje dwie osoby. Stres, zdenerwowanie, przygnębienie, okropny strach. Rodion pozbył się szybko w chaosie dowodów, a na drugi dzień przerażony odebrał wezwanie na policję. Okazało się, że to kwestia niezapłaconego weksla dla właścicielki mieszkania. Usłyszał jednak, jak na posterunku rozmawiano o zabójstwie z poprzedniego dnia. Zemdlał ze stresu i wycieńczenia. W fatalnym stanie jest Raskolnikow. Ukrył zrabowane przedmioty, pozbył się dowodów zbrodni, ale przecież to nie takie proste nagle wrócić do normalności. Odwiedza swojego przyjaciela, który dorabia robiąc tłumaczenia. Proponuje Rodionowi pracę przy nich. On jednak odmawia, co wkurza Razumihina. Nie rozumie tej decyzji. Po powrocie do domu mężczyzna czuje się coraz gorzej. Wygląda na ciężko chorego. Przez parę dni ma gorączkę, majaczy. To zasypia, to budzi się w ciężkim stanie. Opiekują się nim kucharka z kamienicy, w której mieszka, oraz jego przyjaciel. Zagląda do niego lekarz. Mama przysyła w tym czasie pieniądze na studia i życie. W końcu student dochodzi do siebie. Boi się jednak, że w czasie choroby i gorączki mógł powiedzieć coś, co doprowadzi do niego jako mordercy. Z rozmowy lekarza i swojego przyjaciela dowiaduje się, że policja ma podejrzanego w sprawie morderstwa sióstr. Jest nim malarz pokojowy, Mikołaj. Mało kto jednak wierzy w jego winę. Raskolnikowa odwiedza też przyszły szwagier, adwokat Łużyn. Poczuł się zobowiązany sprawdzić, co dzieje się z bratem jego narzeczonej. Rozmowa jest trudna. Rodion daje do zrozumienia Łużynowi, że go nie cierpi, a przy okazji rozmowy na temat małżeństwa dochodzi do ich kłótni. Wreszcie student zostaje sam.
Wszyscy opiekunowie wyszli, dając mu spokój. On też idzie do miasta. Chodzi przybity bez celu. W końcu wchodzi do restauracji, gdzie zaczyna przeglądać gazety z ostatnich dni. Przysiada się do niego sekretarz policji. Spisywał jego zeznania w sprawie tego weksla. Rozmowa toczy się wokół morderstwa. Raskolnikow prowokacyjnie rzuca, że może to on jest zabójcą. Bohaterowi trudno jest znaleźć sobie miejsce i normalnie funkcjonować po tym, co się wydarzyło. Chodząc po Petersburgu, na moście widzi kobietę, która próbuje popełnić samobójstwo. W ostatniej chwili ratuje ją policjant. I nagle przychodzi mu do głowy, że musi wrócić na miejsce zbrodni. Musi wejść do tego mieszkania jeszcze raz. Pod pretekstem wynajęcia pokoju ponownie stoi w tym miejscu. Jednak psychicznie nie wytrzymuje tego obciążenia. Jego zdenerwowanie, emocje widoczne są dla mieszkańców ulicy. Idąc dalej ulicami miasta, staje się świadkiem wypadku. Powóz potrącił pijaka, a był nim Marmieładow, ojciec prostytutki Soni. Marmieładowa nie udaje się uratować. Raskolnikow poznaje Sonię, a jej rodzinie oddaje resztę pieniędzy, które przesłała mu matka. Szuka nawet jakiegoś głębszego sensu w poznaniu Soni w takim momencie swojego życia. W mieszkaniu czekają na niego matka z siostrą. Są bardzo zaniepokojone jego stanem zdrowia. A Raskolnikow stanowczo sprzeciwia się małżeństwu siostry. Poza tym Dunia spodobała się przyjacielowi Raskolnikowa, który odprowadził Rodiona do domu. W rozmowie z dziewczyną powiedział jej nawet, że ten jej narzeczony to rzeczywiście kiepski wybór, łajdak, spekulant, nieciekawy typ z fatalnym zdaniem o kobietach. Duni to nawet nie oburzyło. Przyjaciel brata też jej się spodobał. Czyli podsumowując, mamy w tym momencie taką sytuację. Jest młody student Raskolnikow, morderca w depresji. Sonia, prostytutka, która straciła ojca pijaka i została z jego chorą na gruźlicę żoną i przyrodnim rodzeństwem. Wpadła w oko Rodionowi. Mamy matkę studenta i jego siostrę, która chce z obowiązku wobec rodziny wyjść za mąż za Łużyna, wrednego, starszego od niej adwokata. Łużyna nie znosi jej brat i nie chce zgodzić się na to małżeństwo. I jest jeszcze przyjaciel Raskolnikowa, któremu podoba się Dunia, czyli siostra mordercy. Łużyn też nie pała sympatią do przyszłego szwagra. Po przyjeździe narzeczonej z matką nie chce się z nim spotkać na kolacji, o czym oschło, formalnie i niegrzecznie pisze w liście. W ogóle raczej mało przejmuje się wizytą przyszłej rodziny. Raskolnikowa odwiedza Sonia. Chce mu podziękować za pieniądze, dzięki którym może zrobić ojcu pogrzeb. Pod pretekstem odebrania pamiątek rodzinnych, które Raskolnikow zostawił u lichwiarki, idzie z przyjacielem do sędziego śledczego. Tam jego zdenerwowanie, a wręcz obłęd się nasila. Sposób rozmowy śledczego, jego intrygujące i mocno naciskające pytania wzmagają strach studenta. Spotkanie na policji Dostojewski wykorzystuje do przedstawienia psychologicznych rozważań na temat zbrodni, winy, osobowości ludzi jej dokonujących. Raskolnikow kiedyś napisał artykuł, w którym odnosił się do tych zagadnień. Nawiązali w tej rozmowie ze śledczym do tez w nich zawartych. To jest ważne. Raskolnikow pisał w nim o wyższości jednych ludzi nad innymi. Dzielił społeczeństwo na niezwykłe osobowości i zwykłych ludzi. Jak w miarę prosto oddać tę tezę? Jeżeli jeden człowiek wyróżnia się czymś szczególnym, na przykład dokonuje odkryć ważnych dla ludzkości, może, jeżeli stoją mu na drodze inni ludzie, zwyczajnie się ich pozbyć. Ma do tego prawo w imię wartości nadrzędnych i swojej wyjątkowości. Czyli cel uświęca środki. Raskolnikow ma wrażenie, że pytania ostre jak igły skierowane do niego przez śledczego wynikają z tego, że wie on, kto zabił tak naprawdę lichwiarkę. Rodion jest przerażony. W domu odwiedza Raskolnikowa obcy mężczyzna. Okazuje się, że to Swidrygajłow, dawny pracodawca jego siostry. Dunia pracowała w jego domu jako guwernantka. Odeszła, ponieważ Swidrygajłow ją molestował. Arkadiusz Swidrygajłow niby przyjechał, aby oddać Duni pieniądze, które jego właśnie zmarła żona zapisała jej w spadku. Chciał też dodać jakieś od siebie. Wrażenie było takie, jakby po prostu chciał znowu zobaczyć Dunię. Odradzał też ślub z Łużynem. Rodion nie wziął pieniędzy i zbył Swidrygajłowa. W końcu doszło do spotkania Raskolnikowa z Łużynem. Ten drugi nie był tym zachwycony. Wszyscy wzięli udział w kolacji w restauracji, nawet przyjaciel Rodiona. Na kolacji doszło do kłótni, co nie było dziwne, i ostatecznie do zerwania zaręczyn. Po kolacji Rodion odwiedza Sonię. Sam w kiepskim stanie psychicznym dręczy dziewczynę. Wzbudza w niej strach pytaniami o przyszłość, o rodzeństwo, kiedy umrze jej macocha, o to jak sobie poradzi. Wyżywa się na niej po prostu. Odreagowuje swoje problemy.
W końcu resztę czasu spędzają na czytaniu Biblii. Sonia wierzy, że Bóg jej pomoże. Tymczasem śledczy coraz bardziej podejrzewa Raskolnikowa o zamordowanie sióstr. Wzywa go na przesłuchanie. Druga rozmowa na posterunku jest trudniejsza. Student czuje się coraz bardziej osaczony, a przesłuchujący chce doprowadzić do tego, że swoimi pytaniami i wątpliwościami sprowokuje Rodiona do przyznania się. Nagle pojawia się Mikołaj, malarz, który pracował w kamienicy Lichwiarki, w mieszkaniu piętro wyżej. On przyznaje się do morderstwa. Nie kończy się także sprawa z Piotrem Łużynem. Zainwestował w remont mieszkania dla narzeczonej, poniósł jeszcze inne koszty związane z tym związkiem, a przede wszystkim jego ambicja uległa zszarganiu. Chce się zemścić. Wykorzystuje do tego Sonię. Mieszka w tej samej kamienicy, gdzie rodzina zmarłego Marmieładowa, w mieszkaniu swojego znajomego, Liebie Zjatnikowa. Zaprasza dziewczynę do siebie pod pretekstem troski o przyszłość jej rodziny. W ramach pomocy daje jej pieniądze, a 10 rubli wkłada ukradkiem do jej kieszeni. Następnie pojawia się na stypie po pogrzebie jej ojca i oskarża Sonię o kradzież. Sytuacja jest koszmarna, trudna i nieprzyjemna. Na szczęście moment, kiedy Łużyn wkładał pieniądze do kieszeni Soni, widział jego współlokator. Oburzony mówi wszystkim, co się wydarzyło. Sonia ucieka ze stypy. Po jej wyjściu dochodzi jeszcze do kłótni między jej macochą a właścicielką kamienicy. Raskolnikow zostawia wszystkich i idzie do mieszkania dziewczyny. Tam rozpoczyna swoją spowiedź mordercy. Opowiada i opowiada. Zdruzgotana Sonia słucha i oczywiście zakochana w Rodionie, przyrzeka mu wierność, pomoc i że go nie opuści w tej sytuacji. Dostojewski opisuje również losy matki Soni. Po stypie zdruzgotana kobieta zachowuje się, jakby zwariowała. Zabiera dzieci na ulicę, każe im tańczyć i zabawiać gapiów, aby zarobić pieniądze. W końcu oszalała z rozpaczy i choroby, umiera. Sonia zostaje sama z młodszym rodzeństwem. Opiekę i pomoc proponuje jej Swidrigailow. Zapłaci za sierociniec dla maluchów i zajmie się pogrzebem jej matki. Kręci się jakoś wszędzie, a że mieszka w tej samej kamienicy co Sonia, jest świadkiem wielu wydarzeń. Podsłuchał również spowiedź Raskolnikowa. Rodion jest wyczerpany. Jest psychicznym wrakiem. Podejrzewa, zresztą słusznie, że Swidrigailow zna jego tajemnicę. Próbuje z nim porozmawiać, ale ten zbywa go pod pretekstem przygotowań do pogrzebu matki Soni. Już nawet przyjaciel studenta zaczyna wiązać ze sobą fakty i podejrzewać kumpla. Raskolnikow zachowuje się coraz dziwniej i nieprzewidywalnie. Sypia w parkach, chodzi zrozpaczony po ulicach. Trudno się z nim porozumieć. Spotyka ponownie śledczego Porfirego. Ten próbuje nakłonić chłopaka, aby przyznał się do morderstwa sióstr. Nie ma dowodów, ale jest przekonany, że to on jest zabójcą. Pomoże mu tak przedstawić sprawę, aby wyglądało to na zbrodnię w obłędzie. Raskolnikow jednak nie zgadza się na takie rozwiązanie. Ponownie dochodzi do spotkania Rodziona ze Swidrigailowem. Ten drugi nagle zaczyna opowiadać swoją historię. Przyznaje się do tego, że jest strasznym babiarzem, że ma słabość do kobiet niezależnie od ich wieku. Wyznaje nawet, że zgwałcił kiedyś nastolatkę. Obecnie jest zaręczony z jakąś 16-latką. W końcu Swidrigailow pozbywa się z mieszkania Raskolnikowa, a zwabia do niego jego siostrę. Nadal jest nią zainteresowany. Mówi jej o sytuacji jej brata. Obiecuje pomoc w wywiezieniu Rodziona z Petersburga, jeżeli Dunia zechce się z nim związać. Ta jednak odmawia. Nie może wyjść z mieszkania, bo jest ono zamknięte na klucz. Ma przy sobie rewolwer, więc przestraszona strzela do napastnika. Po całej tej sytuacji Swidrigailow postanawia uporządkować swoje sprawy i wyjechać. Załatwia wszystko, co związane z rodzeństwem Soni, zostawia pieniądze swojej małoletniej narzeczonej i nocuje w hotelu. Dociera do niego, jakim jest człowiekiem. A że nie potrafi sobie pomóc, rano na jednej z ulic popełnia samobójstwo. Ostatecznie Raskolnikow żegna się z matką, ale nie mówi jej prawdy. Opowiada jej bajeczkę o nagłym wyjeździe na dłużej. Następnie rozmawia z siostrą, która namawia go na przyznanie się do winy. Waha się jeszcze, ale w końcu idzie na policję i zmęczony, otumaniony, przybity i zrozpaczony, przyznaje się do winy. Epilog to przede wszystkim rozprawa sądowa Raskolnikowa. Z zeznań świadków wyłania się obraz porządnego młodego człowieka. Raskolnikow pomagał choremu koledze ze studiów, a po jego śmierci opiekował się jego ojcem. Wyniósł z pożaru małe dzieci, a sam został poparzony. Na pytanie, co skłoniło go do zamordowania Lichwiarki, odpowiedział, że bieda. Zapada wyrok.
Ze względu na okoliczności łagodzące, to 8 lat ciężkich robót na Syberii. Jeszcze w trakcie procesu zaczyna chorować matka Rodiona. Ostatecznie umiera, kiedy on jest już w więzieniu. Na Syberię wyjeżdża za nim Sonia. Nie była to dobra decyzja. Raskolnikow, apatyczny, przygnębiony i zdruzgotany swoją sytuacją, nie traktuje jej dobrze. Nie interesują go też ani losy matki, ani siostry. Dunia wychodzi za mąż za jego przyjaciela. Trudna jest sytuacja i Rodiona, i Soni. Rodion nie jest szanowany i lubiany przez współwięźniów. On nimi gardzi, czuje się od nich lepszy, oni odwzajemniają się nienawiścią. Nagle mężczyzna zachorował. Codziennie pod oknami szpitala stoi Sonia, ale w końcu przestaje przychodzić. Dopiero wtedy dociera do tego egoisty, ile dla niego znaczy i jak bardzo za nią tęskni. Okazało się, że dziewczyna również zachorowała. W końcu udaje im się spotkać. Oboje są wzruszeni i szczęśliwi. W Raskolnikowie następuje przemiana. Sięga do Biblii, którą podarowała mu Sonia. Zaczyna odnosić się lepiej do współwięźniów, a przede wszystkim do zakochanej w nim dziewczyny. Oboje mają nadzieję na lepsze jutro. No dobra, a teraz czas na podsumowanie. Jeżeli chcesz czegoś więcej, oto skrót podstawowych informacji o opowieści. Motywy występujące w Zbrodni i Karze. Motyw miłości braterskiej i siostrzanej. Miłości kochanków. Miłości matczynej. Motyw małżeństwa. Motyw zbrodni. Motyw kary. Motyw winy. Motyw sumienia. Motyw wiary. Motyw przyjaźni. Motyw depresji. Motyw biedy. Motyw przemiany. Cechy głównych bohaterów. Rodion Raskolnikow. Inteligentny, ambitny, empatyczny, intrygujący, samotnik. Złożona i niejednoznaczna osobowość. Niewierzący. Sonia Marmieładowa. Dobra, współczująca, empatyczna, nieśmiała, wierząca, spokojna i pokorna. Arkadiusz Swidrygajłow. Antypatyczny, przebiegły, podstępny, nieprzyzwoity, człowiek bez zasad i skrupułów. Piotr Pietrowicz Łużyn. Wyniosły, ponury, nieszanujący innych, obcesowy, radzi sobie w życiu zawodowym, majętny, zorganizowany. Najważniejsza terminologia do zapamiętania. Naturalizm. Jego twórcą był francuski pisarz Émile Zola. Zakłada, że literatura i sztuka ukazują brzydotę, zło, nie uciekają od tych elementów rzeczywistości. Twórcy chętnie posługiwali się tymi elementami, wręcz lubowali się w ich uwypuklaniu. Starość, śmierć, fizjologia, cielesność to częste tematy. Realizm. To działania zmierzające do przedstawienia rzeczywistości w sposób realny i prawdziwy, wręcz fotograficzny. Ważną funkcję w tym obrazowaniu pełnią liczne szczegóły. Analityczna proza dialogowa, inaczej proza wielogłosowa. Możesz ująć to tak. Istotny, wprowadzający w przebieg wydarzeń, ale i w konstrukcję psychologiczną w utworach Dostojewskiego jest dialog. Poprzez dialog, rozmowę, wymianę myśli budowane jest napięcie, konstruowane są postaci. Poprzez dialog dowiadujemy się o ich motywach i przemyśleniach. Wydarzenia w powieściach Dostojewskiego pełnią funkcję drugorzędną. Istotni są ludzie i ich psychologiczny obraz. Zbrodnia i kara to przede wszystkim powieść psychologiczna. A teraz kilka słów dla bardziej ambitnych. Fiodor Dostojewski czerpał w swoim pisarstwie z własnego życia. Nieobca mu była koszmarna bieda, uzależnienie od hazardu, zsyłka na Sybir za działalność opozycyjną. Ta akurat była tym szczęśliwszym rozwiązaniem. Pisarz stał już przed plutonem egzekucyjnym, kiedy nadeszła wiadomość o zamianie kary śmierci na więzienie. Pierwsza czwórka skazanych nie miała tyle szczęścia. Trudno jest sprecyzować wykorzystanie motywu z powieści Dostojewskiego w innych wymiarach sztuki czy literatury. Motyw zbrodni, winy, kary jest bardzo popularny, zaczynając od Antygony, kończąc na filmie Krzysztofa Kieślowskiego, krótkim filmie o zabijaniu, w którym reżyser stawia pytanie, czym różni się zabójstwo od śmierci zadanej w imieniu prawa, czyli kary śmierci. Wina i kara były u Szekspira i Mickiewicza. Wina i kara to motyw popularnej szwedzkiej trylogii Millennium Stiga Larsena. Rzadko jednak spotykamy się ze współczuciem i zrozumieniem dla bohatera, tak jak jest z Raskolnikowem. Warto też obejrzeć Urodzonych Morderców Olivera Stone'a, gdzie młodzi kochankowie mordują przypadkowych ludzi dla fanu, adrenaliny, a zdobywając popularność za pomocą mediów, stają się legendarnymi bohaterami.
Powieść Dostojewskiego poprzez swój dialogowy charakter bardzo chętnie wystawiana jest na scenie. Reżyserował ją w teatrze m.in. Andrzej Wajda. To jak? Spodobało Ci się to streszczenie? Jeśli masz ochotę, poleć je swoim znajomym ze szkoły. Pamiętaj też, że ta praca jest pomocą w nauce, dlatego korzystając z okazji zachęcamy Cię do przeczytania lektury w całości. A tymczasem powodzenia na zajęciach. Dziękujemy, że wysłuchałeś tego nagrania. Opracowanie tej lektury zostało przygotowane w ramach projektu Dobrze posłuchać.

0: co ludzie powiedzą. Pyta i słucha Adam Feder.
1: Być może niektórym nie będzie łatwo w to uwierzyć, ale fakty są takie, że Polacy przestali narzekać. No, przynajmniej ci, których spotkałem w Opolu, w ogóle nie narzekali.
2: Ja mam dobre życie. W sumie dobre życie, oby tak ono trwało jeszcze trochę. Auto mam jedno, drugie mam auto i się przymierzam jeszcze do jednego auta.
3: Żeby dobre życie było, to czego człowiekowi trzeba?
4: Pieniędzy. My pieniędzy, się nawzajem się uszczęśliwiamy.
5: Pieniędzy.
6: Ale nie pieniądze są najważniejsze.
7: No właśnie. Ja lubię sobie pograć. Na przykład Fortnite, Counter-Strike. O. Kojarzy pan może?
8: No kojarzę, pewnie. I no. Co? I wtedy to jest dobre życie.
7: No.
9: Czy ja mam dobre życie? Mam, bo znam Chrystusa. Bo znam Chrystusa. A On jest mistrzem mądrości. A mądrość pozwala wygrać życie. Witajmy Go. No, no to tyle.
3: I to jest dobre życie i tak trzeba żyć.
9: Dobre życie.
10: Człowiek dużo nie potrzebuje. Ludzie sobie wymyślili to, że muszą garnąć do siebie. Po co?
1: Jak to możliwe? Skąd ta zmiana w podejściu do życia? Dlaczego nikt już nie chce sobie ponarzekać? Ja pojechałem do Opola, które zazwyczaj jest w czołówce rozmaitych rankingów najlepszych miejsc do życia, na przykład w rankingu jakości życia w Polsce, przeprowadzanego przez Business Insider Polska rok temu. Opole przeskoczyło między innymi Wrocław i Warszawę, a przed nim na podium znalazły się tylko Poznań i Katowice. Czy mieszkańcy Opola mają dobre życie? Co to w ogóle znaczy mieć dobre życie? O tym dzisiaj w Co ludzie powiedzą. Adam Feder, serdecznie zapraszam.
0: Co ludzie powiedzą? Pyta i słucha Adam Feder.
1: Na początek będą ludzie, którzy podchodzą do tego tematu w sposób taki, no, bardziej materialistyczny, że pieniądz się najbardziej liczy, mieszkania, samochody i tak dalej.
3: Do Opola specjalnie przyjechaliśmy, bo to jest podobno dobre miasto do życia.
2: Dobry, najlepszy dowód, że ja tu jestem, wie pan.
3: No właśnie. A dlaczego pan ma takie dobre życie?
2: Wie pan... Proszę sobie, bo życie sobie trzeba ułożyć. Ono nie przychodzi samoistnie, tylko trzeba sobie znaleźć dobrą pracę, bardzo dobrą pracę, dużo pieniędzy. I to w jakiś sposób od razu określa status człowieka, gdzie? Wie pan, ja się nie martwię, co ja będę jutro jadł, czy robił, wszystko. Ja wszystko mam.
3: To jest dobre życie właśnie.
2: I to jest dobre życie. Auto mam jedno, drugie mam auto i się przymierzam jeszcze do jednego auta. I muszę panu zdradzić, jakie.
3: Jakie?
2: GL450.
3: Ta. No to? Ale to co, to trzema będzie pan jeździł autami? Jak
2: nie,
3: to?
2: No, raz jeden, jednym. A. Proszę pana, raz jednym, raz drugim, raz trzecim. To tak samo jak, wie pan, jak ktoś mówi, że ma tylko jedną dziewczynę. No i co z tego wynika?
3: Albo dziewczyna, że ma tylko jednego chłopaka, no, no to tak. Też, wie pan, to jakby taka sama sytuacja.
2: No, nic nie wnika. Także, wie pan, a propos tego pięknego życia, to w sumie ja mam dobre życie. W sumie dobre życie, oby tak ono trwało jeszcze trochę. Pomagam innym. Znaczy innym, znaczy w sensie moim krewnym. Jak wszystkiego najlepszego.
3: O, bardzo dziękuję.
2: Niech pan się trzyma młodo i prosto.
3: O, i pan również.
2: Dziękuję.
3: Niech się pan trzyma, tak jak się pan trzyma, dobrze się pan trzyma, to
2: na razie.
3: Dobre życie było. To czego człowiekowi trzeba?
4: Pieniędzy.
11: No to na pewno, ale też zdrowia oczywiście, tak, zdrowie jest bardzo ważne.
3: Aha.
11: Miłości też na pewno, takie podstawowe rzeczy, no ale no. Znajomi ludzie mnie uszczęśliwiają i spotkania z ludźmi i rozmowy, tak.
4: Może pan też tutaj zapytać.
3: O, tutaj, bo co was uszczęśliwia? Czego trzeba, żeby dobrze żyć?
4: My pieniędzy, się nawzajem się uszczęśliwiamy.
5: Pieniędzy.
6: Ale nie pieniądze są najważniejsze.
5: No właśnie.
6: Najważniejsze jest zdrowie. No, o, działeczka na emeryturze 2 razy dziennie, wyjazd nad morze w czerwcu. Nie telewizja i nie pieniądze. Pieniądze rzecz nabyta. Pozytywne myślenie to też jest dużo. A nie ludzie się, o byle co się dochodzą. Niech pan zobaczy, co się dzieje.
3: Są rankingi takie, miast najlepszych do życia, no i okazuje się, że to Opole zawsze gdzieś tam w czołówce jest już od jakiegoś czasu.
6: No tak, bo widocznie dostali dużo tych unijnych, nie?
3: No i tak, to... tu kanałek tak. Ogarnięty.
6: Dokładnie. Nie, ale jest, no ja mam 70 lat i widzę przez te lata, co się dzieje, nie co było, a co jest.
1: Dużo się zmieniło w Opolu i to na lepsze, nie na gorsze. Jest zielono, klimatycznie, dużo drzew, parków, nawet Wenecja opolska jest. Nie trzeba jechać do Wenecji, mamy Wenecję w Opolu. No i gdzieś tam właśnie spotkałem człowieka, który siedział na ławce nad wodą i dumał nad swoim życiem, co jest najważniejsze w życiu.
0: Co ludzie powiedzą.
8: A pan ma dobre życie?
10: Co to znaczy dobre życie?
8: No właśnie.
10: Co to znaczy dobre życie? Spokojne. Nikt panu na głowie nie siedzi. Żaden komornik panu nie lata. Żadne dziadostwo, żadnych zaległości. Staram się jakoś tak żyć w miarę normalnie, czyli w miarę grzecznie. Dla każdego jestem uprzejmy. Staram się. Nie zdarzyło mi się, żeby ktoś mi uwagę zwrócił. Co trzeba mieć? Świadomość tego, że się żyje na tym świecie nie tylko dla siebie, ale i dla ogółu. Dla innych ludzi również. Trzeba być non-stop uprzejmi. Tak, mój tato mówił, że z kapeluszem w ręce cały świat przejdziesz. Do tego dodałbym jeszcze jedno. Dziękuję, przepraszam, proszę. Trzy takie słowa, które są jakby tam święte. No. Człowiek dużo nie potrzebuje. Ludzie sobie wymyślili to, że muszą garnąć do siebie. Po co? Po co, na co i dlaczego?
3: Czego trzeba, żeby dobrze żyć?
12: Czego trzeba? Zdrowia, przyjemności i poszanowanie ludzi. Popatrzcie, moja przyjaciółka przyszła mnie odwiedzić, koleżanka najlepsza, kochana.
3: A to, że właśnie tego trzeba, żeby dobrze żyć?
4: No, przyjaciół.
12: Miłości, przyjaźni i poszanowania ludzi.
4: O tak, też tak myślę. No myślę, że pieniądze są drugorzędne, ale zawsze ludzi wokół siebie.
12: Nie, pieniądze
4: siebie
12: to jest zguba człowieka.
4: I zdrowie, nie? To myślę też
12: no
4: jest
12: zdrowie.
4: Ważne, nie?
12: Najważniejsze jest.
4: Rzeczy, nie? Ludzie bliscy, no i zdrowie, nie?
1: No to teraz po kolei, co jeszcze się w życiu liczy, żeby mieć dobre życie, to co trzeba mieć? Rozmaite są koncepcje, często dość zaskakujące.
0: Co ludzie powiedzą. Tyta i słucha Adam Feder.
13: Kurde pana, to się nazywa, no eleganckie życie, kurde, nic
14: nie. Mamy to żyje, nie?
13: No.
14: Oddychamy jako życiem, tak? Ja oddycham.
7: No jest pozytywnie, no. Chodzę do szkoły, mam super znajomych. No, samych dobrych ludzi spotykam, no. Nie wiem, ja lubię sobie pograć. Na przykład Fortnite, Counter-Strike. O. Kojarzy pan może?
8: No kojarzę, pewnie. I no. Co, i wtedy to jest dobre życie.
7: No. Też mam fajnych znajomych w internecie. No.
8: Tyle wystarczy.
7: No.
3: To czego trzeba, żeby dobrze żyć?
15: Oj, ciężki temat tutaj.
3: No, egzystencjalny taki.
15: Czego? No teraz jak jest lato, to pewnie niewiele.
3: Czyli co?
15: No nie wiem, jest ciepło, no to widać, że ludzie szczęśliwi. Jak jest zima, no to jest gorzej.
3: No tak. No właśnie, panie aż tak podskakuje, bo ja taki robię temat, że to dobre miasto do życia właśnie jest.
16: No Polish.
3: A, okej. No Polish.
17: Opróbować siebie. Inność innych ludzi, nie być złośliwym. No, finanse też jakieś muszą być, bo bez nich po prostu jest trudno i człowiek głodny nie będzie szczęśliwy. Myślę, że tyle.
3: I tyle. Znaczy, pan ma dobre życie?
18: Podobno.
3: A z czego pan wnosi? Dlaczego podobno?
18: Bo się cieszę jazdą na motocyklu.
3: No, to co jest takiego w tym motocyklu, że...
18: Jest wolność. Przede wszystkim wolność. Wiatr we włosach, nie? Tak jak mówią standardowo. Chociaż się jeździ w kasku, nie? Ale człowiek ma wolną głowę po prostu od jakichś tam myśli, od ucieczka, od stresu, od kłopotów codziennego dnia, prawda?
19: Zawsze się ma dobre życie, jak się dobrze człowiek prowadzi i dobrze pokieruje. Jak ktoś zboczy z toru, jak to się mówi, no to to może mieć ciężkie życie, nie? Może mieć jakieś przeboje, ale jak się pracuje normalnie i normalnie się żyje, no to jest... To jest dobre życie.
8: A pani co daje? Szczęście, radość? Co panią uszczęśliwia w życiu?
19: W tej chwili

0: Dobre życie.
1: Nie wiem, jestem studentem, więc jakby to jest mój styl życia. Co daje szczęście? No realizacja przede wszystkim, jakby osiąganie celów i spełnienie dla mnie na pewno kreatywne.
2: Co pan, ty tańczy, maluje, śpiewa? No,
1: zdarza mi się coś tam pomalować, porysować.
3: Pan na starość, pod koniec życia, tak pan usiądzie i się zastanowi.
1: Tak, spojrzę tak na wszystkie swoje prace, które zrobiłem, wspomnieniami do zdjęć i powiem tak, to zrobiłem i się nie nudziłem.
2: To było dobre życie.
4: Ja mam życie, mam dobre.
2: A dlaczego, co to znaczy dobre życie?
4: Po prostu byłem chory, wyzdrowiałem i teraz jestem zadowolony z życia, także.
2: To jest też taki, nie, element, że w pewnym momencie przychodzi coś, spada na człowieka i wtedy już niewiele trzeba, żeby...
4: No oczywiście.
2: A co to właśnie znaczy dobre życie mieć?
5: No nie wiem, no jak jest... Jak niczego nie brakuje w życiu, tak? Najważniejszej, wiadomo, zdrowia i pieniędzy w tych czasach, nie?
2: A panu czegoś brakuje?
5: Pieniędzy. Bo zdrowie mam jak koń.
2: Co daje panu radość, szczęście, że pan tak myśli sobie, dobrze żyje, to jest dobre życie.
5: Każdy dzień. Rano wstaję i zawsze jestem uśmiechnięty, nawet w poniedziałek. A wszyscy zawsze mówią, że nie lubią poniedziałku, a ja wręcz przeciwnie, lubię.
2: No i to jest dobre podejście, tak trzeba żyć.
5: No pewnie, że tak. Zawsze na wesoło.
6: Tak jest i tak trzeba żyć, żeby dobrze żyć. Na koniec jeszcze zostawiłem wam wypowiedź pewnej emerytki, którą spotkałem w Opolu na placu Świętego Sebastiana przed kościołem. Charyzmatyczna postać, obfita wypowiedź będzie, która jak się wydaje, wyczerpuje temat.
2: To jest dobre miasto do życia podobno, to Opole. Specjalnie przyjechaliśmy.
7: No i co?
2: Czy pani ma dobre życie?
7: Czy ja mam dobre życie? Mam, bo znam Chrystusa. Z Panem Bogiem.
2: Ale właśnie, co to znaczy dobre życie, gdyby pani powiedziała jeszcze?
7: Bo znam Chrystusa, a On jest mistrzem mądrości. A mądrość pozwala wygrać życie w każdej sytuacji. Witajmy Go. No to tyle.
2: I to jest dobre życie i tak trzeba żyć.
7: Dobre życie. Trzeba ufać Chrystusowi. I znać Chrystusa i pełnić Jego wolę, bo Jego wola jest niezawodna.
2: Dziękuję.
7: Przyzdrowaś ku czci potęgi, mądrości i miłosierdzia Matki Bożej. Umiem zdrowaś? Umiem.
2: Coś tam pamiętam jeszcze, wie pani, bo to...
7: No to trzeba od teraz, idąc, stojąc, siedząc, klęcząc, 3 razy codziennie, rano i wieczór. Poza tym wodę święcona odpędza szatana i msza święta podnosi do najwyższego stopnia oślepienie szatana. Poszłam pod krzyż, odprawiłam drogę krzyżową i mówię, Panie Jezu, daj mi zrozumieć. I przyszła odpowiedź. Więc mistrz mądrości jest nie do zastąpienia. Z Panem Bogiem. Miał Pan wielkie szczęście, że ze mną rozmawiał. Chwała Panu. Chociaż kiedyś spotkałam takiego młodego człowieka. Ja nie mam duszy. Ja mówię, dobra, to powiedz mi, dlaczego zwierzęta nie mają daru mowy? Ano właśnie. Piszczą, jęczą, krakają, ale nie piszą wierszy.
2: A to nie.
7: No.
2: Chociaż jest taka, widziałem taka świnia, która maluje obrazy. Nie wiem, czy pani widziała, że tu w pyszczku trzyma ten pędzel.
7: Dobra.
6: I takim właśnie artystyczno-animalnym akcentem kończymy dziś. To było Co ludzie powiedzą. Adam Feder, do usłyszenia za tydzień.
8: Co ludzie powiedzą. Tyta i słucha Adam Feder.

0: To jest podsumowanie dnia w wiadomościach Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Służby ustalają okoliczności katastrofy na przejeździe kolejowym w Sokolnikach Suchych pod Radomiem. Po tym jak ciężarówka uderzyła w wagon pociągu Intercity, jedna osoba zginęła, a 20 zostało rannych.
1: Całej tej prawej strony pociągu nie było. Całe wszystko rozprute, nie było szyb, nie było krzeseł.
2: Dosyć ciężko było mi opuścić pociąg z dzieckiem, ponieważ było dosyć wysoko. Pan, który tutaj siedzi, pomógł mi z walizką i z dzieckiem, wziął dziecko na ręce, żeby mogła swobodnie wyjść.
3: Nagle usłyszałem huk i uderzyłem głową w fotel, obejrzałem się za siebie i wszyscy stali, wagon przechylony delikatnie. Zacząłem pomagać ludziom wyjść z pociągu. Też dokładnie nie pamiętam, bo wiadomo, szok, emocje.
0: Jeszcze przed przyjazdem służb pomocy poszkodowanym udzielali inni pasażerowie. Wśród nich była pani Beata, która ratowała ranną zakonnicę.
1: No uciskałyśmy tam dwa razy po 30. Później zmieniła mnie jakaś taka młoda dziewczyna, która jeździła karetką. I później znów reanimowałam ją. I jeszcze jakiś pan. I później znowu ja i przyjechało pogotowie, podali jej adrenalinę, no i podłączyli jej tego LDL-a.
0: Konsekwencje tego wypadku będą surowe. Premier zapowiedział już zaostrzenie przepisów. Moje propozycje będą bardzo twarde, mówi Donald Tusk.
4: Musimy natychmiast rozpocząć pilną pracę nad zaostrzeniem przepisów. I to radykalnym zaostrzeniem przepisów dla tych, którzy niestety dość systematycznie wjeżdżają na przejazdy kolejowe mimo zapór, mimo czerwonego światła. To się musi skończyć. Ani złe zdarzenia, ani perswazja nie pomagały, więc musimy zaostrzyć przepisy dla tych, którzy to łamią. I to moje propozycje będą tutaj bardzo twarde.
0: Głos w sprawie zabrali też maszyniści. Nie będziemy czekać na kolejne ofiary, mówią i zapowiadają protest. Podkreślają, że nie jest to zdarzenie odosobnione i domaga się zmian systemowych. Szczegóły protestu mamy poznać w czwartek. Dane PKP pokazują, że rocznie dochodzi do ponad 150 wypadków na przejazdach, w których ginie kilkadziesiąt osób, mówi były zastępca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej Ryszard Grosset.
5: Coraz częściej między rogatkami lądują nam tiry z zawodowymi kierowcami, którzy naprawdę powinni wiedzieć, jak się w takim przypadku zachować. Głupieją. Głupieją i nie wiedzą, jak sobie poradzić.
0: Według ustaleń służb w Sokolnikach Suchych ciężarówka uderzyła w pierwszy wagon pociągu i doprowadziła do wykolejenia składu i znacznego uszkodzenia lokomotywy. Ten przejazd nie ma zapór, ale jest wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową. Dron niemal trafił w samolot z prezydentem Ukrainy na pokładzie. Takie informacje przekazał premier Norwegii Jonas Gahr Støre. Do zdarzenia miało dojść we wtorek wieczorem podczas startu z Mołdawii do Oslo. Zełenski leciał na pogrzeb króla Haralda V. Spotkał się też z norweskim rządem oraz przedstawicielami branży zbrojeniowej. 30 lat więzienia za brutalne zabójstwo w noc wigilijną. Taki wyrok przed Sądem Okręgowym w Olsztynie usłyszał Gabriel A. W grudniu 2024 18-letni wówczas oskarżony zaatakował w Pawlikach pod Nidzicą mężczyznę, który szedł na pasterkę. Skatował 47-latka i utopił w stawie. Gabriel A. będzie mógł ubiegać się o warunkowe zwolnienie po 25 latach. Ma też zapłacić rodzinie ofiary 300 tysięcy złotych za dość uczynienia, mówi prokurator Robert Piwnicki.
6: Wyrok co do zasady nas jako oskarżycieli publicznych satysfakcjonuje. Była to druga najwyższa możliwa do orzeczenia w obecnym stanie prawnym kara. Cieszymy się, że jest też to ograniczenie co do warunkowego przedterminowego zwolnienia oskarżonego. Społeczna sprawiedliwość bardziej by odniosła korzyść, gdyby to było dożywotnie pozbawienie wolności.
0: Emocji po ogłoszeniu wyroku nie ukrywała matka ofiary, Irena Bonalska.
7: Nic z tego, że poszedł syn do posterki, do domu nie wrócił mi. I co, ja mam powiedzieć? Bym chciała bardzo do kary tak osyrowo, żeby dożywotnie dostał. Ja teraz zostałam sama, chora jeszcze do tego, a dzieciak mi pomagał, był przy mnie i pomagał wszystko. Jak ja mam teraz żyć? Nie wiem, nie wybaczę im.
0: Sąd zdecydował, że ze względu na zaburzenie osobowości oraz uzależnienie od alkoholu i substancji psychoaktywnych, Gabriel A. ma odbywać wyrok w zakładzie karnym, w którym prowadzone są zajęcia terapeutyczne. Wyrok olsztyńskiego sądu nie jest prawomocny. To będą ważne spotkania dla naszego bezpieczeństwa. Od czwartku amerykańska delegacja ma wizytować miejsca, gdzie może powstać stała baza wojsk USA w Polsce. Lokalizacje zostały wskazane przez polski rząd, mówi wiceminister obrony narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.
8: Dzisiaj w grę wchodzi Polska Zachodnia i to jest też jasny warunek ze strony amerykańskiej, który my oczywiście rozumiemy. W Polsce przebywa nie tylko pan sekretarz Thomas Dinano, ale też przebywa szef zespołu, który od strony sekretarza wojny rozmawia z polską stroną.
0: Polska oficjalnie w czerwcu ogłosiła gotowość do utworzenia na swoim terytorium stałej amerykańskiej bazy. Teraz obecność wojsk USA w naszym kraju w liczbie około 10 tysięcy żołnierzy jest rotacyjna. W Redzikowie koło Słupska znajduje się też amerykańska baza tarczy antyrakietowej. Najbliższe imprezy sportowe nie są w żaden sposób zagrożone, zapewnia naszego reportera Katarzyna Kochania-Groman z Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Chodzi o pieniądze na wysłanie reprezentantów naszego kraju, m.in. na odbywające się jeszcze w tym roku młodzieżowe Igrzyska Olimpijskie w Dakarze. Oponenci obecnego zarządu PKOL-u przekonują jednak, że budżet instytucji szoruje po dnie. O szczegóły dopytywał nasz dziennikarz Mateusz Chłyston.
9: Problemy z rozliczeniem się ze sportowcami po upadku giełdy Zonda Krypto, czyli głównego sponsora PKOL-u, zostały, jak słyszę, zażegnane.
10: Z olimpijczykami, z medalistami jesteśmy tutaj na czysto.
9: Tłumaczy Katarzyna Kochania-Kroman z PKOL-u, która nie potwierdza, by instytucja miała gigantyczne problemy finansowe, ale przyznaje, że prowadzi rozmowy z potencjalnymi nowymi sponsorami. Pieniędzy na Olimpiadę Młodzieży w Dakarze ma jednak nie zabraknąć.
10: Będziemy w stanie wysłać tą reprezentację.
9: Tymczasem w poniedziałek zbierze się zarząd PKOL-u, który wyłoni pełniącego obowiązki prezesa do zakończenia kadencji, która upływa w kwietniu. Do tego czasu wyboru zupełnie nowych władz nie będzie.
0: Relacjonował Mateusz Chłystun. Dziękuję. Czterech ratowników stanie przed sądem w związku z wypadkiem na pływalni w Mielcu. Do zdarzenia doszło w grudniu 2024 roku. 12-letnia dziewczynka zaczęła topić się w basenie. Pod wodą była przez ponad 3 minuty. Trafiła do szpitala w Rzeszowie. Prokuratura skierowała do sądu rejonowego w Mielcu akt oskarżenia przeciwko czterem ratownikom, którzy tego dnia pełnili dyżur na pływalni. W trakcie śledztwa biegły wskazał m.in. na zbyt późne podanie tlenu i niewłaściwe ułożenie pokrzywdzonej. Była zbyt blisko brzegu i nie miała ochrony przed wychłodzeniem, mówi rzecznik tarnobrzeskiej prokuratury Łukasz Malarski.
11: Biegły wskazał m.in., że około pół godziny przed zdarzeniem przy niecce basenu sportowego żaden ratownik nie pełnił dyżuru. Ponadto ratownicy nie reagowali na łamanie regulaminu, nie zwracali uwagi na osoby znajdujące się w wodzie, tylko byli zajęci rozmową pomiędzy sobą.
0: Trójka oskarżonych przyznała się do zarzutów i złożyła wyjaśnienia. Czwarta oskarżona, 21-letnia mieszkanka Kielc, nie przyznała się do winy i odmówiła składania wyjaśnień. Ratownikom grozi do 5 lat więzienia. Baryłka ropy na światowych rynkach dochodzi już prawie do 100 dolarów. Ministerstwo Energii uspokaja, że ceny na stacjach paliw nie dojdą do 10 zł. Tak wynika też z naszych analiz, mówi Urszula Cieślak z biura Reflex.
12: Do końca tygodnia już te ceny, które obserwujemy dzisiaj na stacjach, powinny się utrzymywać. Nie powinno być tak, że za benzynę będziemy płacić więcej niż 8 zł za litr, a za olej napędowy więcej niż 9 zł.
0: Ale wciąż wszystko będzie zależeć od sytuacji na Bliskim Wschodzie.
13: Jakby była po 10, też bym tankowała. Poza tym rozumiem, dlaczego są wyższe ceny, więc nie ma co z faktami dyskutować. Muszą być wyższe.
14: Ja nie patrzę na ceny, ja zawsze tankuję za 200.
15: Wszystko powyżej 7 to już mocno obciąża budżet.
16: Zarabia pan mniej, więcej? Jak to wygląda?
17: To jest mój koszt paliwo.
16: Czyli im wyższa cena na pylonie, tym na taksówce zarabia się mniej.
17: Tak, dokładnie.
0: Mówili kierowcy. Za popularną 95 obecnie trzeba zapłacić niemal 8 zł za litr. Diesel zbliża się do 8 zł i 90 groszy. Drożeje też stabilny w ostatnich tygodniach autogaz. Już teraz cena dochodzi do 3 zł, a eksperci przewidują, że podwyżki wyniosą nawet do 30 groszy na litrze. W górę szybują też ceny węgla. W ciągu kilku tygodni podrożał już o 25%. Na domiar złego węgla może zabraknąć już zimą. Już teraz, kupując go w Polskiej Grupie Górniczej, na dostawy poczekamy ponad 2 miesiące.
18: Dla energetyki jesteśmy w stanie zapewnić ten węgiel, ale na rynki indywidualne, jeśli zmniejsza nam się wydobycie, pamiętajmy, że te grube węgle, które mają iść dla indywidualnych klientów, to jest wypadowa całego wydobycia. Więc jak zmniejsza nam się wydobycie, no to tych grubych węgli będzie coraz mniej.
19: Około 3 miliony Polaków w gospodarstwach domowych ogrzewa domy za pomocą węgla. Oni jeszcze rok temu, 2 lata temu mieli zapasy, dzisiaj tych zapasów już nie mają.
18: Tak, tak. Dzisiaj już tych zapasów nie ma i ci Polacy oczekują tego węgla. Próbują nawet ten importowany kupować, tylko że ten importowany jest bardzo złej jakości i to są kłopoty, że ktoś ma odpowiedni piec, a nie jest w stanie tego węgla spalić.
0: Z szefem Sierpnia 80 rozmawiał nasz reporter Dariusz Brombosz. A dodam jeszcze, że w sezonie grzewczym ponad 3 miliony gospodarstw domowych potrzebuje 9 milionów ton węgla. Motorniczy z całej Europy zmierzą się w Warszawie.

0: Kowalskiego. Potem oczywiście będą króciutkie, oficjalne powitania ze strony władz Frankfurtu i z naszej strony, a potem już wystąpią zespoły muzyczne, po których zapraszamy już Państwa i na potańcówkę, i do odwiedzin w naszym kontenerze.
1: Złota Brama znajduje się w Krakowie przy ulicy Kopernika 19. Będzie otwarta do 23 września. Ostatniej drodze towarzyszyli mu monarchowie europejskich dynastii, szefowie państw i rządów. Norwegia pożegnała króla Haralda V. Uroczystości pogrzebowe odbyły się w katedrze w Oslo. Na koniec swojej przemowy noworocznej król podkreślił, że musimy codziennie pytać samych siebie, za co jesteśmy wdzięczni. Dzisiaj jesteśmy niezmiernie wdzięczni za 35 lat służby króla dla kraju. Dziękuję za wszystko, a w stronę króla Håkona VIII chciałbym powiedzieć, niech żyje król. Podkreślał norweski premier Jonas Gahr Støre. Po nabożeństwie je trumnę przewieziono do twierdzy Akershus, gdzie odbyła się prywatna ceremonia. Flagi podniesiono do pełnego masztu, a w całym kraju przez godzinę biły kościelne dzwony. W uroczystościach w Norwegii Polskę reprezentował prezydent Karol Nawrocki. Na koniec jeszcze zaproszenie na rozmowy polityczne. W porannym ringu gościem Mateusza Chłystuna będzie kandydat Konfederacji Korony Polskiej na prezydenta Krakowa Michał Klimek. Start o 7.30 na kanale Super Ring na YouTubie, a chwilę po 8.00 w programie 8. runda na antenie Vox FM przewodniczący Polski 2050 Paweł Ślis.

Michał Poklękowski, moje uszanowanie. Witam Was w kolejnej edycji podcastu z reportażami z cyklu Polska na ucho. Ile razy w życiu przyszło Wam walczyć o swoją wolność, swoją albo innych? Ile razy w życiu poświęciliście swój czas, zdrowie i życie, żeby ratować świat przed tymi, którzy tę wolność odbierali albo poważnie ograniczali? Bohater

0: Naszego kolejnego reportażu nie miał i nadal nie ma żadnych wątpliwości, że o wolność będzie walczył do końca.
1: Ja osobiście nie byłabym w stanie się tak poświęcić, bo to jest jednak ogromne poświęcenie. Podziwiam, niemniej jednak jest to coś, czego niewielu by się podjęło.
0: Andrzej Poczobut, białoruski dziennikarz, publicysta i działacz polskiej mniejszości. Więzień polityczny, kawaler Orderu Orła Białego. Niektórzy mówią o nim, że to jeden z tych, który nie urodził się po to, żeby ktoś go zniewolił. Dla jednych wręcz podręcznikowy przykład bohatera.
2: To jest niewątpliwie bohater czasów współczesnych, człowiek, który przełamuje schematy, wygodnictwo społeczne. To jest człowiek, który będzie walczyć o swoje prawa do samego końca.
0: Dla innych z kolei to człowiek o wielkim sercu i odwadze, ale też z niepotrzebną skłonnością do nadmiernego ryzyka.
3: Pomimo tylu przeżyć, dalej wraca w to samo miejsce po to, żeby walczyć. No, zdania tutaj, myślę, mogą być podzielone.
0: I są podzielone. Niektórzy komentatorzy mówią wręcz, że jego niedawna decyzja o powrocie na Białoruś, po kilku latach spędzonych w tamtejszym więzieniu, to cios dla służb, dla polityków i wszystkich ludzi dobrej woli, zaangażowanych w jego uwolnienie, do czego doszło 28 kwietnia tego roku. Jednak ci, którzy Andrzeja Poczobuta znają lepiej, wiedzą, że on po prostu nie mógł postąpić inaczej.
4: Mentalnie jest tam zakorzeniony i nie szuka miejsca tu, nie szuka pracy, nie szuka zatrudnienia w jakichś instytucjach, które są dalekie od tego jego zadania.
0: A zadanie ma jedno – przywrócić wolność słowa na Białorusi. To zadanie ryzykowne i szalenie trudne, zważywszy na bezwzględne podejście tamtejszego reżimu do wszystkich tych, którzy mieliby mu zaszkodzić. Aktywny działacz Związku Polaków na Białorusi od dawna jest na czarnej liście władz w Mińsku. Andrzej Poczobut jest solą w oku dla Aleksandra Łukaszenki, którego niejednokrotnie krytykował w swoich artykułach prasowych. Za działalność społeczną i dziennikarską wielokrotnie był zatrzymywany i aresztowany. 8 lutego 2023 roku sąd w Grodnie skazał Poczobuta na 8 lat więzienia o zaostrzonym rygorze. W negocjacjach dotyczących jego uwolnienia oprócz Polski uczestniczyli też przedstawiciele Rumunii, Mołdawii, Ukrainy i Kazachstanu oraz specjalny wysłannik prezydenta USA do spraw Białorusi.
5: On mówił, że bez tego zaangażowania nie dałoby się tego rozwiązać, dlatego że strona białoruska bardzo upierała się, żebym jednak dosiedział swój wyrok do końca.
0: Podczas pobytu w łagrze, który sam w sobie był przedsionkiem piekła, Andrzej Poczobut na domiar złego trafił do karceru.
5: W karcerze, w tych warunkach ja 167 dni spędziłem. Dzięki Bogu moje zdrowie jakby wytrzymało to.
0: Jak już wspominałem, dziennikarz i działacz zapowiedział powrót na Białoruś już we wrześniu.
3: I teraz pytanie, czy to z jego strony będzie bohaterstwo, czy może jednak taka naiwność, że coś będzie w stanie się zmienić?
0: Nasz reporter Grzegorz Mnich przybliży wam teraz świat człowieka, który obiecał sobie nie schodzić z kursu, który raz obrał, który postanowił walczyć o wolność. Z Andrzejem Poczobutem Grzegorz spotkał się w siedzibie Parlamentu Europejskiego.
6: Mówi się o 13 września, chce pan tam wrócić?
5: Tak.
6: W paszczę lwa.
5: Ja tak nie traktuję tego. Ja traktuję, że chcę wrócić do domu. No i takie jest moje podejście. Nie ma żadnych podstaw prawnych do tego, żeby jakiekolwiek przeszkody albo nieprzyjemności spotykali mnie. Nie opuściłbym Białoruś, gdyby nie zapewnienie władz białoruskich, że ja w każdej chwili mogę wrócić na Białoruś. I we wrześniu zamierzam wrócić do domu. Na pewno dla żony to jest trudne i rodzina wolałaby, żebym ja został w Polsce, ale mi się wydaje, że naturalne to jest ich chęć, ale rozumieją, że to jest ważne dla mnie i że tam jest też nasze wspólne życie, jest po tamtej stronie granicy, że tam się urodziłem, tam są moje rodzice, tam moi przodkowie są pochowani. Milion więzień jest z miejscem, gdzie się urodziłem i po prostu rozumieją, jak dla mnie jest to ważne.
6: Europoseł Andrzej Halicki w Parlamencie Europejskim zajmuje się m.in. sprawami mniejszości polskiej na Białorusi. Wielka polityka nie może jednak całkowicie przysłonić spraw rodzinnych, mówi.
4: To jest też bardzo ciężkie z punktu widzenia rodziny, żony, która odzyskała go po paru latach. To jest takie wzruszające. Oni się trzymają za ręce. I ta troska, to nawet nie trzeba jej wypowiadać. To po prostu ją widać, tak? W każdym spojrzeniu, w każdym gościu. Nie tylko z żoną, ale sam mentalnie jest tam zakorzeniony i nie szuka miejsca tu, nie szuka pracy, nie szuka zatrudnienia w jakichś instytucjach, które są dalekie od tego jego zadania. Bardzo odważna rodzina i to jest też takie piękne i wzniosłe w tym wszystkim, no bo przecież otrzymując Nagrodę Sacharowa, nagrodę odebrała Jana, przyjechała, świadczyła, właściwie mówiła słowami ojca, najlepiej wie, co ojciec chciałby powiedzieć i właściwie jej pierwsza deklaracja po wystąpieniu była taka, jadę do Grodna. Też byliśmy pełni obaw, tak? No bo skoro mówię w jego imieniu, to ja tam muszę być, muszę pojechać do mamy, muszę ją wesprzeć. W trudnym momencie jeszcze wtedy dowiedzieliśmy się, że nie opuścił więzienia, pomimo że duża grupa ponad 100 więźniów w tym kolejnym pakiecie, że się nie znalazł, tak? To było przytłaczające i takie bardzo, bardzo dołujące. No i jej reakcja była, to ja jadę do mamy, tak? Tu studiowała, tu ma pracę, mówię o Białymstoku, a mówię, muszę jechać tam, mnie dzisiaj potrzebują. Więc ja uważam, że to są bardzo trudne decyzje, ale rodzina jest taką, wzorcową, jeżeli chodzi o morale, wartości fundamentalną i pryncypialną w tym zakresie. Podejmują decyzje, które warto szanować. Nie wyobrażam sobie, żeby mając tego rodzaju życiorys, kartę i twardy kręgosłup i niezłomność w sobie i misję, żeby porzucił chęć pracy na rzecz Związku Polaków na Białorusi i przede wszystkim realizacji tych zadań, które podstawi przed sobą. Będzie kongres. Nie wyobrażam sobie, żeby na ten kongres nie pojechał. Że konsekwencje są takie, o jakich pan myśli. Wszyscy sobie zdajemy sprawę i myślę, że nikt z nas nie może od niego tego wymagać. Natomiast wszyscy się boimy, troszczymy. Mało kto zrobił tyle, ile Andrzej Poczobut jeszcze siedząc w więzieniu.
6: Pytamy też studentów o ocenę postawy Andrzeja Poczobuta. Czy jest to bohater naszych czasów?
3: Człowiek, który jeżeli przesiedział 5 lat w łagrze, był w więzieniach, w porównaniu do tego, jak teraz chociażby mamy niejedną wojnę i ludzie uciekają na tak naprawdę inne kraje, inne kierunki po to, żeby tej wojny unikać. A jest człowiek, który pomimo tylu przeżyć dalej wraca w to samo miejsce po to, żeby walczyć. No, zdania tutaj myślę mogą być podzielone. Z jednej strony można byłoby śmiało powiedzieć, że bohater jak najbardziej. Natomiast też myślę, że tutaj można sobie zadać pytanie, czy to aby na pewno jest dobry krok z jego strony i czy możemy tutaj na przykład mówić o jakiejś naiwności. Myślę, że to jest raczej do rozważenia przez każdego indywidualnie. Ja uważam, że jednak trzeba mieć dużo odwagi, żeby takie rzeczy robić.
6: A ta naiwność?
3: Ludzie w czasach wojny uciekają i nie wracają w to samo miejsce, żeby narażać własne życie. I teraz pytanie, czy to z jego strony, tak już wspomniałem, będzie bohaterstwo, czy może jednak taka naiwność, że coś będzie w stanie się zmienić. Wiadomo, tutaj bez osób, które podejmą rękawice, bez osób, które będą walczyły, to nic nie zmienimy.
1: Na pewno mamy okazję do oglądania historii, która dzieje się na żywo. To jest postawa naprawdę godna podziwu. Niemniej jednak ja osobiście nie byłabym w stanie się tak poświęcić, bo to jest jednak ogromne poświęcenie, którą wartością jest nasze życie i to życie, które przeżyjemy. Więc podziwiam, niemniej jednak jest to coś, czego niewielu by się podjęło.
7: Jeżeli mamy do czynienia z osobą, dla której rodzina nadal czeka, mamy tu też do czynienia z taką lekką naiwnością, jeżeli już udało mu się z tych łagrów wyjść. Wypadałoby też wrócić do żony, do rodziny i przeżyć trochę życia w trochę inny sposób niż tylko w więzieniu.
2: To jest niewątpliwie bohater czasów współczesnych, człowiek, który przełamuje schematy, wygodnictwo społeczne. To jest człowiek, który będzie walczyć o swoje prawa do samego końca, a jednocześnie niesamowity jest ten kontrast. Został wypuszczony, cudem znalazł się w Polsce, ale powiedział, że jego dom jest na Białorusi i jednak chce tam wrócić. I liczy się z konsekwencjami i tym, że służby mogą go nadal przetrzymywać. zachować. Bardzo przywiązuje się do swoich wartości i swojej tożsamości. Może być przykładem. To jest oczywiste, że tego typu człowiek jest po prostu bohaterem czasów współczesnych. Ważne, żeby czerpać wiedzę od tych, którzy jeszcze żyją i którym zależy na prawdzie i tożsamości.
8: Słuchają nas też młodzi ludzie, którzy może słyszeli, że był pan w łagrze, ale nie do końca wiedzą, cóż to jest ten łagr. Czy to jest takie więzienie jak w Skandynawii z telewizorem, z widokiem na jezioro?
5: To jest miejsce, gdzie człowiek jest w całości pozbawiony wszelkich praw, bo gdzie po prostu staje się meblem, który się administracja może przesunąć, umieścić w jednej celi, pogorszyć warunki, polepszyć warunki. I w wypadku, jeżeli ty demonstrujesz jakiś charakter, to za taki charakter, za to, że nie jesteś pokorny, będziesz dodatkowo karany. W kolonii w Nowopolocku był taki zwyczaj, że kiedy nakładają karę na więźnia, to trzeba podziękować naczelnikowi więzienia. No, ja nigdy tego nie robiłem i za to byłem dodatkowo karany. Czyli karają 10 dni karceru i ty masz powiedzieć dziękuję obywatelu naczelniku. To pokazuje jakby stopień po prostu perwersji.
8: Zawsze jest to zagrożenie, że można stracić życie, nie tylko wolność.
5: Mój kolega Aleś Puszkin, malarz znany białoruski, on umarł w grodzieńskim więzieniu, zginął w grodzieńskim więzieniu. Także oczywiście, że taka możliwość jest i znałem Witolda Szurka, który też zmarł w więzieniu w Szkolowie. Między innymi zmarł w SZIZO, czyli w karcerze. W tych warunkach ja 167 dni spędziłem. Dzięki Bogu moje zdrowie jakby wytrzymało to. Ale oczywiście, że zdawałem sobie sprawę, że były momenty, kiedy takie ryzyko było bardzo duże.
8: Czy planuje pan powrót na Białoruś z rodziną? Czy rodzina będzie mieszkać w Polsce? Czy jeszcze nie macie takich planów?
5: Nie, moja żona już odwiedzała Białoruś, musiała wymieniać paszport. Oprócz tego córka moja kilkakrotnie jeździła do dziadków i teraz jest na Białorusi, także rodzina moja jest na Białorusi.
8: 5 lat w łagrze białoruskim. Czy pan się zmienił? Czy coś w panu się zmieniło?
5: Znaczy, swoich poglądów w żadnej kwestii nie zmieniłem i jestem ciągle takim samym człowiekiem, ale czuję, że to więzienie jednak odcisnęło na mnie pewien odcisk. No i jeżeli cały czas jesteś pod presją psychologiczną, jeżeli jesteś obserwowany, jeżeli patrzysz na ludzi obok siebie właśnie w kontekście tego, co mogą tobie złego zrobić i w jaki sposób będą jakby wywierać na siebie presję albo próbować wciągnąć w jakiś dialog, który później będzie wykorzystany przeciwko ciebie, no to odbije się później już będąc na wolności, będąc poza granicami Białorusi. Czasem człowiek mimowolnie zaczyna szukać podwójnego dna w jakichś tam działaniach. Także maksymalnie wzmocniło podejrzliwość.
8: Zdrowie fizyczne.
5: Przeszedłem badania, bardzo poważne badania i dzięki Panu Bogu stan zdrowia mego jest lepszy niż sądziłem, ale no te wszystkie choroby, które miałem, no to rzeczywiście je jakby mam, ale nie jest to nic, co by było tak krytyczne. Żona jest ze mną, no z tego bardzo się cieszę, dlatego że byliśmy tak długo rozłączeni. Cieszę się, że syna widzę, że córkę widzę, że rozmawiałem z matką, matka mnie odwiedzała. No mam nadzieję, kiedy we wrześniu wrócę do Grodna, zobaczę ojca. Także takie rzeczy, takie ludzkie, zwykłe rzeczy.
8: Czy w łagrze miał pan dostęp do informacji, prasy, internetu, czegokolwiek?
5: W bardzo ograniczonym zasięgu. Chodzi o to, że było państwowe radio, które było włączane w celi albo nie było włączane, to już w zależności od humorów administracji. Oprócz tego co jakiś czas odwiedzała mnie pani mecenas, adwokat moja i ona mogła opowiedzieć o tym, co się dzieje w mojej sprawie, jak tam sprawy mojej rodziny. No, oprócz tego listy. No ale listy były cenzurowane i wiadomo, że to było ograniczenie, że ona zdawała sobie sprawę, że jeżeli coś napisze, co nie spodoba się administracji, no to ten list nie trafi do mnie.
8: Przyszła wolność, normalność, ale czy na długo?
2: Wszyscy się po prostu martwią trochę tym pomysłem Andrzeja, że chce wrócić. Z drugiej strony go rozumiemy, że chce być z tymi ludźmi, z których tworzy Związek Polaków na Białorusi, że chce im pomóc, chce ich być może swoją osobą również w pewien sposób ochronić, bo tam represje trwają.
8: Krzysztof Lisek z Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie.
2: A my się znowu z drugiej strony wszyscy martwimy, że coś się może mu złego stać, że może być znowu aresztowane. Większość posłów, większość polityków oczywiście odradza mu ten wyjazd albo
9: przynajmniej prosi go, żeby go odroczył do czasu, kiedy na Białorusi będzie bardziej sprzyjająca atmosfera i większa akceptacja dla różnorodności poglądów. Na dzisiaj jest dużo obaw. Od razu chciałem powiedzieć, tak jak mówi zawsze Andrzej Poczobut, on nie jest przedstawicielem opozycji białoruskiej, on jest dziennikarzem, który opisuje rzeczywistość na Białorusi, pisząc prawdę i pisząc o tych złych rzeczach, które się dzieją na Białorusi, o tym, że kiedy jego uwolniono, równocześnie aresztowano kolejne osoby, więc i tych więźniów politycznych jest ponad 800 osób, tak lekko licząc. Więc on jako dziennikarz chce pokazywać prawdę i nie boi się pokazywać prawdy. Natomiast odrębną sprawą jest wsparcie niezbędne dla opozycji białoruskiej i to się dzieje, bo to się dzieje zarówno z budżetu Unii Europejskiej, pomagają Stany Zjednoczone, pomagają państwa członkowskie Unii Europejskiej, Szwedzi, Holendrzy, Niemcy i również Polska. Polska przeznacza spore środki na wsparcie dla demokratycznej opozycji na Białorusi. Polska dzisiaj gości Swietłanę Cichanowską i jej zespół, także ta polska pomoc jest coraz większa.
5: Bez wątpienia mają sens i ja tego doświadczałem o tym, że są podejmowane działania przez Parlament Europejski, że moja sprawa nadal budzi emocje w Unii Europejskiej, w państwach Unii Europejskiej, w Parlamencie Europejskim. Ja o tym się dowiadywałem, siedząc w więzieniu i to bez wątpienia było z jednej strony wsparcie dla mnie duchowe, a z drugiej strony też sygnał dla strażników więziennych, dla władz Białorusi, że za moim losem uważnie śledzi nie tylko Polska, nie tylko Polacy na Białorusi, ale także i Unia Europejska. Ja jestem dziennikarzem i jestem członkiem Związku Polaków na Białorusi i faktycznie w walce politycznej nigdy nie uczestniczyłem, czyli nie wystawiałem swojej kandydatury w wyborach prezydenckich, parlamentarnych, nie byłem członkiem jakiejś drużyny, która promuje jakiegoś kandydata i tak dalej. I w normalnym państwie, no nie można byłoby powiedzieć, że ja zajmuję się polityką, no ale jeżeli my rozmawiamy o Białorusi, no to w Białorusi, jeżeli nie popierasz Łukaszenkę, to w tym momencie już się zajmujesz polityką, już jesteś opozycjonistą. To po prostu chciałem dla wytłumaczenia tego słownictwa. Generalnie czegoś takiego jak wolność słowa na Białorusi dzisiaj nie ma, dlatego że nie ma niezależnych mediów, a nawet krytyczne wpisy w sieciach socjalnych są prześladowane. Ja myślę, że na mapie wolności słowa czarny kolor Białoruś powinna być poformowana. Sytuacja na Ukrainie od 22 roku, sytuacja dramatycznie się pogorszyła. Ostatnie niezależne tytuły zostały zlikwidowane właśnie po wybuchu wojny na Ukrainie. I generalnie wojna bardzo zaostrzyła represję. Czyli korzystając z tego, zdając sobie sprawę z tego, że za poparcie, którego Białoruś udzieliła Rosji, udostępniając swój teren dla ataku na Ukrainę, Białoruś zdawała sobie sprawę z tego, że będą sankcje. I uznała, że już nic gorszego jej się stać nie może, w związku z tym po prostu całkowicie zniszczyła niezależne media i wolność słowa została po prostu maksymalnie ograniczona. To były pertraktacje, bardzo długo trwały te pertraktacje. Kilkakrotnie, jak mi powiedziano, kilkakrotnie było blisko zwolnienia, ale w ostatniej chwili Aleksander Łukaszenka wycofywał się z tych swych, jakby z tego procesu. No i tym razem się udało. No, decydującą rolę odegrali Amerykanie. Ja miałem okazję porozmawiać ze specjalnym wysłannikiem Donalda Trumpa, Johnem Cowlem. On mówił, że osobiste zaangażowanie prezydenta Trumpa doprowadziło do tego, że ta sprawa została pozytywnie załatwiona. On mówił, że bez tego zaangażowania nie dałoby się tego rozwiązać, dlatego że no, strona białoruska bardzo upierała się, żebym jednak dosiedział swój wyrok do końca. W ciągu ostatnich lat, od 2018 roku zajmowałem się historią, pisałem o tematach historycznych, bo wiecie, że do 2018 roku pisałem o Białorusi i o państwach postradzieckich, a od 2018 roku skoncentrowałem się właśnie na tematach historycznych i to zamierzam nadal kontynuować. Ja jeszcze nie jestem gotów dzisiaj odpowiedzieć, w jakiej formie to będzie się odbywało, ale na pewno będę się zajmował historią. To pierwsze, a drugie to jest moja działalność w Związku Polaków. Ja zamierzam ją kontynuować. Związek Polaków prowadzi nadal swoją działalność. Ponad 3000 dzieci uczą się języka polskiego w szkołach społecznych, a są chóry przy Związku Polaków, stowarzyszenia i tak dalej. I 13 września będzie zjazd. Ja myślę, że znajdzie się dla mnie dużo pracy na Białorusi.
4: akcja na przykład, no takie pomocy, powiedziałbym dyskretnej, to jedna rzecz, ale te kartki, które docierały, bądź nie docierały do więźniów, większość z nich pewnie, nie wszystkie docierały na pewno, no bo to wiemy, to też niektórzy mówili, a co tam kartka? Jak Andrzej Poczobut mówi z mównicy, że myśmy wiedzieli o tym, że robicie akcję i to nas budowało i to chyba nie ma ważniejszej odpowiedzi, którą dzisiaj usłyszałem, bo wspomniał o tym z mównicy wprost, za to podziękował, ale też mamy doświadczenie rządu na uchodźstwie. Zmiany w danym kraju dzieją się w danym kraju. Do tego potrzeba odwagi, niezłomności, determinacji, czasem nawet z beznadziejnej sytuacji, o której myśli się, że ona jest właśnie beznadziejną, bez wyjścia. Jednak się wychodzi. Po pewnym czasie młodzież białoruska jeszcze nie tak dawno, duże, silne organizacje młodzieżowe, no takie antyestablishmentowe, także no to była ta fala, która niosła społeczeństwo w 20 roku. I pytanie, czy dzisiaj tak jest. Jest bardzo dużo strachu, ale znów zaczynają się pojawiać zespoły trochę takiego myślenia, które no na przykład może mieć charakter pacyfistyczny, to nie do końca musi być jak gdyby taka czysta polityka, która związana jest z jakimś ruchem czy ideologią. Nightingales, tak? To jest ruch czarnych tam słowników, czy dziewczyna, która miała 16 lat, tak? Z 30-osobowej grupy ukarano najbardziej najmłodszą dziewczynę z tego grona, tak? Licealistkę 16-letnią, chyba 10 lat dostała. No dlaczego? No żeby nie była przykładem dla innej młodzieży tej generacji, żeby była przystrachem, żeby była z takim straszakiem. No to są metody oczywiście tyrana, tak? Ale to jest sygnał, że on się boi. Dramatyczny, ale z drugiej strony jakiś tam daje sygnał nadziei.
8: Związek Polaków i Polacy na Białorusi są dyskryminowani, wiemy o tym. Czy jest szansa, żeby im pomóc? Czy pan widzi taką rolę też dla siebie i w jaki sposób?
5: Na pewno moja obecność wzmocni Związek Polaków na Białorusi i ludzie, którzy należą do Związku Polaków, no oni oczekują, że ja przyjadę. W wyniku dialogu z reżimem Łukaszenki, który prowadzi administracja Donalda Trumpa, zwolonych zostały setki więźniów politycznych i w każdym konkretnym wypadku to jest wielkie, wielkie wydarzenie i trudno przecenić znaczenie tego. A z drugiej strony w tym samym czasie ludzi znowu aresztowano, ludzi znowu wtrącano do więzienia innych. To po prostu tu jest nie do przyjęcia taka sytuacja, kiedy de facto żadnych zmian wewnątrz Białorusi ten dialog nie przynosi. No ja 5 lat spędziłem w więzieniu i mi bardzo trudno dzisiaj dać taką analizę, dogłębną analizę tego, jak należy prowadzić politykę wobec Białorusi. Ja bym po prostu nie chciał powtarzać obcych, cudzych punktów widzenia, cudzych opinii powielać, a chcę zbudować własną. Ja myślę, że kiedy ja pojadę na Białoruś i zobaczę, jak wygląda życie poza murami więziennymi, jak funkcjonuje między innymi Związek Polaków, jak żyją ludzie i na co oni tak naprawdę, czego chcą, na co liczą, wtedy ja będę miał jakąś wskazówkę, jakąś opinię o tym, jak należy Zachodowi prowadzić politykę wobec Białorusi. Na dzień dzisiejszy ja po prostu nie mam takiego punktu widzenia swojego własnego. Ja chcę powiedzieć tylko, że ta polityka, jeżeli się prowadzi politykę, ona powinna być efektywna, ona powinna przynosić efekty.
8: Perspektywy demokratyzacji na Białorusi to są perspektywy wieloletnie, uwarunkowania.
5: Zasadnicze pytanie dziś jest takie, czym się skończy wojna na Ukrainie? W jakiej kondycji będzie Rosja? Jaki będzie wpływ Rosji na postradziecki obszar po zakończeniu tej wojny? Czy on się zwiększy, czy on się zmniejszy? Generalnie dla Białorusi możliwość otwarcia nowej strony w relacjach z Zachodem jest związana z tym, że Rosja pogrąży się w kryzysie. I dopiero kryzys w Rosji, kiedy Rosja się skoncentruje na swoich własnych problemach, otwiera tak naprawdę dla Białorusi okno możliwości do nawiązania normalnej współpracy z Zachodem. Bez tego warunku, moim zdaniem, żadne zmiany na Białorusi dzisiaj nie będą możliwe.
8: Czy na Białorusi są tacy ludzie jak pan, którzy mogliby panu pomóc w budowaniu tej demokracji, bo właściwie jest pan tym najodważniejszym?
5: Ja tak dramatycznie tego nie postrzegam. Właśnie po pierwsze, no ja podkreśliłem, że przede wszystkim Związek Polaków na Białorusi, mniejszość polska, tożsamość polska, Polska na Białorusi, mogiły polskie. O to mnie przede wszystkim interesowało, zawsze interesuje. Oczywiście, że zamierzam kontynuować pracę dziennikarską, więc wolność wypowiedzi, ale ja politykiem nigdy nie byłem. No naprawdę, no nigdy się nie angażowałem w działalność polityczną i też nie mam ambicji. Ja przede wszystkim siebie postrzegam jako dziennikarza i postrzegam rzeczywistość z punktu widzenia dziennikarskiego, czyli przyzwyczaiłem się wszystkim stronom krytycznie patrzeć na ręce. No, po prostu, że tam nie ma półcieni, tam jest biały i czarny nagle, no i jeżeli ty nie popierasz Łukaszenka, no to ty jesteś opozycjonistą, masz ambicje polityczne, ciebie postrzegają, nie wiem, jako jakieś pomiędzy dywersantem i kandydatem na prezydenta, coś takiego.
8: Ma pan naśladowców? Są ludzie, którzy odważnie potrafią pisać, chcieliby pisać?
5: W Związku Polaków są tysiące ludzi i to, że Związek Polaków przetrwał w momencie, kiedy kierownictwo zostało uwięzione, to pokazuje, że są ludzie, którzy gotowi ryzykować więzieniem, aby nadal prowadzić swoją działalność. Ja jestem dumny, że należę do tej organizacji.
0: Mam nadzieję, że po powrocie na Białoruś panu Andrzejowi nie stanie się nic złego i będzie mógł kontynuować tam swoją działalność, która ma dać naszym wschodnim sąsiadom więcej wolności. Tu w Polsce, o czym słyszeliście przed chwilą w reportażu Grzegorza, dziennikarz i działacz Związku Polaków na Białorusi, może liczyć na nieustające wsparcie i przychylność tysięcy ludzi, przejętych jego losami i wspierających jego starania.
9: Wszyscy się po prostu martwią trochę tym pomysłem Andrzeja, że chce wrócić. Z drugiej strony go rozumiemy, że chce być z tymi ludźmi, z których tworzy Związek Polaków na Białorusi, że chce im pomóc, chce ich być może swoją osobą również w pewien sposób ochronić.
0: Deklaracja o powrocie do Grodna jeszcze we wrześniu tego roku wywołała ogromne kontrowersje i też obawy, bo wielu ekspertów oraz środowiska polonijne ostrzegają, że na miejscu Poczobutowi realnie grozi ponowne aresztowanie i bezpośrednie niebezpieczeństwo. Pozostaje mieć nadzieję, że nic takiego nie nastąpi, a dziennikarz i działacz będzie mógł realizować misję, na którą się zdecydował. Będziemy śledzić jego losy. Osobiście nie jestem w stanie ocenić, czy jego decyzja o powrocie na Białoruś jest zła, czy jest dobra. Pan Andrzej zapewne sam najlepiej wie, na co może sobie pozwolić w tych szczególnych okolicznościach i wypada uszanować jego stanowisko, życząc mu powodzenia. To była Polska na Ucho, podcast z reportażami. Michał Poklękowski, wszystkiego spokojnego. Pozdrawiam.

smarki smarkiem, no bo młoda foka. Musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda

Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: To jest podsumowanie dnia w wiadomościach Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Służby ustalają okoliczności katastrofy na przejeździe kolejowym w Sokolnikach Suchych pod Radomiem. Po tym jak ciężarówka uderzyła we wagon pociągu Intercity, jedna osoba zginęła, 20 zostało rannych.
1: Całej tej prawej strony pociągu nie było. Całe wszystko rozprute, nie było szyb, nie było krzeseł.
2: Dosyć ciężko było mi opuścić pociąg z dzieckiem, ponieważ było dosyć wysoko. Pan, który tutaj siedzi, pomógł mi z walizką i z dzieckiem, wziął dziecko na ręce, żeby mogła swobodnie wyjść.
3: Nagle usłyszałem huk i uderzyłem głową w fotel. Obejrzałem się za siebie i wszyscy stali, wagon przechylony delikatnie. Zacząłem pomagać ludziom wyjść z pociągu. Też dokładnie nie pamiętam, bo wiadomo, szok, emocje.
0: Jeszcze przed przyjazdem służb pomocy poszkodowanym udzielali inni pasażerowie. Wśród nich była pani Beata, która ratowała ranną zakonnicę.
1: No uciskałyśmy tam dwa razy po 30. Później zmieniła mnie jakaś taka młoda dziewczyna, która jeździła karetką. I później znów reanimowałam ją. I jeszcze jakiś pan. I później znowu ja. I przyjechało pogotowie, podali jej adrenalinę, no i podłączyli tego LDL-a.
0: Konsekwencje tego wypadku będą surowe. Premier zapowiedział już zaostrzenie przepisów. Moje propozycje będą bardzo twarde, mówi Donald Tusk.
4: Musimy natychmiast rozpocząć pilną pracę nad zaostrzeniem przepisów. I to radykalnym zaostrzeniem przepisów dla tych, którzy niestety dość systematycznie wjeżdżają na przejazdy kolejowe mimo zapór, mimo czerwonego światła. To się musi skończyć. Ani złe zdarzenia, ani perswazja nie pomagały, więc musimy zaostrzyć przepisy dla tych, którzy to łamią. I to moje propozycje będą tutaj bardzo twarde.
0: Głos w sprawie zabrali też maszyniści. Nie będziemy czekać na kolejne ofiary, mówią i zapowiadają protest. Podkreślają, że nie jest to zdarzenie odosobnione i domaga się zmian systemowych. Szczegóły protestu mamy poznać w czwartek. Dane PKP pokazują, że rocznie dochodzi do ponad 150 wypadków na przejazdach, w których ginie kilkadziesiąt osób, mówi były zastępca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej Ryszard Grosset.
5: Coraz częściej między rogatkami lądują nam tiry z zawodowymi kierowcami, którzy naprawdę powinni wiedzieć, jak się w takim przypadku zachować. Głupieją. Głupieją i nie wiedzą, jak sobie poradzić.
0: Według ustaleń służb w Sokolnikach Suchych ciężarówka uderzyła w pierwszy wagon pociągu i doprowadziła do wykolejenia składu i znacznego uszkodzenia lokomotywy. Ten przejazd nie ma zapór, ale jest wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową. Dron niemal trafił w samolot z prezydentem Ukrainy na pokładzie. Takie informacje przekazał premier Norwegii Jonas Gahr Støre. Do zdarzenia miało dojść we wtorek wieczorem podczas startu z Mołdawii do Oslo. Zełański leciał na pogrzeb króla Haralda V. Spotkał się też z norweskim rządem oraz przedstawicielami branży zbrojeniowej. 30 lat więzienia za brutalne zabójstwo w noc wigilijną. Taki wyrok przed Sądem Okręgowym w Olsztynie usłyszał Gabriel A. W grudniu 2024 18-letni wówczas oskarżony zaatakował w Pawlikach pod Nidzicą mężczyznę, który szedł na pasterkę. Skatował 47-latka i utopił w stawie. Gabriel A. będzie mógł ubiegać się o warunkowe zwolnienie po 25 latach. Ma też zapłacić rodzinie ofiary 300 tysięcy złotych za dość uczynienia, mówi prokurator Robert Piwnicki.
6: Wyrok co do zasady nas jako oskarżycieli publicznych satysfakcjonuje. Była to druga najwyższa możliwa do orzeczenia w obecnym stanie prawnym kara. Cieszymy się, że jest też to ograniczenie co do warunkowego przedterminowego zwolnienia oskarżonego. Społeczna sprawiedliwość bardziej by odniosła korzyść, gdyby to było dożywotnie pozbawienie wolności.
0: Emocji po ogłoszeniu wyroku nie ukrywała matka ofiary, Irena Bonalska.
7: Nieco z tego, że poszedł syn do posterki, do domu nie wrócił mi. I co ja mam powiedzieć? Bym chciała bardzo do kary taką syrową, żeby dożył. W ocie dostał. Ja teraz zostałam sama, chora jeszcze do tego, a dzieciak mi pomagał, był przy mnie i pomagał wszystko. Jak ja mam teraz żyć? Nie wiem, tego nie wybaczę im.
0: Sąd zdecydował, że ze względu na zaburzenie osobowości oraz uzależnienie od alkoholu i substancji psychoaktywnych, Gabriel A. ma odbywać wyrok w zakładzie karnym, w którym prowadzone są zajęcia terapeutyczne. Wyrok olsztyńskiego sądu nie jest prawomocny. To będą ważne spotkania dla naszego bezpieczeństwa. Od czwartku amerykańska delegacja ma wizytować miejsca, gdzie może powstać stała baza wojsk USA w Polsce. Lokalizacje zostały wskazane przez polski rząd, mówi wiceminister obrony narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.
8: Dzisiaj w grę wchodzi Polska Zachodnia i to jest też jasny warunek ze strony amerykańskiej, który my oczywiście rozumiemy. W Polsce przebywa nie tylko pan sekretarz Thomas Dinanow, ale też przebywa szef zespołu, który od strony sekretarza wojny rozmawia z polską stroną.
0: Polska oficjalnie w czerwcu ogłosiła gotowość do utworzenia na swoim terytorium stałej amerykańskiej bazy. Teraz obecność wojsk USA w naszym kraju w liczbie około 10 tysięcy żołnierzy jest rotacyjna. W Redzikowie koło Słupska znajduje się też amerykańska baza tarczy antyrakietowej. Najbliższe imprezy sportowe nie są w żaden sposób zagrożone, zapewnia naszego reportera Katarzyna Kochania-Groman z Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Chodzi o pieniądze na wysłanie reprezentantów naszego kraju, m.in. na odbywające się jeszcze w tym roku młodzieżowe Igrzyska Olimpijskie w Dakarze. Oponenci obecnego zarządu PKOL-u przekonują jednak, że budżet instytucji szoruje po dnie. O szczegóły dopytywał nasz dziennikarz Mateusz Chłystun.
9: Problemy z rozliczeniem się ze sportowcami po upadku giełdy Zonda Krypto, czyli głównego sponsora PKOL-u, zostały, jak słyszę, zażegnane.
10: Z olimpijczykami, z medalistami jesteśmy tutaj na czysto.
9: Tłumaczy Katarzyna Kochania-Kroman z PKOL-u, która nie potwierdza, by instytucja miała gigantyczne problemy finansowe, ale przyznaje, że prowadzi rozmowy z potencjalnymi nowymi sponsorami. Pieniędzy na Olimpiadę Młodzieży w Dakarze ma jednak nie zabraknąć.
10: Będziemy w stanie wysłać tą reprezentację.
9: Tymczasem w poniedziałek zbierze się zarząd PKOL-u, który wyłoni pełniącego obowiązki prezesa do zakończenia kadencji, która upływa w kwietniu. Do tego czasu wyboru zupełnie nowych władz nie będzie.
0: Relacjonował Mateusz Chłystun. Dziękuję. Czterech ratowników stanie przed sądem w związku z wypadkiem na pływalni w Mielcu. Do zdarzenia doszło w grudniu 2024 roku. 12-letnia dziewczynka zaczęła topić się w basenie. Pod wodą była przez ponad 3 minuty. Trafiła do szpitala w Rzeszowie. Prokuratura skierowała do sądu rejonowego w Mielcu akt oskarżenia przeciwko czterem ratownikom, którzy tego dnia pełnili dyżur na pływalni. W trakcie śledztwa biegły wskazał m.in. na zbyt późne podanie tlenu i niewłaściwe ułożenie pokrzywdzonej. Była zbyt blisko brzegu i nie miała ochrony przed wychłodzeniem, mówi rzecznik tarnobrzeskiej prokuratury Łukasz Malarski.
11: Biegły wskazał m.in., że około pół godziny przed zdarzeniem przy nietce basenu sportowego żaden ratownik nie pełnił dyżuru. Ponadto ratownicy nie reagowali na łamanie regulaminu, nie zwracali uwagi na osoby znajdujące się w wodzie, tylko byli zajęci rozmową pomiędzy sobą.
0: Trójka oskarżonych przyznała się do zarzutów i złożyła wyjaśnienia. Czwarta oskarżona, 21-letnia mieszkanka Kielc, nie przyznała się do winy i odmówiła składania wyjaśnień. Ratownikom grozi do 5 lat więzienia. Baryłka ropy na światowych rynkach dochodzi już prawie do 100 dolarów. Ministerstwo Energii uspokaja, że ceny na stacjach paliw nie dojdą do 10 zł. Tak wynika też z naszych analiz, mówi Urszula Cieślak z biura Reflex.
12: Do końca tygodnia już te ceny, które obserwujemy dzisiaj na stacjach, powinny się utrzymywać. Nie powinno być tak, że za benzynę będziemy płacić więcej niż 8 zł za litr, a za olej napędowy więcej niż 9 zł.
0: Ale wciąż wszystko będzie zależeć od sytuacji na Bliskim Wschodzie.
13: Jakby była po 10, też bym tankowała. Poza tym rozumiem, dlaczego są wyższe ceny, więc nie ma co z faktami dyskutować. Muszą być wyższe.
14: Ja nie patrzę na ceny, ja zawsze tankuję za 200.
15: Wszystko powyżej 7 to już mocno obciąża budżet.
16: Zarabia pan mniej, więcej? Jak to wygląda?
17: To jest mój koszt paliwo.
16: Czyli im wyższa cena na pylonie, tym na taksówce zarabia się mniej.
17: Tak, dokładnie.
0: Mówili kierowcy. Za popularną 95 obecnie trzeba zapłacić niemal 8 zł za litr. Diesel zbliża się do 8 zł i 90 groszy. Drożeje też stabilny w ostatnich tygodniach autogaz. Już teraz cena dochodzi do 3 zł, a eksperci przewidują, że podwyżki wyniosą nawet do 30 groszy na litrze. W górę szybują też ceny węgla. W ciągu kilku tygodni podrożał już o 25%. Na domiar złego węgla może zabraknąć już zimą. Już teraz, kupując go w Polskiej Grupie Górniczej, na dostawy poczekamy ponad 2 miesiące.
18: Dla energetyki jesteśmy w stanie zapewnić ten węgiel, ale na rynki indywidualne, jeśli zmniejsza nam się wydobycie, pamiętajmy, że te grube węgle, które mają iść dla indywidualnych klientów, to jest wypadowa całego wydobycia. Więc jak zmniejsza nam się wydobycie, no to tych grubych węgli będzie coraz mniej.
19: Około 3 miliony Polaków w gospodarstwach domowych ogrzewa domy za pomocą węgla. Oni jeszcze rok temu, 2 lata temu mieli zapasy, dzisiaj tych zapasów już nie mają.
18: Tak, tak. Dzisiaj już tych zapasów nie ma i ci Polacy oczekują tego węgla. Próbują nawet ten importowany kupować, tylko że ten importowany jest bardzo złej jakości i to są kłopoty, że ktoś ma odpowiedni piec, a nie jest w stanie tego węgla spalić.
0: Z szefem Sierpnia 80 rozmawiał nasz reporter Dariusz Brombosz. A dodam jeszcze, że w sezonie grzewczym ponad 3 miliony gospodarstw domowych potrzebuje 9 milionów ton węgla. Motorniczy z całej Europy zmierzą się w Warszawie. 19 września odbędą się 12 Europejskie Mistrzostwa Motorniczych. W wydarzeniu weźmie udział 26 drużyn, mówi rzecznik tramwajów warszawskich Witold Urbanowicz.
20: Polskę będą reprezentowały dwie drużyny. Warszawa jako gospodarz imprezy i Gorzów Wielkopolski.
0: Tramwaje warszawskie goszczą imprezę w ramach obchodów 160-lecia komunikacji tramwajowej w stolicy. Łączy Kraków z Frankfurtem nad Menem i jest symbolem 35-letniego partnerstwa miast. Złota brama stanęła na Wesołej. Przez najbliższe 2 tygodnie można wejść do audiowizualnego kontenera, porozmawiać z mieszkańcami Frankfurtu i wymienić się doświadczeniami. Krakowski portal będzie otwarty od piątku, mówi Beata Sabatowicz z Urzędu Miasta.
21: My rozpoczynamy u siebie od hejnału krakowskiego. Potem oczywiście będą króciutkie, oficjalne powitania ze strony władz Frankfurtu i z naszej strony, a potem już wystąpią zespoły muzyczne, po których zapraszamy już Państwa i na potańcówkę, i do odwiedzin w naszym kontenerze.
0: Złota brama znajduje się w Krakowie przy ulicy

Z godziny biły kościelne dzwony. W uroczystościach w Norwegii Polskę reprezentował prezydent Karol Nawrocki. Na koniec jeszcze zaproszenie na rozmowy polityczne. W porannym ringu gościem Mateusza Chłystuna będzie kandydat Konfederacji Korony Polskiej na prezydenta Krakowa Michał Klimek. Start o 7.30 na kanale Super Ring na YouTubie, a chwilę po 8.00 w programie 8. runda na antenie Vox FM przewodniczący Polski 2050 Paweł Ślis.

0: kochaj. Albo rzucaj.
1: Kochaj albo rzucaj. Tym razem Łukasz. A Łukasz, którego witam, będzie opowiadać o swoim związku z Kornelią. Cześć, Łuki.
2: Cześć. No witam. Ja po prostu jestem z Kornelią, byłem. Mamy dziecko, 1,5-letniego synka. 3,5 roku razem byliśmy. Początki były fajne, tylko ja ją oszukiwałem, zdradzałem ją. Aplikacje randkowe miałem. Ona mi wybaczyła. Oświadczyłem się jej na... przyjęła oświadczyny. Później zerwała te oświadczyny. Przez chwilę nie byliśmy razem, ale później znowu wróciliśmy. No i troszeczkę zaniedbałem tą rodzinę wychodzeniem z domu. No, olewałem ogólnie rodzinę.
1: Dlaczego postanowiłeś tak traktować związek, w którym dalej tkwiłeś? Bo tak naprawdę powinieneś ją zostawić.
2: No powinienem, ale kocham ją, bo dużo dla mnie zrobiła i tworzyliśmy jako taką rodzinę. Dała mi syna, którego też bardzo kocham i chciałbym się zmienić, żeby to jakoś posklejać.
1: Powiedz mi, piszesz tu o zdradzie.
2: Tak?
1: Coś więcej. Tu zawiodłeś jej zaufanie. Z kim ją zdradziłeś? Z koleżanką pewnie jej.
2: Nie z koleżanką.
1: Z tymi dziewczynami, z którymi pisałeś w necie, tak?
2: Tak. Na początku to też było tak, że spotykałem się z jedną dziewczyną, później właśnie zacząłem z Kornelią się spotykać i nadal się spotykałem z tamtą dziewczyną, co się wcześniej spotykałem, bo sam tak naprawdę nie wiedziałem, czego chcę, ale
1: z którą być.
2: Później zrozumiałem.
1: Okej, czyli miałeś dylemat, z którą być naprawdę.
2: Może nie tyle, co dylemat, tylko no nie wiedziałem, czego chcę.
1: A jak długo trwało to spotykanie się z tamtą z netu i z Kornelią?
2: No tak pół roku.
1: I co cię przekonało, żeby zostawić tamtą?
2: Kornelia mnie przekonała, bo chciała tego bardzo. Ja później też się zaangażowałem w to. Zaczęło mi zależeć. Z biegiem czasu zacząłem ją kochać.
1: A dziecko kiedy powstało? Przed zdradą czy po?
2: Po zdradzie.
1: Po zdradzie. Potem dziecko na ratunek. Myślałeś, że to jakoś załatwi sprawę?
2: Tak. Myślałem, że to jakoś załatwi sprawę.
1: No ale dziecko to nie jest lekarstwo na zdrady nigdy. To wielki problem. Dlaczego Kornelia nagle odpaliła, że nie chce z tobą być? Zerwała zaręczyny?
2: No bo nie układało się nam po prostu.
1: No dobra. Jaka jest teraz sytuacja?
2: Nie jesteśmy razem. Ona się też z kimś spotyka. Nie wiem w jakim celu. No i po prostu chciałbym walczyć o tą rodzinę.
1: Ty też się z kimś spotykasz?
2: Nie. Ja, broń Boże, się nie spotykam.
1: Czyli ona się spotyka z kimś, ty nie.
2: Ale myślę, że tak jak ona mi to powiedziała, że w stopniu koleżeńskim się spotyka.
1: No jak mogłaby ci powiedzieć, że inaczej?
2: No ona raczej szczerą dziewczyną jest. Jak chciała mi coś powiedzieć, bo tak naprawdę ona mnie nie kłamała z niczym. Mówiła mi cały czas prawdę z tego, co wiem i czuję. Ja bardzo ją przepraszam i chcę walczyć o tą rodzinę, tak jak mówię, o syna, o kobietę, którą kocham. Jest największym moim marzeniem i moim szczęściem, co mnie spotkało w życiu.
1: A powiedz mi, ile macie lat?
2: Ja mam 30 lat, 29 w sumie, a Kornelia teraz 22, 20 stycznia.
1: Ona ma 22 lata?
2: Tak.
1: Młodziutka, strasznie.
2: Młodziutka. Młodziutka i fajna dziewczyna.
1: A opisz mi ją, jak ona wygląda?
2: Wysoka, czarne włosy, piękne Dunata. Oczy, długie nogi. No jest bardzo piękna i jest 1,76 m, może 8.
1: Bardzo wysoka,
2: prawie w moim wzroście.
1: Czyli co, szczupła, wysoka, zgrabna?
2: Szczupła, tak. Jednym słowem mówiąc, ideał kobiety.
1: Modeleczka taka.
2: Tak. Ona się strasznie wstydziła swojego ciała.
1: No tak, jak mają te ładne dziewczyny, myślą, że wymaga się wtedy od nich i pewnych ideałów i wtedy wszystko im przeszkadza i są strasznie zakompleksione. I tu jest miejsce dla odważnych mężczyzn, bo faceci nie wiedzą o tym, że chyba najłatwiej podrywać piękne kobiety. Dobra, no to dzwonimy do Kornelii, przepraszamy za to, co ją spotkało dzięki tobie. Pytamy, czy to jest możliwe. No i
2: tylko może ona nie odebrać.
1: Wiem o tym, bierzemy to pod uwagę. Kochaj Kornelia, Łukasza, jeszcze nie rzucaj, bo ty się chłopak ogarnia pomalutku i zdaje sobie sprawę, co na rozrabiał. Dzwonię.
0: Kochaj albo rzucaj. Box FM.

0: kochaj. Albo rzucaj.
1: Halo?
2: Dzień dobry, do Korneli.
1: Dzień dobry.
2: Cześć, Kornelka. Pawelec z tej strony z Radia Vox FM.
1: Dzień dobry.
2: Cześć. No na moje nieszczęście niestety widzę, że dzwonię do pięknej brunetki, która doświadczona została przez życie, przez obwiesia, który nie docenił tej urody modelki. Naprawdę masz 1,78 m?
1: No powiedzmy chyba tak.
2: I co, jeszcze nikt przy tej urodzie nie zaproponował ci, żebyś latała z ciuchami po scenie?
1: No niestety nie.
2: Szanowni Państwo, to Państwu powiem, jak to wygląda. Piękna brunetka, pełne usta, czarna oprawa oczu. Naprawdę jesteś ładną dziewczyną, Kornelka, i ty to o tym wiesz, nie? I jeszcze okularnica. I jeszcze okularnica, proszę, jest zdjęcie z okularami. Ładna. Ładna, młoda i już tak mocno i źle doświadczona. Przez faceta, który prosi mnie o pomoc. Pewnie się domyślasz, który.
1: Niestety lub stety, tak.
2: Kłamałem, Pawelec. Moja kobita, moje szczęście odeszła ode mnie. Coś ze mną jest nie halo. Polowałem w necie na jakieś dziewczyny. No bez sensu. Nawet przyznałem się, bo z jedną byłem dłuższy czas, ale przekonała mnie Kornelia, bo to jest dobra dziewczyna. Teraz ona ma kogoś, chyba spotyka się z jakimś facetem, a ja nie mogę sobie wybić jej z głowy, czyli jednak ważna. Mamy syna. To jest ważny punkt programu. Chciałbym powalczyć o tą rodzinę, jeśli ona mnie w ogóle kocha i byłaby w stanie zapomnieć o tym, jakim byłem draniem. To moja modeleczka. O, tak tu pisze. No to wiesz, że to Łukasz, nie?
1: Wiem.
2: Dał czadu jak wielu facetów, mądry Polak po szkodzie. To znaczy, że to twoja taka pierwsza, większa miłość nastoletnia, która przeszła przez 20 rok życia.
1: Myślałam, że pierwsza i ostatnia.
2: No nie? Wiesz, no ty to nie będziesz miała problemu ze znalezieniem sobie partnera. Tu wiesz, no on nie ma nic na obronę. Tu się przyznał, że on, to on dał ciała. Ty jesteś idealna. Wycofałaś się, bo cię to raniło. Po co ci te krzywdy, tak? Ja nie wiem, jak długo nie jesteście razem teraz.
1: Pierwsza sprawa.
2: Dwa tygodnie? Bez siebie? Sylwestra byliście razem, czy nie?
1: Byliśmy cały czas razem, aż do dzisiaj. Ale ostatnio to tylko dlatego robię to dla niego, bo wiem, że on cierpi, ja cierpię.
2: Słuchaj, on mi 10 napisał, stycznia.
1: Właśnie w jego urodziny się to skończyło. Ja dałam całą siebie.
2: Wiem.
1: I po prostu byłam nikim cały czas przez 3 lata i po prostu zebrałam się za siebie, żeby postać w końcu na mnie, na dziecko, a nie ciągle być dla niego na każde stryknięcie palcem, że tak powiem.
2: Ale ty nigdy tego nie zmieniaj. Nawet gdyby to się, wiesz, miało obrócić związek czy z kimkolwiek innym. Ty jesteś najważniejsza, Kornelia.
1: Tak, ja to zrozumiałam dopiero teraz.
2: Kobita,
1: i go to boli właśnie.
2: To się zastanów, bo zaraz dam ci pytanie. Czy ty wierzysz w to? Czy będziesz się dobrze czuła? Czy warto powalczyć o tatusia synka? Czy nie chcesz już go w ogóle?
1: On powinien walczyć o własne dziecko, być w końcu dobrym ojcem, którym nie był. A ja na razie chcę mieć czas, spokój, bez starań, bez niczego. Chcę zacząć myśleć nad własnym w ogóle życiem, bo swoje życie totalnie olałam tylko dla niego. I chcę być po prostu teraz sama, ze sobą, nikogo nie chcę.
2: Dobra, czyli gonimy gacha.
1: Tak, na obecną chwilę, tak.
3: No nie!
4: Nie mam pojęcia, czy wytrzymam, ale wiem, że będę na nią czekał, bo bardzo ją kocham. Chciałbym naprawić tą rodzinę.
2: Ty teraz musisz pocierpieć, Łukasz. Ty musisz odpracować. To jest tak, jakby zabrać wzorowemu uczniowi odznakę. Kornelka, będziesz miała siłę odstrzelić pana Łukasza, kiedy znowu zacznie być tym niedobrym, niefajnym egoistą?
1: Doszłam do takiego wniosku, że bez problemu.
2: Brawo.
1: Już teraz tak.
2: Dziękuję.
1: Bo zrozumiałam, że mam swoje wartości.
2: Masz, masz. Żebyś nie szła...
1: Dziękuję bardzo.
2: Na żadne kompromisy. To teraz są twoje zasady.
1: Dokładnie.
2: A ty się, chłopie, nie poddawaj, jeśli wiesz, że kochasz.
4: Kocham bardzo i będę walczył.
2: Trzymajcie się.
1: Wzajemnie.
2: Pa, cześć.
0: Kochaj albo rzucaj. Vox FM. Reklama.
3: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
5: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
3: To w ogóle możliwe?
5: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Już w ten weekend Power Food Festival w Zakopanem. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania i konkursy z nagrodami dla całej rodziny. A Zimowa Akademia Sportu zaprasza na letni festiwal sportów zimowych. 12 stref i zimowe dyscypliny dla każdego. 12 i 13 września, Plac Niepodległości. Wpadnij i baw się z nami!
2: Suempol. Odkryj ryby na nowo. Zdrowie i smak w każdym kęsie. Łosoś jak nigdy dotąd.
0: Reklama.
3: Działania na miejscu zakończone, trwa śledztwo po katastrofie kolejowej pod Radomiem. Stopy procentowe bez zmian, tak zdecydowała Rada Polityki Pieniężnej. Prokuratura zajmie się blokiem na warszawskim Ursynowie. Budynek grozi zawaleniem.
4: Jest czwartek, 10 dzień września, godzina 6, czas na wiadomości Vox FM, na które zaprasza Marta Kiermasz. Dzień dobry.
3: Dzień dobry. Prokuratorzy zakończyli już działania w miejscu katastrofy kolejowej w Sokolnikach Suchych, to pod Radomiem. Śledczy zabezpieczyli m.in. rejestrator z kabiny maszynisty. Przypomnijmy, wczoraj w wagon pociągu Intercity uderzyła ciężarówka. Jedna osoba zginęła, 20 zostało rannych. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
5: Pociągiem miało podróżować 114 osób. Przewoźnik nie ma jednak pewności, czy wszystkie osoby, które wykupiły bilet, były na pokładzie. Jak tłumaczy prokurator Robert Czerwiński z prokuratury okręgowej w Radomiu, ze wstępnych ustaleń wynika, że to kierowca ciężarówki spowodował zdarzenie.
6: Uderzył w drugi w kolejności wagon, doprowadził do wykolejenia tego pociągu.
5: Zginęła pasażerka pierwszego wagonu, a 7 osób trafiło do szpitali.
7: Całej tej prawej strony pociągu nie było. Wszystko rozprute, nie było szyb, nie było krzeseł.
5: Relacjonowali pasażerowie pociągu. Śledczy sprawdzą też tachograf ciężarówki. Chcą ustalić m.in. prędkość pojazdów i przede wszystkim to, dlaczego kierowca wjechał na przejazd.
3: Po tym wypadku maszyniści zapowiadają protest, podkreślają, że nie jest to zdarzenie odosobnione i domagają się zmian systemowych. Z kolei premier zapowiedział pilne prace nad radykalnym zaostrzeniem przepisów dla osób, które łamią zasady przy wjeżdżaniu na przejazdy kolejowe. Stopy procentowe bez zmian, ale kredytobiorcy mogą szykować się na podwyżki. Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła stopy procentowe na dotychczasowym poziomie. Obecnie ta główna, referencyjna, nadal wynosi 3,75%. Jeszcze kilka tygodni temu analitycy zastanawiali się nad kolejną obniżką. Teraz sytuacja się odwróciła. Eksperci ostrzegają nawet przed podwyżkami. Powodem są przede wszystkim obawy o ponowny wzrost inflacji, która może przejściowo przekroczyć 4%.
8: To nie tylko efekt danych o inflacji w sierpniu, ale rosną też obawy, że ten szok energetyczny, z którym mamy do czynienia, że on zaczyna coraz szerzej przekładać się na inflację bazową, czyli w praktyce, że przedsiębiorcy zaczynają przenosić te coraz wyższe koszty na ceny swoich towarów i usług.
3: Mówił Jarosław Sadowski z Rankomat.pl. Według wyliczeń portalu rata kredytu na 500 000 zł zaciągniętego na 30 lat wzrosłaby wtedy o 194 zł miesięcznie. Ekonomiści nie są jednak zgodni. Część z nich nadal przewiduje obniżki stóp w drugiej połowie przyszłego roku. Prokuratura rusza ze śledztwem w sprawie bloku na warszawskim Ursynowie, który grozi zawaleniem. Chodzi o budynek przy ulicy Hirschfelda, w którym od lat pojawiają się pęknięcia ścian i podłóg. Zdaniem śledczych spółdzielnia Imielin wiedziała o problemie, ale podjęła tylko minimalne działania.
9: Poprzez wstawianie podpór na przykład pionowych albo poziomych, co i tak zostało uznane przez inspektora nadzoru budowlanego jako jeszcze bardziej pogarszający stan tego budynku.
3: Mówił prokurator Antoni Skiba, rzecznik prasowy prokuratury okręgowej w Warszawie. W lipcu powiatowy inspektorat nadzoru budowlanego nakazał natychmiastowe opuszczenie budynku ze względu na ryzyko zawalenia. Łącznie blok miały opuścić 44 rodziny. Z Orlika prosto na stadion w Gdańsku rozegrano pierwszy mecz inaugurujący trzecią edycję ogólnopolskich rozgrywek dla dzieci i młodzieży. Tegoroczne zmagania cieszą się rekordowym zainteresowaniem. Zgłoszono ponad 15 tysięcy drużyn z całej Polski, mówi minister sportu Jakub Rutnicki.
10: Na początku są etapy gminno-powiatowe, gdzie praktycznie w każdym powiecie mamy zarejestrowaną drużynę, nawet więcej niż jedną drużynę. To jest kilkadziesiąt drużyn w zależności od powiatu. Potem mamy etapy wojewódzkie, no i na samym końcu najlepsze 96 drużyn z kategorii U13, U14, U15 chłopców i dziewczynek przyjeżdżają tutaj do Gdańska i walczą o to, żeby zrealizować swoje marzenia, podnieść puchar.
3: Wielki finał imprezy 13 listopada na Arenie Gdańsk.
4: Aktualnie fala deszczu o poranku odsuwał przez Białystok, Ostrołękę, Warszawę, Siedlce, Radom, Kielce, aż do Krakowa, Nowego Sącza i Tarnowa.
11: No i nadeszło to znaczne ochłodzenie, bo wczoraj 30 kilka stopni, a dzisiaj już zaledwie 20.
4: No właśnie, ale to nie jest najgorsza temperatura, jeżeli chodzi o wrzesień, także te 18-20 stopni, które dzisiaj na termometrach się pojawi, to nie ma na co narzekać. No ten deszcz będzie się dzisiaj też pojawiał głównie na wschodzie i północy kraju.
12: Magazyn informacyjny Vox FM Gorzów.
13: Mamy czwartek, to 10 dzień września, tradycyjny dzień dobry. O tej porze mówi zespół Radia Vox FM Gorzów, zapraszając na poranny magazyn informacyjny. Do 3 lat pozbawienia wolności, zakaz prowadzenia pojazdów oraz grzywna grozi 67-latkowi, który jadący motorowerem pod wpływem alkoholu zderzył się z samochodem osobowym. Mężczyzna miał w organizmie prawie 3 promile. Do zdarzenia doszło we wtorek. Strzeleccy policjanci zostali skierowani na kolizję drogową do miejscowości Trzebicz. Kiedy mundurowi przyjechali na miejsce, szybko okazało się, że kierujący jednośladem jest kompletnie pijany. W trakcie policyjnej interwencji mężczyzna miał duże problemy z utrzymaniem równowagi. Za jazdę w stanie nietrzeźwości grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności, zakaz prowadzenia pojazdów oraz grzywna.
14: Zaginął senior, nie zabrał telefonu, ale na szczęście pomógł monitoring. We wtorek policjanci ze Skwierzyny postawieni zostali na nogi. Rodzina poinformowała, że 71-latek wymaga pomocy i jego zdrowie może być zagrożone. Sytuację skomplikował fakt, że mężczyzna zostawił telefon w domu. Niezwykle pomocny okazał się monitoring w Skwierzynie. Analiza nagrań pozwoliła ustalić kierunek, w którym udał się mężczyzna. Patrole zostały tam skierowane i w kilkadziesiąt minut po zgłoszeniu senior został odnaleziony. W przypadku zaginięcia osoby trzeba jak najszybciej powiadomić służby i przekazać jak najwięcej informacji.
13: Z tegorocznego naboru w Akademii imienia Jakuba z Paradyża są już zadowoleni, choć ten ciągle trwa. Na tę chwilę studia w Gorzowskiej Akademii rozpocznie około 1200 żaków. Dawno nie było sytuacji, że uczelnia zamykała nabór na poszczególnych kierunkach, ponieważ miejsca zostały wyczerpane. A tak było na pielęgniarstwie, ratownictwie, psychologii, analityce medycznej i filologiach obcych. Rekrutacja trwa do 30 października, więc liczba studentów pierwszego roku jeszcze wzrośnie, mówi profesor Elżbieta Skorupska-Raczyńska, rektor Akademii.
15: Rekrutacja jest imponująca. Dawno już nie mieliśmy takiej sytuacji, kiedy po pierwszej turze zamykaliśmy rekrutację na poszczególnych kierunkach i to w pierwszej kolejności oczywiście pielęgniarstwo, pierwszy, drugi stopień ratownictwo, ale bardzo szybko również analityka medyczna w kolejności, psychologia w kolejności, filologie obce. Mamy świadomość tego, że zainteresowanie większe wynika z większego rocznika, tak, liczniejszego rocznika, ale też obserwujemy duży wzrost zainteresowania studiami niestacjonarnymi, czyli tymi, które wybierają osoby pracujące już. Podobnie i drugi stopień, więc na dziś jest to ponad 1200 osób, które przyjęliśmy. Na pewno po potwierdzeniach jest ponad 1000 osób. Ciągle rejestrują się nowe osoby. Czekamy na wyniki poprawki matur. Na dziś dajemy radę z bazą, ale za rok możemy mieć problem, więc ten budynek jest po prostu dla nas zbawienny. Można zgłosić się jeszcze na kierunki techniczne. Tutaj zawsze rekrutacja wolniej trwa, chociaż zainteresowanie jest spore. Można zgłosić się jeszcze na administrację i może jeszcze kilka osób na prawo i kryminologię stosowaną. Są jeszcze miejsca na zarządzaniu i na kierunkach humanistycznych, poza tymi, które już przed chwilą wymieniłam. Na Wydziale Nauk o Zdrowiu mamy tylko miejsca na dietetyce.
13: A szczegóły dotyczące rekrutacji można znaleźć na stronie Gorzowskiej Uczelni.
14: W podgorzowskich lasach póki co więcej grzybiarzy niż grzybów. Te już się pojawiły, ale prawdziwy wysyp dopiero przed nami. W weekend w mediach społecznościowych pojawiły się zdjęcia z grzybobrań. Na gorzowskim ryneczku Przyjeżego czy na wełnianym rynku ludzi sprzedających maślaki, podgrzybki czy prawdziwki jak na lekarstwo. Leśnicy potwierdzają, że jesteśmy jeszcze przed sezonem. Winna susza, która panowała w lubuskich lasach, mówi Kamil Blask z nadleśnictwa Kłodawa.
16: Jest tak, że pojawiają się, to prawda, ale jeszcze nie za dużo, jesteśmy u progu tego wysypu, ponieważ jeszcze jest sucho w lesie. W tych miejscach, gdzie troszeczkę jest wilgotniej, czyli w jakichś obniżeniach, to tak. Natomiast jeszcze czekamy. Trochę też deszczów było, to prawda, ale też mieliśmy bardzo dużą suszę, nie? Więc jakby to się gdzieś tam dopiero wyrównuje i one, myślę, że jakby popadało, bo to widzę, że tak w następnych dniach troszeczkę tego deszczu zapowiadają, to myślę, że będą, nie? To już jest ten czas jesieni, więc tych grzybiarzy zawsze mamy tutaj blisko dużego miasta, więc oni są bacznie, lasy nasze przeczesują w tym okresie jesiennym i czuwają. To zależy, to świadomość społeczeństwa z roku na rok wzrasta, jednak dostosowują się do tych miejsc, gdzie te pojazdy trzeba zostawić i udają się pieszo do lasu. Zdarzają się oczywiście.
14: Jeżeli w najbliższych dniach deszczu nie zabraknie i nadal będzie ciepło, grzyby się pokażą.
13: Pomaga ptakom, daje pracę lekarzom. Angelika Agapow z Fundacji Gruszętnik jest ptasim wolontariuszem. W Gorzowie ma co robić. Przez cały ubiegły rok trafiło do niej aż 600 ptaków. Większość to gołębie. Podczas ratowania jednego z nich na wełnianym rynku złamała żebra.
17: Było tak, że strażacy zostali przez nas wysłani do parku Róż i pływali nam w stawie i wyławiali kaczki, które były porzucone przez matkę i były bite przez inne kaczki. No, zadziobałyby je, nie? Także wyzwałam straż pożarną. Trochę się namęczyłam, zanim to się stało, ale panowie przyjechali, posprawdzali, pogadali, coś tam. I pan do mnie, ale wie pani, tu powinna pani wezwać kogoś z organizacji prozwierzęcej. Ja tak się patrzę na pana, mówię, ja jestem z organizacji prozwierzęcej. Mówię, gdzie ja mam pływać? W stawie, kurde, czy co, nie? Ale później przyjechał właśnie samochód z łodzią i tam poubierali się w kombinezony i dwójka strażaków zaczęła pływać i zaganiać te kaczki z moim podbierakiem. Także wyłowili kaczki, było super. A z takich, no czyli to jest ciekawe, no bo tu gapia się oczywiście zebrały dookoła, nie? Śmiesznie to wyglądało. A z innych, co opowiadam właśnie na warsztatach, to było zgłoszenie tutaj w centrum koło wełnianego rynku. Tam jeszcze była restauracja, teraz nie wiem, czy tam jeszcze jest jakaś burgerownia zrobiona, coś było. I ja byłam wezwana do gołębia, który utknął w kratce. I to było w środku tych budynków i tam nie było zbytnio dojścia, bo okna były zakratowane od tej restauracji, nie było jak tam wyjść. Była niedziela, wszystko pozamykane. No i kombinacje, nie? My przecież tych krat nie rozerwiemy, nie wyłamiemy ich, nie ten, bo zaraz będzie właściciel tutaj nam uszy suszył. Próbowało się podbierakiem na długości, próbowało się jeszcze ze szczotką i ze wszystkim i tak, no nie szło. No i zaczęłam dzwonić po ochronie, po wszystkim dookoła, żeby do tych wejść spróbować się dostać. Nic nie skutkowało. No i jakoś tam ogarnęłyśmy, że da się wejść piętro wyżej, po schodach. No i tam było okno na to podwórko, bez krat. No i były kolce na parapecie. No mówię, dobra, to kombinujemy. Pozrywałyśmy te kolce nożem, w sumie musiałyśmy, to jest tak przyczepione, że masakra. No i wykombinowałyśmy tak, że dostałam tam jakieś krzesełko, stołeczek, szmery, bajery i ja sobie tam zaskoczyłam. Poszłam wyciągnąć tego ptaka, tylko ten ptak miał dosłownie odchodami, czyli obczepione palce, bo wyschły, bo on wsadził tą nogę prościej, ale już wyjąć ciężej, nie? Więc musiałam tą kratę ciężką taką podnieść, zaczepić sobie na butach, więc ona mi przylegała do butów i mi ciągnęła po stopach. I próbowałam tam to kruszyć, aż w końcu wyjęłam tego maluszka. Wzięłam nogę z tej kraty, dałam dziewczynom przez okno te zakratowane, żeby go tam już zamknęły. No i teraz tak patrzę, mówię, dobra, poukładałam sobie rzeczy, żeby wyjść. I dziewczyna, która miała mi tam pomóc, powiedziała, czekaj. No ja oczywiście ADHD i wodnik, mówię, ja wszystko sama zrobię. Weszłam sobie do góry, podciągam się. I wyszłabym, gdyby nie to, że mam krzywo żebra właśnie od kręgosłupa i tym żebrem przycisnęłam do parapetu i było nagle takie... No i sobie połamałam tam troszkę ten, ale później mnie właśnie ta dziewczyna wyciągnęła, te wszystkie stołki z tym runęły, bo to była w ogóle piramida, nie? To była taka wielka donica z ziemią, na tą donicę położyliśmy krzesło, potem na krzesło jeszcze stołek, ja się potem wspięłam. Myślę, że zaraz się wypierdziela, nie? No i tak wchodziłam, nie? Ale po tym, jak te żebro mi rypło, to ja jeszcze musiałam na chwilę usiąść, bo aż mi się w głowie zakręciło i zeszłam stamtąd i siedziałam na chodniku. Mówi, ty wiesz co, bo mieliśmy straż pożarną do ptaka wzywać, teraz będziemy musiały do ciebie i do ptaka, nie? Nie, ale wyciągnęła mnie, później podciągnęła mnie na to okno i pojechałam sobie do domu. I tak się męczyłam chyba z 3 miesiące, nie?
13: Mówiła Angelika Agapow z Fundacji Gruszętnik.
14: Posłuchaj słuchowisk i znanych głosów. W Gorzowie trwa festiwal dla dzieci i młodzieży. Wyobraź sobie, to jedyna taka impreza w kraju. To okazja, by wziąć udział w słuchowiskach wykonywanych na żywo. W czwartek pierwsze spotkanie przy fontannie Motylia w Parku Górczyńskim. Kolejne słuchowisko w piątek w Teatralnym Ogrodzie. Oba o godzinie 17:30. Mimo, że festiwal kierowany jest do młodych ludzi, będzie także coś dla dorosłych, mówi Cezary Żołiński, współorganizator.
18: Będziemy mieli też coś dla dorosłych,

0: Się ponownie, Grzegorz, no bo wiadomo, rok szkolny rozpoczyna się, to też dla was oznacza większy ruch, ale tak najpierw zapytam o wakacje same. Czy to był intensywny czas, czy bardziej wypoczynkowy, treningowy? Opowiedz trochę jak, no bo już mijają te wakacje.
1: To znaczy tak, w lipcu faktycznie odpuściliśmy, dużo zawodników miało wolne od treningu na temat, natomiast no już się ruszyliśmy z treningami, ruszyliśmy między innymi z obozem, gdzie byliśmy w Lubniewicach, tam trenowaliśmy. No i szykowaliśmy formę do września tak naprawdę, bo już we wrześniu zaczyna się sezon naszych wszystkich dyscyplin, które mamy ich 5, więc jest było na czym pracować, ale myślę, że zawodnicy są przygotowani.
0: Okej, czyli przechodzimy już jakby do spraw bieżących, ale powiedz, jakiś odpoczynek był troszkę w wakacje?
1: Tak, tak jak mówię, w lipcu większość zawodników gdzieś tam sobie powyjeżdżało, tak samo trenerów, więc to było takie rozluźnienie. Dużo mniej osób na sali, treningi luźniejsze, no od sierpnia ogień.
0: No właśnie, zaczyna się ciężka praca, to zacznijmy od tego właśnie. Co was tam czeka, jeśli chodzi na przykład o zawody? Czy to już tak startuje właśnie z kopyta?
1: Tak. W każdej dyscyplinie są określone zawody. Większość, co prawda, mistrzostw Polski już jest za nami. Tak jak mieliśmy mistrzostwo Polski w czerwcu, gdzie nasi zawodnicy zdobyli 20 parę medali, więc bardzo jestem zadowolony. Teraz będą Puchary Polski, takie kwalifikacyjne do wyjazdów na Mistrzostwa Świata, Puchary Świata, Puchary Europy, więc jest o co walczyć. No wiadomo, w każdej dyscyplinie jaką mamy, bo mamy boks, mamy MMA, mamy brazylijskie jiu-jitsu, mamy kickboxing, gdzie no, tak naprawdę to są różne dyscypliny i różne starty, no ale każda dyscyplina ma swojego trenera prowadzącego i jestem przekonany, że zrobią wszystko, żeby zdobyć kolejne medale.
0: No to zapowiada się faktycznie ciężka praca. W najbliższym czasie, które jakie pierwsze są starcia?
1: W każdej dyscyplinie tak naprawdę w innym terminie. No teraz ciężko mi powiedzieć.
0: Porozrzucane,
1: tak. Ale intensywnie do końca roku startujemy.
0: Rozumiem, trzymamy kciuki, no bo zawodnicy są utalentowani, mają też wyniki, więc myślę, że będą kolejne super rezultaty. To teraz przejdźmy trochę do takiej strony nadal treningowej, ale właśnie waszych grup, jak to w tym roku wygląda, no bo wrzesień, to pewnie też czekacie na nowych młodych chętnych, dzieciaków, młodzież, jak tutaj jesteście przygotowani?
1: To znaczy jesteśmy na 100% przygotowani, już teraz ruszamy od września ze wszystkimi naborami. Nabory dotyczą dzieci już od 4 roku życia, takie grupy 4-6-letnie mamy naborowe oczywiście, czyli nowe dzieci w takich dyscyplinach jak boks, brazylijskie jiu-jitsu czy kickboxing, więc jak najbardziej zapraszamy, oprócz tego oczywiście starszych, a tutaj dochodzą kolejne dyscypliny. Posiadamy no, duży obiekt, tak naprawdę 600 metrów, wyposażony w taki sprzęt, jaki powinny być, czyli worki, tarcze, wszystkie miejsca wyłożone matą i to wspaniałą recepcję, gdzie są panie, które się tym wszystkim zajmują, więc ruszamy na 100%, opie zapraszam wszystkie dzieci, młodzież, no i dorosłych też jak najbardziej.
0: No właśnie, bo tych sekcji jest dużo. Też twoja uwaga skupia się na no, dzieciach, które nie tak łatwo z tym sportem i w ogóle z życiem sobie radzą, tak? Które mają specjalne potrzeby i różne niepełnosprawności, bo była pierwsza grupa, o której chyba wspominaliśmy, tak. Opowiadałeś właśnie troszkę o uczestnikach. To w tym roku będzie kontynuowane?
1: Tak, jak najbardziej więcej. Będzie tworzona kolejna grupa tym razem dzieci młodszych. Tutaj tak naprawdę dzięki sponsorowi Łukaszowi te zajęcia są darmowe, czyli bezpłatne. Tu już z góry oczywiście zapraszam, zapisy w klubie. I tutaj dwie grupy. Jedna grupa 9-12 lat, a druga grupa 13-19 lat. Są to dzieci z niesprawnością intelektualną. Bardzo fajna praca, duża integracja między rodzicami, dziećmi, no i oczywiście nami, więc polecam serdecznie, jeżeli ktoś jest chętny, proszę dzwonić do mnie, czy przyjść do recepcji klubu i zapisać swoje dziecko.
0: Grzegorz, powiedzmy jeszcze, przypomnijmy właśnie, bo ktoś może zadać pytanie, no ale po co na trening mam zapisać właśnie takie dziecko?
1: Przede wszystkim przestanie, ale zostanie odciągnięte od laptopów, telewizorów, komórek.

0: Jak i temu podobnych rzeczy. Jego sprawność zdecydowanie się poprawi, bo tak jak w ostatniej rozmowie rozmawialiśmy, często jest tak, że te dzieci przychodzą i tak naprawdę my nie prowadzimy sport, tylko rehabilitację, ponieważ te dzieci nie potrafią ani przewrotu, ani nawet jednej prostej, zwykłej czynności typu pompka. Więc my nad tym pracujemy. Oczywiście są dzieci, które są zdolne, no to wtedy bardziej idą w kierunku sportu, ale u nas w klubie trenują różne dzieci. No i na pewno co? Fajnie spędzony czas w miłym towarzystwie, integracja między tymi dziećmi, nowe społeczeństwo. No i z czasem to jest chęć uczestniczenia w takich zajęciach przez te dzieci. Nawet jeżeli za kary mają nie iść, no to wiem, że jest zadyma w domu.
1: To są też skutki zdrowotne właśnie, psychiczne, bo to inaczej w ogóle się funkcjonuje i działa. Jest ta dyscyplina, jest ten trening, jest no właśnie nowe środowisko, ale też przyjazne środowisko, żebyśmy powiedzieli właśnie, że to jest wszystko po to, żeby tym dzieciakom pomóc, ułatwić, poradzić. A ta grupa właśnie z dziećmi niepełnosprawnymi, tu też powiedzmy właśnie, bo ktoś może zadać pytanie, no ale po co takiemu dziecku, nie wiem, ćwiczenia, bo no, przepraszam, ale można się spotkać z takimi zapytaniami.
0: Przede wszystkim, wbrew pozorom, te dzieci też poprawiają swoją sprawność fizyczną. Tak jak wspomniałem, integracja, bo tam też uczestniczą w tych zajęciach dzieci zdrowe. I co? Te dzieci tak samo z opinii tam matek tęsknią za tymi zajęciami, bo no są fajne. Tam są przede wszystkim ćwiczenia takie ogólnorozwojowe, ćwiczenia gimnastyczne i prowadzimy w kierunku judo. Dlaczego judo? Ponieważ są organizowane mistrzostwa świata dzieci z niespełnością intelektualną. Coraz więcej tych sekcji jest w Polsce.
1: A powiedz mi jeszcze, zapytam w kontekście jeszcze grup, czy samoobrona? Właśnie w sensie dla kobiet, czy coś takiego to będzie, czy było, czy już nie? Jak to wygląda?
0: My mieliśmy projekt dzięki tu Urzędowi Miasta faktycznie samoobrona kobiet, takie połączone z fitnessem, prowadziliśmy zajęcia. No teraz się kończy, wiadomo, to było na okres czerwiec-sierpień. Jeżeli chodzi o września, to nie, odpuszczamy, ale wprowadzamy coś innego dla tych kobiet.
1: No to mów.
0: Boks dla kobiet. Tak, boks dla kobiet. Tutaj Mariusz Waluk, nasz trener, będzie to prowadził. Już dziewczyny się zapisują. Więc no, zapraszam też. Dokładnie. No, nowość, bo tego u nas nie było. Tak typowo, że same kobiety, żadnych mężczyzn. A ponoć no, niektóre kobiety się wstydzą, ćwicząc przy swoich gdzieś tam połówkach, czy tam przy...
1: Czy w ogóle przy przeciwnej płci, no wiadomo, dokładnie. Że w swoim gronie może lepiej. No wiadomo, każdy ma jakieś tam swoje podejście. Okej, samoobrona była, czyli ten boks jednak też... Czy tam będą jakieś elementy właśnie takiej, no, może nie samoobrona, ale w ogóle właśnie, czyli jak ktoś zaatakuje, gdzie jest coś, jak się obronić, nie tylko, że tak powiem, z pięści.
0: No, Mariusz jest osoba, która też trenowała ze mną swojego czasu judo, na pewno
1: właśnie chwyty jakieś?
0: Będzie łączył to wszystko razem, no ale podstawą, tak jak mówiłem, będą elementy boksu, no ale to wszystko po kolei. To nie jest tak samoobroną, że przez wakacje się potrenuje i dana osoba będzie potrafić się obronić przed każdym. No, trzeba trochę potrenować, to są odruchy bezwarunkowe, gdzie dwie, trzy techniki trzeba pamiętać i wykonywać od razu systematycznie. Więc no co, wracając do tego boksu, zapraszam panie, dziewczyny od 16 roku życia do treningu u Mariusza i na pewno tam będą też elementy oprócz boksu samoobrony.
1: No dokładnie, bo to właśnie musi wejść, że tak powiem, w krew, a też duży aspekt ma też psychika, bo to, że my potrafimy jakieś wykonać techniki, ale możemy się tak zblokować, że nie możemy się nie ruszyć, prawda, bo to też tak może wpływać, więc no wszystko trzeba ćwiczyć ciągle.
0: Tak, dokładnie. To jest kolejny element samoobrony, gdzie tak naprawdę nie do końca jesteśmy w stanie to zobaczyć. Tak naprawdę dopiero w trakcie takiej sytuacji będziemy wiedzieć, że odpowiednio zareagowaliśmy, ale są niestety osoby, które, tak jak mówiłeś, się sparaliżują i jest koniec, ale ucząc te nawyki typu, ja zawsze tłumaczę, to są odruchy bezwarunkowe, typu ja ciebie szczyplę, a ty krzyczysz ała, i tak samo ma to działać przy sytuacji samoobrony. Czyli gdzieś mnie ktoś chwyta za włosy, a ja wtedy automatycznie to wykonuję, a nie myślę, co może było zrobić.
1: Tak. Jasne, jasne, dokładnie. No dobrze, super propozycje, więc słuchacze, słuchaczki mogą korzystać. Powiedz mi, Grzegorz, jeszcze, czy coś, o czym nie rozmawialiśmy, coś się będzie działo, zmieniało, jakieś nowe jakieś rzeczy może, nie wiem, przedsięwzięcia, może jakieś problemy, może coś potrzebujecie jakiegoś wsparcia, może z dwóch stron, że tak powiem, pytam.
0: Tak naprawdę robię, co mogę, jeżeli chodzi o działalność naszego klubu. On powstał 21 lat temu. Jest, tak jak widać teraz, taką dużym klubem, tak bym powiedział. Jeżeli chodzi o potrzeby, no to tak jak zawsze, no, u nas problem jest z wyjazdami, jeżeli chodzi o, bo jest tych sekcji, jest tych dzieci utalentowanych i na wszystko są potrzebne środki i często, właściwie większość jest tak, że niestety rodzice muszą to pokrywać, no ale nie ukrywam, że środki, czyli taki sponsoring na nasz klub, oprócz kilku, którzy są przez kilka lat, między innymi Franek Jamniuk, wierni wspomagają, ale przy takiej ilości, no to jeszcze kilku by się przydało.
1: Czyli jeżeli po drugiej stronie odbiornika są miłośnicy sportów wszelakich, bo to nie trzeba być konkretnie właśnie sztuk walk, ale można być miłośnikiem sportu czy talentu właśnie dzieciaków i wspomóc, no to tutaj odsyłamy do klubu, będzie można się wszystkiego dowiedzieć, zapytać co i jak, a na pewno to będzie no, wielkim wsparciem. Grzegorz, to cóż, póki co dziękuję Ci za rozmowę i przyjście do studia. Ja jeszcze przypomnę, moim gościem był Grzegorz Biegański, trener, zawodnik, organizator wydarzeń sportowych Biegański Jamniuk Gorzów. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję.
2: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM.
3: 3 minuty zostały do 6:30.
2: Reklama.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
6: Teraz w grupie PSB i PSB Profi zaplanujesz remont lub budowę z bramami, drzwiami i ogrodzeniami Wiśniowski.
5: Z PSB zawsze się da.
7: Na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
8: Wszystko, czego dziś chcę,
9: to z kartą moje Intermarché. Polędwica Sopocka Mazury, kilogram za pół ceny. A od piątku masło łaciate 200 gramów. Tylko 2,99 przy zakupie 3.
10: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
11: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
12: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
13: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
14: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
15: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
14: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
16: W waszym domu widać kobiecą rękę?
17: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
18: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
19: Reklama.
20: Jest godzina 6.30, to czas na wiadomości Vox FM, na które zaprasza Marta Kiermasz.
21: Mieszkańcy województw podkarpackiego i lubelskiego z alertami Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Ma to związek z kolejnym rosyjskim atakiem powietrznym na terenie Ukrainy. Jak przekazano w komunikacie, sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni operuje polskie lotnictwo. Zaapelowano do mieszkańców o śledzenie komunikatów. To kolejna taka sytuacja w ostatnich dniach. W tym tygodniu również rozesłano do mieszkańców Podkarpacia i Lubelszczyzny SMS-y z alertem RCB. Groźna sytuacja z Wołodymyrem Zełenskim. Samolot ukraińskiego prezydenta został niemal trafiony przez drona podczas startu z Mołdawii do Oslo, przekazał premier Norwegii. Zełenski przyleciał do norweskiej stolicy na pogrzeb króla Haralda V. Maszyna z Zełenskim na pokładzie właśnie startowała. Wtedy prawie uderzył w nią bezzałogowiec. Dzień przed pogrzebem króla Haralda przywódca Ukrainy spotkał się w Oslo z norweskim rządem i przedstawicielami branży zbrojeniowej. Donald Trump obiecuje Amerykanom po 5000 dolarów. Prezydent USA zapowiedział wypłaty, jeśli Republikanie utrzymają kontrolę nad Kongresem. Podczas konwencji w Dallas ostro zaatakował demokratów i zapowiedział walkę z komunizmem w USA. I jeszcze sport. Będzie zmiana na szczycie kobiecego tenisa. Jelena Rybakina zostanie nową liderką rankingu tenisistek. Zawodniczka z Kazachstanu zagwarantowała sobie to, awansując do półfinału US Open. W nim jej rywalką będzie Coco Gauff.
22: Pierwsza zmiana. Od rana.
23: Kłaniamy się nisko.
24: Dzień dobry, 28 do 7.

0: 20 minut pozostaje do godziny 7. My o tej godzinie zazwyczaj oglądamy, sprawdzamy to, co dzieje się na świecie. No i ważny moment wczoraj, pokazali nowe jabłko.
1: Jest nowe jabłko?
2: Tak. Jakie? Rozkładane.
0: Tak.
1: Zaraz, o jakim my jabłku mówimy?
2: No, o tym, co jest znakiem towarowym zastrzeżonym.
1: A, okej, w porządku, czyli tu nie chodzi o spożycie, tu chodzi o użycie.
0: Tak. Chodzi o użycie, pokazali nowy telefon Apple.
1: No masz. Znowu mój jest stary?
0: Rozkładany jest normalnie, jakbyśmy się przenieśli do z 15 lat temu.
1: Tak niedawno robiła konkurencja z S na początku.
2: Tak, Samsung też ma identyczne. Nie, przepraszam, one nie są identyczne.
0: One są na pewno bardzo inne.
2: iPhone jest zaokrąglony, a Samsung nie jest zaokrąglony.
0: I to jest to, i to jest znaczna różnica. Pewnie interesuje wszystkich cena.
1: 6 razy tyle, co S.
2: Po co będziesz nam mówić?
0: Tak? 10 tysięcy złotych.
1: Proszę.
0: Przepraszam, 9999.
1: Mam komputer, kosztuje mniej. Też można z niego dzwonić.
2: Nie jeden, trzy komputery można w tej cenie.
1: Komunikatorami.
0: Z komputera można dzwonić?
1: Tak, można.
0: O, fajnie.
1: Z iPada można dzwonić.
0: I też jest składany laptop, nie?
1: Jest większy, powiem szczerze. Dobra, i tańszy.
2: Słuchajcie, bo wczoraj, jak mogliście zauważyć na naszych mediach społecznościowych, zdarzyło nam się spontanicznie pojechać i zatankować naszym słuchaczom samochody.
0: Było tak.
2: I musimy wam coś zdradzić, bo jedna z pań, jak spytaliśmy się, jakiej stacji radiowej słucha, powiedziała, że żadnej, bo w radiu się nie mówi Jezusie, dlatego.
1: Jezus.
2: Ja chciałem powiedzieć, że Gabriel Jesus wczoraj strzelił gola na 5-1 dla Barcelony w Lidze Mistrzów meczu z Feyenoordem.
0: Czyli mamy nadzieję, że pani już jest zadowolona.
1: Żyje i strzela.
3: Pierwsza zmiana.
2: A może to było na 4-1? No 5-1 się skończyło.

0: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
1: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
2: 13 minut do godziny 7 i czas kogoś obudzić. Dzisiaj tym kimś będzie Agnieszka.
3: Żona Damiana dokładnie. W weekend razem z kołem gospodyń wiejskich z Janowic była na targach w Starym Sączu, gdzie wystawiała produkty regionalne. Dziewczyny sprzedawały w otoczeniu kilkudziesięciu innych kół maczankę krakowską.
2: O! Czyli danie lokalne.
3: Danie lokalne. Ja do końca nie wiem, co to jest ta maczanka. Mhm. Przeczytałem sobie, że to się robi, że to taka trochę taki sos, mięso w sosie, że to dobre jest i że to jest lokalny produkt.
2: Czyli co, chcesz to?
3: No pewnie, że chcę. Przecież to musi być smaczne, prawda, Paweł?
4: To czy boleśnie będzie, czy tak delikatnie?
3: Oczywiście, że będzie delikatnie. Dzwonimy.
5: Halo?
6: Dzień dobry, Michał Gonciarz, Delikatesy Kotek w Kłaju. Czy ja rozmawiam z panią Agnieszką?
5: Zgadza się.
6: Pani Agnieszko, ja przepraszam za ten telefon poranny, ale ja dostałem w końcu, udało mi się zdobyć na pani numer, bo pani robiła tę maczankę tam w Starym Sączu, prawda?
5: Zgadza się.
6: Wie pani co, bo my szukamy takich produktów regionalnych tutaj do naszych delikatesów i tak się zastanawiałem, czy byłaby szansa, żeby pani dostarczała nam taką, tę tradycyjną maczankę krakowską do nas, tylko do delikatesów?
5: Ale nie mam żadnego działalności, nie mam nic takiego, to by musiało być tak prywatnie tylko.
6: No to możemy tak się umówić prywatnie, no wie pani, no przecież ja jestem uczciwy człowiek, ja nikomu nie powiem tego, tylko pani powie, ile to by kosztowało i ile by była w stanie pani dostarczać się tak tygodniowo?
5: Ile wy potrzebujecie tego?
6: No wydaje mi się, że ona była tak dobra, że to będzie schodzić dosyć dużo. No myślę, że najpierw coś na próbę weźmiemy i zobaczymy, jak to będzie schodzić.
5: Na próbę zrobię wam to co było.
6: Aha.
5: Ile było w tym kotle.
6: Aha.
5: Tam było nie wiem ile litrów, bo to mam taki wolnowark, w którym robię.
6: Aha.
5: No to się robi za 3 dni. To możemy się umówić, że na sobotę wam dowiozę, co?
6: Dobra, dobra. A pani powie, ale ile pani była w ogóle w stanie dostarczać? Bo u nas w Kłaju są jedne delikatesy kotek, no ale one też są w innych miejscowościach, więc może byśmy sobie po różnych miejscowościach, tam do Huciska na przykład, byśmy też dostarczyli.
5: No to powiem tak. Może zróbmy to na próbę. Aha. Zobaczmy, jak to wyjdzie wam.
6: Dobra.
5: I wtedy będziemy myśleć. Bo ja też pracuję na etacie, jestem nauczycielem.
6: Aha.
5: Nie zajmuję się na cały etat byciem gospodynią kolegów.
6: Jasne, jasne.
5: Natomiast południa mam wolne, ja to mogę wam gotować na bieżąco.
6: Mhm.
5: Bo tak naprawdę to się samo robi.
6: Jasne, rozumiem. A proszę pani mi powie, czy 500 zł to będzie cena okej?
5: Okay? 500 zł to taki gar?
6: Znaczy właściwie za tę rozmowę.
5: Za tę rozmowę.
6: Za tę rozmowę, tak. 500 zł na prezent marzeń.
5: Może być.
6: Od Radia Vox FM.
2: Pierwsza zmiana budzi ludzi. Cześć.
5: O, dziękuję bardzo.
2: No taka pyszna była podobno.
6: Opowiadaj, jak smakuje maczanka krakowska tradycyjna, bo ja w życiu nie jadłem.
5: Nie jadł pan. No to ja już panu powiem. Maczanka krakowska robi się 3 dni.
6: Mhm.
5: Są to różne rodzaje mięsa wieprzowego, które są takie tajemnicą jakby. Są przyprawy tradycyjne, nic zmyślonego, czyli czosnek, cebula,
6: ja się już rozmarzyłem.
5: Liść laurowy i kminek. Mm-hmm. I robię to w wolnowarze i po prostu.
6: Ja zgłodniałem bardzo. Bardzo.
2: No i chyba przyjedziemy.
6: Agnieszka, możliwe, że wpadniemy do ciebie.
2: Ale to 3 dni się robi.
6: No to akurat za 3 dni wpadniemy, w niedzielę będziemy.
5: Akurat za pobotkę.
6: Damianowi możesz za pobotkę podziękować, bo to on ciebie zgłosił.
5: Dziękuję ślicznie. Pozdrawiam.
1: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
0: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.

0: No i właśnie, tak nie róbcie, jeżeli w promieniu 5 metrów znajdują się jacyś ludzie.
1: Nie, no, właśnie tak. Ale Kondek potrafi, na przykład wszyscy znamy i szanujemy.
2: Wszystko potrafię! Śpiewa. Koniec! Wszystko,
1: ma
2: wszystko!
1: Ma takie dźwięki, których mężczyzna nie ma.
3: Od teraz Vox FM.
4: Reklama.
5: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
6: 18,47, 12.
7: Co liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
7: To ja też chcę!
6: 24, 30.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Już w ten weekend Power Food Festival w Zakopanem. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania i konkursy z nagrodami dla całej rodziny. A Zimowa Akademia Sportu zaprasza na letni festiwal sportów zimowych. 12 stref i zimowe dyscypliny dla każdego. Będzie co spróbować, będzie co sprawdzić i będzie o co powalczyć. 12 i 13 września, Plac Niepodległości. Wpadnij i baw się z nami!
10: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolnorosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
11: Łap wodę mineralną Piwniczanka i ruszaj po sportowe emocje. Piwniczanka. Podkręcamy zabawę mocą minerałów i świetnym smakiem.
12: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
13: Od czwartku tydzień XXL w Kauflandzie. Ziemniaki opakowanie 5 kg tylko 3,99 z Kaufland Kart Extra. A cebula żółta jedynie 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Tak, cebula żółta 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj w niedzielę o 16.10 w TVP2 i TVP VOD.
15: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
16: Uszkodzona szyba? W Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
15: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
17: Jesienne zmiany, świetne efekty. Z Brico Marche zrealizujesz swoje projekty. Do 19 września polecamy wełnę Roxlab Plus 50 mm jedynie 12,99 za metr kwadratowy oraz wrzos farbowany tylko 4,79 przy zakupie 5 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na bricomarche.pl. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
18: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie paczkowane wędliny Krakus. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 z rabatem na kartę. Oraz świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 kg na kartę. A do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa. 10,99 za kilogram. Biedronka.
19: Codziennie niskie ceny.
20: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
21: O, ale że to tak dla mnie?
20: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
22: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
23: Mamy niskie ceny.
0: Reklama. Alert odwołany. Mieszkańcy Podkarpacia i Lubelszczyzny znów otrzymali SMS-y RCB. Działania na miejscu zakończone. Po katastrofie na Mazowszu śledczy badali wrak pociągu i samochodu. Zakopane stawia na strefy ciszy w szkołach i o tym powiemy na koniec.
24: Jest godzina 7:00, to czas na wiadomości Vox FM, na które zaprasza Marta Kiermasz.
0: kilkanaście minut obowiązywał we wschodnich województwach alert RCB, to w związku z sytuacją na Ukrainie. Zakończył się atak na obszarze Ukrainy, brak zagrożenia na terytorium RP, informuje w SMS-ie Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Pierwszy alert z zagrożeniem został wysłany około 6.30, to potem jak w graniczącym z Polską obwodzie wołyńskim ogłoszono alarm powietrzny. Ukraińskie siły powietrzne informowały o kilku zbliżających się rosyjskich dronach. Według relacji mediów w regionie słychać było wybuchy. W nocy śledczy zakończyli oględziny na miejscu katastrofy kolejowej w Sokolnikach Suchych na Mazowszu, w której, przypomnijmy, zginęła jedna osoba, około 20 zostało rannych. Na miejscu zabezpieczono m.in. rejestrator z kabiny maszynisty. Nowe informacje na ten temat zbierał o poranku nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, czym jeszcze na miejscu zajmowali się śledczy?
1: Między innymi sfotografowali miejsce wypadku z użyciem drona. Zebrany w ten sposób materiał będzie kolejnym dowodem, który pozwoli odtworzyć przebieg tego zdarzenia. Kolejarze nie informują na razie, kiedy przywrócą ruch na tej trasie. Skala zniszczeń jest tak duża, że naprawy mogą potrwać jeszcze wiele godzin. Do zderzenia pociągu relacji Lublin-Szczecin z ciężarówką doszło w środę około południa. Ze wstępnych ustaleń wynika, że jej kierowca wjechał na przejazd mimo czerwonego światła. W wyniku zderzenia wykoleiła się lokomotywa i dwa pierwsze wagony. Jedna z pasażerek pociągu zmarła w szpitalu, a cztery osoby są w stanie ciężkim. Wśród nich maszynista i kierowca ciężarówki.
0: Usłyszeliśmy huk, pociąg się przechylił, mówili z kolei naszej reporterce pasażerowie pociągu. To było mocne uderzenie, opowiadali.
2: Całej tej prawej strony pociągu nie było. Całe wszystko rozprute. Nie było szyb, nie było krzeseł.
3: Dosyć ciężko było mi opuścić pociąg z dzieckiem, ponieważ było dosyć wysoko. Pan, który tutaj siedzi, pomógł mi z walizką i z dzieckiem. Wziął dziecko na ręce, żeby mogła swobodnie wyjść.
4: Nagle usłyszałem huk i uderzyłem głową w fotel. Obejrzałem się za siebie i wszyscy stali. Wagon przechylony delikatnie. Zacząłem pomagać ludziom wyjść z pociągu. Też dokładnie nie pamiętam, bo wiadomo, szok, emocje.
0: Ruch pociągów na linii Tomaszów-Mazowieckie-Radom Główny był wstrzymany. Prokuratura sprawdzi, kto pomógł pomóc Zbigniewowi Ziobrze w wyjeździe i ukryciu się w Stanach Zjednoczonych. Wszczęto śledztwo pod kątem utrudniania postępowania karnego, a także umożliwienia byłemu ministrowi uniknięcia aresztu. Sprawą zajmuje się prokuratura okręgowa w Warszawie, która już wcześniej otrzymała materiały ze śledztwa w sprawie Funduszu Sprawiedliwości.
7: Uzyskaliśmy m.in. protokoły przesłuchania świadków, którzy byli przesłuchiwani na okoliczności związane z przekroczeniem granicy amerykańskiej przez Zbigniewa Ziobro. M.in. są to protokoły przesłuchania świadków Jacka Kurskiego i Tomasza Sakiewicza.
0: Mówił Piotr Skiba z prokuratury okręgowej w Warszawie. Ten ruch komentuje pełnomocnik Ziobry, mecenas Bartosz Lewandowski. Jak mówi, kolejne śledztwo to wyraz bezradności prokuratury.
25: I robienie wokół tego wyjazdu, który przecież był wyjazdem całkowicie legalnym do Stanów Zjednoczonych. Pan minister Ziobro nie był poszukiwany międzynarodowo. Robienie takiego zamieszania.
0: Przypomnijmy, były minister wyleciał do USA z Mediolanu 9 maja, posługując się wizą dla członka zagranicznych mediów. W wiadomościach zaproszenie na poranną ósmą rundę. Gościem będzie dziś Paweł Ślis, przewodniczący Klubu Parlamentarnego Polska 2050, szef Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Początek rozmowy minutę po ósmej w VoxFM i na VoxFM.pl. Zakopane stawia na strefy ciszy w miejskich podstawówkach. To specjalne pomieszczenia, które pozwolą uczniom odizolować się od hałasu w czasie przerwy i złapać oddech.
26: Są to przepiękne miejsca, które będą służyć uczniom jako taki azyl, miejsce relaksu, miejsce redukcji przebodźcowania, zwiększenia koncentracji i motywacji do nauki.
0: Mówiła Iwona Grzebek-Dulak, wiceburmistrz Zakopanego. Każda ze stref ciszy jest odpowiednio przygotowana, by przywoływała wrażenie kontaktu z naturą, na przykład poprzez odpoczynek w wiszących fotelach ogrodowych.
27: Pogoda dzisiaj właśnie. Ale sprawia, że chce się spać.
28: Ale
27: o,
28: spokojnie,
27: tak bym to określiła.
28: Ten deszcz tak do południa, a po południu już mniej tego deszczu, albo prawie wcale nie będzie. I on dzisiaj tylko w pasie głównym, znaczy nie tylko, głównie w pasie wschodnim, od Białegostoku przez Warszawę aż do Krakowa.
27: Też, tak, no ale temperatury też nie zachęcają tutaj do
28: 20 stopni, no nie, moi
29: dobrze,
28: drodzy.
29: Nie narzekać tutaj.
28: Tak jest,
27: Julia Hren.
28: Konrad Piłowarski.
29: I Paweł Pawelec, witamy was.
28: 5 minut po godzinie 7.
27: To co ja mam robić, jak nie będę narzekać?
28: Uśmiechać się, cieszyć się.
27: Super!
30: Zmiana od rana w Vox FM.
28: Słuchać muzyki w radiu Vox FM. Whitney Houston, proszę bardzo.

0: dobra, czyli wniosek jest taki, że w Polsce nie warto być miłym, uczynnym,
1: życzliwym.
2: Znaczy, warto, tylko to nic nie daje.
0: No właśnie, wręcz przeciwnie, Paweł, słuchaj. Rano kichnąłem, Jula mi życzyła wszystkiego najlepszego, na zdrowie powiedziała. No, znaczy, i podobno nie można.
2: Nie
1: tak,
2: można?
1: Bo to jest niezgodne z zasadami savoir-vivre.
2: Masz rację, ja stałem wtedy w korku, słyszałem no. To nieprawda. To też to nie, podobno nie można powiedzieć komuś smacznego.
0: Tak jest. Kolejna rzecz niekulturalna.
2: To znaczy, że to jest niedobre sobie, i trzeba przykryć.
1: Nie wolno też ostrzegać przed policją na drodze.
2: Nie wolno?
1: No, tak jest, no. Tak zwane tak miganie światłami długimi, że policja stoi, suszy. Nie wolno tego robić, bo można dostać mandat.
2: To wiedziałem.
1: A nie wolno tego robić, zwłaszcza jeżeli samemu jest się poszukiwanym.
0: Słuchajcie, w Wielkopolsce jeszcze jechał swoją meganką. No i stwierdził, że ostrzeże innych z naprzeciwka tymi długimi.
2: Stoją.
1: Czyli życzliwością się wykazał tak. W stosunku do innych użytkowników drogi.
2: Suszyli, a on mrygał.
0: No
2: tak.
0: Właśnie, ale niestety policjanci to przyuważyli. Okay. No i go zatrzymali.
1: Zatrzymali chłopa, dali mu mandat 200 zł, 4 punkty karne za to, że tak, tak ostrzegał przed policją.
2: I wrzucili go na bęben.
0: Nie, wrzucili go na 8 miesięcy do więzienia.
2: No, na czynek, na bęben.
1: Zaczęli przeglądać jego papiery, to okazało się, że jest poszukiwany listem gończym. Czym?
2: Można być poszukiwanym? Można. I można spokojnie jeździć w tym kraju? I co wy narzekacie?
0: Ale no, słuchaj, czyli on był podwójnie uprzejmy. Nie tylko dla kierowców, ale dla policjantów też.

0: O, i proszę żyć tak jak Sebastian. Podchodzić pozytywnie do życia.
1: Co pisze?
0: Seba do nas napisał na 609-86-9-86-9. Fajnie, że pada.
1: No.
0: Nie może podlewać ogródka.
1: To prawda.
2: No, nie, no super, że pada. No. Pewnie, że
1: chociaż
2: tak.
1: Ja widziałem taki film i to wcale nie do końca dla dzieci, bo o rzeczach ważnych był. Pippi Langström, jak już miała podlewać, to taka szwedzka postać, to też lało, nie lało, z parasolem podlewała, bo to był dzień podlewania kwiatków.
2: Tak czy siak podlewała.
1: Tak, że wiesz, no chłopie, to ja bym jednak na miejscu żony twojej wymusił.
2: Dobra, ale zmieńmy temat. 21 minut po godzinie 7. Zmieńmy temat na inną pogodę.
1: Lepszą?
2: Znaczy, właśnie do ciebie, Paweł, mam pytanie, czy udadzą się te wakacje, których od jakiegoś miesiąca szukasz?
1: Do
2: bo Paweł codziennie, konsekwentnie przychodzi do pracy i przegląda Tunezja, Egipt.
0: On jest miesiąc na wakacjach, a 11 miesięcy szuka tych wakacji.
1: To prawda. Znaczy, minęły już 3 miesiące, zwróćcie uwagę, od moich wakacji i ja już zaczynam tęsknić za gorącem.
2: To muszę ci powiedzieć, że bociany to już zdążyły przylecieć i odlecieć, zanim ty te wakacje
1: tak,
2: sobie...
1: Tak, bo to są cwaniaki. Tak, słyszałem właśnie, że Krutek, kurczę, ten nasz, ten z Krutyni, co wypadł z gniazda, oni go tam
0: oznaczyli. Ten bocian celebryta,
1: To on już jest, kurczę, w Egipcie. W Sharm el Sheikh jest.
2: No już pewnie jakieś nurkowanko, rano drineczek z palenką w hotelu, a ty dalej w pracy.
3: Pierwsza zmiana.
0: No to się rzeczywiście pozytywnie zrobiło.

0: Paweł, a może z sanatorium w takim razie?
1: Tak szukasz i szukasz.
2: Nie wiem, co mam odpowiedzieć.
3: Jak on na ciebie patrzy z nienawiścią w tym momencie.
2: Tak, z kim ja będę do klubu chodził? Tam, ja wiem, kto tam przyjeżdża.
3: Poza tym... tam przyjeżdżają osoby chętne na takie zabawy.
2: Na cygi bardziej, a ja jeszcze klubowy jestem.
0: To sanatorium pojawia się nieprzypadkowo. 4 minuty zostały do godziny 7.30, bo o tej porze tradycyjnie wjeżdża Rysiek Piłek z pytaniem. Co się stało z dziadkiem w sanatorium?
3: Ale to nie o Pawle, bo to z dziadkiem.
0: Nie.
2: Lubię cię.
3: 609-869-8669, piszcie.
4: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM. Reklama.
5: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
6: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Laptop gamingowy Lenovo. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 85 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
8: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj w niedzielę o 16.10 w TVP2 i TVP VOD.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Detour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi cię na Jetour Days. Przetestuj Jetoura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
12: 18,47, 12.
13: Co liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
13: To ja też chcę!
12: 24, 30.
14: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
16: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
17: O, ale że to tak dla mnie?
16: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
18: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
19: Mamy niskie ceny.
4: Reklama.
2: 7.30, Marta Kiermasz w studiu. Zapraszamy na wiadomości Radia Vox FM.
20: Minister infrastruktury zapowiada zmiany w karach za wjazd na czerwonym świetle na przejazd kolejowy. Dariusz Klimczak chce, by kierowcy tracili za to prawo jazdy na 3 miesiące. Projekt zmian ma być gotowy na następne posiedzenie Rady Ministrów. To reakcja na wczorajszą katastrofę kolejową na Mazowszu. To była świetna rozmowa. Donald Trump skomentował tę, którą we wtorek odbył z Władimirem Putinem. Jak mówił amerykański przywódca, prezydent Rosji chce zawrzeć układ. Sugerował jednak, na przeszkodzie stoi Wołodymyr Zełenski i wzajemna nienawiść przywódców Ukrainy oraz Rosji. Pytany o perspektywy zorganizowania trójstronnego szczytu przywódców, Trump ocenił, że jest to możliwe. A z kolei Putin po tej rozmowie podkreślił, że nie ma zamiaru podejmować żadnych agresywnych działań wobec Europy. Tegoroczny sierpień był najgorętszym miesiącem w historii pomiarów temperatury na Ziemi. Średnia na całej planecie osiągnęła 16,7 stopnia Celsjusza. Poprzedni rekord z lipca 2023 roku został pobity o 0,01 stopnia. Odnotowuje Kopernikus. Eksperci mówią, że takiego ciepła na Ziemi ludzkość nie doświadczyła od 100 tysięcy lat. W wiadomościach jeszcze zaproszenie na poranną ósmą rundę. Gościem Mateusza Chłystuna będzie dziś Paweł Ślis, przewodniczący Klubu Parlamentarnego Polska 2050, szef Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Początek rozmowy za pół godziny w Vox FM i na voxfm.pl.
1: Wiadomości sportowe w Vox FM.
20: Robert Lewandowski z szóstym trafieniem w MLS. W hicie ligi między jego Chicago Fire a Interem Miami, Lionela Messiego i Luisa Suareza padł remis 1-1. Lewy trafił już na początku meczu, wykorzystał dośrodkowanie mocnym uderzeniem z powietrza. W drugiej połowie Inter wyrównał. Lewandowski nie był jedynym Polakiem, który trafił tej nocy. W spotkaniu Houston Dynamo z Realem Salt Lake zwycięską bramkę na 2-1 zdobył Mateusz Bogusz. 6 goli PSG i cenne zwycięstwa angielskich drużyn w środowych meczach Ligi Mistrzów. Paryżanie 6-1 wygrali ze Slovanem Bratysława, Liverpool 2-1 z Atletico, a Arsenal 1-0 z Napoli. Dziś kolejnych 6 spotkań. Ruszyły Mistrzostwa Europy Siatkarzy. Współgospodarze turnieju Bułgarzy 3-0 wygrali z Macedonią Północną, z kolei Łotwa 3-1 wygrała z Rumunią. Dziś Polacy w swoim pierwszym meczu zagrają z Portugalią. Polskie kluby zaczęły grę w Lidze Mistrzów Piłkarzy Ręcznych. Od wygranej sezon zaczęli zawodnicy Industrii Kielce, którzy pokonali szwajcarski zespół Kriens Lucern 30-29. Z kolei Orlen Wisła Płock przegrała z francuskim Nantes 25-26.
13: Pierwsza zmiana.
1: Od rana z Vox FM.
2: Ricardo, przypominaj.
0: Co się stało z dziadkiem w sanatorium?
2: Co się stało z dziadkiem w sanatorium? Bardzo prosimy o zabawne podpowiedzi. Wiemy, czasami wasze sugestie są lepsze niż Ryśka, zaskoczcie go. 609 869 869 i 27 kroczków do 8.

0: 20 minut do godziny 8, tutaj pierwsza zmiana w Vox FM i Rysiek Piwek.
1: Co się stało z dziadkiem w sanatorium?
0: To, co było w sanatorium, zostaje w sanatorium.
2: Wydaje całą emeryturę na dancingi i flirty.
3: Dziadek został ojcem.
0: Wrócił z nową babcią.
3: A jaka jest prawidłowa odpowiedź?
4: Suchary pana Ryśka.
1: Siemaneczko, z tej strony Rychu Piwek. Co się stało z dziadkiem w sanatorium? Zakochał się bez pamięci. Pozdrawiam.
4: Suchary pana Ryśka.
5: Wszystkie Ryśki to porządne koty.
6: O, jak miło, miło, miło się zrobiło, miło, miło, kiedy podarowałaś mi swoją miłość.

0: szykujcie telefony, moi drodzy, bo w Radiu Vox FM 14 minut przed godziną 8. No. Czas na
1: teleturniej! No.
2: Najgłupszy na świecie.
3: Jak masz na imię?
1: Witamy serdecznie.
2: Tak, jeśli nie możesz być w czymś najgorszy, ustal taką dyscyplinę, w której możesz być.
0: 609-869-869 to numer telefonu do nas. Dzwonicie teraz na żywo na antenie. My zadajemy wam jakieś pytanie i naszym zadaniem jest odgadnąć, jak macie na imię. Prosta sprawa?
1: Bardzo prosta, chociaż no, średnio nam to wychodzi, trzeba przyznać. Halo?
2: O to chodzi.
4: Dzień dobry.
1: Halo, dzień dobry.
2: Dzień dobry, ja mam na imię Paweł.
4: Bardzo mi miło.
1: Kiedy ostatnio tankowałeś?
2: O.
4: Dwa tygodnie temu.
1: O, szczęściarz.
0: To na rowerze jeździsz.
2: Tak, co ci, 4 litry pali?
4: Jeden z diesel, starty.
0: Czekaj, oszczędny człowiek, dobra, to ja wiem, Piotr.
4: Nie.
2: Dyrektor programowy.
1: Myślę, że jesteś Mariusz.
2: Mariusz, tak?
1: Mariusz.
4: Nie.
1: Nie, czekaj, Paweł, ostatnia szansa.
2: Artur.
4: Też nie.
0: Jak masz na imię?
4: Damian,
0: pozdrawiamy serdecznie.
2: Pewnie Damian, nie brzmisz na Damiana, no.
0: Halo, czy się słyszymy?
5: Cześć, tak.
1: Cześć, słuchaj, czego się najbardziej boisz?
5: Ja się niczego nie boję.
1: Odważna dziewczyna.
2: Paulina!
5: Nie.
1: Marta.
2: Tak, myślę.
5: Blisko, ale nie.
0: Blisko Marty. Czekaj, może to być albo Marysia, albo...
2: Mówię ci, że...
0: Magda!
5: Magda, tak!
2: Yeah! Ja jestem współtwórcą tego sukcesu! Ja jestem!
0: Halo?
6: Siemaneczko, cześć! A,
0: cześć! Powiedz, co dzisiaj na obiad?
6: Oj, nie wiem, co żona zrobi.
1: Czyli to od żony zależy. Myślę, że jesteś Rafał.
2: Czyli on nie ma nic wiele do gadania, dobra.
6: Nie, Rafał nie.
2: Teraz ja? No. Krzysiek jesteś.
6: Nie.
0: Dobra, to w takim razie
2: żona decyduje, dom.
0: Paweł!
2: Orzesz ty.
6: Jak?
0: Paweł!
6: No wygrałeś.
0: Ja dzisiaj mam jakąś serię.
2: Czemu mnie to nie cieszy?
0: Nie no, ludzie kochani.
2: Czemu mnie to nie cieszy?
0: Halo, czy się słyszymy?
7: Halo, dzień dobry.
1: Halo, dzień dobry. Co robić, kiedy się nudzisz w korku?
7: No, oglądam innych ludzi, grzebią w nosie.
1: Dobra, myślę, tak, że jesteś dobry. Łukasz.
7: Nie Łukasz.
2: Łukasz. Piotr jesteś.
7: Też nie.
2: Kurczę, byłem.
0: A nie było to, jeszcze
2: czyli
0: dzisiaj,
2: to
0: no
2: nie
0: to...
2: jest blisko.
0: Co? Grzesiek.
7: A ja Grzesio, kontakt Grzesio.
2: Skubany, ja się na niego obrażam. To nie jest uczciwe.
0: Halo?
2: To nie jest uczciwe, on za dobrze mu idzie.
0: Czy się słyszymy?
2: Sprawdź, czy to ty jesteś na antenie, odezwij się.
0: Dobra, to tutaj może w takim razie.
2: Stracił szansę.
0: Gdzie jedziemy?
8: Halo, do pracy.
0: Aha, a gdzie pracujemy?
2: Ma pracę, dobra.
8: W Grodzisku Wielkopolskim, stolicy polskiego piwa.
2: Okej, dobra, mój chłopak.
1: Ja muszę się dobrze zastanowić. Dobra, ja jeszcze raz Mariusza strzelam.
0: Mariusz?
2: Mariusz?
8: Nie, absolutnie. W ogóle nie jesteś.
2: Pierwsze na
8: W.
0: Wojtek!
8: Nie.
2: Waldemar! Wygrałem, Waldemar!
8: Nie, absolutnie!
0: To jak masz na imię?
8: Wiktor!
3: Jak masz na imię?
2: I zwyciężył!
0: Dzisiaj imieniny Wiktora, więc wszystkiego najlepszego.
2: A to dzisiaj?
1: O, ja cię gratuluję ci. Jesteś mistrzem imion.
0: 10 minut zostało do godziny 8, to Radio Vox FM.

0: Jest, oczywiście, że jest ta piosenka w Bestliście na miejscu 10 aktualnie.
1: Ważne, że jest u mnie w komputerze, to też jest ważne.
2: Plusik albo minusik możecie dać, jeżeli wam się podoba albo nie. To na voxfm.pl, proszę bardzo klikać. A za chwilę, za 4 minuty wiadomości VoxFM punktualnie o godzinie 8, a potem muzycznie m.in. Lofty Majorka. Troszeczkę cieplej się zrobi.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestion. Teraz T77 dostępno od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
6: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
7: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
6: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
7: W końcu będę miał kieszonkowe.
6: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
8: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku filety z piersi polskiego kurczaka, mięsne specjały. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Tylko tobie.
12: Każda droga do miłości jest inna. Najważniejsze, by zrobić pierwszy krok. Rolnik szuka żony. Program, który zdobył miliony polskich serc, wrócił z nowymi bohaterami. Czy ktoś z nich odnajdzie prawdziwe uczucie? Przekonaj się już w najbliższym odcinku. Rolnik szuka żony. Oglądaj w niedzielę o 21:25 w TVP1 i TVP VOD.
13: Odśwież mieszkanie z Jesk. Świetne oferty. Już teraz rabat do 60% na wybrane meble. Oferta ważna od 9 do 27 września. Jesk. Scandinavian Sleeping and Living.
14: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność a bezwzględnym terrorem.
15: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie paczkowane wędliny Krakus. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 z rabatem na kartę. A wszystkie konserwy mięsne i rybne 2 plus 1 gratis. Oraz wszystkie produkty Queen 2 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 opakowania. Maksymalnie 1 gratis na kartę. Biedronka.
16: Codziennie.
17: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
18: Reklama. Celem m.in. centrum handlowe Rosjanie uderzyli w Ukrainę, są ofiary i ranni. Cena baryłki ropy przekroczyła już 100 dolarów, na stacjach paliw coraz drożej. Za chwilę 8 runda w VoxFM, gościem Paweł Ślis z Polski 2050.
2: Jest godzina 8, to czas na wiadomości VoxFM, które przygotowała i przedstawi Marta Kiermasz.
18: Na początek Ukraina 5 osób zginęło, a 24 zostały ranne. To po kolejnym rosyjskim ataku. Tym razem celem był obwód sumski. Rosjanie uderzyli m.in. w centrum handlowe w Sumach. Zaatakowane zostały również Charków, Chmielnicki i Krzywy Róg. Ceny za baryłkę ropy przekroczyła $100. Ministerstwo Energii uspokaja jednak, ceny na stacjach paliw nie dojdą do 10 zł. Tak wynika też z naszych analiz, mówi Urszula Cieślak z biura Reflex.
16: Do końca tygodnia już te ceny, które obserwujemy dzisiaj na stacjach, powinny się utrzymywać.
18: Wszystko będzie zależało od sytuacji na Bliskim Wschodzie. Za 95 obecnie trzeba zapłacić niemal 8 zł za litr. Diesel zbliża się do 8,90 zł.
19: Ósma runda.
18: Goście Mateusza Chłystuna, dziś Paweł Ślis, przewodniczący Klubu Parlamentarnego Polska 2050. Dzień dobry.
20: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Przewodniczący. Od razu pierwsze pytanie. Wypisuje się Pan z koalicji rządowej?
21: Nie wypisuję z koalicji rządowej.
20: Głosował Pan przeciwko Maciejowi Berkowi.
21: Bo jestem konsekwentny i wyszedłem do polityki po to, żeby uzdrowić zniszczony przez Prawo i Sprawiedliwość wymiar sprawiedliwości. Mimo, że chciałbym głosować na Macieja Berka, nie głosowałem na niego.
20: Myśli pan, że Donald Tusk zrobił mu krzywdę, mówiąc publicznie, że to była jego prawa ręka?
21: Znaczy, uważam, że mimo całej olbrzymiej wiedzy Maćka Berka, ze względu na to, że był ministrem, nie jest to dobra kandydatura do Trybunału Konstytucyjnego, bo tylko zaogni to, co się w Trybunale Konstytucyjnym do tej pory działo.
20: Pytam pana też o to, czy wypisuje się pan z koalicji, bo zerkam na najnowszy sondaż. Polska 2050, 0,5% spadek poza Sejmem. No właśnie, to jest tak, że pańskie ugrupowanie tonie w tej chwili?
21: Też ja widzę sondaże, widzę, jak one wyglądają, natomiast ja uważam, że my bardzo dużo pracy merytorycznej wkładamy w pracę legislacyjną. Myśmy najwięcej jako Polska 2050 złożyli ustaw z laski marszałkowskiej, bo w ostatnim Sejmie to właśnie 70. ustawa, z czego prawie już 1/3 z tych propozycji jest obowiązującym prawem. To pokazuje, że pracujemy. Natomiast tak widać, że musimy jeszcze bardzo wiele pracy włożyć w to, żeby w 2027 roku dalej być na scenie politycznej.
20: A co na szczycie władzy w Polsce 2050 teraz się dzieje? Szymon Hołownia wraca, nie wraca?
21: Szymon Hołownia jest wicemarszałkiem. Tak wyraził swoją gotowość do piastowania funkcji przewodniczącego klubu. I tak jak mówię, uważam, że jeżeli podejmiemy taką strategiczną decyzję, bo to będzie decyzja stricte strategiczna dla naszego ugrupowania. Dobra dla Polski 2050, dobra dla klubu parlamentarnego, ale dobra także w kontekście wyborów w 2027 roku, to podejmiemy ją wspólnie na klubie parlamentarnym.
20: A co mówi się o ewentualnej wspólnej liście przed tymi przyszłorocznymi wyborami? Pan byłby ponownie za wspólną listą z PSL-em?
21: Ja nie wykluczam żadnego scenariusza, bo ja uważam, że w polityce wszystkie scenariusze są możliwe. My z kolegami z PSL-u mamy bardzo wiele wspólnych mianowników, mamy bardzo wiele wspólnych celów. My się bardzo lubimy, więc taki scenariusz też nie jest wykluczony. Natomiast czy on dojdzie do skutku? No to będzie musiała być podjęta decyzja przed wyborami.
20: Ma pan poczucie, że rząd traktuje was jako równoprawnego koalicjanta w tej chwili?
21: Są pewne tarcia, natomiast my jesteśmy konsekwentni w dążeniu do swoich celów, o których mówimy. Na przykład drugi próg podatkowy. Ja pamiętam, jak podnosiliśmy kwestię podniesienia drugiego progu podatkowego. Było to konstatowane przez Koalicję Obywatelską, przez pana ministra, ale cieszę się bardzo, że nasza konsekwencja w tym zakresie była na tyle i nasza determinacja na tyle nakierowana na podwyższenie tego drugiego progu podatkowego, że udało się przekonać pana ministra do dobrych...
20: Straciliśmy połączenie na chwilę z panem przewodniczącym Ślizem. Do naszej rozmowy wrócimy za chwilę.
18: Jestem konsekwentny. Wszedłem do polityki, żeby zakończyć to, co robił PiS, mówił przed chwilą w Vox FM polityk Polski 2050 Paweł Ślis. Poseł wbrew koalicji rządowej głosował przeciw kandydaturze Macieja Berka na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego. A dalszą część ósmej rundy śledźcie na voxfm.pl.
0: Pogoda piękna, cudowna, cieszmy się tym, bo...
1: Wszystko rośnie, co w lesie, wszystko.
0: O, właśnie.
2: Grzyby będą. Opady deszczu dzisiaj głównie na wschodzie kraju i głównie ten deszcz będzie padał tak do południa, potem powinno się zacząć rozjaśniać, temperatury niższe niż były wczoraj, ale wciąż całkiem niezłe, w okolicach 20 stopni w całym kraju.
0: To jest bardzo ciepło, jak na lato, które trwa.
1: Uspokoił.
0: Julia Chren,
2: Konrad Piwowarski,
1: Paweł Pawelec, Podlany. O, źle zabrzmiało, nie? To nie o to chodzi. Tak. Chodzi o to, że deszcz na zewnątrz, no ludzie, no.
2: 6 minut po godzinie 8.

0: 11 minut po godzinie 8. To czwartkowy poranek z Radiem Vox FM. Jest jedno zdanie, które bardzo często powtarzam.
1: Mhm, ja go nie lubię. Jestem głupi, tak?
2: Nie, no co ty, nie dziś.
0: Nie to zdanie, nie. To drugie.
1: A jakie?
2: Że najlepiej się znają na wszystkim nasi słuchacze.
0: Że mamy najlepszych słuchaczy na świecie. I w związku z tym wczoraj tak spontanicznie postanowiliśmy się troszeczkę odwdzięczyć wam za to, że jesteście.
1: Zrobić słuchaczom prezent, więc wybraliśmy się na stacje benzynowe.
2: Nie jedną, tak. Kilka ich było.
0: Ruszyliśmy po pracy, sobie samochodem przejechaliśmy po kilku stacjach benzynowych.
2: Okradliśmy kasę naszej stacji najpierw.
1: Żeby sprawdzić, czego słuchacie w samochodach, i okazało się, że słuchacie nas.
0: No i bardzo dobrze. I odwdzięczyliśmy się płacąc za tankowanie kilku osobom.
2: Aha, a ci co błądzą, byli nagradzani gadżetami.
0: Tak, wiele osób też później w komentarzach, bo to wszystko możecie zobaczyć na naszym Instagramie i Facebooku.
2: Koniecznie.
0: Zapraszamy serdecznie. Wiele osób tam pisało, że no a ja też słucham, a mi nie zatankowaliście.
1: No nie da się. Wszystkim się nie da, ale jest coś, co możemy dać wam wszystkim.
0: Tak, budzik. No my budzimy rano, tak?
1: No, to nie jest za bardzo miły prezent,
2: tak,
1: no ale
2: tak,
1: trudno.
2: W moim przypadku to jeszcze w dodatku przytyk.
1: Budzik?
0: Tak. To tak. Sytuacja wygląda następująco. Zaraz usłyszycie budzik, który nie jest zbyt przyjemnym budzikiem, ale gwarantuję to, że wstaniecie od razu. Ze złym humorem, ale wstaniecie. No jeżeli ktoś by chciał taki budzik, to wyślijcie nam swojego maila, to możemy wam podesłać.
2: Tak? Mamy coś takiego?
0: Tak. No przecież Paweł nagrywałeś sam.
2: To rozumiem, okej.
0: Uwaga, lecimy.
2: Strasznie drzwi. Benzyna po 8 zł. Benzyna po 8 zł. I know I should sleep, but the voices in my head go. Benzyna po 8 zł. I know I should sleep, but the voices in my head go. A ropa po 9.
3: Pierwsza zmiana w radiu. Od rana z Vox FM.
2: Nie wiem, czy
1: od rana dobry humor. 13 minut po godzinie 8 tu Vox FM.

0: 19 minut po godzinie 8 mamy czwartek, to przypominamy dla tych, którzy zapomnieli dzisiaj spojrzeć w kalendarz. No i powiedz mi, co to jest za news, wiadomość, że w Krakowie jest nowy śmietnik.
1: Nie śmietnik.
0: No jak to nie śmietnik?
1: Butelkomat.
2: Jakaś...
0: Butelkomat do
1: lotnisku,
0: do którego można oddać butelki kaucyjne bez zwrotu kaucji. Tak. Czyli to jest po prostu zwykły śmietnik.
2: Nie, to jest biznes.
0: Biznes.
2: Tak.
0: Oddajesz... Paweł, czy to ty otworzyłeś ten butelkomat?
2: Nie, kurczę, nie wpadłem na to jeszcze. I to tu legalny, możesz zostawić swoje
3: całkiem
2: butelki.
3: Całkiem legalny na lotnisku butelkomat stoi. Ten taki oznakowany jak w każdym sklepie.
2: Wrzucasz tam, ale on nic nie wydaje.
3: Nic nie wydaje. Nic.
2: Super.
3: Zero.
2: Super.
3: I myślicie sobie, ha, to pewnie dlatego, że to jest w Krakowie. Nie można tak myśleć. Nie można tak mówić. Nie. To
0: bardzo nieładnie.
2: Wawelscy tak nie wymyślili, co wymyślili.
0: To wszystko idzie na sadzenie drzew.
2: Tak. Butelki? Mhm.
0: No, pieniądze z tej kaucji.
2: Aha. A gdzie sadzą te drzewa, coś wiadomo?
3: Nie, no w butelce chyba, nie?
4: Pierwsza zmiana. Od rana z Fox.
3: Po co im by były te butelki?
0: 20 minut po 8. Jeżeli uważaliście, że jesteśmy mądrzy, to...
2: No to właśnie się, żeście rozjechali.

0: minut do godziny 8.30. Trzymajcie się ciepło i trzymajcie się mocno, gdziekolwiek jesteście i dokądkolwiek podróżujecie.
1: Weźcie ze sobą parasole.
0: Proszę dzisiaj też nie zajeżdżać na stację benzynową, co by nie popsuć sobie dnia.
2: Tak, dzisiaj nie może za bardzo skoczyć, głowa może rozboleć, to nie ma sensu.
1: Albo zapięć dych tylko, wyłącznie.
2: Tankować?
1: Tak.
0: Ale to nawet ze stacji nie dasz rady wyjechać za pięć dych.
2: Do pracy
0: ale
2: nie dojedziesz.
1: Ale masz radość, że było cię stać przez chwilę.
3: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.
2: Też mi radość.
3: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
4: Na przykład telewizor LG 65 cali teraz za 4399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 5499. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku filety z piersi polskiego kurczaka, mięsne specjały. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: To nowe Lego Creator 3 w jednym?
7: Mhm. I składają się na 3 sposoby. Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
8: O, delfinki złożymy! Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba!
7: To będzie dla mnie zaszczyt.
9: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Creator 3 w jednym.
10: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
11: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best.
12: Jeden zestaw, wiele scenariuszy. Dach, taras, listwa, kuchnia czy okno? Sika Flex 11 FC Purform klei i uszczelnia z efektem na lata. Teraz w zestawie promocyjnym dwie sztuki plus taśma Washi Extra. Sika Flex klei i uszczelnia na lata.
13: Czyta lektor AI.
14: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, stokrotka.
15: Ćwiartka kurczaka. Cena sprzed obniżki 8,99. Teraz z aplikacją tylko 3,99 za kilogram. A cukier biały kryształ tylko 50 groszy za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. Tak, tylko 50 groszy za kilogram cukru.
14: Stokrotka.
16: Wygenerowano z AI.

0: Start i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo MediaExpert, taniej masz.
2: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
3: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
4: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Reklama. 8.30 to już czas na wiadomości Vox FM. Posłuchajmy. Zapraszam. Marta Kiermasz.
6: Uwaga kierowcy, problemy w Małopolsce na przejściu granicznym ze Słowacją w Chyżnem. Ciężarówka najechała tam na bramownicę systemu ITE-TOL i przewróciła się w poprzek jezdni. Jedna osoba została ranna. Droga jest zablokowana w obu kierunkach. Utrudnienia potrwają do godziny 11. Dwie kobiety zatrzymane po incydencie podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach. Wczoraj w jednej z hal rozlano substancję zawierającą kwas masłowy. Ta okazała się niegroźna. Do zatrzymań doszło na Mazowszu i w województwie kujawsko-pomorskim. Do tego tematu szerzej wrócimy w kolejnych wiadomościach Vox FM. Czekają nas droższe rachunki za ogrzewanie. Mocno podrożały pelet, węgiel i gaz. Pelet kosztuje średnio około 2000 zł. Węgiel przekroczył 1500 zł za tonę. Na niektórych składach kosztuje już 1800. I jeszcze sport. Portugalia pierwszym rywalem Polaków w drodze po obronę tytułu Mistrzów Europy. Podopiecznie trenera Nikoli Grbicia to jeden z głównych faworytów turnieju. Biało-czerwoni fazę grupową i pucharową do ćwierćfinałów będą rozgrywać w Sofii. Początek meczu o 15.
7: Pierwsza zmiana.
8: Pierwsza zmiana. Odmiana. Z Vox FM.
5: 8.32. Dzień dobry.

0: Słuchajcie, no nie możemy tak narzekać na te ceny benzyny.
1: A czemu nie możemy?
2: Dlaczego? Albo będzie jeszcze gorzej.
0: Są gorsze rzeczy niż ceny benzyny.
1: Są, dobra, no to
2: gorsze
1: powiedz...
2: Gorsze rzeczy. Tak. Na przykład teściowa w drzwiach.
0: Nie, wielkopolski odcinek autostrady A2.
1: O, tam też jest drogo.
2: A czekaj, co tam jest? Bo tam...
0: Są bramki co chwilę.
2: Bramki co chwila i remonty.
0: To, i tam trzeba się płacić.
1: Jest... Nadal trzeba tam płacić?
0: No, tam, no tak. No,
1: a właśnie to, już myślałam, że nie
2: co,
1: trzeba będzie.
2: Tam jest co chwila naście złotych, tak żeby cię nie bolało na raz.
0: No tak, i teraz te bramki będą usuwać. Znaczy te bramki, które są nieużywane, no bo teraz jest system, że ci automatycznie pobiera te opłaty.
2: Aha, mm-hmm. A czyli przejeżdżasz, to się samo zapisuje.
0: I najbardziej mnie bawi to, że oni teraz w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad stwierdzili, że te bramki usuną. Mm-hmm. Zapłacą za usunięcie tych bramek jeszcze tak? 10 milionów złotych.
1: O! Ja nie wiem, czy państwo wiedzą, specjalizuję się w usuwaniu bramek z autostrad. Może byśmy wspólnie usunęli, to już się podzielimy tymi 10 milionami, co nie?
2: Trzy młoty wystarczyłyby i dalibyśmy radę.
0: Co byś z tymi bramkami później zrobiła?
1: No nie wiem, a z 10 milionami
2: zawiozła na Narodowy, tam podobno są potrzebne.
3: Pierwsza zmiana od rana.
0: No, reprezentacje się przydadzą.

0: Julia, Paweł, Konrad to nasze imiona. Jakby ktoś nie wiedział.
1: Tak, proszę nas nie nazywać baby.
2: A na drugie mam Zbyszek.
0: A ja nie mam drugiego.
2: Ej, jesteś biedny.
1: Ja też niestety nie. No ja to mam. Paweł, bogactwo leży po twojej stronie.
2: Wow! Są tacy,
0: to ty dzisiaj nam tankujesz.
2: Za 50.
1: I ty, i Zbigniew.
2: Czyli dwa razy po 50. Rozumiem.
1: 14 minut do godziny 9. My tutaj będziemy mówić o człowieku, który ma na imię Robert.
0: I ma dużo pieniędzy. Bardzo dużo pieniędzy.
2: Tak. I jest bohaterem obecnie Chicago Fire.
0: No właśnie. Robert Lewandowski w nocy, jak my sobie słodko spaliśmy, zmierzył się po raz pierwszy w MLS z Interem Miami Leo Messiego.
2: I podobno przyćmił go totalnie.
0: No, Robercik strzelił gola już w 10 minucie. Wynik 1-1.
2: Bang,
0: ale to
1: co
0: w ogóle,
1: tam się stało?
0: Co tam się wydarzyło? No Messi przeprowadził swojego ochroniarza, kolegę z reprezentacji Argentyny, Rodrigo de Paula. I Rodrigo de Paul coś powiedział Robertowi, bo Robert go tak mocno odepchnął.
2: Na ucho.
0: I tamten upadł. Później tamten wstał, odepchnął Roberta i Robert upadł. I prawie się chłopaki pobili tam.
1: Naprawdę? No. Ale to ciekawe, co on mu powiedział.
2: Poczekaj, nie wiem, jak ten Rodrigo wygląda, ale Robert to jest umięśniony tur. Mm-hmm. Jak tamten wygląda?
0: No to chyba też. Tak,
1: no jest piłkarzem, coś tam biega, to biega, być może.
0: Ale kondycja wydaje mi się, że Robert by wygrał. Co mógł powiedzieć Rodrigo de Paul? No nie wiem, no coś chyba czata się mógł spytać. No.
2: Pierwsza zmiana. Wiesz, tańczył z jego żoną?
1: Czy lubi tańczyć, to wiesz, nie trzeba tak dosłownie.
0: To Argentyńczyk, to
2: wie,
0: bardziej tango.
2: Co to są kulki mocy.
1: A teraz o pogodzie, kroplą deszczu.

0: Jak spojrzycie na zegarek, to zobaczycie, że za 6 minut będzie godzina 9.
1: Tak, jedno z najkrótszych zgłoszeń, jakie dostałem.
2: No, bo kochaj albo rzucaj po godzinie 9, no tak.
1: Tak, do programu Kochaj albo rzucaj. Podczas zwykłej kłótni obrażałam, zwyzywałam mojego Michałka, a zamiast się pogodzić przez kilka dni, zaszyłam się w pokoju córeczki, by tego nie robić.
0: Na kilka dni?
1: Tak.
0: Ojeju.
1: Kiedy on mnie próbował przepraszać właśnie wtedy. Teraz on już się nie chce ze mną godzić i jakoś nie jestem
0: ale
1: w stanie dotrzeć do
0: niego. Ale ona już wyszła z tego pokoju, czy nadal tam siedzi?
1: No chyba tak, bo miała przez chwilę czas, mogła napisać.
2: Ale ktoś jej przynajmniej jedzenie przynosił?
1: Myślę, że tak.
0: Jest trochę jak w więzieniu, trochę przerażające.
1: Magda tak pisze w tej historii o Michale.
2: Ale zaraz, poczekaj, ale córka była też w tym pokoju, czy ona
0: bo
2: się...
0: to nas najbardziej zaciekawiło.
1: No, uciekła przed chłopem swoim do pokoju swojej córki.
2: Okay.
1: No i tam sobie już żyła i nie chciała żyć ze swoim chłopem.
2: Ale sobie życie na nowo w tym pokoju?
0: Co ten chłop narobił, to rozumiem, że już ją będziesz wypytywał po godzinie 9.
1: Ona go tylko po prostu leciutko obraziła, leciutko zwyzywała.
0: Leciutko.
3: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM. Autopromocja. 3,

0: Autopromocja. Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
4: Szminko Zabinko, zobacz, kogo przywiało do salonu piękności. To kaktus Kazik.
5: Tędzel Kupuszku, piękny kaktus w salonie piękności.
6: Słuchajcie, konewka Konwalia uważa, że jestem zbyt kłujący.
5: Jakoś temu zaradzimy. Golarko Gieniu, kolczasty zarost do przycięcia. Och, Kazik, jesteś teraz gładki jak jedwab.
3: Bądź jak zaradniaki i pamiętaj o dbaniu o siebie. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
7: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
8: Teraz w grupie PSB i PSB Profi zaplanujesz remont lub budowę z bramami, drzwiami i ogrodzeniami Wiśniowski.
7: Z PSB zawsze się da.
9: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
10: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
9: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
10: W końcu będę miał kieszonkowe.
9: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
11: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku filety z piersi polskiego kurczaka, mięsne specjały. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: Jeden zestaw, wiele scenariuszy. Dach, taras, listwa, kuchnia czy okno? Sika Flex 11 FC Purform klei i uszczelnia z efektem na lata. Teraz w zestawie promocyjnym dwie sztuki plus taśma Washi Extra. Sika Flex klei i uszczelnia na lata.
15: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
16: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
15: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
17: Skoda.
18: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
19: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
18: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
20: To moje Lidl!
3: Do 10 każdego miesiąca w Biedronce oferta gorąca. W ten czwartek z kartą Moja Biedronka. Wszystkie oliwy z oliwek. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit 2 sztuki, maksymalnie jedna z rabatem na kartę. A kawa ziarnista Jakobs 1 kg, Kronung, krema lub espresso. 1+1 gratis. Limit 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz wszystkie kosmetyki Nivea. 1+1 gratis. Limit 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
21: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
9: O, ale że to tak dla mnie?
21: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
2: Mamy niskie ceny.
22: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
23: Bo teraz w Auchanu wybrane kawy ziarniste Jakobs 1 kg tylko 52,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 89,98. A wybrane płyny i kapsułki do prania Woolite 24% taniej tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,98. Oferta do 16 września. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
0: Reklama.
24: Po wczorajszej katastrofie kolejowej na Mazowszu rząd szykuje nowe przepisy, mają uderzyć w kierowców. Prokuratura zadowolona z wyroku, ksiądz z Sosnowca Jacek K. skazany za pedofilię. PKO zapewnia, imprezy sportowe nie są zagrożone, to po zatrzymaniu szefa komitetu.
25: Jest godzina 9, to czas na wiadomości Vox FM, na które zaprasza Marta Kiermasz.
24: Maszyniści zapowiadają protest, a premier zaostrzenie przepisów dla kierowców łamiących prawo na przejazdach kolejowych. To reakcja na katastrofę w Sokolnikach Suchych pod Radomiem, potem jak ciężarówka uderzyła w pociąg Intercity. Jedna osoba zginęła, 20 zostało rannych. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
4: Premier Donald Tusk zapowiada, że dotychczasowe kary i apele nie wystarczają, dlatego nowe przepisy mają być, jak określił, bardzo twarde.
5: To się musi skończyć. Ani złe zdarzenia, ani perswazja nie pomagały, więc musimy zaostrzyć przepisy dla tych, którzy to łamią.
4: Na problemy z bezpieczeństwem chcą też zwrócić uwagę maszyniści, którzy niedługo ogłoszą szczegóły protestu. Nadbrygadier Ryszard Grosset, były zastępca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej, przypomina z kolei, że procedura w przypadku utknięcia na przejeździe jest prosta.
6: Trzeba po prostu wyłamać tę rogatkę, no pomijając już fakt, trzeba 10 razy spojrzeć, zanim się na nią wjedzie.
4: Tylko w tym roku doszło do 130 wypadków na przejazdach kolejowych, w których zginęły 34 osoby.
24: Według ustaleń służb w Sokolnikach Suchych ciężarówka uderzyła w pierwszy wagon pociągu i doprowadziła do wykolejenia składu i znacznego uszkodzenia lokomotywy. Jest na pewno poczucie, że sprawiedliwość została wymierzona, tak prokuratura komentuje wyrok dla księdza Jacka K. Skazano go na 14 lat więzienia za przemoc seksualną wobec dzieci. Wyrok zapadł w sądzie rejonowym w Sosnowcu. Duchowny skrzywdził 7 dziewczynek. Poza więzieniem orzeczono też m.in. zakaz zbliżania się do pokrzywdzonych i wypłatę zadośćuczynienia.
7: Pozytywnie odbieram również orzeczenie sądu odnoszące się do zadośćuczynienia dla ofiar przestępstw Jacka K. Myślę, że te środki będą stanowić chociażby częściową pomoc w unormowaniu życia tych osób, uzyskaniu chociażby częściowego ukojenia w związku z tymi bardzo trudnymi wspomnieniami.
24: Powiedział nam rzecznik prokuratury okręgowej w Sosnowcu Bartosz Kilian. Każda z poszkodowanych ma otrzymać od 50 do 100 tysięcy złotych zadośćuczynienia. Jacek K. jest jedną z kilku osób, które usłyszały zarzuty w toczącym się w prokuraturze okręgowej w Sosnowcu dużym śledztwie dotyczącym pedofilii w tamtejszej diecezji. Wyrok jest nieprawomocny. Najbliższe imprezy sportowe nie są w żaden sposób zagrożone, zapewnia naszego reportera Katarzyna Kochania-Kroman z Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Chodzi o pieniądze na wysłanie polskich reprezentantów, m.in. na młodzieżowe Igrzyska Olimpijskie w Dakarze. Oponenci obecnego zarządu PKOL-u przekonują jednak, że budżet instytucji szoruje po dnie. O szczegóły dopytywał nasz dziennikarz Mateusz Chłystun. Mateuszu, co z tymi finansami?
8: Problemy z rozliczeniem się ze sportowcami po upadku giełdy Zonda Krypto, czyli głównego sponsora PKOL-u, zostały, jak słyszę, zażegnane.
17: Z olimpijczykami, z medalistami jesteśmy tutaj na czysto.
8: Tłumaczy Katarzyna Kochania-Kroman z PKOL-u, która nie potwierdza, by instytucja miała gigantyczne problemy finansowe, ale przyznaje, że prowadzi rozmowy z potencjalnymi nowymi sponsorami. Pieniędzy na Olimpiadę Młodzieży w Dakarze ma jednak nie zabraknąć.
17: Będziemy w stanie wysłać tą reprezentację?
8: Tymczasem w poniedziałek zbierze się zarząd PKOL-u, który wyłoni pełniącego obowiązki prezesa do zakończenia kadencji, która upływa w kwietniu. Do tego czasu wyboru zupełnie nowych władz nie będzie.
24: Mateusz Chłystun, dziękujemy. Zakazu nie będzie. Wrocławcy urzędnicy nie zabronią jazdy rowerami i hulajnogami przez przejścia podziemne. O taki zakaz wnioskowała policja. Pomysł popiera część mieszkańców.
26: Idzie pan sobie, a tu nagle za panem jak nie szturchnie jakąś torbą, jedzie. Wie pan co, że chociażby zadzwonił, no to jeszcze. Ale normalnie kiedyś mnie tak walnął, to z pizzą czy coś jechał, że mało co się nie przewróciłam. I ja za nim krzyczę, a już go nie widać.
24: Policjanci przyznają, że problem jest, ale...
27: Padł ten temat do rozwagi, ale dotyczył on głównie pseudorowerzystów ze względu na prędkość, jaką rozwijają. Miasto Wrocław na razie nie planuje takich zakazów. Przyglądamy się temu tematowi.
24: Mówiła Joanna Urbańska-Jaworska z Urzędu Miasta. Z naszych nieoficjalnych informacji wynika, że magistrat chce poczekać na ogólnopolskie zmiany przepisów przygotowywane przez Ministerstwo Infrastruktury.
28: Deszczowy poranek, ale w ciągu dnia te
29: opady deszczu,
28: opady,
29: co
28: tak,
29: znikną.
28: Opady, tak, właśnie słowami drogowo, no, znikną, no.
29: Tak?
28: No, znaczy, będzie może przelotnie coś.
29: Powiedział Konrad z nadzieją.
28: Głównie na wschodzie ten deszcz będzie się pojawiał i na północy kraju.
29: Ale teraz spójrz za okno, jakie piękne słońce.
28: No właśnie, to słońce dzisiaj będzie nam towarzyszyło. Temperatury niższe niż były wczoraj.
29: 20 stopni Celsjusza to dzisiaj najwyżej, ale jak będzie słońce, to będzie cieplej. Julia Chren.
28: Konrad Piwowarski.
29: 5 minut po 9.
28: A już za chwilę Paweł Pawelec i Kochaj albo Rzucaj.
30: Pierwsze zmiana od rana z Fox FM.

0: No właśnie, czy ona będzie jego love z powrotem?
1: No bo on by już ją teraz wziął. Tylko że ona już nie chce. Znaczy nie.
2: Nie, no jak ona nie chce? Ona chce, a on jej nie chce.
1: On chciał, kiedy ona mu powiedziała, że go już obraża totalnie, że go wyzywa od najgorszych i mówił mu, co o nim myślę, to on wtedy chciał bardzo się pogodzić. Ale ona nie chciała.
0: Ona wtedy poszła do pokoju
1: strzeliła
0: dziecka.
1: Strzeliła focha, zamknęła się w pokoju z córką.
2: O kochaj albo rzucaj. Magda i Michał dzisiaj.
1: Tak. I Magda mieszkała u córki, można powiedzieć, kilka ładnych dni, jak czytam. No i przegięła chyba.
2: Dobra, nie, ona musi to opowiedzieć, bo...
0: To jest zbyt ciekawe.
2: Tak.
3: Kochaj albo rzucaj.
1: Kochaj albo rzucaj. Paweł Pawelec. Witam bardzo serdecznie Magdalenę. Cześć Magdaleno.
4: Witaj, dzień dobry.
1: Madziu, o kim będzie historia?
4: O moim mężu Michale. 17 lat jesteśmy w małżeństwie. No niestety ostatnio... On doszło do małej sprzeczki. Mnie trochę poniosło za dużo słów z moich ust. Wpadło w stosunku co do mojego męża. Widziałam, że go to dość obraziło. No właśnie, to była pyskówka. I z tej pyskówki wyszła jedna wielka awantura, że no niestety się tak pokłóciliśmy, że do tej pory się do mnie nie odzywa. No i jeszcze do tego, wiadomo, sprawy łóżkowe się do tego dołożyły. Pogoniłam go jak psa. Bo poszłam, w sumie ja poszłam do córki spać i go zostawiłam bez niczego.
1: Aha. Od czego to się zaczęło?
4: W sumie to się zaczęło to od pyskówki naszej.
1: No,
4: pyskówka doszła o to, że pracuje się, że jest człowiek zmęczony, że nie ma siły gadać. I takie podstawowe rzeczy nasze, no takie życiowe raczej.
1: Mhm. No i?
4: Ja powiedziałam słowo, on powiedział słowo, później ja powiedziałam 3 słowa, on powiedział 5 słów. Jak on powiedział 5 słów, no to ja się wtedy bardzo mocno odpaliłam i niestety bardzo go uraziłam. Chyba jego nawet ego dotknęło to, tak mi się wydaje. Hmm.
1: Czyli? Co powiedziałaś?
4: No, że by... No, bardzo brzydko powiedziałam, nie chcę na antenie tych słów używać. No, żeby sobie poszedł po prostu do innej,
1: żeby
4: no.
1: Się, okay, do
4: żeby
1: innej.
4: Się do innej. No, jak mi nie
1: poszedł?
4: Pasuje, to niech sobie zmieni. No, chyba jeszcze nie.
1: I co, poszłaś spać sobie do dziecka? Macie dziecko?
4: Tak, do córki, tak, mamy córeczkę. I tak do dnia dzisiejszego cały czas jestem.
1: Ile ma córeczka lat?

0: Była jedna wielka awantura. Ja obraziłam jego prawdopodobnie ego. Zrobiło mu się na pewno przykro. No i się nie odzywa do mnie, no.
1: No, no
0: i
1: nic nie dodałaś. Nic nie powiedziałaś. Magdaleno, zaraz do niego zadzwonię. Zobaczysz, jak to się przeprasza, kiedy się nie wie za co. Michale, kochamy się z Magdaleną, czy nie kochamy? Ewentualnie, czy odkryje jakiś spisek tylko po to, żeby być na antenie radia Vox FM? Zaraz się dowiemy. Co uczyniła Magdalena, jaką kobietą jest? Bo na pewno nie jest prawdomówna. Trzymajcie kciuki za Madzię, a ja dzwonię.
2: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.
3: Gruba kłótnia.
1: No tak naprawdę nic nie powiedziała, nie wyjaśniła, nie. No nie
4: czyli
1: wiem.
4: Będziesz grał w statki, będziesz trochę strzelał. Czy będzie trafiony, czy zatopiony, tak, czy kochaj albo rzucaj.
3: 18 minut po 9 wypiszcie 609-86-9869. Co myślicie?

0: właśnie, czy on jeszcze czuje miłość do niej po tej kłótni?
1: Tu ale... chodzi oczywiście o Michała. No i Magdę, tak. Chodzi którzy chyba... dziś w Kochaj albo Rzucaj.
2: Słuchacze tutaj strzelają, że to prawdopodobnie że chodzi o sprawy łóżkowe.
0: Tak, i rozmiar, także rozmiar kłótni.
2: Tak, chłop czuł się jak w recepcji.

0: W tych hotelu ciągle prosił o klucze, a ich nie dostawał.
1: Chłopie, no idź do innej, może potrafi przyznać się do błędu no i wziąć odpowiedzialność na klatę, bo Magda nie, bo ona za bardzo nie wie,
2: zgłosiła
1: o co chodzi, co zrobiła.
2: I nie chce się przyznać, co powiedziała, tak?
0: Tak, czekam tutaj. Ktoś ma jakieś pretensje do mnie, ale to się nie nadaje.
2: Dobra,
0: na antenę.
2: Przypomnijmy, Magda i Michał, co tam poszło nie tak?
0: Magda postanowiła chyba zrobić mu awanturę. Miała chyba taką potrzebę, by zrobić mu awanturę. I wyrzuciła tam różne sprawy, pomieszała wszystko i uderzyła kilka razy na wątrobę chyba, troszkę w pachwinę uderzyła. Był cios też karate w szyję.
2: Ale metaforyczne te wszystkie ciosy były.
0: Tak, tak. Natomiast były tak okrutne, że on miał tego dosyć i się mocno na nie obraził. Chciał się od razu pogodzić.
1: Tak czy siak, spróbuj ich pogodzić.
0: Tak.
1: Dzwoń.
0: A teraz on ma focha.
3: Kochaj albo rzucaj.
4: Halo.
0: Dzień dobry, do Michała.
4: Dzień dobry, Michał przy telefonie. Ja też pan, z kim ja rozmawiam, w jakiej sprawie?
0: Michale, Paweł Pawelec, prezenter radia Vox FM. W ramach osobnego spania jest prośba o pomoc na ratunek, by wytłumaczyć nieeleganckie zachowania, słowa nieprawdziwe, tylko po to, żeby wygrać wojnę domową. Już coś więcej wiesz?
4: No, pewnie Magdalena.
0: Oczywiście. Pyskówka. Zaczęło się od tego, że nie może na ciebie liczyć, bo ciężko pracujesz. Nie powiedziała mi, czym się zajmujesz, więc zakładam, że nie kłamała i że nie ma go w domu, czyli ciebie, wtedy, kiedy jesteś potrzebny, by przytulić, by coś zrobić, by pójść, by razem. Od słowa do słowa uderzyła cię w twoje sprawy męskie, również ego, ale nie wiem nic, bo nie miała odwagi powiedzieć, co zostało użyte, jak bardzo zraniła. Potem, kiedy chciałaś jakoś przeprosić, pójść, przytulić, no to wiem, że zamknęła się w pokoju już prawie nastolatki, no i nie dała się przeprosić. Od kilku
4: dni. Zgadza się. No mniej więcej pokrótce, tak jak powiedziałeś, taka była sytuacja. Tak to wygląda.
0: Jak długo masz się zamiar gniewać, bo dzwonię, żeby się jakoś tam pogodzić, zakopać topór wojenny, bo od tego jesteśmy, kiedy duma i honor nie pozwala wyciągnąć ręki, jestem ja.
4: No na pewno, skupaj, będzie trzeba usiąść, na spokojnie porozmawiać i sobie wyjaśnić tam jakieś sprawy, które każdego bolą.
0: Powiedz mi, bo ja się nie dowiedziałem, więc to chyba są bardzo wstydliwe sprawy. Czym ci dokuczyła najbardziej, że nie chcesz gadać?
4: Nie chciałbym tego tak, żeby rozmawiać publicznie, ale ogólnie...
0: Ona to wyciągnęła.
4: Poszło troszkę tam za kilka spółek za dużo i tak to wygląda.
0: Ale ma co? Ma pretensje, że za mało zarabiasz?
4: Pretensje, że po prostu zajmuję się sprawami osobistymi i zarobkowymi, a po prostu nie poświęcam czasu. A wiadomo, o co chodzi. Jest taka sytuacja, jak każdy w pogoni za pieniążkami.
0: A co robisz? Mogę wiedzieć, gdzie się zarabia dobre pieniądze?
4: Jako elektryk pracuję, budowy instalacji, tak.
0: A, no tak. I odbiory? I czy kładziesz elektrykę?
4: Kompleksowo, od początku do końca instalacje od stawy do stanu zamkniętego.
0: A potem odbiór też? Masz takie uprawnienia?
4: U kolegi pracuję tam. Tak, jest taka możliwość, że wszystko będzie kompleksowo.
0: No to bez ciebie się nie da domu zamknąć budowy.
4: No, ogólnie musi być odbiór.
0: To zajmuje ci naprawdę tak dużo czasu, że nie masz potem siły, kiedy wrócisz na chatę, przytulić, pogadać o tym, co
4: też,
0: weekend.
4: Ogólnie też tam Magda też tam po prostu sobie tam pozmieniała troszkę tam warunki finansowe tam pod względem pracy i też przychodzi zmęczona i tak to wygląda i po prostu troszkę tam się mijamy.
0: To słuchaj, ja wyciągam rękę, bo ona mnie prosi o wybaczenie twoje. Ona mi prosi, żebyś ty chodził sypiać raczej z Magdaleną niż samemu.
4: I Magdalena raczej z Michałem niż u młodej w pokoju.
0: Ona by tak bardzo chciała, natomiast mnie używa do tego, żeby wyciągnąć rękę, bo sama nie ma odwagi tego zrobić tak, bo ty na to nie pozwalasz. Po prostu jesteś nadąsany. Pisze, że no nie ma gadki z tobą. No, za mocno uderzyłam, za dużo powiedziałam, przesadziłam, ale już Paweł doszło do tego, że to nie miało znaczenia, kto mówi prawdę, kto nie, tylko kto ma wygrać bitwę.
4: No zgadza się, po prostu wiem, o co chodzi.
0: Mogę sobie przyklepać sukces, że was pogodzę i powiesz mi, że ją kochasz?
4: 18 lat po ślubie, co będzie w lutym, no to trochę kupa czasu.
0: Kochasz? Bardzo ładnie. Ona się rozłączyła w międzyczasie, bo to chyba jakieś nerwy były.
5: Nie, rozłączyło mnie.
0: Mhm. A jak myślisz, Magdaleno, jaka była decyzja Michała?
5: Nie wybaczył.
0: To powiedz jej sam, Michał.
4: Kochasz.
5: Przepraszam cię serdecznie. to rozmawiamy w domu.
0: To mi tak nie pasowało, wiesz, Michał, bo ona nie była w stanie powiedzieć tak naprawdę, nie chciała się przyznać, a to do tego zawsze namawiam na antenie. Jak uderzamy w swoich mężczyzn? Co im mówimy? Gdzie to boli? Pod wątrobą? Czy w pachwinie? Czy dostałeś się po prostu z plaskacza w głowę? To znaczy, czego użyła, żeby facet, mając 17 lat kobietę, mając z nią dziecko, nie chciał z nią gadać? No i nie dowiedzieliśmy się tak naprawdę ani od niej, ani od ciebie. To, co wy robicie sobie nawzajem, ma na pewno miejsce przynajmniej w 5-10% małżeństw, kiedy ludzie po prostu walczą, żeby wygrać, nie licząc się ze słowami. Żadnej nauki to dla nas nie ma, oprócz takiej, że nie należy się tak zaciećwierzać, iść do przodu i obrażać i lecieć po bandzie. Powiedz mi, co ty byś chciał na przykład, żeby w ramach przeprosin Madziula dla ciebie zrobiła, przygotowała, a ty weźmiesz w tym udział, chociaż na tyle się przydam. Na co masz ochotę, Michał?
4: No możemy na jakąś kolację sobie pójść na miasto na przykład.
0: Za którą Magdalena zapłaci?
4: Albo i mąż.
0: Madziu, wybierasz restaurację, on płaci, a ty go zaskakujesz. Tym razem on przynosi mały kwiatek, a ty przynosisz pewnego rodzaju jakąś niespodziankę ze sobą. Pokaż mu jakiś fajny topik, który tam założysz w pewnej sytuacji.
5: Dzięki serdeczne.
0: Dziękuję bardzo serdecznie. Niech żyje miłość! O nią zawsze walczyć trzeba. Cześć!
5: Cześć.
4: Trzymaj się, pozdrawiam, hej.
5: Dziękujemy, cześć. Pa.
3: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.
1: Bardzo wyrozumiały chłop, więc Paweł, nie do końca to twoja zasługa, tylko jego dobre serce.
0: Dobra.
6: To jest jego zasługa w 100%. Paweł jest najlepszy i udowodni wam to też jutro. Tak. Zgłaszajcie się vox.fm.pl, jeżeli jakikolwiek
0: Lewandowski
6: problem
0: też
6: jest.
0: Sam nie strzela, tak. Tylko mu podają.
6: No właśnie.
1: Kochaj albo rzucaj, wraca jutro, jak słyszeliście.

0: No i co tu zrobić, żeby nam się chciało, powiedz?
1: A wiesz, co się robi, żeby nam się chciało?
0: No.
1: Się po prostu odpala Vox FM, bo tutaj hity, które naprawdę potrafią poruszyć.
0: Bo my nie dość, że gramy w rytmie hitów, to my jeszcze robimy dzień dobry.
1: Dzień dobry, tak w ogóle.
0: Dzień dobry.
1: Czy słuchają nas kobiety w ciąży, pytam od razu na początek?
0: Myślę, że na jak najbardziej.
1: Na
0: tak.
1: pewno. Niech wszystkie kobiety w ciąży złapią się teraz za brzuszek i powiedzą wszystkiego najlepszego.
0: Bo
1: dzisiaj jest dzień piłkarza, a zawsze się mówi, o kopie, piłkarz będzie.
0: Ale nie zapominajmy też o tych, co strzelili.
1: O, brawo napastnicy, brawo!
0: Dzień dobry!
1: Klaudia Wasiluk
0: i Arek Sikora.
1: Dzień dobry. Reklama.
2: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Laptop gamingowy Lenovo. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 85 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Gładkość, blask i skóra bez skazy? Poznaj peelingi chemiczne. To zabiegi szyte na miarę, które doprowadzą Twoją cerę do granic satysfakcji. Idealne na przebarwienia, trądzik czy oznaki starzenia. Podaruj swojej skórze zdrowy wygląd. Zapraszają gabinety Yasumi w Gorzowie Wielkopolskim, ulica Pocztowa 3/2 i Wyszyńskiego 106/2. Więcej na yasumi.pl.
5: Ale jesteś zadowolony?
6: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
5: Aha.
6: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
5: Wow!
6: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
5: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
7: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
8: Studiuj na Wydziale Nauk o Zdrowiu Akademii imienia Jakuba Sparadyża. Analitykę medyczną, dietetykę, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Dołącz do nas i studiuj z nami, bo warto. www.ajp.edu.pl.
9: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
10: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
9: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
11: Skoda.
12: Olio Oliwa, pasta, makaron, formaggio, ser. Co w sercu, to na języku, to co we włoskim sercu, to w delikatesach włoskich wino Toskani. Prawdziwe produkty przywiezione bezpośrednio z Włoch, najwyższej jakości sery, wędliny krojone na miejscu, oliwa z oliwek i wiele innych. Delikatesy włoskie wino Toskani. Gorzów, Garbary 6. U nas oryginalny włoski tydzień trwa cały rok. Musisz koniecznie nas odwiedzić.
13: SE Bordnete Polska w Gorzowie zatrudni pracowników produkcyjnych, kobiety i mężczyzn przy budowie wiązek elektrycznych. Praca w systemie dwuzmianowym. Gwarantujemy umowę o pracę. Do wynagrodzenia zasadniczego premię jakościową i obecnościową, a także premię wakacyjną, świąteczne oraz atrakcyjny fundusz socjalny. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem 697 690 240 lub CV. Prosimy przesyłać na adres rekrutacja@sebn.com.
14: Szukasz SUV-a bez kompromisów? Poznaj nowego MG HS Hybrid Plus. Niecałe 8 sekund do setki, duży bagażnik, inteligentna technologia i spalanie zaledwie 5,5 litra na 100 km. Komfort? Maksymalny. Oszczędności? Zostają w portfelu. Teraz MG HS Hybrid Plus w promocyjnej cenie od 122 900 zł. Zgarnij rabat do 15 000 zł lub wybierz leasing 101%. Promocja do końca września. MG Gorzów Wielkopolski, ulica Kasprzaka 1.
15: W waszym domu widać kobiecą rękę?
16: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
17: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: Reklama.
1: Wojtek Hańczuk. Autobusy linii 128 od października wrócą na stałą trasę. W Gorzowie kończy się etap ważnych inwestycji i można wprowadzić zmiany w kursowaniu MZK. Walczyli o nie mieszkańcy i radni. Autobusy linii 128 wrócą na trasę Czarnieckiego, Kazimierza Wielkiego, Kamienną, Górczyńską, Dekertę, Szarych Szeregów, Jana Pawła II, Bora Komorowskiego i Jedwabniczą. Szczegóły znajdziecie na stronie gorzowskiego MZK. Przypomnijmy, na ukończeniu jest przebudowa ronda Barlineckiego oraz otwarty zostanie ruchy dla ulicy Kamiennej, co usprawni połączenie Piasków z parkiem handlowym. Od 1 października skorzysta także miejski autobus. Z tegorocznego naboru w Akademii imienia Jakuba z Paradyża są już zadowoleni, choć ten ciągle trwa. Na tę chwilę studia w Gorzowskiej Akademii rozpocznie około 1200 żaków. Dawno nie było sytuacji, że uczelnia zamykała nabór na poszczególnych kierunkach, ponieważ miejsca zostały wyczerpane. A tak było na pielęgniarstwie, ratownictwie, psychologii, analityce medycznej i filologiach obcych. Rekrutacja trwa do 30 października, więc liczba studentów pierwszego roku jeszcze wzrośnie, mówi profesor Elżbieta Skorupska-Raczyńska, rektor Akademii.
11: Mamy świadomość tego, że zainteresowanie większe wynika z większego rocznika, tak, liczniejszego rocznika, ale też obserwujemy duży wzrost zainteresowania studiami niestacjonarnymi, czyli tymi, które wybierają osoby pracujące już.
1: A szczegóły dotyczące rekrutacji można znaleźć na stronie gorzowskiej uczelni. Za nami rześki poranek, a przed nami naprawdę ciepły i spokojny wrześniowy dzień, no bo jeżeli temperatura dobije w okolice 19-20 stopni, będzie sporo słońca, no to naprawdę nie mamy powodów do narzekań. Zwłaszcza, że pod koniec tygodnia zrobi się w Gorzowie nieco bardziej mokro, choć temperatura nie spadnie drastycznie. Oczywiście wieczory i noce cały czas chłodne.

0: to promocja. Vox Alert.
1: Vox Alert.
0: Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
1: Vox Alert.
0: Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ500. Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Kamienie Ogrodowe Woiński oferuje szeroki wybór kamieni ozdobnych, grysów, otoczaków oraz kruszyw drogowych z dowozem do klienta. Odwiedź nas już dziś w Krzeszycach, Karkoszów 25D lub sprawdź wyjątkowo atrakcyjną ofertę na kamieniewoiński.pl. Stwórz ogród swoich marzeń z kamieniami ogrodowymi Woiński.
7: Już w ten weekend Power Food Festival w Zakopanem. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania i konkursy z nagrodami dla całej rodziny. A Zimowa Akademia Sportu zaprasza na letni festiwal sportów zimowych. 12 stref i zimowe dyscypliny dla każdego. Będzie co spróbować, będzie co sprawdzić i będzie o co powalczyć. 12 i 13 września, Plac Niepodległości. Wpadnij i baw się z nami!
8: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolnorosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
9: Łap wodę mineralną Piwniczanka i ruszaj po sportowe emocje. Piwniczanka. Podkręcamy zabawę mocą minerałów i świetnym smakiem.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Uszkodzona szyba? W Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
10: Autoglas.

0: drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram, aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
1: Reklama.
2: Vox FM Gorzów.
3: Pasażerowie będą musieli uzbroić się w cierpliwość.
4: Będą jutro opóźnienia pociągów.
3: Po katastrofie kolejowej na Mazowszu maszyniści zapowiadają protest. 30 lat w więzieniu za brutalne zabójstwo zapadł wyrok po zbrodni pod Nidzicą w wigilijną noc. Wołodymyr Zełenski uniknął katastrofy, w jego samolot mógł trafić dron.
5: 10 na zegarach, czas na najnowsze wydanie wiadomości radia Vox FM, które przygotowała i przedstawi Marta Kiermasz. Posłuchajmy.
3: Pasażerowie i pracownicy są wystawiani na śmierć. Potrzeba pilnych zmian w prawie, mówią maszyniści po wczorajszej katastrofie kolejowej na Mazowszu. Po tym jak betoniarka na przejeździe kolejowym wjechała w pociąg, zginęła jedna osoba, a kilkadziesiąt zostało rannych. Jutro akcje w całej Polsce. Będziemy zwalniać na przejazdach kolejowych do minimalnych prędkości, zapowiada szef Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych Leszek Mietek.
4: Powiedzieliśmy dość, Rada Krajowa podjęła uchwałę. Zwracamy się do maszynistów kolejowych, aby w dniu jutrzejszym od północy do 24 każdy przejazd kolejowy w Polsce przejeżdżać z prędkością bezpieczną na poziomie 20 km na godzinę.
3: Będą opóźnienia w rozkładach, przyznają kolejarze i tłumaczą. To nasz dramatyczny apel o zmiany prawa w kontekście bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych. A według słów ministra infrastruktury Dariusza Klimczaka projektowane właśnie przepisy zakładają, że za złamanie prawa i wjazd na przejazd kolejowy ma być od razu zabierane prawo jazdy na 3 miesiące. 30 lat więzienia za brutalne zabójstwo w noc wigilijną. Taki wyrok usłyszał Gabriel A. przed Sądem Okręgowym w Olsztynie. W grudniu 2024 roku 18-letni wówczas oskarżony zaatakował w Pawlikach pod Nidzicą mężczyznę, który szedł na pasterkę. Skatował 47-latka, następnie utopił go w stawie. Gabriel A. będzie mógł ubiegać się o warunkowe zwolnienie po 25 latach. Ma też zapłacić rodzinie ofiary 300 tysięcy złotych zadośćuczynienia.
6: Wyrok co do zasady nas jako oskarżycieli publicznych satysfakcjonuje. Była to druga najwyższa możliwa do orzeczenia w obecnym stanie prawnym kara. Cieszymy się, że jest też to ograniczenie co do warunkowego, przedterminowego zwolnienia oskarżonego.
3: Zaznaczył prokurator Robert Piwnicki. Emocji po ogłoszeniu wyroku nie ukrywała matka ofiary Irena Bonalska.
7: I co z tego, że poszedł syn do posterki, do domu nie wrócił mi. I co ja mam powiedzieć? Bym chciała bardzo do kary taką surową, żeby dożywocie dostał. Ja teraz zostałam sama, chora jeszcze do tego, a dzieciak mi pomagał, był przy mnie i pomagał wszystko. Jak ja mam teraz żyć? Nie wiem. Nie wybaczę im.
3: Sąd zdecydował, że ze względu na zaburzenie osobowości oraz uzależnienie od alkoholu i substancji psychoaktywnych, Gabriel A. ma odbywać wyrok w zakładzie karnym, w którym prowadzone są zajęcia terapeutyczne. Wyrok olsztyńskiego sądu nie jest prawomocny. Samolot Wołodymyra Zełenskiego niemal trafiony w powietrzu. Niebezpieczny incydent miał miejsce wieczorem podczas wylotu prezydenta Ukrainy z Mołdawii do Norwegii. Zagrożenie atakiem dronowym opóźniło lot polityka do Oslo na pogrzeb króla Haralda. O zdarzeniu poinformował premier Norwegii Jonas Gahr Støre. Jego samolot został niemal trafiony przez drona podczas startu z Mołdawii. Taka jest jego rzeczywistość. Ryzykuje, ale musi podróżować, by zdobyć wsparcie. Informację o opóźnieniu lotu potwierdził też rzecznik prezydenta. Jak przekazał, samolot Zełenskiego mógł wystartować dopiero po potwierdzeniu, że rosyjski dron rozbił się na terytorium Mołdawii. Na koniec wracamy do kraju. Rysował komiksy Batmana i Kapitana Ameryki, a teraz odwiedzi Bełchatów. Światowej sławy brytyjski rysownik Mike Perkins spotka się z mieszkańcami 19 września.
8: To jest coś naprawdę wyjątkowego. Będzie na żywo rysował, będzie można obserwować, jak taki proces twórczy powstaje, ale również będzie wręczał nagrodę w konkursie na bohatera komiksowego, który skierowany był do naszych młodych mieszkańców miasta.
3: Mówiła Kryspina Rogowska z Urzędu Miasta Bełchatowa. Spotkanie z mieszkańcami, przypomnę, 19 września. To w ramach Festiwalu Sztuki Jabłka.
9: Najchłodniej dzisiaj w Zakopcu, tutaj prawie 11 stopni i to już w tym momencie. W Przemyślu z kolei teraz najcieplej, tam 16, ale w ciągu dnia temperatury wzrosną maksymalnie do 22 kresek w Rzeszowie, 19 w Lublinie, 19 również w Białymstoku, 18 w Suwałkach.
10: Nie wiem, jak brzmiał wasz dzisiejszy budzik, ale mój to były krople deszczu uderzające w parapet.
9: O, to tak nostalgicznie, jesiennie,
10: tak właśnie,
9: zobacz,
10: tak
9: można
10: właśnie
9: się rozmarzyć.
10: To już ten czas.
9: Mogłoby ci się nie chcieć, ale nie u nas.
10: Nie, u nas się zawsze chce.
9: A żeby nam się chciało, to zechce nam się wszystkim jeszcze bardziej. Słuchajcie, miejcie telefony pod ręką.
10: Zapytamy was, co dzisiaj macie w planach do zrobienia, jakie obowiązki na was czekają i pomożemy wam.
9: Oczywiście.
10: W dobrym nastawieniu.
9: Energii potrzeba
10: tymi
9: komuś?
10: Obowiązkami.
9: Co? Słyszę głosy. Potrzeba.
10: Czy te głosy są z nami w pokoju? Klaudia Wasiluk.
9: Biorąc pod uwagę, kto to był wcześniej, to możliwe, że tak. Jarek Sikora, dzień dobry.
10: Dzień dobry.
9: 5 minut po 10:00, Benassi Bros i Hit My Heart to na teraz. Hypaton, Out of My Head za moment. Dzień dobry raz jeszcze w czwartek.
10: Miejcie telefony przy sobie. Hey.

0: to od Madonny, któremu dodano odrobineczkę energii.
1: To jest Like a Prayer, wuxa wam. 609-869-869.
0: Świetny numer.
1: Tak, wykręćcie go teraz w telefonach swoich i dzwońcie.
2: Żeby tak się chciało. Tak się chciało.
0: I opowiadajcie, co dzisiaj do zrobienia, a my zrobimy tak, żeby nam się wszystkim chciało to wszystko zrobić.
1: Dokładnie.

0: Halo?
1: 609-869-869
0: Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam.
1: Cześć. Jak,
0: kto po drugiej stronie?
2: Adam.
0: Cześć Adam.
1: Co tam, Adaś, u ciebie?
0: Bo to jest, się mówi tak, Adam, coś tam i spadam. To co ty robisz tam, zanim spadniesz?
2: No ja proszę, ja ciebie teraz w pracy. Aha. Ale po pracy co? Z moją kochaną żoną. Ogóreczki konserwowe.
1: Wow! No i to jest plan.
0: Nie, no
1: na
0: to,
1: czwartek.
0: Adaś, to powiem ci tak. To, chcieliśmy zrobić tak, żeby ci się chciało, ale ja myślę, że tobie się bardzo chce tych ogóreczków.
2: No, ja już przerobiłem ze 40 kilo kiszonych, no. A teraz wjeżdżają konserwowe.
0: Wow! No to powodzenia, adres podeślemy później po programie, żebyś wiedział, gdzie podesłać jeden słoiczek.
1: Resztą się zajmiemy.
0: Pozdrawiamy.
1: 609-869-869, halo?
0: Halo, dzień dobry. Halo? O, jest, mamy, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Kto po drugiej stronie?
3: Marcin.
0: Cześć Marcinie,
1: skąd? Co tam na dziś?
3: Ja chcę plany na dziś?
0: Aha.
3: Bo na razie są takie plany, żeby po prostu spędzić miło weekend, bo wybieram się gdzieś na Pomorze, na południe Polski Pomorza, no ale nie wiem co robić.
0: Czekaj, ale to zaczynasz weekend już w czwartek o godzinie 10?
3: No tak, no bo w końcu pracowałem całą sobotę i niedzielę.
0: No to się należy, absolutnie się należy.
1: Pewnie, tak, to absolutnie.
0: No, posłuchaj, nieważne co robisz, ważne, że na wolnym. To jest chyba najważniejsze. Powodzonka i miłego wypoczynku. Halo, dzień dobry. Halo? Słyszymy się?
1: 609-869-869, przypominamy numer do studia.
0: Mamy chyba tutaj. Halo, dzień dobry.
4: Halo, dzień dobry!
1: Cześć!
0: O, jaka energia w głosie.
1: To po drugiej stronie.
4: Tak, bo ja za godzinę pracę kończę i bardzo się cieszę.
0: O, proszę, jaki szczęśliwy naród w ogóle, taki nieprzepracowany chyba ten nasz naród. Jak tobie na imię, powiedz,
4: prawda?
0: Jeszcze?
4: Karolina,
0: to jakie plany po pracy?
4: A mam dużo zajęć, jadę wstęp do weterynarza, potem do fryzjera, potem pozgarniać dzieci, ugotować mężowi jego ulubioną zupę. Także no. Wejdzie się, jest co robić.
1: No jest to rzeczywiście. Robić. A to... pogoda nie do końca tak przyjemna, żeby to wszystko robić, co?
0: Ale my zrobimy...
4: Nie, nieprzyjemna, leja, ja nie wziąłam bluzy z kapturem, więc mam mokre włosy.
0: O, ale my zrobimy wszystko, żeby wam się chciało, słuchajcie, a zrobimy to melodią. Jak już o pogodzie powiedziałaś, to mówię,
1: koniec
0: tego lata.
1: Czas na Last Christmas, słuchajcie. To nic, że 10 września w kalendarzu. Być może jesteśmy pierwsi w tym momencie, kiedy usłyszeliście ten numer na antenie.
0: Karolinka, i teraz sobie wyobraź, żebyś musiała to wszystko robić przebierzając jakieś fałdy śniegu. Gorzej by było, nie?
4: Zdecydowanie. Pamiętamy, jak to było w tym roku.
0: No,
1: proszę.
0: Także mamy nadzieję, że już wam się chce.

0: David Guetta.
1: No właśnie. DNA. Andrea Bocelli, to miejsce szóste w ostatnim notowaniu bez listy.
2: A to już jutro piątek.
1: A to już jutro najnowsze wydanie, najnowsze notowanie, najnowsze wyniki waszego głosowania.
2: Po 17 zapraszamy w imieniu Krzyśka Skrzypkowskiego na to najnowsze wydanie, na które macie cały czas wpływ, no bo właśnie. Cały czas możecie wchodzić na voxfm.pl w zakładce Bestlista
1: i w naszej apce. W naszej apce też można, działa.
2: Tak jest.
1: Sprawdzałem. Ale później usunąłem od razu swoje głosy, bo nasze się nie liczą,
2: nie, tylko wasze.
1: Nie, nie.
2: Chodzi o was.
1: Tak jest.
2: Tylko i wyłącznie.
3: Autopromocja. Śpisz? Śpisz!
4: Co się dzieje?
3: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
5: Wejdź na voxfm.pl i napisz, kogo mamy wkręcić.
3: A my tę osobę obudzimy i damy jej 500 zł na prezent marzeń.
6: To ty się jeszcze nie obudzili.
7: Ale pobudka z rana. No w szoku jestem.
6: Ludzkie pojęcie,
3: pierwsza zmiana budzi ludzi.
5: Codziennie od 6 rano w voxfm.
6: Fajnie. Ale żeście ją zrobili.
8: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
3: Autopromocja. Reklama.
9: Marian, a gdzie mogę kupić
10: na mediaexpert.pl?
9: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
10: Na mediaexpert.pl.
9: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
10: Barbara, na mediaexpert.pl.
11: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na pokaro.pl, kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Pokaro Prestige w Gorzowie przy ulicy Kobylogórskiej 16. Tak prosto jeszcze nie było. Pokaro.pl, umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na ciebie czekał. Myślisz o łazience? Zacznij od Pokaro Prestige. Salony łazienek Pokaro w Gorzowie przy ulicy Kobylogórskiej 16.
12: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
13: Kanapko Krysiu, jest nas dwóch. Klapek Klemens lewy
14: i Klemens prawy.
13: Więc potrzebujemy więcej naklejek.
15: Moi drodzy, jakoś temu zaradzimy. Jecie warzywa i owoce?
13: Codziennie.
15: Brawo Zuchy. Owoce i warzywa pomagają szybciej zbierać naklejki.
12: Tak, za zakup owoców i warzyw otrzymasz dodatkową naklejkę za każde wydane 67 zł. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
16: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
17: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-faktury i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
18: Play. Nie liczy się tylko biżuteria. Liczą się emocje, wspomnienia i ludzie. Od 35 lat jesteśmy z wami w salonach jubilerskich Magar. Teraz świętujmy razem. Minus 35% na drugi tańszy produkt. Salony Magar. Ascana, Panorama i Park 111. Magar. 35 lat. Blisko ciebie.
19: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
20: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
21: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
20: Mhm. Dokładkę rabatu.
19: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
22: Castorama.
23: Teoria
22: i praktyka.
23: W teorii dobry plan wystarczy.
22: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
24: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
3: Reklama.
0: Wojtek Hańczuk. Rozwój małych samorządów jest zagrożony, uważa Paweł Tymszan, wójt podgorzowskiej gminy Deszno. Powodem zmiany w sposobie wydawania decyzji o warunkach zabudowy wynikającymi z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Teraz większość będzie odmowna, uważa wójt.
1: Dlatego, że już o wszystkim nie będzie decydował kierownik jednostki, czyli wójt, burmistrz, prezydent, tylko będzie decydował program, algorytm, matematyka.
0: Gminy wydadzą warunki dla wniosków złożonych przed 1 września, ale chętni muszą poczekać nawet kilka miesięcy. Przed wejściem ustawy samorządy zostały zasypane wnioskami. Zwykle wydajemy około 300 takich decyzji rocznie. Teraz jest ich 5 razy więcej, mówi Tymszan.
1: W moim urzędzie został oddelegowanych do pracy przy warunkach zabudowy w miarę możliwości dodatkowych 6 pracowników. Musieli zrobić swoją pracę i wspomagać ten dział planistyczny.
0: Sytuacja podobnie wygląda w innych gminach wokół Gorzowa, m.in. w Kłodawie. Nieco inaczej jest w dużych miastach, które mają plany zagospodarowania przestrzennego. Sowa, tym razem dla dorosłych, będzie o sztucznej inteligencji i robotach. Uczestnicy dowiedzą się, czy można je zgładzić. Gorzowska Sowa zaprasza 17 września na spotkanie z cyklu Nauka ma głos. Między godziną 19 a 20 odbędzie się transmisja spotkania z ekspertem z dziedziny robotyki. Spróbuję odpowiedzieć na pytania, czy można obrazić agenta AI, czy robot może zostać skrzywdzony, czy można go zgładzić. Wstęp wolny, ale obowiązują zapisy, szczegóły na Facebooku Gorzowskiego MCK-u. Ależ nam piękny czwartek kroczy, jeżeli chodzi o pogodę. Coraz więcej słońca, coraz cieplej. Dziś ma być w okolicach 20 stopni. Padać jednak nie powinno. Meteorolodzy przesunęli nieco termin nadejścia deszczy. W tym tygodniu na pewno będą nas niepokoić, ale tak naprawdę dopiero w czasie weekendu.

0: reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład telewizor LG 65 cali teraz za 4399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 5499. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od czwartku. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt z kuponem Lidl Plus, aż 60% taniej. A od piątku. Karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
6: Czas odpalić imprezowy sezon. Awokado Choszczno prezentuje 12 września zespół Playboys. 26 września Marcin Brokat-Czerwiński. Awokado Choszczno. Sezon imprezowy zaczyna się tutaj. Bądź na bieżąco. Szczegóły na Facebooku Awokado Choszczno.
7: Kostka brukowa? Ogrody Sławy w Skierzynie. Podjazdy, chodniki, tarasy? Ogrody Sławy w Skierzynie. Ogrodzenia, bramy? Ogrody Sławy w Skierzynie. Nie zastanawiaj się, przyjdź i poznaj nas osobiście. Autoryzowany punkt Brookbed Design w Skierzynie zaprasza po projekty kostek i ogrodów, sprzedaż detaliczną i hurtową, doradztwo na najwyższym poziomie, indywidualne podejście i opieka posprzedażowa. www.ogrodysławy.pl.
3: Wpadaj do Lidla. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Termorobot MC Smart z Wi-Fi 1200 W Silvercrest. Teraz z kuponem Lidl Plus aż 900 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 1599 zł. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
8: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
9: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
8: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
9: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
8: Nie bujasz?
9: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter. Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
10: Hyundai Gorzów Wielkopolski, ulica Koniawska 54.
0: Reklama.
11: Vox FM.
0: FM Gorzów.
12: Wkrótce spróbują podnieść wykolejone wagony. Na miejsce katastrofy na Mazowszu dotrze ciężki sprzęt. Dziś przesłuchanie i najpewniej zarzuty. Dwie osoby zatrzymane po incydencie w Kielcach. Nurkowie odkrywają jego tajemnice. O XIX-wiecznym żaglowcu w Zatoce Gdańskiej będzie na koniec.
13: 11 na zegarach, to czas na najnowsze wydanie wiadomości Radia Vox FM. Już teraz posłuchajmy, co przygotowała i przedstawi Marta Kiermasz.
12: Na miejscu ciężki sprzęt. Niebawem rozpocznie się próba podniesienia wykolejonych wagonów i lokomotywy. To po wczorajszej katastrofie kolejowej w Sokolnikach Suchych na Mazowszu. Ciężarówka wjechała w pociąg na przejeździe kolejowym. Jedna osoba zginęła, kilkadziesiąt zostało rannych. Od wczoraj ruch na tej dalekobieżnej trasie jest wstrzymany. Potrzebujemy co najmniej kilkudziesięciu godzin na przywrócenie ruchu po jednym torze, mówi Włodzimierz Kiełczyński z Biura Bezpieczeństwa PKP PLK.
14: Rozpoczęliśmy naprawę toru numer 1. Zostały zdemontowane szyny, zostały zdemontowane uszkodzone podkłady. Jak tylko będzie możliwość usunięcia tego wagonu, który stoi w poprzek, zostanie on usunięty. Nastąpi dalsza naprawa toru numer 1. Będziemy próbowali w dniu jutrzejszym, w godzinach późno popołudniowych, przywrócić ruch pociągów po jednym torze.
12: Za chwilę do akcji ma wkroczyć ciężki sprzęt.
14: Podniesienie lokomotywy trwa, końcowa faza przygotowania dźwigów. Jeszcze muszą być przywiezione odciążniki, które będą ten dźwig zabezpieczały przed przewróceniem. Planujemy około godziny, pomiędzy godziną 12 a 13 podnieść lokomotywę, a następnie te pierwsze dwa wagony.
12: Śledztwo w sprawie wypadku nadzoruje Prokuratura Okręgowa w Radomiu. Dwie osoby zatrzymane odpowiedzą za rozlanie drażniącej cieczy w halach targów w Kielce. Do incydentu doszło wczoraj w trakcie Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego. Dwa miejsca, w których rozlano nieprzyjemną substancję, wykryli policjanci. Zatrzymane w województwach mazowieckim i kujawsko-pomorskim to młode kobiety.
15: W wieku 20 i 22 lat. Na dziś zaplanowane są czynności z ich udziałem. Wartość strat powstałych w wyniku tego zdarzenia została wstępnie oszacowana na kwotę 2,5 tysiąca złotych.
12: Mówiła Małgorzata Perkowska-Kiepas z kieleckiej policji. Przypomnijmy, ale to nie jedyny incydent na terenie trwającego w Kielcach wydarzenia. Wcześniej, tuż przed wizytą szefa MON, zatrzymano 44-latka z Ukrainy, który próbował wnieść na teren obiektu ostrą amunicję. Profesor Barbara Mróz-Gorgoń nie poprowadzi na razie zajęć na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Wcześniej przez niecały miesiąc była pełnomocniczką rządu do spraw promocji Polski. Odeszła, gdy w jej raporcie na jaw wyszły błędy wygenerowane przez sztuczną inteligencję. O szczegółach nasza dolnośląska reporterka Hanna Stachowiak.
16: Profesor Barbara Mróz-Gorgoń formalnie pozostaje pracownikiem uczelni, nie będzie tylko prowadzić zajęć ze studentami. Taką decyzję potwierdza rektor Uniwersytetu Ekonomicznego profesor Czesław Zając. Sprawę bada teraz rzecznik dyscyplinarny, a Uniwersytet spraw czy zostały złamane standardy rzetelności naukowej.
12: Na zbadanie sprawy jest 6 miesięcy. Uczelnia zastrzega, że nie przesądza wyniku, bo raport powstawał poza uniwersytetem. Sama Barbara Mróz-Gorgoń twierdzi, że sztuczna inteligencja posłużyła tylko do transkrypcji i redakcji tekstu, a wniosków nie tworzyła. Nowe skarby z dna Zatoki Gdańskiej. Nurkowie odkrywają kolejne tajemnice XIX-wiecznego żaglowca leżącego przy wejściu do portu Gdańsk. Tym razem znaleziono m.in. fragmenty obuwia i szelek.
17: Z pewnością jest to pozostałość po jednostce handlowej, która zatonęła przy wejściu do Gdańska. Znamy kilkanaście takich jednostek.
12: Opowiada z Narodowego Muzeum Morskiego. Dalej jednak nie udało się ustalić dokładnego pochodzenia żaglowca. I tym tematem kończymy wiadomości Vox FM. O 11 za godzinę przywita się z Wami już Dawid Osysko.
18: Najcieplej 22 stopnie dzisiaj w Rzeszowie, najchłodniej 16 stopni wskażą termometry w Zakopanem, 18 w Suwałkach i tam możliwe, że popada deszcz, 19 stopni w Białymstoku i tutaj też popada, w Lublinie również deszczowo, Warszawa także.
13: Podejdźmy do tego zdroworozsądkowo, sprawdźmy jak będzie w weekend. 22 stopnie najcieplej w niedzielę, wschód bez opadów deszczu, na zachodzie delikatne jakieś opady. Sobota...
18: 21, no, 22 też max, no, trochę deszczu.
13: Tak, całkiem.
18: Może trzeba było nie sprawdzać jeszcze tego weekendu.
13: Jest dobrze.
18: Póki co mamy 4 minuty po godzinie 11.
13: A po weekendzie?
18: Po weekendzie?
13: Nieważne. 4 minuty po 11.
18: Wrzesień, 10 września, drodzy Państwo, to już tak będzie wyglądało. Albo to zaakceptujemy, albo nie, ale stanu rzeczy nie zmienimy. Chociaż powiem Ci, że jesieniary się cieszą.
13: Jesieniary się cieszą, no tak. Pozdrawiamy jesieniary.
2: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
19: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
18: Może zamiast kawusi ja pumpkin spice latte powinnam
13: spice latte?
18: Zrobić.
13: Grzańca.
18: O, bezalkoholowa.
13: Absolutnie bez, jakby Krajowa Rada podsłuchiwała. Dzień dobry, Klaudia Wasilu.
18: Jarek Sikora.
13: Dzień dobry.

0: Beat Freaks i Somebody's Watching Me, a my obserwujemy wszystko. Wszystko obserwujemy, patrzymy, sprawdzamy, co się dzieje na świecie, w kraju, wszystko patrzymy.
1: No i co tam znalazłeś?
0: No, ploteczki, plotunie, głupotki,
1: dawaj,
0: słuchaj.
1: Dawaj, robię głośniej.
0: Skolim
1: tak?
0: Podbija kolejny rynek. O. Tym razem, jak czytam, oferuje napoje w puszkach nieobjętych systemem kaucyjnym. Tak w ogóle można?
1: Ty, no, słuchaj. To jest Skolim. Ja aha, tylko pragnę przypomnieć, że jak on organizował grilla, to załatwił sobie nawet dyspensę od księdza w piątek.
0: O!
1: Co? Nic mnie tu nie dziwi.
0: Co wolno Skolimowi, to nie innemu napojowi. Yeah.

0: Nie, wy się wcale nie wstydzicie. W ogóle nie jesteście nieśmiali, absolutnie nie. 6098698869. Zobacz, jaki wysyp SMS.
1: No ja widzę, że
0: a w zasadzie wysyp dyń.
2: Czerwone policzki to chyba od tego pikantnego keczupu z dyni bardziej niż...
0: O, no, albo taka, no wiesz, taka tajska zupa dyniowa. Delikatnie kary.
2: Tajska zupa z
0: mleczkiem kokosowym.
2: Otóż to.
0: Witamy na pokładzie wszystkie jesieniary, które również podobnie jak my się bardzo cieszą z tego, że mamy już wrzesień i jesienną, bardzo jesienną porę
2: naprawdę
0: roku.
2: Naprawdę się tak się cieszymy, że się bardzo cieszymy.
0: Zbieramy powody, dla których jest fajnie.
2: 609 86 9 8 6 9. Dawajcie.
3: Autopromocja.

0: początek weekendu. Zaprasza Krzysiek Skrzypkowski.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Wydział Ekonomiczny Akademii imienia Jakuba z Paradyża zaprasza do studiowania na kierunkach licencjackich i magisterskich. Finanse i rachunkowość, logistyka oraz zarządzanie. Dołącz do nas i studiuj z nami, bo warto. www.ajp.edu.pl.
4: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
5: Od czwartku tydzień XXL w Kauflandzie. Ziemniaki, opakowanie 5 kg, tylko 3,99 z Kaufland Card Extra. A cebula żółta, jedynie 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Tak, cebula żółta, 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Ale jesteś zadowolony.
7: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
6: Aha.
7: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
6: Wow.
7: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
6: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
8: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Aliorbanku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
9: Kamienie Ogrodowe Woiński oferuje szeroki wybór kamieni ozdobnych, grysów, otoczaków oraz kruszyw drogowych z dowozem do klienta. Odwiedź nas już dziś w Krzeszycach, Karkoszów 25D lub sprawdź wyjątkowo atrakcyjną ofertę na kamieniewoiński.pl. Stwórz ogród swoich marzeń z kamieniami ogrodowymi Woiński.
10: Już dziś w Lidlu. Wszystkie czekolady Milka od 250 do 300 gramów, 1+1 za grosz. A tylko w czwartek z kuponem Lidl Plus. Wszystkie orzechy marki Alesto 200 gramów. Drugi tańszy produkt, aż 66% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt, aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt, 70% taniej.
13: Nowy Ford Kuga dla firmy bez wpłaty własnej z ratą od 992 zł netto miesięcznie? Niemożliwe? A jednak tylko w Ford Gazette. Ale to nie wszystko. W cenie otrzymasz pełny serwis przez cały okres najmu oraz ubezpieczenie na rok gratis. Wybierz niezawodne auto, rozwijaj swoją firmę i ciesz się komfortową jazdą bez obaw o dodatkowe koszty. Sprawdź ofertę w salonie Ford Gazette. Gorzów Wielkopolski, ulica Kasprzaka 1B i na www.gazet.pl.
14: To nowe Lego Kreator 3 w jednym?
15: Mhm.
14: I składają się na 3 sposoby.
15: Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO.
14: A w tym zestawie...
16: O, delfinki złożymy! Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba!
15: To będzie dla mnie zaszczyt.
17: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Kreator 3 w jednym.
1: Reklama.

0: Wojtek Hańczuk. Stabilizacja składu kluczem do sukcesu. Gorzowskie koszykarki szykują się do kolejnego sezonu. Gorzowianki są po pierwszym wygranym sparingu. Przed nimi kolejne gry kontrolne, które mają przygotować je do rozgrywek ligowych. Trener podkreśla, że udało się utrzymać trzon zespołu z poprzedniego sezonu. Mówi Dariusz Maciejewski.
1: Zrobiliśmy wszystko tutaj, żeby zrobić dobry zespół kolejny raz. Zespół, który ma marzenia, który ma swoje też cele. Zespół, który będzie właściwie kontynuacją. Po raz pierwszy od wielu lat nam się to udało.
0: Celem na sezon jest tradycyjnie wejście do pierwszej czwórki w rozgrywkach ligowych i wyjście z grupy w europejskich pucharach. Ale marzenia sięgają wyżej, bo gorzowianki cały czas nie mają tytułu mistrza Polski. Mówi Klaudia Gertzen, zawodniczka.
2: Trenerze, brakuje złota. Ja już mam to złoto, ale bardzo bym chciała wywalczyć je dla Gorzowa i miejmy nadzieję, że to się uda.
0: A gorzowskie koszykarki sezon rozpoczną 27 września spotkaniem w Łodzi. Pierwszy mecz w arenie zagrają 11 października. Gorzowskie schronisko ponownie otwarte po epidemii nosówki. Psy można odwiedzać, ale są pewne ograniczenia, mówi Iza Kunicka z gorzowskich Azorków.
3: Żebyśmy mieli 100% pewność, że wszystko jest okej i już nic do nas nie powróci nigdy. Czekali ludzie, pisali do nas, już tacy stali nasi opiekunowie, brakowało im tego na pewno.
0: Psy odwiedzać już można od godziny 10 do 16 z wyjątkiem weekendów. Na wejściu są maty dezynfekujące, a ręce odkażamy środkami.
4: Tak jak zapowiadali synoptycy, Gorzów dzisiaj chłodniejszy. Karolina Łopacińska-Wojciechowska, witam. 16 stopni na termometrach, jakość powietrza bardzo dobra. Dzisiaj maks to 19 kresek. Słońce i chmury mają się przeplatać. Kierowcy rozważnie na drogach w Gorzowie, bo bywa ruch wzmożony w różnych częściach. Są chwile, że można płynnie przemknąć.

0: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Reklama.
3: Euro wjechało, żeby pranie w domu nie wisiało.
4: Pranie gotowe i zaczyna się domowa gra w gdzie jeszcze da się coś powiesić. Drzwi, krzesło, kaloryfer. O, tu jeszcze kawałek miejsca. A można bez kombinowania. Z suszarkami, które oszczędzają rozwieszanie, czekanie i miejsce w domu. Sprawdź suszarki w RTV, Euro AGD i na euro.com.pl.
3: Euro wjechało, żeby się lepiej miało.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
8: Olio oliwa, pasta, makaron, formaggio, ser. Co w sercu, to na języku, to co we włoskim sercu, to w delikatesach włoskich wino Toskanii. Prawdziwe produkty przywiezione bezpośrednio z Włoch, najwyższej jakości sery, wędliny krojone na miejscu, oliwa z oliwek i wiele innych. Delikatesy włoskie wino Toskanii, Gorzów, Garbary 6. U nas oryginalny włoski tydzień trwa cały rok. Musisz koniecznie nas odwiedzić.
9: Kostka brukowa? Ogrody Sławy w Skierzynie. Podjazdy, chodniki, tarasy? Ogrody Sławy w Skierzynie. Ogrodzenia, bramy? Ogrody Sławy w Skierzynie. Nie zastanawiaj się, przyjdź i poznaj nas osobiście. Autoryzowany punkt Brookbed Design w Skierzynie zaprasza po projekty kostek i ogrodów, sprzedaż detaliczną i hurtową, doradztwo na najwyższym poziomie, indywidualne podejście i opieka posprzedażowa. www.ogrodysławy.pl.
10: Wydział Humanistyczny Akademii imienia Jakuba z Paradyża oferuje studia na lingwistyce stosowanej, komunikacji medialnej i społecznej, turystyce i rekreacji na kierunkach filologicznych, pedagogicznych i innych. Dołącz do nas www.ajp.edu.pl.
11: Gładkość, blask i skóra bez skazy? Poznaj peelingi chemiczne. To zabiegi szyte na miarę, które doprowadzą Twoją cerę do granic satysfakcji. Idealne na przebarwienia, trądzik czy oznaki starzenia. Podaruj swojej skórze zdrowy wygląd. Zapraszają gabinety Yasumi w Gorzowie Wielkopolskim, ulica Pocztowa 3/2 i Wyszyńskiego 106/2. Więcej na yasumi.pl.
12: SE Bordnete Polska w Gorzowie zatrudni pracowników produkcyjnych, kobiety i mężczyzn przy budowie wiązek elektrycznych. Praca w systemie dwuzmianowym. Gwarantujemy umowę o pracę. Do wynagrodzenia zasadniczego premię jakościową i obecnościową, a także premię wakacyjną, świąteczne oraz atrakcyjny fundusz socjalny. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem 697 690 240. Lub CV. Prosimy przesyłać na adres rekrutacja@sebn.com.
13: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie paczkowane wędliny Krakus. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 z rabatem na kartę. Oraz świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 kg na kartę. A do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa 10,99 za kilogram.

0: opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram, aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
1: Reklama.
2: Vox FM Gorzów.
3: Na miejscu jest ciężki sprzęt, ma podnieść wykolejone wagony. Za chwilę relacja z miejsca wczorajszego wypadku. Ważny wyrok TSUE dla frankowiczów, chodzi o rozliczenie na linii klient-bank po unieważnieniu umowy. Tak gorąco nie było od setek tysięcy lat. Miniony sierpień zapisał się nowym globalnym rekordem ciepła.
4: Na zegarze 12. W studiu witamy Dawida Osysko.
3: Dzień dobry.
4: To czas na wiadomości Vox FM.
3: W akcji służby i ciężki sprzęt cel podnieść wykolejone wagony i lokomotywę. To w Sokolnikach Suchych pod Radomiem po wczorajszej katastrofie kolejowej. Po uderzeniu ciężarówki w pociąg jedna osoba zginęła, 20 zostało poszkodowanych. W szpitalach w stanie ciężkim są m.in. maszynista i kierowca. Na miejscu katastrofy jest nasza reporterka Sandra Białek-Pawłowska. Sandro, co teraz dzieje się na miejscu?
5: Stoję w tej chwili przy torowisku. Zniszczenia są ogromne. Uszkodzony jest nie tylko sam tabor, ale też infrastruktura. Jak wyjaśnia Włodzimierz Kiewlicki, dyrektor Biura Bezpieczeństwa w PKP Polskich Liniach Kolejowych, sytuacja na torach wymaga użycia specjalistycznego sprzętu o ogromnym udźwigu.
6: Jeszcze muszą być przywiezione odciążniki, które będą ten dźwig zabezpieczały przed przewróceniem. Planujemy pomiędzy godziną 12 a 13 podnieść lokomotywę, a następnie te pierwsze dwa wagony.
5: Dźwigi są już stabilizowane, czekają na dociążenie. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, jeszcze dziś po południu ruszy naprawa pierwszego z torów, a ruch pociągów przynajmniej jednotorowo ma zostać przywrócony jutro w godzinach późno popołudniowych.
3: Przypomnijmy, że po tym wypadku na jutro związkowcy zapowiedzieli ogólnopolski protest. Będą zwalniać na przejazdach kolejowo-drogowych do 20 km na godzinę. Pociągi w całej Polsce mogą być opóźnione. Minister infrastruktury jeszcze dziś ma na ten temat rozmawiać z przedstawicielami Związku Maszynistów Kolejowych. Kolejny ważny wyrok TSUE dla frankowiczów. Chodzi o sposób rozliczenia nieważnych umów frankowych i tak zwaną teorię salda. Unijny Trybunał stwierdził, że prawo wspólnoty co do zasady nie zabrania, by po unieważnieniu umowy kredytu frankowego sąd rozliczył wzajemne należności banku i konsumenta i zasądził jedynie różnicę pomiędzy nimi. I tak, gdyby bank wypłacił klientowi 300 tysięcy złotych kredytu, a klient wpłacił bankowi 350 tysięcy, to zastosowanie teorii salda oznaczałoby rozliczenie tych kwot i zasądzenie na rzecz konsumenta 50 tysięcy złotych. Nie chcą żyć w sąsiedztwie ogromnej chlewni. Mieszkańcy Gomulina, niedaleko Piotrkowa Trybunalskiego, sprzeciwiają się budowie takiego obiektu.
7: Ludzie protestują przeciwko budowie chlewni, dużej chlewni na 1996 sztuk dokładnie.
8: Dlaczego nie chcecie chlewni tutaj?
7: No, zależy na tym, żeby nie było takiego odoru.
9: Mieszkańcy się boją głównie zapachu.
7: Transportu dużego, wywozu gnojowicy.
8: A w jakiej odległości od na przykład budynków mieszkalnych ta chlewnia miałaby powstać?
7: Powiedzmy 200 metrów.
10: Zobaczymy stanowisko wójta.
11: Każdy głos jest bardzo ważny. Wójt gminy Wola Krzysztoporska, Roman Drozdek. Tylko my przy postępowaniu wydania tej decyzji będziemy brać pod uwagę uwagi, zastrzeżenia konstruktywne.
3: W Gomulinie był nasz reporter Rafał Różycki. Obecnie inwestycja jest na etapie wydania decyzji środowiskowej. Straty liczone są w setkach tysięcy złotych. 166 szkód wyrządzonych przez niedźwiedzi odnotowała na terenie Podkarpacia od początku tego roku Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie. Ich łączna wartość przekroczyła 500 000 złotych. Drapieżniki najczęściej niszczyły pasieki, atakowały także zwierzęta gospodarskie i uszkadzały mienie, m.in. bramy, płoty i kompostowniki.
12: Za 40% szkód odpowiadają tak naprawdę dwa niedźwiedzie, no szczególnie taki jeden, który niesforny jest od dłuższego czasu. No, cały czas próbujemy go ograniczać, wykorzystując już możliwość płoszenia kulami gumowymi, tymi niepenetrującymi.
3: Mówi Łukasz Lis z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie. Według najnowszych szacunków na Podkarpaciu na stałe żyje ponad 100 niedźwiedzi. Sierpień był na świecie najcieplejszym miesiącem w historii pomiarów. Średnia globalna temperatura wyniosła prawie 17 stopni Celsjusza. Tę rekordową informację przekazał Europejski Program Obserwacji Ziemi Kopernikus. A według synoptyków ludzkość najprawdopodobniej nie doświadczyła tak wysokich temperatur od co najmniej 100 tysięcy lat.
2: Wiadomości sportowe w Vox FM.
3: Portugalia będzie pierwszym rywalem Polaków na drodze w obronę tytułu Mistrzów Europy. Podopieczni trenera Grbicia, to jeden z głównych faworytów turnieju. Biało-czerwoni fazę grupową i pucharową do ćwierćfinałów będą rozgrywać w Sofii. Początek siatkarskiego meczu o godzinie 15.00. Wyjątkowo dziś zaplanowano kolejne mecze pierwszej kolejki piłkarskiej Ligi Mistrzów. W Monachium będzie, nie obędzie się bez wielkich szlagierów. No i właśnie w Monachium taki szlagier. Tam Bayern sprawdzi formę rewelacji poprzedniego sezonu, czyli Bodo Klimt. Wrócimy jeszcze do szlagierowego meczu w amerykańskiej lidze MLS. Rekordowa liczba ponad 60 tysięcy widzów oglądała na Soldier Field w Chicago pierwszy pojedynek dwóch największych gwiazd. Naprzeciw siebie stanęli Leo Messi z Interu Miami i Robert Lewandowski z miejscowych Fire. Na trybunach była rzesza polskich kibiców, ale mimo to fani Argentyńczyka przeważali na boisku. Lepszy był z kolei Polak. Zdobył bramkę. Argentyńczyk zaliczył asystę.
4: 31 stopni we włoskim Neapolu.
1: No to chyba, że
4: 29.
1: Nie rób nadziei, weź proszę ciebie.
4: Nie, no to jest po prostu bardzo dobra informacja tam dla tych, co zatęsknili za upałami. Po prostu pokazujemy kierunek, no, nie namawiamy. My namawiamy do tego, żeby zostać tutaj i rozkoszować się jesienią.
1: Nie namawiaj, tylko szefa przekonaj, żeby puścił, dał dodatkowy urlop, czy
4: no,
1: tam
4: to nie, no
1: premię na bilet, premię na bilet lotniczy, no. To takie rzeczy trzeba robić.
4: A jak u nas, powiedz?
1: A u nas?
4: No.
1: To proszę bardzo, aktualnie.
4: Tak.
1: 18-19 stopni Kraków, tu najcieplej.
4: No. Proszę bardzo.
1: 5,5 minuty po 12, Dawid Osysko wraca o 13.
3: Będę, ale rozmarzyłem się, jak tak Klaudia powiedziała, 31.
4: Właśnie. A masz przestrzeń,
1: licz siły na zamiary, panie Dawid.
4: Zobacz, jak on szybko potrafi uciszyć te moje marzenia.
1: Ej!
4: Dawid, wpadaj za godzinę, spróbujemy raz jeszcze.
1: Wychodzę z założenia, że lepiej się miło zaskoczyć, jak niemiło rozczarować, po prostu.
13: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
14: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Jak to mówiłeś, to jedyne co słyszałam, to ciecierecie.
1: Balada to już teraz Gustavo Lima. Za moment pogadamy o technologii.
4: Marek Sikora,
1: Klaudia Wasilu.
4: Dzień dobry, do Vox FM.
1: Dzień dobry.
4: Witamy w czwartek.

0: takie już trochę weekendowe.
1: No, hangover w czwartek po 12, no to tak, to trzeba.
0: A konkretnie na 20 minut po godzinie 12.
1: Ja bym zazdrościłbym komuś, kto ma hangover o tej porze.
0: Naprawdę? Hangovera byś zazdrościł?
1: To znaczy, że w środę sobie już może pozwolić. No, to jest powód do zazdrości.
0: Ja nie spojrzałam na to w ten sposób. 6098 69 869. Spojrzałam za to, na to, co wysłał Grzesiek, bo z tego jesień jest fajna i tutaj się muszę zgodzić.
1: Okay.
0: Słuchaj, to jest pełny bagażnik, jakimś, w ogóle tutaj są takie skrzynki wypełnione po prostu grzybami.
1: Grzybami,
0: ktoś
1: mówisz?
0: Ktoś był na zbiorach i to mu bardzo dobrze wyszło.
1: Jesień też kochają wszyscy wielbiciele technologii, bo jesień to jest, że tak powiem, czas premier nowych produktów, tak, ciekawostek, gadżetów i tak dalej. Firma Apple, jabłka też w sumie kojarzą się z jesienią, prawda?
0: Tak, a to, z tą jesienią to się będą bardzo wybitnie kojarzyć.
1: No, ogłosili składanego iPhone'a. No.
0: Składanego iPhone'a.
1: Tak, sęk w tym po prostu jest tak drogi, że trzeba się na niego składać.

0: jeden z nich.
1: Ty.
2: No.
1: A jak już zdobędziesz świata szczyt,
2: to?
1: To co później?
2: Kosmos.
1: I co, chcesz zdobyć szczyt kosmosu?
2: Nie wiem, czemu rozmawiamy w czwartek na 23 minuty przed 13 o szczytach. Jakby to...
1: No bo to się Nitki nas zainspirował. Arek Braxton i Marek Kościkiewicz, to do nich się uśmiechamy.
2: A to oni!
1: Tak, no, pięknie dziękujemy za takie inspiracje do filozoficznych rozmyśleń o tej porze.
2: Niesamowite. Teraz Klaudia siedzi zakłopotana przez was, chłopy, ja nie wiem, co mam zrobić.
1: Nie, ja po prostu za chwilę wyłączę temu panu mikrofon. Nie, ja się absolutnie nie będę kłopotać. Chwila przerwy, Aleksandra Stan za moment. Mauro Picotto to również zagra.
2: Zdobywajcie szczyty, które tylko sobie wymarzycie.
3: Autopromocja.
4: Czy dzięki pierwszej zmianie polubisz swojego szefa?
3: Otóż nie, ale przynajmniej nie będziesz musiał go słuchać.
5: Paweł, słuchaczka Agnieszka pyta, czy nie chciałbyś obornika.
6: Do czego by mi się przydał?
5: Pod pomidorki.
7: Agnieszka, ale rzuciłbyś sobie na podwórku, ale... to na pewno sąsiedzi by się nie zbliżali.
5: Ja myślałem, że ja dziwny jestem, ale ja tam wolę pomidory z cebulą.
3: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.
4: Słuchaj codziennie od 6.
3: Autopromocja. Reklama.
8: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
9: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Laptop gamingowy Lenovo. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 85 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
11: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
12: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Doskonale, kupujemy.
12: Sposób na twój dobry dzień?
11: Mamy to w Lewiatanie.
12: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
13: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
14: Teraz w Netto napoje gazowane Coca-Cola, Fanta, Coca-Cola Zero Cukru i Sprite tylko 7,49 za 2 litry, a polskie ziemniaki worek 5 kg za jedyne 4,99, aż o 64% taniej. Netto, dużo dobrego.
15: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
16: Już w ten weekend Power Food Festival w Zakopanem. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania i konkursy z nagrodami dla całej rodziny. A Zimowa Akademia Sportu zaprasza na letni festiwal sportów zimowych. 12 stref i zimowe dyscypliny dla każdego. Będzie co spróbować, będzie co sprawdzić i będzie o co powalczyć. 12 i 13 września, Plac Niepodległości. Wpadnij i baw się z nami!
17: Dobry dzień! Zaczyna się od śniadaniowej, a najlepsze kawałki? Palma. Przepis na sukces.
18: Bakerville. Bagietki, rogaliki i nowość. Bułki hamburgerowe high protein. Bakerville. Tak tworzy się smak.
19: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
20: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
21: Lidl, to się opłaca.
16: Już w ten weekend Power Food Festival w Zakopanem. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania i konkursy z nagrodami dla całej rodziny. A Zimowa Akademia Sportu zaprasza na letni festiwal sportów zimowych. 12 stref i zimowe dyscypliny dla każdego. Będzie co spróbować, będzie co sprawdzić i będzie o co powalczyć. 12 i 13 września, Plac Niepodległości. Wpadnij i baw się z nami!
22: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolnorosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
0: Mlekowita Super Body Active. Sięgnij po bogaty wybór produktów wysokobiałkowych, w tym skyrów pitnych. Poczuj moc białka od Mlekowity.

0: 4,69 zł przy zakupie 6 z Delikartą. Limit 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,49. A do środy jogurt Danon Fantazja 2 plus 1 za grosz z Delikartą. W delikatesach centrum. Milk Patrol!
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
4: Reklama.
5: Wojtek Hańczuk, także podgorzowskie gminy muszą radzić sobie z dużą ilością wniosków o wydanie warunków zabudowy. Mieszkańcy na decyzję muszą czekać nawet kilka miesięcy, a to dlatego, że w życie weszły nowe przepisy dotyczące zagospodarowania przestrzennego. Na starych zasadach są realizowane wszystkie wnioski złożone przed 1 września, a jest ich w gminach mnóstwo. W Kłodawie ta liczba od 2024 roku wzrosła o 400%. Mówi Grzegorz Zapytowski z Urzędu Gminy w Kłodawie.
6: Z jednej strony chcemy planem ogólnym drastycznie ograniczyć, żeby zracjonalizować rozlewanie się zabudowy gdzieś po polach, a z drugiej strony nie chcemy płacić odszkodowania, no to dano ludziom okres przejściowy. Jak dano okres przejściowy, to oczywiście wszyscy spanikowali.
5: Podobnie wygląda sytuacja w Desznie. Nieco inaczej jest w większych miastach. W Gorzowie takich problemów nie ma. Tutaj jest plan zagospodarowania przestrzennego. Pomaga ptakom, daje pracę lekarzom. Angelika Agapow z Fundacji Gruszętnik jest ptasim wolontariuszem. W Gorzowie ma co robić. Przez cały ubiegły rok trafiło do niej aż 600 ptaków. Większość to gołębie. Podczas ratowania jednego z nich na wełnianym rynku złamała żebra.
7: Weszłam sobie do góry, podciągam się i wyszłabym, gdyby nie to, że mam krzywo żebra właśnie od kręgosłupa. I tym żebrem przycisnąłam do parapetu i było nagle takie... I tak się męczyłam chyba z 3 miesiące, nie?
5: Mówiła Angelika Agapow z Fundacji Gruszętnik. To już ostatni moment, by zgłosić swój film na Festiwal Filmów Frapujących w Gorzowie. Miejski Ośrodek Sztuki na propozycję czeka do 11 września.
8: Dzisiaj we znaki daje się też wiatr, który wieje do 18 km z północnego zachodu, więc jakaś gęsta skórka może się pojawić, bo na termometrach też jeszcze nie za wiele. Choć słońce przygrzewa, to jednak chmury chłodzą. Kierowcy, trwają prace na obwodnicy północnej, zmienia się organizacja, więc musicie być czujni i czytać znaki i nimi się kierować.
9: Vox FM.
10: Vox FM Gorzów.
9: Vox FM Gorzów.

0: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Reklama.
3: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
4: W Media Ekspert.

0: zdrowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
1: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
2: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
3: Raz, dwa, trzy.
2: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
0: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
4: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj w niedzielę o 16.10 w TVP2 i TVP VOD.
5: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
6: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
5: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
7: Pan Rębiszewski?
8: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
9: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
10: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
12: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
13: Tylko tobie.
14: Każda droga do miłości jest inna. Najważniejsze, by zrobić pierwszy krok. Rolnik szuka żony. Program, który zdobył miliony polskich serc, wrócił z nowymi bohaterami. Czy ktoś z nich odnajdzie prawdziwe uczucie? Przekonaj się już w najbliższym odcinku. Rolnik szuka żony. Oglądaj w niedzielę o 21.25 w TVP1 i TVP VOD.
15: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
16: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
17: Teraz w grupie PSB i PSB Profi zaplanujesz remont lub budowę z bramami, drzwiami i ogrodzeniami Wiśniowski.
16: Z PSB zawsze się da.
18: Reklama. Vox FM.
19: Vox FM Gorzów.
20: W szpitalach nadal przebywa 8 osób. Na początek nowe informacje po katastrofie kolejowej pod Radomiem. Prezydent pyta i ma wątpliwości. Chodzi o Macieja Berka, wybranego przez Sejm na sędziego Teka. Chcą ocalić ginące dziedzictwo. Młodzi z Kielc przejdą kurs tworzenia ludowych zabawek.
21: To już 13? To czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Dawid Osysko. Zróbmy głośniej i posłuchajmy.
20: 8 osób nadal przebywa w szpitalach po katastrofie kolejowej w Sokolnikach Suchych. Ujawniono, że ofiarą śmiertelną zdarzenia ciężarówki i pociągu jest 39-latka z okolic Lublina. W poważnym stanie są kierowca i maszynista. Na to ich przesłuchanie będzie kluczowe dla wyjaśnienia okoliczności wypadku.
1: W chwili obecną dysponujemy taką informacją, że ich stan zdrowia nie pozwala na wykonanie czynności. Jeśli tylko ten stan zdrowia ulegnie poprawie, to prokurator te czynności wykona. Pobrana została krew od obydwu kierujących. Ustalimy, czy byli trzeźwy w chwili tego zdarzenia.
20: Informuje Aneta Guść z prokuratury okręgowej w Radomiu. Na miejscu katastrofy cały czas pracują śledczy. Czekają, aż wykolejone lokomotywa i wagon zostaną postawione przez dźwig.
3: Po podniesieniu tego pojazdu wejdziemy do środka, wykonamy oględziny, zabierzemy bagaże, które tam z pewnością są przedmioty osobiste.
20: Zapowiada Katarzyna Kucharska z mazowieckiej policji. Zabezpieczono m.in. rejestrator z kabiny maszynisty. Monitoring w lokomotywie pozwoli na jednoznaczne i bezsporne ustalenie wielu istotnych okoliczności wypadku. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący ciężarówką wjechał na tory mimo nadawanego sygnału świetlnego zakazującego przejazdu. Sejm wybrał i czeka na ślubowanie, a Karol Nawrocki pyta i ma wątpliwości. Kancelaria Prezydenta żąda formalnych wyjaśnień w sprawie procedowania kandydatury Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Do Sejmu wpłynęło pismo z pytaniami w tej sprawie. Chodzi m.in. o wymagany staż radcy prawnego. O tym Mateusz Chłystun. O jakie jeszcze wątpliwości chodzi i jak reagują na nie rządzący?
22: Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki mówi o gigantycznych wątpliwościach i domaga się informacji o dokumentach przedstawionych przez Berka oraz sposobie ich sprawdzenia. Chodzi m.in. o oświadczenie z Okręgowej Izby Radców Prawnych, według którego Maciej Berek od 24 lat ma uprawnienia do wykonywania zawodu. To zdaniem Pałacu jednak za mało. Do tych wątpliwości Kancelarii Prezydenta odniósł się również minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
23: Bardzo mnie dziwi to postępowanie Kancelarii Prezydenta, ale proszę zwrócić uwagę, że to jest taka metodologia działania.
22: O czym ma świadczyć wytykanie błędów rządowi wokół sprawy Trybunału Konstytucyjnego nie po raz pierwszy, mówił minister sprawiedliwości. Przypomnę, Maciej Berek był bliski współpracownik Donalda Tuska, został wybrany na sędziego przez Sejm w ubiegły piątek. By móc pełnić swoją funkcję, musi jeszcze złożyć ślubowanie przed prezydentem.
20: Mateusz Chłystun, dziękuję za relację. W paczkach były sól i mąka zamiast zamówionych produktów. W śledztwie łódzkiej prokuratury zatrzymano 7 kolejnych osób podejrzanych o pranie pieniędzy z internetowych oszustw.
24: Zamawiającym po przelaniu pieniędzy wysyłały paczki z zawartością jedynie kilogramowego opakowania soli lub mąki. 30-latek nabył nie mniej niż 1048 kg soli i mąki.
20: Mówi prokurator Krzysztof Kopanian. W całej sprawie podejrzanych jest 35 osób. Najnowsze zarzuty dotyczą udostępniania przestępcom kont bankowych do prowadzenia nielegalnej działalności. Spróbują uratować ginącą tradycję. Uczniowie z Kieleckiego Plastyka przejdą wyjątkowy kurs tworzenia drewnianych zabawek ludowych. Nauczą się tego od prawdziwej legendy, czyli Włodzimierza Ciszka, ostatniego żyjącego mistrza tego rzemiosła świętokrzyskie.
25: Mam nadzieję, że dzięki temu projektowi to nie zaginie.
20: Tradycyjne zabawkarstwo trafiło co prawda na oficjalną listę dziedzictwa kulturowego, ale bez młodych adeptów ten zawód nie przetrwa.
26: To dziedzictwo dzięki takim wspaniałym osobom jak pan Włodzimierz może być przekazywane dalej.
20: Mówi Katarzyna Korus, dyrektor Muzeum Wsi Kieleckiej. Projekt obejmie 8 spotkań.
21: Macie wybór. Albo marzymy ze mną, albo twardo stąpamy po ziemi z Arkiem.
27: No,
21: wybierajcie.
27: No, marzymy, to ja wolę marzyć. To
21: dobra.
27: Ubierajcie się w bikini, króciaki zapraszam. I zapraszam na tę pogodę.
21: Zapraszam Włochy, Bari, 32 stopnie, tak, drodzy tak. Państwo. Jak Grecja, Planos, no to 29 na przykład. Jak jednak Włochy, no to w Rzymie 29, a jeżeli na przykład Hiszpania, Alicante, 26, drodzy tak, Państwo. Tak, no. Marbella, 25. Zakynthos grecki, 29.
27: I się ubierzcie adekwatnie do Zakynthosu, a później będziecie smarkać będziecie w chusteczki.
21: A, no, bo co, tak. bo w Polsce zimno, bo 18?
27: I później
21: 22 widziałam.
27: Tak, no, i później Arek sam musi na programie siedzieć.
21: Bez przesady, ja wiem, do czego służy cebula. I że trzeba jej bardzo dużo przy tej porze roku spożywać. Czosnek, dynia, inne rozgrzewające historie.
27: Prawda.
15: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
28: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
21: No ale do Grecji to by się pojechało, co?
27: No. Dzień dobry.

0: Astro Boy.
1: ¿Por qué te vas?
0: ¿Por qué te vas? Ładne to, ładne bardzo.
1: Ładnie tu grają, powiem ci.
0: No. 17,5 minuty po 13. Kojarzysz tego policyjnego Mustanga?
1: Powinna powiedzieć, że tak?
0: Powinnaś tak powiedzieć.
1: Kojarzę.
0: Kojarzysz. No, weszły te przepisy, że policja mogła konfiskować samochody tak. za jakieś tamten, nie? I tak. to był właśnie taki Mustang, który policja skonfiskowała i później go przerobiła na radiowóz i to było takie wow, że wiesz, że super, nie?
1: Dobra.
0: Super bryka. I ten Mustang został rozbity.
1: Dlaczego?
0: No coś tam było takiego, no policja jechała, rozbiła się i głośna sytuacja była, to nie pamiętasz. Nieważne. Chodzi o to, że słuchaj, czytam w internecie, że Mustang został zlicytowany. No.
1: O.
0: Znamy finalną cenę.
1: Za ile poszedł Mustang?
0: No właśnie, czekaj. Ile? 63 200 za rozbitego Mustanga. Rozumiesz?
1: Nie.
0: A co ciekawsze, Mustang został zlicytowany na niemieckiej stronie.
1: No, o,
0: widzisz, jak
1: proszę.
0: To się losy odwróciły? Zawsze my od Niemców kupowaliśmy samochody, teraz oni od nas.
1: Polak płakał, jak sprzedawał.
0: Nie, Niemiec płakał, jak kupował. W końcu rozbity Mustang.

0: Hej, brother.
1: Hej, sister.
0: Aż mi się przypomniało, była taka historia w Kochaj albo Rzucaj, brat z siostrą.
1: To prawda.
0: Ale nie, że tam romantyczna
2: oczywiście,
0: jakaś miłość, tylko
2: nie.
0: Taka no, bratersko-siostrzana,
1: tak,
0: nie?
1: Tak, ale w takich sytuacjach Pawelec również pomaga.
0: Właśnie.
1: To warto zaznaczyć.
0: Oczywiście. Voxfm.pl, zakładka konkursy, tam znajdziecie formularz zgłoszeniowy do programu Kochaj albo Rzucaj.
1: Miłość nie jedno ma imię, może to być właśnie bratersko-siostrzana miłość.
0: Właśnie.
1: A może zupełnie nie i w takich tematach również Pawelec się zna.
0: Kłótnie, jakieś zwaśnione romanse, albo te jeszcze nie rozpoczęte.
1: Właśnie, może jest ktoś, do kogo wzdychacie, a trochę nie wiecie, jak zagadać. No to on gadane ma!
0: Co my będziemy gadać, jak to on gada, a szczegóły to już teraz posłuchajcie.
3: Autopromocja. Kochaj albo rzucaj.
4: Nie wiesz, jak do niej zagadać.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
4: Wszystko, czego dziś chcę,
5: to z kartą moje Intermarché. Polędwica Sopocka Mazury, kilogram za pół ceny. A od piątku masło łaciate 200 gramów. Tylko 2,99 przy zakupie trzech.
6: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
7: Już w ten weekend Power Food Festival w Zakopanem. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania i konkursy z nagrodami dla całej rodziny. A Zimowa Akademia Sportu zaprasza na letni festiwal sportów zimowych. 12 stref i zimowe dyscypliny dla każdego. Będzie co spróbować, będzie co sprawdzić i będzie o co powalczyć. 12 i 13 września, Plac Niepodległości. Wpadnij i baw się z nami!
8: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolnorosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
9: Łap wodę mineralną Piwniczanka i ruszaj po sportowe emocje. Piwniczanka. Podkręcamy zabawę mocą minerałów i świetnym smakiem.
10: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie paczkowane wędliny Krakus. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 z rabatem na kartę. A wszystkie konserwy mięsne i rybne 2 plus 1 gratis. Oraz wszystkie produkty Queen 2 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 opakowania. Maksymalnie 1 gratis na kartę. Biedronka.
11: Codziennie niskie ceny.
12: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
13: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
12: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
14: Skoda.
15: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zaskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
16: Od czwartku w Kauflandzie tuszka kaczki 8,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra, 6 kilo na osobę. A masła w kostce 200 gramów. Kup jedno z Kaufland Kart Ekstra, drugie tańsze gratis. 4 na osobę. Kaufland.
17: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach. Gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
18: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole. Spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
19: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 złotych. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
16: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
5: Tylko Tobie.
15: Każda droga do miłości jest inna. Najważniejsze, by zrobić pierwszy krok. Rolnik szuka żony. Program, który zdobył miliony polskich serc, wrócił z nowymi bohaterami. Czy ktoś z nich odnajdzie prawdziwe uczucie? Przekonaj się już w najbliższym odcinku. Rolnik szuka żony. Oglądaj w niedzielę o 21.25 w TVP1 i TVP VOD.
9: Nowy gang zaradniaków czeka na Ciebie w Biedronce.
8: Szminko Sabinko, zobacz, kogo przywiało do salonu piękności. To kaktus Kazik.
2: Tędzel Kopuszku, piękny kaktus w salonie piękności.
3: Słuchajcie, konewka konwalia uważa, że jestem zbyt kłujący.
2: Jakoś temu zaradzimy. Golarko Gieniu, kolczasty zarost do przycięcia. Och, Kazik, jesteś teraz gładki jak jedwab.
9: Bądź jak zaradniaki i pamiętaj o dbaniu o siebie. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
10: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
4: Teraz w grupie PSB i PSB Profi zaplanujesz remont lub budowę z bramami, drzwiami i ogrodzeniami Wiśniowski.
10: Z PSB, z
14: się da.
0: Reklama.

0: Chleszczy aktywne cały rok. Uważajmy podczas spacerów w lesie. Karolina Łopacińska-Wojciechowska o to szczegóły. Te niepozorne pajęczaki mogą przysporzyć sporo kłopotów. Warto się zabezpieczyć. Kleszcze mogą przynosić boreliozę oraz powodować zapalenie mózgu. By się uchronić, można się zaszczepić. Warto stosować preparat odstraszający, odpowiedni ubiór, czyli spodnie z długimi nogawkami, a koszulki z długimi rękawami. Kiedy znajdziemy kleszcza na naszym ciele, nie wpadajmy w panikę. Przede wszystkim trzeba go usunąć, mówi Magdalena Kubasiewicz z Sanepidu w Gorzowie.
1: Ważne tylko, żeby tego kleszcza nie traktować żadnym środkiem dezynfekcyjnym czy żadnym tłuszczem. Po prostu zwykłą pensetą złapać go, usunąć skutecznie i dopiero to miejsce zdezynfekować. Jeżeli pojawia się jakiś rumień czy coś, co nas niepokoi, skonsultować z lekarzem rodzinnym.
0: Na szczęście tylko 1% kleszczy przenosi choroby. Widziałeś wypadek w Mironicach pod Gorzowem? Policja szuka świadków zdarzenia, do którego doszło 29 sierpnia. Zginął motocyklista. W Komendzie Miejskiej Policji w Gorzowie prowadzone jest postępowanie. Około godziny 22.50 w Mironicach kierujący motocyklem, 38-latek, jadąc z kierunku Kłodawy, na łuku drogi stracił panowanie nad pojazdem. Zjechał na pobocze, ścieżkę rowerową i uderzył w betonowy słup. W wyniku odniesionych obrażeń zmarł na miejscu. Świadków zdarzenia mundurowi proszą o kontakt pod numerem telefonu 47 79 127. 14. Słońce i chmury przepatają się w Gorzowie. No i tak w sumie będzie do końca tygodnia. Temperatura w granicach 19, w weekend 21 stopni. Raczej bez opadów, ale nigdy nie wiadomo, bo wiemy, że aura zmienną jest. Kierowcy, dostosowujemy się do tego, co dzieje się aktualnie w Gorzowie. Ruch już bywa wzmożony, w Śródmieście, ale także Kasprzaka.
2: Vox FM.
3: Vox FM.
2: Gorzów.

0: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
4: Na przykład telewizor LG 65 cali teraz za 4399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 5499. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
6: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
7: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
9: O, ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
11: Mamy niskie ceny.
12: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
13: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
14: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
15: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
16: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%. 1 litr, tylko złoty 79. 1 litr, tylko złoty 79 za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
17: Doskonale! Kupujemy!
16: Sposób na twój dobry dzień?
15: Mamy to w Lewiatanie!
16: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
18: Ale jesteś zadowolony.
19: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
18: Aha.
19: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
18: Wow!
19: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
18: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
20: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
21: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
22: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
23: Play. Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz na Empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, gaming, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego Lego w super cenach i książkowe pakiety. Dwie za 40 zł lub 50 zł.
24: W waszym domu widać kobiecą rękę?
25: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
26: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
2: Reklama.
27: Vox FM.
28: Gorzów.
29: Mają zmniejszać prędkość na przejazdach kolejowych. Tak ma wyglądać jutrzejszy protest maszynistów. Brak znamion przestępstwa. Śledztwo w sprawie uszkodzenia przez rakietę domu w Wyrykach umorzone. Taksówkarze, kurierzy, przewoźnicy. Oni najbardziej ucierpią na rosnących cenach paliw.
30: I o tym wszystkim usłyszycie już za chwilę w wiadomościach Vox FM o godzinie 14, na które zaprasza Dawid Osysko.
29: związkowcy gotowi do protestu, sztab kryzysowy w PKP Intercity i rozmowy z ministrem. Szef resortu infrastruktury rozpoczyna właśnie spotkanie z maszynistami, a ci na jutro zapowiedzieli ogólnopolski protest. Będą zwalniać na przejazdach kolejowych i drogowych do 20 km na godzinę. Pociągi w całej Polsce mogą być opóźnione. To reakcja na wczorajszy wypadek pod Radomiem, a więcej o proteście maszynistów Krzysztof Płowecki.
0: Pasażerowie będą musieli uzbroić się w cierpliwość, bo jak mówi Leszek Miętek, przewodniczący Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce, jutro przez całą dobę pociągi na przejazdach kolejowych pojadą wolniej.
1: Z prędkością bezpieczną na poziomie 20 km na godzinę.
0: Maszyniści apelują też o zmiany przepisów tak, aby zwiększały bezpieczeństwo na przejazdach.
1: Kierowca musi sobie zdawać sprawę, że łamanie przepisów na przejazdach kolejowo-drogowych to jest bardzo poważne wykroczenie.
0: Po wypadku w Sokolnikach Suchych minister infrastruktury Dariusz Klimczak zapowiedział wprowadzenie przepisów umożliwiających zatrzymanie prawa jazdy na 3 miesiące każdemu kierowcy, który na czerwonym świetle wjedzie na przejazd kolejowy.
29: Krzysztof Płowecki, dziękuję za relację. Prokuratura w Lublinie umorzyła śledztwo w sprawie uderzenia rakiety w dom w Rykach Wolin. Chodzi o nocną akcję obronną, do której doszło dokładnie rok temu. W trakcie neutralizacji 3 rosyjskich dronów, które naruszyły polską przestrzeń powietrzną, w jeden z domów uderzyła rakieta.
3: Podstawą prawną decyzji jest stwierdzenie braku znamion przestępstwa ze względu na działanie wojska w granicach przysługujących uprawnień i obowiązków.
29: Wyjaśnia rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie, prokurator Marcin Kozak. Z ustaleń śledztwa i opinii biegłych wynika, że rozkaz zniszczenia dronów wydał dowódca operacyjny rodzajów sił zbrojnych. Rakieta wystrzelona z myśliwca F-35 uderzyła w dach jednego z budynków mieszkalnych. Tak te chwile wspominają mieszkańcy.
4: Samego uderzenia nie widziałem, ale widziałem, jak zakrążył może dwa razy i tylko rakieta wyleciała z niego. No to tarach. No myślałem, że mnie krowę zabiło, bo krowa była tam uczepiona na tym zabiegom. Nie, krowa się pasie. To mówią, że mieszkanie walnęło.
29: Koszt wyburzenia starego i budowy nowego domu w pełni pokryło Ministerstwo Obrony. Poszkodowani jeszcze w tym roku mają w nim zamieszkać. Ceny paliw przebiły granicę niewidzianą od 2022 roku, gdy Rosja najechała na Ukrainę. Nie widać, aby w najbliższym czasie drożyzna na stacjach wyhamowała. Raczej trzeba liczyć się z kolejnymi wzrostami. Powodem są sytuacje na światowym rynku ropy oraz rosnące stawki na krajowym. To odbije się na gospodarce, mówi profesor Małgorzata Kierzel z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
5: Jedną z grup, które silniej odczują skutki tej wyższej ceny paliwa, to będą właśnie ci drobni przedsiębiorcy, którzy mają niższe marże i którzy też nie mają takiej możliwości negocjowania nawet cen tutaj paliw. Właśnie taksówkarze, kurierzy, którzy prowadzą własną działalność, przewoźnicy.
29: Wysoka cena, zwłaszcza oleju napędowego, uderza w rolników. To przełoży się na wyższe ceny płodów rolnych. Za chwilę można spodziewać się także wzrostu cen za bilety komunikacji miejskiej. Dokąd zmierza nasza cywilizacja? Czy sztuczna inteligencja jest dla nas egzystencjalnym zagrożeniem, a może szansą na lepsze życie? Między innymi te tematy poruszą uczestnicy 6. Kongresu Futurologicznego w Krakowie. Program w tym roku jest wyjątkowo bogaty i zróżnicowany, mówi Zbigniew Brzeziński z Polskiej Fundacji Fantastyki Naukowej.
6: To unikatowe, interdyscyplinarne wydarzenia, w których na jednej przestrzeni spotykają się przedstawiciele świata nauki, kultury, sztuki i biznesu, przede wszystkim kosmicznego i nowych technologii.
29: Kongres Futurologiczny w Krakowie rozpocznie się jutro i potrwa do niedzieli.
7: 101 i 7. Vox FM Gorzów.
8: 4 minuty po godzinie 14. Cześć i czołem wszystkim. Z tej strony Mariusz Wasilewski, czyli wasz DJ Harris. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów. Zapraszam na czwartkowe popołudnie razem z nami. Dzisiaj dzień piłkarza mamy, zatem wszystkim piłkarzom najlepsze życzenia. Wszyscy jesteśmy piłkarzami, jak gra reprezentacja, prawda?
9: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Elektrowit 6-7.

0: Roni Ferrari i Ona by tak chciała. 13 minut po godzinie 14. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7. W rytmie hitów wirusy i infekcje już czyhają, bo jesień się zbliża. Jak się przed nimi bronić? Ból gardła, kaszel, katar będą nas męczyć coraz częściej. Przed nami sezon przeziębieniowy. Wiadomo, że lepiej zapobiegać niż leczyć. Jak o odporność dbają lubuszanie? Posłuchajcie.
1: Dużo spacerów, witaminy.
2: Suplementuje się witaminą D.
3: Wydaje mi się, że więcej witaminy C trzeba po prostu spożywać. Owoce, warzywa, ciepło się ubierać.
0: Klucz do odporności znajdziemy na talerzu. Warto zastanowić się, co jemy. Gdy wirusy są w natarciu, w posiłkach powinniśmy dorzucić różnokolorowe warzywa i owoce. Więcej na ten temat powie dietetyczka Justyna Korycka-Korwek.
4: Papryka, brokuły, dynia, marchew, jabłka czy owoce jagodowe to nie moda. To źródła witamin, polifenoli i innych związków, które wspierają prawidłowe funkcjonowanie organizmu.
0: Pamiętajmy też o błonniku, który wspomaga jelita. Kefirek będzie dobrym pomysłem. Jeżeli chodzi o grypę, to Sanepid zaleca szczepienia. Natomiast wszystko, co naturalne, najlepsze, prawda?
5: To jest dzień z Vox FM.

0: Jack Staley, John, What Are We Gonna Do? 24 minuty po godzinie 14 i słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów. Juniorzy Stali wygrali kolejny finałowy turniej w drużynowych mistrzostwach Polski. Gorzowianie wykorzystali w Bydgoszczy osłabienie gospodarzy, bo jechali bez Pawełczaka i Przyjemskiego i zdobyli najwięcej punktów. Dla Stali punktowali Paluch 9, Kordun 14, Sobkowiak 12, Hatłas 7, Jabłoński 1. Po dwóch z czterech turniejów gorzowianie są na drugim miejscu, zatem nieźle z perspektywą na te najwyższe laury, prawda? W internecie już rozgorzała dyskusja, jakim składem powinna jechać ta seniorska Stal w następnym sezonie, ale zanim do następnego sezonu, to najpierw jeszcze musimy się w tej elicie utrzymać. O tym też powiemy, ale najpierw czas zagrać El Profesor, Jamal i Andrea Bocelli.
1: To jest dzień z Vox FM.

0: Andrea Bocelli, David Guetta, AJ, Megan Thee Stallion, DNA, 25 minut przed godziną 15. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów. Przed nami krótka przerwa, po niej wiadomości lokalne, na które zapraszamy. Jack Jones i Emnek, Where Did You Go? Z tym wrócimy.
1: Reklama. Euro wjechało, żeby pranie w domu nie wisiało.
2: Pranie gotowe i zaczyna się domowa gra w gdzie jeszcze da się coś powiesić. Drzwi, krzesło, kaloryfer. O, tu jeszcze kawałek miejsca. A można bez kombinowania. Z suszarkami, które oszczędzają rozwieszanie, czekanie i miejsce w domu. Sprawdź suszarki w RTV, Euro AGD i na euro.com.pl.
1: Euro wjechało, żeby się lepiej miało.
3: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
4: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
5: Czas odpalić imprezowy sezon. Awokado Choszczno prezentuje 12 września zespół Playboys, 26 września Marcin Brokat-Czerwiński. Awokado Choszczno. Sezon imprezowy zaczyna się tutaj. Bądź na bieżąco. Szczegóły na Facebooku Awokado Choszczno.
6: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj w niedzielę o 16.10 w TVP2 i TVP VOD.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś winogrona jasne bezpestkowe luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 6,99 za kilogram. I nektarynki luzem cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
10: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm, dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
1: Reklama.
12: Karolina Łopacińska-Wojciechowska. Co dzieje się po wypadku drogowym? Zobaczą ci, którzy wybiorą się do Witnickiego Parku Drogowskazów. W sobotę odbędzie się akcja Promil Rozwagi. O co chodzi? Wie Konrad Baranowski.
13: Zobaczyć będzie można symulację akcji ratunkowej wypadku drogowego, tak jak podczas rzeczywistego zdarzenia od chwili zgłoszenia pod numer 112 przez przyjazd policji i straży pożarnej, aż po uwolnienie poszkodowanych z rozbitego auta i udzielenie im pomocy. Będzie można przeżyć dachowanie w symulatorze, spojrzeć na świat przez alkogogle, policjanci znakować będą rowery i rozdawać kamizelki odblaskowe, najmłodsi pomalują wrak samochodu. Akcja ma usmysłowić uczestnikom, jak ważne jest odpowiednie zachowanie się na drodze.
12: Organizatorzy do Witnicy zapraszają w sobotę całe rodziny. Początek od godziny 14:00, wstęp jest wolny. Bieg tropem dzika, już w sobotę w Gorzowie. Legendarne wydarzenie wraca do Gorzowa. Ostatnie edycje były organizowane w innych miejscach. Ekstremalne zawody to wielkie wyzwanie dla tych, którzy lubią biegać i pokonywać różne przeszkody, a do tego wykonywać czasami bardzo trudne zadania. Organizatorzy zapewniają jednak, że wszystko będzie tak zorganizowane, aby dobrze bawili się zarówno wytrawni, jak i początkujący zawodnicy. W ostatniej edycji uczestniczyło ponad 13 biegaczy. Jak będzie teraz? Wydarzenie już w sobotę. Szczegóły w mediach społecznościowych. Zaglądać możecie także do nas na voxfm.pl. Tam informacje z Gorzowa i okolic. Coraz ciaśniej w Gorzowie, na ulicach, w centrum. Godziny szczytu się za moment zaczną. Cierpliwości, bez nerwów, spokojnie i bez pośpiechu. Każdy przejedzie, no najwyżej dojedzie do celu nieco później. Pogoda całkiem przyjemna, choć trochę wietrznie. Słońce, chmury, no i tak mniej więcej do końca tygodnia.

Piękniej młodzi, chciałabym spać z tobą. Nie ma spania. 13 przed 15 słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów. W wolnej chwili wpadajcie koniecznie na voxfm.pl do zakładki lokalne. Tam wszystko co aktualne, co ciekawe w Gorzowie i przyległościach. Mario Biskin, Age i Alcazar do posłuchania do 15.

0: Alcazar, 4 minuty przed 15. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów. Przed nami krótka przerwa, po niej wiadomości z kraju i ze świata i wracamy z duetem Darius i Finlay.
1: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrolit 6-7.
2: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Kamienie Ogrodowe Woiński oferuje szeroki wybór kamieni ozdobnych, grysów, otoczaków oraz kruszyw drogowych z dowozem do klienta. Odwiedź nas już dziś w Krzeszycach, Karkoszów 25D lub sprawdź wyjątkowo atrakcyjną ofertę na kamieniewoiński.pl. Stwórz ogród swoich marzeń z kamieniami ogrodowymi Woiński.
9: Kostka brukowa? Ogrody Sławy w Skierzynie. Podjazdy, chodniki, tarasy? Ogrody Sławy w Skierzynie. Ogrodzenia, bramy? Ogrody Sławy w Skierzynie. Nie zastanawiaj się, przyjdź i poznaj nas osobiście. Autoryzowany punkt Brookbed Design w Skierzynie zaprasza po projekty kostek i ogrodów, sprzedaż detaliczną i hurtową, doradztwo na najwyższym poziomie, indywidualne podejście i opieka posprzedażowa. www.ogrodysławy.pl.
10: Jesienne zmiany, świetne efekty. Z Brico Marche zrealizujesz swoje projekty. Do 19 września polecamy. Wełnę Roxlab Plus 50 mm, jedynie 12,99 za metr kwadratowy. Oraz wrzos farbowany tylko 4,79 przy zakupie 5 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na bricomarche.pl. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
11: Dzień dobry. Czy są tu jakieś okazje?
12: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
13: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Doskonale, kupujemy.
13: Sposób na twój dobry dzień?
12: Mamy to w Lewiatanie.
13: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
14: Gładkość, blask i skóra bez skazy? Poznaj peelingi chemiczne. To zabiegi szyte na miarę, które doprowadzą twoją cerę do granic satysfakcji. Idealne na przebarwienia, trądzik czy oznaki starzenia. Podaruj swojej skórze zdrowy wygląd. Zapraszają gabinety Yasumi w Gorzowie Wielkopolskim, ulica Pocztowa 3/2 i Wyszyńskiego 106/2. Więcej na yasumi.pl.
15: Chrupiące bułki z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Bułka z musztardą francuską. Cena przed obniżką 2,49. Teraz tylko złoty 24 przy zakupie dwóch sztuk.
7: Lidl. To się opłaca.
16: 18,47, 12.
17: Co liczysz?
16: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
17: To ja też chcę!
16: 24, 30.
18: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
19: Castorama.
20: Teoria
19: i praktyka.
20: W teorii dobry plan wystarczy.
19: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Reklama.
21: Vox FM.
7: Vox FM.
21: Gorzów.
22: To rozmowa o bezpieczeństwie na kolei. Minister infrastruktury spotyka się z maszynistami. Straż Miejska zyska nowe uprawnienia za chwilę o zmianach po 15 września. Polscy siatkarze rozpoczynają Mistrzostwa Europy na początek mecz z Portugalią.
23: 15 na zegarach, zapraszamy na wiadomości Vox FM, a zaproszenie wspólnie z Dawidem Osysko. Słuchamy.
22: Rozpoczynamy jednak od alertu Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Rosyjski atak powietrzny na Ukrainę. W polskiej przestrzeni powietrznej operuje polskie lotnictwo. Komunikat takiej treści trafił do mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego. Wiadomość wysłano także w języku angielskim. Trwają rozmowy ostatniej szansy, spotkanie maszynistów z ministrem infrastruktury. Spotkanie to reakcja na zapowiedź protestu po tragicznym wypadku w Sokolnikach Suchych pod Radomiem. Maszyniści chcą zmiany w sprawach bezpieczeństwa. Jeżeli do nich nie dojdzie, zapowiadają, że jutro wszystkie pociągi zwolnią na przejazdach kolejowych do 20 km na godzinę. Przed siedzibą spółki PKP, gdzie trwa spotkanie związkowców z ministrem, jest nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
0: Tak, jestem, dzień dobry.
22: Mateuszu, rozmawiałeś z ministrem infrastruktury Dariuszem Klimczakiem przed wejściem na rozmowy. Jaki jest plan resortu infrastruktury?
0: Minister nie chciał zdradzić, co zaproponuje związkowcom, by do protestu nie doszło, ale podkreślał, że rząd przygotowuje się również na najgorszy ze swojego punktu widzenia scenariusz, czyli ogólnopolski protest w pełnym wymiarze.
1: My już od rana organizujemy komunikację zastępczą. Porozumieliśmy się z innymi przewoźnikami dotyczącymi honorowania biletów, więc przygotowani jesteśmy na najgorszy scenariusz, ale mam nadzieję, że dzisiaj przemówię do rozsądku związkowcom i złagodzą swoją formę protestu.
0: Maszyniści przekonują, że bezpieczeństwo na przejazdach kolejowych to tylko wierzchołek góry lodowej. Wśród problemów wymieniają dopuszczanie pociągów do ruchu mimo zgłaszanych usterek torów, czy przerzucanie na nich odpowiedzialności za wypadki.
22: Związkowcy twierdzą, że o tych problemach wielokrotnie informowali resort. Teraz liczą na konkretne rozwiązanie. Jeżeli ich nie będzie, zapowiadają akcje protestacyjne. Podpalacz nie trafi do więzienia na leczenie psychiatryczne. Jest decyzja sądu w sprawie zabójstwa 31-latka w Boguchwale na Podkarpaciu. Rok temu ten mężczyzna schował się przed agresywnym znajomym w drewnianym budynku gospodarczym. Łukasz R. próbował sforsować drzwi, a potem podpalił składowane obok siano. Po ugaszeniu pożaru w środku znaleziono ciało 31-latka.
3: Po przeprowadzeniu szczegółowych badań i obserwacji biegli jednoznacznie orzekli, że Łukasz R. w chwili popełnienia zbrodni miał całkowicie zniesioną zdolność rozpoznania znaczenia swojego czynu i pokierowania swoim postępowaniem.
22: Powiedział nam Krzysztof Ciechanowski z prokuratury okręgowej w Rzeszowie. Po opinii biegłych śledczy skierowali wniosek o umorzenie postępowania i umieszczenie podejrzanego w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym. Sąd się na to zgodził. W połowie września Straż Miejska zyska nowe uprawnienia i jednocześnie możliwość karania mandatami. Chodzi o sprzedaż energetyków osobom niepełnoletnim, mówi wicekomendant Łódzkiej Straży Miejskiej Marek Marusik.
17: Do tej pory strażnicy mogli prowadzić czynności związane chociażby w odniesieniu do sprzedaży alkoholu osobom niepełnoletnim i przekazywać takie sprawy policji. Natomiast sprzedaż napojów energetycznych, które zawierają kofeinę i taurynę osobom, które nie ukończyły 18 roku życia, i tutaj strażnicy otrzymali uprawnienia do nakładania grzywien.
22: Ale to nie jedyne zmiany. Wśród nowych uprawnień strażników jest też pilnowanie prawidłowego przechodzenia przez przejazdy kolejowe i zwracanie uwagi na osoby, które robią zdjęcia obiektom strategicznym. Polscy siatkarze rozpoczęli walkę w Mistrzostwach Europy. Od 15 biało-czerwoni grają swój pierwszy mecz turnieju. Ich rywalem jest dużo niżej notowana Portugalia. Nasi kibice o wynik są spokojni.
24: Pierwszy mecz Mistrzostw Europy z Portugalią. Jestem przekonany, że Polacy zdobędą dzisiaj pierwsze punkty.
25: Problemów nie będzie?
24: Nie będzie, na pewno. Musimy rozpocząć tylko dobrze te mistrzostwa. Na pewno bardzo dobrze pójdzie.
26: Będzie od początku dominacja i prowadzenie.
22: A strefę kibica w Bełchatowie odwiedził Rafał Różycki. Polscy siatkarze na Mistrzostwach Europy trafili do grupy B. Są tam także Izrael, Macedonia Północna, Ukraina i Bułgaria.
21: 101 i 7. Vox FM Gorzów.
27: 4 minuty po godzinie 15. Cześć i czołem wszystkim. Z tej strony Mariusz Wasilewski, czyli wasz DJ Harris. Słuchacie Vox Gorzów na 101 i 7. W rytmie hitów kolejną godzinę rozpoczyna Darius i Finlay. Za chwilę Uniting Nations i Ellie Oaks.
28: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży. Elektro-

0: Eliox i Lavinia Reasons, 13 minut po godzinie 15. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów. Najwyższa pora zajrzeć na gorzowskie drogi. Zaczynamy od węzła S3 na Kasprzaka, bo tutaj korki się tworzą, zwłaszcza przy wjeździe do Gorzowa. Parę chwil trzeba będzie postać. Most Lubuski również zaczyna się korkować od strony zawarcia w kierunku Ronda Santowskiego. Proszę to wziąć pod uwagę i dodać sobie parę minut do czasu przejazdu na zawarciu. Natomiast dzisiaj w miarę, powiedzmy, że nieźle i na Fabrycznej i Przemysłowej. Grobla zresztą też. Wielkie korki się nie tworzą. Ścisłe centrum naszego miasta przy Rondzie Kosynierów Gdyńskich. Najbardziej intensywny ruch w ostatnich minutach. Dodajemy do tego Słowiańską, Roosevelta i Andrzejewskiego. Dzisiaj również okolice Ronda Piłsudskiego. Tutaj parę chwil trzeba będzie poczekać. Nieźle wygląda sytuacja przed Rondem Gdańskim, Rondem Górczyńskim i Rondem Barlineckim. Jeśli idzie o pozostałe wylotówki z Gorzowa, jedynie Koniawska wymaga, powiedzmy, paru chwil więcej na przejechanie. Hasła dnia dzisiaj brak.
1: To jest dzień z Vox FM.

0: Vinay i Lepedr, I Was Made. 24 minuty po godzinie 15. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów. O pogodzie teraz pogadamy. 18 aktualnie na termometrach. W nocy temperatury spadną do około 9-10 stopni, bardzo nisko. Jutro maksymalnie 18 i chmury, w sobotę 20 i przewaga słońca, w niedzielę 19 i chmury. Kolejny tydzień zacznie nam się deszczowo, natomiast temperatury będą się trzymać 20 stopni każdego dnia, a przynajmniej tak na ten moment wszystko na to wskazuje. Ciśnienie rośnie, 1017 hektopaskali. Aktualnie jakość powietrza w Gorzowie jest bardzo dobra. Warunki biometeo są obojętne, będą zmieniać się na korzystne w końcu jutro.
1: To jest dzień z Vox FM.

0: Jason Derulo i Nuka, Love Not War. 26 minut przed godziną 16. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów. Krótka przerwa przed nami, po niej wiadomości lokalne, a potem trio Topki, Miły Pan i Defis.
1: Pani patrzy, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
2: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
1: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Olio Oliwa, pasta, makaron, formaggio, ser. Co w sercu, to na języku, to co we włoskim sercu, to w delikatesach włoskich, wino Toskanii. Prawdziwe produkty przywiezione bezpośrednio z Włoch, najwyższej jakości sery, wędliny krojone na miejscu, oliwa z oliwek i wiele innych. Delikatesy włoskie, wino Toskanii. Gorzów, Garbary 6. U nas oryginalny włoski tydzień trwa cały rok. Musisz koniecznie nas odwiedzić.
5: SE Bordnete Polska w Gorzowie zatrudni pracowników produkcyjnych, kobiety i mężczyzn przy budowie wiązek elektrycznych. Praca w systemie dwuzmianowym. Gwarantujemy umowę o pracę. Do wynagrodzenia zasadniczego premię jakościową i obecnościową, a także premię wakacyjną, świąteczne oraz atrakcyjny fundusz socjalny. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem 697 690 240 lub CV. Prosimy przesyłać na adres rekrutacja@sebn.com.
6: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność a bezwzględnym terrorem.
7: Zapowiada się gorący wrzesień na SUVy Kia. Pełna gama. Spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Odwiedź salon i wybierz najlepszego SUVa dla siebie.
8: Kia GZ Gorzów Wielkopolski. Ulica Kasprzaka 1C.
9: Kia. Movement that inspires.
10: 18,47, 12.
11: Co liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
11: To ja też chcę!
10: 24, 30.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Reklama.

0: Wirusy i infekcje już czyhają. Jak się przed nimi obronić? Karolina Łopacińska-Wojciechowska, oto szczegóły. Ból gardła, kaszel, katar będą nas męczyć coraz bardziej. Przed nami sezon przeziębieniowy. Wiadomo, że lepiej zapobiegać niż leczyć. Jak o odporność dbają lubuszanie?
1: Dużo spacerów, witaminy.
2: Suplementuje się witaminą D.
3: Wydaje mi się, że więcej witaminy C trzeba po prostu spożywać. Owoce, warzywa, ciepło się ubierać.
0: Klucz do odporności znajdziemy na talerzu. Warto zastanowić się, co jemy. Gdy wirusy są w natarciu, w posiłkach powinny znaleźć się różnokolorowe warzywa i owoce. Mówi Justyna Korycka-Korwek, dietetyk.
4: Papryka, brokuły, dynia, marchew, jabłka czy owoce jagodowe to nie moda. To źródła witamin, polifenoli i innych związków, które wspierają prawidłowe funkcjonowanie organizmu.
0: Pamiętajmy też o błonniku, który wspomaga jelita. Jeżeli chodzi o grypę, to Sanepid przede wszystkim zaleca szczepienia. Fotografia, taniec czy ceramika. Młodzieżowy Dom Kultury w Gorzowie na Zawarciu prowadzi nabór. Młodzi mieszkańcy mogą skorzystać z kilku pracowni. Zajęcia odbywają się popołudniami. Dobrze by było, gdyby rodzice przyszli z dziećmi, by mogli poznać budynek i poszczególne sekcje. Fotograficzną, plastyczną, muzyczną, ceramiczną oraz wad postawy. W MDK działają także mali gorzowiacy. Zespół czeka na dzieci wieku 6-7 lat, które lubią się ruszać i tańczyć. Zapisy w tygodniu w godzinach od 16 do 19. Szczegóły znajdziecie na stronie mdkgorzów.pl. Kocioł na drogach. Stoją samochody w dojazdach do rond, przykładowo santockie czy górczyńskie, bez pośpiechu i cierpliwie. Nad bezpieczeństwem czuwają także policjanci. Pogodowo przyjemnie, już bez upałów, temperatura w granicach 18 stopni, ciśnienie 1018 hektopaskali, jakość powietrza bardzo dobra.

DJ Bobo i Everybody. 10 minut przed godziną 16 słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów. Awaria wodociągu jeszcze przez kilka godzin bez wody w kranach. Będą musieli sobie radzić mieszkańcy podgorzowskich Chwalęcic. Problem dotyczy domów przy ulicach Ogrodowej i Wrzosowej. Prace naprawcze jeszcze podobno trwają. Jutro planowane kłopoty z wodą będą mieli mieszkańcy Marwic. PWiK planuje prace modernizacyjne od 8 do 13. Oczywiście w Marwicach pojawi się beczkowóz. Trzymajcie się tam cieplutko. Armin van Buuren teraz.

0: Artemas, I Like The Way You Kiss Me, 3 minuty przed godziną 16 na zegarach. Słuchacie Vox Gorzów na 101,7 w rytmie hitów. Przed nami krótka przerwa, po niej wiadomości z kraju i ze świata. I wracamy z Bass Hunterem, zagramy Dotę, dawno nie było.
1: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
2: Reklama.
3: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Laptop gamingowy Lenovo. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 85 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Nie liczy się tylko biżuteria. Liczą się emocje, wspomnienia i ludzie. Od 35 lat jesteśmy z Wami w salonach jubilerskich Magar. Teraz świętujmy razem. Minus 35% na drugi tańszy produkt. Salony Magar. Askana, Panorama i Park 111. Magar. 35 lat. Blisko Ciebie.
6: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na bokaro.pl. Kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bokaro w Gorzowie przy ulicy Kobylogórskiej 16. Tak prosto jeszcze nie było. Bokaro.pl. Umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na Ciebie czekał. Myślisz o łazience? Zacznij od Bokaro. Salony łazienek Bokaro w Gorzowie przy ulicy Kobylogórskiej 16.
7: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność a bezwzględnym terrorem.
8: Szukasz SUV-a bez kompromisów? Poznaj nowego MG HS Hybrid Plus. Niecałe 8 sekund do setki, duży bagażnik, inteligentna technologia i spalanie zaledwie 5,5 litra na 100 km. Komfort? Maksymalny. Oszczędności? Zostają w portfelu. Teraz MG HS Hybrid Plus w promocyjnej cenie od 122 900 zł. Zgarnij rabat do 15 000 zł lub wybierz leasing 101%. Promocja do końca września. MG Gorzów Wielkopolski. Ulica Kasprzaka 1.
9: 18, 47, 12.
10: Co liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
10: To ja też chcę. 24, 30.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Reklama. Vox FM.
12: Gorzów. Czerwona linia została przekroczona. Jutro na kolei strajk maszynistów. Zarzut dla 43-letniego Ukraińca próbował wnieść amunicję na kieleckie targi obronne. 2-0 dla polskich siatkarzy. Nasi siatkarze walczą w pierwszym meczu Mistrzostw Europy.
13: Słuchamy zatem wiadomości Vox FM o godzinie 16, które do studia przynosi właśnie teraz Dawid Osysko.
12: Rozmowy maszynistów z ministrem infrastruktury były konstruktywne, ale porozumienia brak. Maszyniści podtrzymują zapowiedziany na jutro protest. My od razu łączymy się z naszym reporterem, który śledził to spotkanie. Mateusz Gołębiewski na linii. Mateuszu, co ustalono?
14: Protest będzie, ale maszyniści w geście dobrej woli chcą go ograniczyć do godziny 12.
15: Zaapelujemy do Rady Krajowej o podjęcie uchwały, żeby ten protest zakończyć nie o północy, a o godzinie 12.
14: Mówi Leszek Miętek, prezydent Związku Zawodowego Maszynistów. Minister Klimczak z kolei mówi, że jego resort chce problem rozwiązać wielotorowo. Chce między innymi skuteczniej karać za nielegalny wjazd na przejazd.
16: Chcemy być skuteczni, w automatyczny sposób wychwytywać i karać tych, którzy narażają na niebezpieczeństwo, utratę zdrowia i życia innych uczestników ruchu.
14: Ostateczną decyzję o ograniczeniu protestu musi jeszcze zatwierdzić Zarząd Krajowy Związku Zawodowego Maszynistów, ale to już raczej tylko formalność.
12: Mateusz Gołębiewski, dziękuję za relację. Odpowie za nielegalne posiadanie 7 sztuk amunicji pistoletowej. Taki zarzut postawiła kielecka prokuratura 43-letniemu Ukraińcowi. Przypomnijmy, że mężczyzna chciał wnieść amunicję na teren trwającego w Kielcach Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego.
17: W toku przesłuchania mężczyzna przyznał się do stawianego mu zarzutu, złożył także wyjaśnienia. Następnie prokurator zastosował wobec niego wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji, poręczenia majątkowego oraz zakazu opuszczania kraju połączonego z zatrzymaniem paszportu.
12: Wyjaśnia Daniel Prokopowicz z prokuratury w Kielcach. Za nielegalne posiadanie amunicji grozi mu do 8 lat więzienia, ale to nie jedyny incydent na targach w Kielcach. Dwie młode kobiety rozlały drażniącą ciecz w dwóch miejscach hali. Zostały zatrzymane i są przesłuchiwane. Wartość wyrządzonych przez kobiety strat oszacowano na 2,5 tysiąca złotych. Nie ma zagrożenia na terytorium Polski. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa poinformowało o zakończeniu ataku Rosji na Ukrainę. Wcześniej rozesłano alertę RCB do mieszkańców Lubelskiego i Podkarpackiego. W obchodzonym dziś Dniu Edukacji o Udarze Mózgu przypominamy, nagłe zaburzenie przepływu krwi może prowadzić do trwałego inwalidztwa, a nawet śmierci. Dlatego tak ważne jest, by umieć rozpoznać objawy udaru, mówi ratownik medyczny Adam Dowgiało.
18: Łatwo to zauważyć poprzez dziwną mimikę twarzy, inną niż dotychczas. Mowę, która jest bardzo niewyraźna, bełkotliwa. Osoba, która zaczyna mieć udar, zaczyna mówić zupełnie inaczej, nieadekwatnie do sytuacji, myli słowa. Jeśli chodzi o samą osobę, mogą być to zaburzenia wzroku i również zaburzenia równowagi.
12: W razie obserwacji podanych objawów należy niezwłocznie wezwać pomoc i zadzwonić pod 112. W Polsce każdego roku dochodzi do około 60 tysięcy udarów mózgu. W tych wiadomościach zaglądamy jeszcze do Sofii. W stolicy Bułgarii polscy siatkarze grają swój pierwszy grupowy mecz mistrzostw Europy. W pierwszym secie biało-czerwoni nie pozostawili Portugalczykom żadnych złudzeń. Wygrali do 12. W drugim secie siatkarze z Półwyspu Iberyjskiego prowadzili nieco bardziej wyrównaną grę. I ostateczne i te partie wygrali Polacy 25-18. Trwa trzeci set na tablicy 11-7 dla Polaków.
13: Ja tylko mogę się domyślać, Dawid, co teraz czują portugalscy kibice, bo my to czujemy mniej więcej co 4 lata przy okazji jakiejś dużej imprezy.
12: Masz raz.
19: 101 i 7 Vox FM Gorzów.
0: 4 minuty po godzinie 16. Cześć i czołem wszystkim. Z tej strony Mariusz Wasilewski, czyli wasz DJ Harris. Słuchacie Vox Gorzów na 101 i 7 w rytmie hitów. Zapraszam na kolejną godzinę razem z nami. Bass Hunter, Gordo i Kwestia 07. Tak zaczynamy.
1: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Elektrowit 6-7.
20: Visita Haribenta, mi spielali te dota.
21: I hear you, man.
20: Visita Haribenta, mi spielali te dota.
21: I feel you, man.

0: Tobi Romeo i Fly High, 24 minuty po godzinie 16, ponieważ mamy czwartek, to rzeczywiście latamy wysoko, bo już jutro piątek, piąteczek, piątunio, a skoro weekend, to piłka nożna i wcale nie żadna tam Liga Mistrzów, tylko nasza, tutaj lokalna, porządna, taką jaką wszyscy uwielbiają. Trzecioligowa tabela zarówno Warta, jak i Stilon Gorzów mają równie blisko do ścisłej czołówki tabeli, jak i strefy spadkowej. Warciarze kolejną okazję do zapunktowania będą mieli już w sobotę. Podopieczni Grzegorza Kopernickiego o godzinie 17 podejmą przy ulicy Olimpijskiej Stal Brzeg. Ostatnie bezpośrednie starcie w Gorzowie w marcu minionego roku zakończyło się wygraną gospodarzy 2-1. Stilon z kolei o podciągnięcie się w tabeli powalczy w niedzielę w Jeleniej Górze. Zespół Karola Gliwińskiego zmierzy się z Karkonoszami. Ostatnia rywalizacja na Dolnym Śląsku skończyła się bez bramek. Początek o godzinie 15. Wyniki, analizy, komentarze, ludzie, pieniądze w naszych serwisach lokalnych 20 minut przed pełną godziną zawsze na 101.7.
1: To jest dzień z Vox FM.

0: David Guetta, Alok, Stick Figure, Run, Run, River. 26 minut przed godziną 17. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów. Przed nami krótka przerwa, a po niej ostatnie dziś wydanie wiadomości lokalnych. Zapraszamy gorąco i serdecznie. Wracam z WEW.
1: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład telewizor LG 65 cali teraz za 4399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 5499. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Jetour Days. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
4: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
5: Nie liczy się tylko biżuteria. Liczą się emocje, wspomnienia i ludzie. Od 35 lat jesteśmy z wami w salonach jubilerskich Magar. Teraz świętujmy razem. Minus 35% na drugi tańszy produkt. Salony Magar, Aska na Panorama i Park 111. Magar. 35 lat. Blisko ciebie.
6: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV. Stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5. Dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
7: Reklama.
8: Kolejne zarzuty dla Rafaela S. dotyczące rozpowszechniania pornografii dziecięcej. Karolina Łopacińska-Wojciechowska, oto szczegóły. Okazało się, że 51-latek udostępniał zakazane treści nie przez kilka miesięcy, ale przez 10 lat. W listopadzie ubiegłego roku u Rafaela S. na dysku znaleziono 428 plików z treściami pornograficznymi z udziałem małoletnich, w tym 1150 filmów. Usłyszał wtedy dwa zarzuty, teraz je uzupełniono o kolejne trzy. Mówi Mariola Wojciechowska-Grześkowiak, rzecznik gorzowskiej prokuratury.
9: Prokurator uzupełnił zarzuty, które dotyczą rozpowszechniania plików graficznych z treściami pornograficznymi w okresie od 2015 do 2025 roku innym użytkownikom sieci internet przy użyciu oprogramowania typu peer-to-peer.
8: Akt oskarżenia ma być gotowy na początku października. 51-latek nadal ma dozór policyjny, grozi mu do 15 lat więzienia. Biblioteka Gier na Piaskach rusza w Gorzowie. W sobotę pierwsze spotkanie dla doświadczonych miłośników planszówek oraz amatorów, którzy chcieliby pograć. To świetna opcja, by sprawdzić nowe tytuły przed zakupem, poznać różne gry, czy przekonać się, że planszówki są fajną formą spędzania wolnego czasu. To także okazja do poznania nowych osób. Wystarczy przyjść, wybrać jedną z gier i zagrać. Wydarzenie w sobotę od 12 do 19 w świetlicy młodzieżowej Gniazdo przy bohaterów Westerplatte 10. Wstęp wolny. Kolejny termin to 26 września. Pogoda w tym tygodniu wiosenna, można rzec, w granicach 20 stopni. Słońce, chmury mają nam towarzyszyć. Noce tylko będą chłodniejsze, bo w granicach 8-9 stopni. Tu już możemy poczuć pierwsze jesienne klimaty. Kierowcy rozważnie na drogach. Bez pośmiechu, na liczniku odpowiednia prędkość.

0: Basta i Hej, czy ty wiesz, kochanie, kwadrans przed godziną 17 na zegarach. Słuchacie Vox Gorzów na 101,7 w rytmie hitów. Uwaga, grzybiarze i nie tylko, wszyscy, którzy wybierają się do lasów, uwaga na kleszcze, bo te są aktywne cały rok. Uważajmy zatem podczas spacerów w lesie, te niepozorne pajęczaki mogą przysporzyć naprawdę sporo kłopotów i warto się przed tym jakoś zabezpieczyć. Kleszcze mogą przenosić boreliozę oraz powodować zapalenie mózgu. By się uchronić, można się zaszczepić, warto stosować preparaty odstraszające, plus do tego oczywiście odpowiedni ubiór, czyli spodnie z długimi nogawkami, koszulki z długimi rękawami. Na całe szczęście już tak ciepło nie jest, szczęście albo i nieszczęście. Kiedy znajdziemy kleszcza na naszym ciele, nie ma co panikować, przede wszystkim należy go usunąć, tak mówi Magdalena Kubasiewicz z sanepidu w Gorzowie.
1: Ważne tylko, żeby tego kleszcza nie traktować żadnym środkiem dezynfekcyjnym czy żadnym tłuszczem, po prostu zwykłą pensetą złapać go, usunąć skutecznie i dopiero to miejsce zdezynfekować. Jeżeli pojawia się jakiś rumień czy coś, co nas niepokoi, skonsultować z lekarzem rodzinnym.
0: Na szczęście tylko 1% kleszczy przenosi choroby, ale wiecie jak to jest. Jak ktoś ma pecha, to nawet w drewnianym kościele i tak dalej. Not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to town.

0: 3,5 minuty przed godziną 17. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7. Za dzisiejsze popołudnie gorąco dziękuję. Mariusz Wasilewski, czyli wasz DJ Harris. Słyszymy się jutro po godzinie 14. Dobrego popołudnia i wieczoru. Do usłyszenia.
1: Producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży, Electrovit 6-7.
2: Reklama.
3: Euro wjechało, żeby pranie w domu nie wisiało.
4: Pranie gotowe i zaczyna się domowa gra w gdzie jeszcze da się coś powiesić. Drzwi, krzesło, kaloryfer. O, tu jeszcze kawałek miejsca. A można bez kombinowania. Z suszarkami, które oszczędzają rozwieszanie, czekanie i miejsce w domu. Sprawdź suszarki w RTV, Euro AGD i na euro.com.pl.
3: Euro wjechało, żeby się lepiej miało.
5: Kamienie Ogrodowe Woiński oferuje szeroki wybór kamieni ozdobnych, grysów, otoczaków oraz kruszyw drogowych z dowozem do klienta. Odwiedź nas już dziś w Krzeszycach, Karkoszów 25D lub sprawdź wyjątkowo atrakcyjną ofertę na kamieniewoiński.pl. Stwórz ogród swoich marzeń z kamieniami ogrodowymi Woiński.
6: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Schab wieprzowy 43% taniej. 8,99 za kilogram z kuponem w apce kartą Seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 12 września. Cena przed obniżką 15,95.
7: Czas odpalić imprezowy sezon. Awokado Choszczno prezentuje 12 września zespół Playboys. 26 września Marcin Brokat-Czerwiński. Awokado Choszczno. Sezon imprezowy zaczyna się tutaj. Bądź na bieżąco. Szczegóły na Facebooku Awokado Choszczno.
8: Kostka brukowa? Ogrody Sławy w Skierzynie. Podjazdy, chodniki, tarasy? Ogrody Sławy w Skierzynie. Ogrodzenia, bramy? Ogrody Sławy w Skierzynie. Nie zastanawiaj się, przyjdź i poznaj nas osobiście. Autoryzowany punkt Brookbed Design w Skierzynie zaprasza po projekty kostek i ogrodów, sprzedaż detaliczną i hurtową, doradztwo na najwyższym poziomie, indywidualne podejście i opieka posprzedażowa. www.ogrodysławy.pl.
9: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
10: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
11: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
10: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
11: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
10: Nie bujasz?
11: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter. Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
12: Hyundai Gorzów Wielkopolski, ulica Koniawska 54.
2: Reklama. Vox FM. Vox FM Gorzów.
13: 19 lat więzienia za śmiertelne potrącenie dwóch osób. Sprawca był po narkotykach. PKP oszacowało straty po wczorajszym wypadku pod Radomiem. Rozbili rywali 3-0. Polscy siatkarze dalej grają w Mistrzostwach Europy.
0: Jest 17. Czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Małgorzata Łukowska.
13: 19 lat więzienia, dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów oraz 500 000 zł zadośćuczynienia dla osieroconej dziewczynki. Taki wyrok usłyszał sprawca tragicznego wypadku w Międzyzdrojach, Patryk F. Sąd odrzucił wersję oskarżonego o rzekomej próbie samobójczej. Czyn został zakwalifikowany jako śmiertelny wypadek drogowy.
14: Nie wiem, czy to zdarzenie spędza panu sens powiek, natomiast jedno jest pewne, że czeka pana długa droga i ciężka praca nad samym sobą, aby w przyszłości mógł pan sobie odpowiedzieć na pytanie, czy zasłużył pan na życie wśród ludzi, którzy ponad wszystko cenią sobie życie.
13: Mówił po wyroku sędzia Michał Krzywulski. W grudniu 2023 roku, dzień przed Wigilią, Patryk F., będąc pod wpływem narkotyków, wjechał rozpędzonym samochodem w rodzinę. Na miejscu zginęły 3 osoby. Przeżyła tylko 13-letnia córka, mówi matka ofiary Małgorzata Smok-Woźniak.
15: Żaden wyrok mnie nie ukoi bólu. Nawet nie wiem, jaki wyrok. To dla mnie to jest po prostu ból. Zostaję z tym grobem, zostaję z odebraną Olą.
13: Wyrok nie jest prawomocny. Na 3 miliony złotych oszacowano straty po wczorajszym wypadku w Sokolnikach Suchych. Do naprawy jest ponad kilometr sieci trakcyjnej i jej 5 słupów, 400 metrów torowiska i podkłady. Udało się postawić wykolejoną lokomotywę na torach, a teraz policja może w końcu wejść do pojazdu. Przypomnijmy, w zderzeniu ciężarówki i pociągu jedna osoba zginęła, a 20 zostało poszkodowanych. W szpitalach w stanie ciężkim są m.in. maszynista oraz kierowca. Na miejscu jest też nasza reporterka Sandra Białek-Pawłowska. Powiedz, jak wygląda akcja służb.
16: Przed południem rozpoczęło się podnoszenie lokomotywy. Najpierw inżynierowie musieli zamontować potężne odciążniki, żeby zabezpieczyć dźwigi przed przewróceniem. Poszły w ruch liny i łańcuchy. Udało się podnieść i wkolić na tor potężną lokomotywę, która w wyniku uderzenia w ciężarówkę obróciła się na torowisko o 180 stopni. Teraz policja będzie przeprowadzać kolejne czynności.
17: Wejdziemy do środka, wykonamy oględziny, zabierzemy bagaże, które tam z pewnością są przedmioty osobiste.
16: Mówiła podinspektor Katarzyna Kucharska, rzecznik mazowieckiej policji. Teraz, gdy lokomotywa wreszcie stoi na torach, ekipy techniczne natychmiast biorą się za wymianę zniszczonych podkładów i szyn.
13: Kolejarze zapowiadają, że naprawa pierwszego toru potrwa do jutrzejszego popołudnia. Jutro też, przypomnijmy, protest maszynistów. Od północy wszystkie pociągi zwolnią na przejazdach kolejowych do 20 km na godzinę. Protest pierwotnie miał trwać dobę. Po rozmowach z ministrem infrastruktury związkowcy zgodzili się skrócić go do godziny 12 w południe. Delegacja ze Stanów Zjednoczonych wizytuje miejsca, gdzie może powstać stała baza wojsk USA w Polsce. Wśród wskazanych przez nasz rząd lokalizacji są m.in. okolice Wrocławia i Poznania. Samorządowcy z Wielkopolski starają się przekonać decydentów, że powinien być to właśnie Poznań, mówi prezydent miasta Jacek Jaśkowiak.
18: Jesteśmy w trakcie właściwie wysyłania stosownego pisma do pani minister, które podpisał i marszałek Marek Woźniak i ja.
13: W stolicy Wielkopolski stacjonują już jednostki amerykańskie. Delegacja z USA wysłana przez sekretarza wojny Pita Hekseta będzie w Polsce do jutra. Pewne zwycięstwo biało-czerwonych na początek Mistrzostw Europy. Polscy siatkarze pokonali 3-0 Portugalię. A w strefie kibica w Bełchatowie był Rafał Różycki.
19: Przewaga ogromna, aby tak dalej.
20: Było lekko, łatwo i przyjemnie.
21: Łatwo, na pewno przyjemnie.
22: Byliśmy trochę lepsi.
23: Dużo lepsi.
22: No dużo, dużo.
23: Dobry rozruch, piękny, zrobiony wstęp. No aby tak dalej.
21: Musimy to wygrywać, wszystko.
13: Kolejny mecz Polaków już w tę sobotę. Zagramy tym razem z Izraelem.
24: To był spacerek, ten mecz z Portugalią. Umówmy się. Szybko, łatwo, bezbłędnie. No i miejmy nadzieję, że finalnie uda się zwyciężyć nie tylko najbliższy mecz, ale i całe mistrzostwa. Jeżeli chodzi o pogodę, no to w pogodzie rewelacji nie ma, ale tragedii też nie. Przelotne opady deszczu w całej Polsce, ale za to ciepło. To znaczy ciepło jak na wrzesień, 21-22 stopnie, a na północy 18. 4 minuty po 17 na naszych radiowych zegarach, a ja mówię dzień dobry. Kłaniam się, Michał Trawka, i zapraszam.
25: Na pełnej z Vox FM.

0: Pozdrawiamy wszystkich, którzy mają czarne oczy. Iwan i Delfin w Vox FM w rytmie hitów gramy i grać będziemy. 11 minut po 17 na naszych radiowych zegarach. Jeśli ktoś w tym momencie stoi w korku, nie ma się co smucić, nie ma się co zdenerwować. Naprawdę, umówmy się, stanie w korku może być przyjemnością. I ja wam teraz powiem, jak to zrobić. Po pierwsze, trzeba troszeczkę fotel do tyłu, delikatnie. No jak macie elektryczny, to tam trzeba nacisnąć. Jak ręczny, to trzeba tę wajchę taką do tyłu. Ale tylko delikatnie, delikatnie, bo wylądujecie zaraz na tylnym siedzeniu. A to nie o to chodzi. Delikatnie, tak, do tyłu. Zagłówek też można sobie troszeczkę poprawić. Ręce wyciągnąć przed siebie. Można oprzeć na kierownicy. A jeszcze bym zrobił nieco głośniej radio. O, teraz. O, i teraz. I to jest właśnie to, o co chodzi. Chodź.
1: Na pełnej z Vox FM.
0: Teraz można stać w korku. Tak powinno być.

0: Zagadka cioci Madzi.
1: Już czwartkowa. Czwartkowa, czyli powiedziałbym lajtowa, ale czy taka faktycznie jest? No to teraz się wszyscy przekonamy, proszę bardzo.
2: Dzień dobry, tutaj ciocia Madzia. Przygotowałam dla was nową zagadkę. Gotowi? Co ma skrzydła, ale nie lata?
1: O masz. No, to ja nie wiem. Ale może wy wiecie. Jeśli tak, to śmiało. 609-8698-69. Pod ten numer można wysyłać swoje odpowiedzi. Co ma skrzydła, ale nie lata? Co ma skrzydła, ale nie lata? Nie wiem. Nie mam pojęcia.
0: Zagadka cioci Madzi.
1: A żeby przyjemniej się myślało, to gramy. Luis Fonsi, Despacito. Już teraz.
3: Aj. Fonsi! Tijuana!

0: Thomas Gray i Heaven w Vox FM. A ja wracam do naszej dzisiejszej zagadki cioci Madzi. Proszę bardzo, przypomnijmy ją sobie. Oto Jona.
1: Co ma skrzydła, ale nie lata?
0: I jeżeli znacie poprawną odpowiedź, to śmiało piszcie. 609-869-869. Czekam na wasze wiadomości.
2: Vox FM. Autopromocja.
3: Czy dzięki pierwszej zmianie polubisz swojego szefa?
2: Otóż nie, ale przynajmniej nie będziesz musiał go słuchać.
4: Paweł, słuchaczka Agnieszka pyta, czy nie chciałbyś obornika.
5: Do czego by mi się przydał?
4: Pod pomidorki.
1: Ale rzuciłbyś sobie na podwórku, ale... to na pewno sąsiedzi by się nie zbliżali.
4: Ja myślałem, że ja dziwny jestem, ale ja tam wolę pomidory z cebulą.
2: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.
3: Słuchaj codziennie o...

0: szóstej.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
7: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
8: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
7: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
8: W końcu będę miał kieszonkowe.
7: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
9: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa ziarnista Segafredo aż 1 kg. Teraz tylko 47,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 64,99. A papier toaletowy Kokett czterowarstwowy 10 rolek. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Jeden zestaw, wiele scenariuszy. Dach, taras, listwa, kuchnia czy okno? Sikaflex 11 FC Purform klei i uszczelnia z efektem na lata. Teraz w zestawie promocyjnym dwie sztuki plus taśma Washi Extra. Sikaflex klei i uszczelnia na lata.
13: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.
1: Reklama.
14: 17.30 na zegarach. Czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Małgorzata Łukowska.
15: 648 ton. Tyle złota posiada Narodowy Bank Polski. Jego łączna wartość to blisko 346 miliardów złotych, poinformował prezes NBP Adam Glapiński. Dodał, że obecnie należymy do światowej czołówki, jeśli chodzi o zasoby tego kruszcu, a w planach są kolejne zakupy. Bank centralny chce osiągnąć poziom 700 ton. Zakupy złota mają stabilizować polską walutę i utrzymywać rating kredytowy kraju. Rektor Akademii Wymiaru Sprawiedliwości odwołany. Zapadła już ostateczna decyzja w tej sprawie. Postępowanie administracyjne dotyczące doktora Michała Sopińskiego trwa od marca. Powodem odwołania miały być m.in. poważne nieprawidłowości przy doktoratach i, jak napisano, demonstracyjna aktywność polityczna. Po ujawnieniu całej sprawy minister sprawiedliwości Waldemar Żurek napisał w mediach społecznościowych: powodzenia w dalszej karierze politycznej, oby jak najdalej od uczelni publicznych. Dwaj pracownicy Politechniki Lubelskiej mieli ustawiać przetargi. Zostali zatrzymani, przesłuchani przez Centralne Biuro Antykorupcyjne. To na polecenie Prokuratury Okręgowej w Poznaniu, która prowadzi szersze śledztwo w tej sprawie. Pracownicy usłyszeli już zarzuty, mówi prokurator Michał Smętkowski.
16: Zastosowano wobec nich środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji, zakazu opuszczenia kraju, jak również poręczenie majątkowe.
15: Politechnika Lubelska zapewnia, że współpracuje z CBA, ale sprawę nie chcą komentować.
0: Wiadomości sportowe w Vox FM.
15: Z Widzewem żegna się Aleksandr Wukowicz. Szkoleniowiec stracił posadę przed ligowym klasykiem w Warszawie z Legią. Na razie nie wiadomo, kto zastąpi Wukowicza. A dodam jeszcze, że Widzew z 7 punktami zajmuje 13 miejsce w tabeli Ekstraklasy. Polskie koszykarki zaczną jutro grę w Mistrzostwach Europy 3x3. Zagramy z Niemkami i Belgijkami. 11. edycja imprezy odbędzie się w Antwerpii. A polskie siatkarki wygrały z Portugalkami. W Mistrzostwach Europy w Sofii pokonały je 3-0. W sobotę zagramy z Izraelem.
14: Siatkarze, Gosiu, siatkarze, nie siatkarki, siatkarze. To byli siatkarze, prawda?
3: Bo ja cały czas o chłopakach tylko myślę. Siatkarki, oczywiście, że tak.
14: Mamy
3: kobiety są zawsze lepsze.
14: Dobra, 27 minut do 18.

0: Zagadka cioci Madzi.
1: Różne, naprawdę różne odpowiedzi napływają, ale zaraz ustalimy, o co chodziło w dzisiejszej zagadce. Najpierw ją sobie może po prostu przypomnijmy, proszę bardzo.
2: Co ma skrzydła, ale nie lata?
1: Co ma skrzydła, ale nie lata? I tak na przykład.
3: Zapewne będzie to kurczak z Rożna. Pozdrawiam serdecznie, Marek.
1: Kurczak z Rożna. No, ciekawy to pomysł. Okej, dobra, zapisuję. Co jeszcze?
4: Dzień dobry, Władek z tej strony. Ja myślę, że nie lata pingwin.
1: Pingwin, dobra. Z waszych wiadomości mogę stwierdzić, że może to być jeszcze podpaska, struś, motyle w brzuchu, rzeźba czy wypchany ptak. Nie wnikam, jaki to ptak, no ale po prostu jakikolwiek, wypchany. Sprawdzamy. O co chodzi w dzisiejszej zagadce? Proszę bardzo.
2: A poprawna odpowiedź to... wiatrak.
1: Wiatrak, po prostu wiatrak. I taka odpowiedź też się pojawiała, więc wszyscy ci, którzy odpowiedzieli właśnie poprawnie, czyli napisali wiatrak, tym serdecznie gratulujemy. A kolejna zagadka, kolejna szansa, żeby sobie troszeczkę pogłówkować, już w poniedziałek.
0: Zagadka cioci Madzi. Reklama.
5: Gładkość, blask i skóra bez skazy? Poznaj peelingi chemiczne. To zabiegi szyte na miarę, które doprowadzą Twoją cerę do granic satysfakcji. Idealne na przebarwienia, trądzik czy oznaki starzenia. Podaruj swojej skórze zdrowy wygląd. Zapraszają gabinety Yasumi w Gorzowie Wielkopolskim, ulica Pocztowa 3/2 i Wyszyńskiego 106/2. Więcej na yasumi.pl.
6: Prawie 30 kierunków studiów na Akademii imienia Jakuba z Paradyża. W tym kolejne nowości. Inżynieria produkcji pierwszego stopnia. Psychologia studia jednolite magisterskie. Oraz terapia pedagogiczna i jednolite magisterskie. Studiuj z nami, bo warto. www.ajp.edu.pl.
7: SE Bordnete Polska w Gorzowie zatrudni pracowników produkcyjnych, kobiety i mężczyzn przy budowie wiązek elektrycznych. Praca w systemie dwuzmianowym. Gwarantujemy umowę o pracę. Do wynagrodzenia zasadniczego premię jakościową i obecnościową, a także premię wakacyjną, świąteczne oraz atrakcyjny fundusz socjalny. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem 697 690 240 lub CV. Prosimy przesyłać na adres rekrutacja@sebn.com.
8: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
9: Nowy Ford Kuga dla firmy bez wpłaty własnej z ratą od 992 zł netto miesięcznie? Niemożliwe? A jednak tylko w Ford Gazette. Ale to nie wszystko. W cenie otrzymasz pełny serwis przez cały okres najmu oraz ubezpieczenie na rok gratis. Wybierz niezawodne auto, rozwijaj swoją firmę i ciesz się komfortową jazdą bez obaw o dodatkowe koszty. Sprawdź ofertę w salonie Ford Gazette. Gorzów Wielkopolski, ulica Kasprzaka 1B i na www.gazette.pl.
0: Reklama.

0: Autopromocja. Vox Alert.
1: Vox Alert.
0: Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
1: Vox Alert.
0: Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.
2: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Laptop gamingowy Lenovo. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 85 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Olio oliwa, pasta, makaron, formaggio, ser. Co w sercu, to na języku, to co we włoskim sercu, to w delikatesach włoskich wino Toskanii. Prawdziwe produkty przywiezione bezpośrednio z Włoch, najwyższej jakości sery, wędliny krojone na miejscu, oliwa z oliwek i wiele innych. Delikatesy włoskie wino Toskanii, Gorzów, Garbary 6. U nas oryginalny włoski tydzień trwa cały rok. Musisz koniecznie nas odwiedzić.
5: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na bokaro.pl, kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bokaro Prestige w Gorzowie przy ulicy Kobylogórskiej 16. Tak prosto jeszcze nie było. Bokaro.pl, umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na ciebie czekał. Myślisz o łazience? Zacznij od Bokaro Prestige. Salony łazienek Bokaro w Gorzowie przy ulicy Kobylogórskiej 16.
6: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność a bezwzględnym terrorem.
7: Zapowiada się gorący wrzesień na SUVy Kia. Pełna gama. Spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania. Pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Odwiedź salon i wybierz najlepszego SUVa dla siebie. Kia GZ Gorzów Wielkopolski. Ulica Kasprzaka 1C.
8: Kia. Movement that inspires.
0: Reklama.
1: Vox FM.
0: Vox FM Gorzów.
1: Vox FM Gorzów.
9: Amerykańskie służby alarmują Polskę. Uważajcie na prowokacje i akty sabotażu. Przed nami protest maszynistów. O tym, co jutro będzie dziać się na kolei, powiem już za chwilę. A na koniec o specjalnych oznaczeniach na słoikach z sudeckim miodem.
10: 18 na zegarach. To wiadomości Vox FM. Zapraszam, Małgorzata Łukowska.
9: Polska musi być gotowa na prowokacje na granicy i akty sabotażu, ostrzega premier Donald Tusk i ujawnia, że otrzymał od szefa CIA raporty dotyczące możliwych zagrożeń w najbliższych miesiącach.
11: Należy spodziewać się różnych scenariuszy i Polska i cała Europa musi być przygotowana na różne scenariusze, jeśli chodzi o sytuację nie tylko na froncie rosyjsko-ukraińskim, ale także na wschodniej flance Unii Europejskiej.
9: Jak zaznaczył szef rządu po spotkaniu Grupy Wyszehradzkiej w Bratysławie, raport od Johna Radcliffe'a jest dość precyzyjny. Premier ujawnił też, że ostatniej nocy dzięki współpracy polskich i ukraińskich służb udało się uniknąć bezpośredniego zagrożenia na jednym z przejść granicznych.
11: Dzisiaj w nocy dzięki współpracy naszych służb i ukraińskich udało się uniknąć bezpośredniego zagrożenia dla jednego z przejść granicznych. Jak wiecie, Rosja zdecydowała się już na prowokacyjne ataki na przejścia graniczne, na przykład w Mołdawii. Spodziewamy się tego typu akcji, także jeśli chodzi o przejścia graniczne z Ukrainą, w innych państwach, także w Polsce.
9: Rząd bierze pod uwagę również prowokacje i sabotaż wewnątrz kraju. PKP Intercity nie planuje odwoływania połączeń, ale opóźnienia pociągów mogą być bardzo duże. Jutrzejszy protest maszynistów może oznaczać kolejowy paraliż w całym kraju i to mimo złagodzenia jego formy. Pierwotnie akcja miała trwać dobę. Po rozmowach z ministrem infrastruktury związkowcy zgodzili się, by zakończył się już w południe, mówi szef Związku Zawodowego Maszynistów Leszek Miętek.
12: Tak, żeby dać szansę podróżnym wrócić w piątek w miarę planowo do domu, będzie polegał na ograniczeniu prędkości na wszystkich przejazdach kolejowych do 20 km na godzinę. zmianę.
9: PKP Intercity ostrzega, że mimo skrócenia protestu część pociągów może mieć bardzo duże opóźnienia. Dla podróżnych szykowana jest komunikacja zastępcza, a przewoźnicy mają też wzajemnie honorować bilety, mówi prezes PKP Intercity Janusz Malinowski.
13: W tej chwili mamy już uzgodnione honorowanie biletów ze wszystkimi przewoźnikami funkcjonującymi w Polsce, ze spółkami regionalnymi, samorządowymi. Dodatkowo będziemy starali się zabezpieczyć komunikację zastępczą. Nie planujemy odwoływania pociągów.
9: Osoby, które zrezygnują z podróży PKP Intercity, będą mogły zwrócić bilet bez dodatkowej opłaty. A przypomnijmy, protest to reakcja na wczorajszą katastrofę kolejową pod Radomiem. Samochód ciężarowy wjechał tam w pociąg. Jedna osoba zginęła, 20 zostało rannych. Ma pomóc rodzicom i dzieciom rozpoznawać mechanizmy marketingowe w reklamach. Sosnowieckie Stowarzyszenie Moc Wsparcia rusza ze specjalną kampanią, mówi szef stowarzyszenia Adrian Drdzeń.
14: Proste powiedzenie, nie kupię ci tego, bo to jest jakiś badziew najgorszej jakości. Jest niewystarczające. Dla dzieci ważne są osoby znaczące i tego nie zmienimy. To, co możemy zmienić, to sposób informowania, że ta kolorowa przygoda, to, co widzimy na ekranie, to po prostu jest kawałek ich pracy zawodowej. Oni to wykonują po to, żeby mieć z tego pieniądze.
9: Chociaż formalnie prawo chroni dzieci poniżej 13 roku życia przed reklamami, to w internecie mamy do czynienia z nagminnym promowaniem produktów. Robią to m.in. youtuberzy czy influencerzy. W kampanii ma być wykorzystywany m.in. podcast Jak zrobić to źle, poświęcony praktycznym problemom rodziców. Przygotowano też nagrania wykorzystujące język reklamy do pokazania, w jaki sposób można wzbudzać zainteresowanie produktem, którego odbiorca wcześniej nie potrzebował. Na koniec jeszcze wielokwiatowy miód sudecki, który będzie miał specjalne oznaczenia. Zagwarantuje to nabywcy, że kupuje produkty lokalne jak najwyższej jakości, mówi Magdalena Radke ze Związku Pszczelarzy w Jeleniej Górze.
15: To nie było jak fałszerstwo etykietowych czy innych. Możemy walczyć tylko przez edukację konsumenta.
9: A to wszystko po to, by walczyć z miodami z importu udającymi te lokalne.
10: Wiadomo, polskie najlepsze. Jeżeli chodzi o pogodę, jaka będzie noc? Już sprawdzamy. Uwaga, tylko mapa mi się musi zaktualizować. Chłodna. 6-7 stopni, chociaż na północy kraju nawet 10. Co ciekawe, i to są najwyższe wartości. Jutrzejszy dzień, czyli piątek, 17-18, miejscami 19 stopni. Na południu kraju możliwy deszcz, ale za to sobota już w całym kraju ładna i ciepła, 21-22. 4 minuty po 18 na naszych radiowych zegarach. Zostańcie ze mną, bo w tej godzinie powiem o wodzie. Nie mylić z czymś innym.
1: Na pełnej z Vox FM.

0: ponad 60%. I nie chodzi tutaj o alkohol, a o fakt, że ponad połowa z nas, Polaków, jest przewlekle odwodniona. Zwykle no, nie wypijamy nawet litra wody dziennie, gdzie powinniśmy pić około 2-3. No i co z tym powinniśmy zrobić? No zmienić nasze nawyki, byłoby najprościej, prawda? Ale jak to zrobić? Ja uważam, że nawyki zmienia się zawsze małymi krokami. Powolutku, na spokojnie. Panowie, mam coś z myślą o was. No chyba dacie zrobić 2 razy 07, no nie?
1: Na pełnej z Vox FM.
0: A, to takie pytanie, które wchodzi lekko na ambicje.

DNA. Andrea Bocelli i David Guetta, czyli numer 6 naszej best listy. A tak się akurat składa, że to jest chyba dobry moment, dobry czas na to, żeby wejść i zagłosować, bo jutro, czyli w piątek, po 17:00 najświeższe notowanie. Pamiętajcie, macie realny wpływ na to, co tam się dzieje. Jakie kto ma miejsce, plusy, minusy, to wszystko do waszej dyspozycji, więc jeszcze raz przypominam, voxfm.pl, zakładka best lista, tam wchodzicie i tam głosujecie. No,

0: właśnie.
1: Zdobyć świata szczyt. To tego możemy życzyć naszym polskim piłkarzom, bo tak się akurat składa, że dzisiaj w kalendarzu świąt nietypowych mamy Dzień Piłkarza, także serdecznie pozdrawiamy. A jeżeli już jesteśmy przy polskich piłkarzach, to warto przypomnieć, że w najbliższym czasie czekają nas mecze. Liga Narodów. Najpierw mecz Bośnia i Hercegowina. Ten zagramy w Warszawie na PGE Narodowym, a później lecimy do Szwecji i tam właśnie zagramy z naszymi sąsiadami z północy. No cóż, na papierze wygląda to wszystko naprawdę dobrze, bo jak patrzę na naszą grupę, grupę H, no to mamy Polskę, Bośnię i Hercegowinę, Rumunię oraz Szwecję. Więc generalnie każdy z tych zespołów jest do zrobienia. Teoretycznie, bo w praktyce to wszyscy wiemy, jak to się może skończyć. Autopro.

0: Kowski. Autopromocja. Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum dwóch sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
4: Już jest zaradny i gotowy na super przygody gang zaradniaków. To mówiłem ja, Kazik, kaktus Kazik, z pozoru kłujący.
5: Poznaj aż 21 nowych maskotek zaradniaków, a wśród nich także maskotki breloczki, które możesz wszędzie ze sobą zabrać.
6: Potwierdzamy. Klapki Klemens lewy
7: i Klemens prawy
6: meldują się na breloczkach.
5: Zbieraj naklejki, odbieraj maskotki, breloczki i książki w Biedronce. Akcja trwa do 28 listopada. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
8: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
9: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
10: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji. Smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: Dzień dobry. Czy są tu jakieś okazje?
12: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
13: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre. 1,5%, 1 litr. Tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka. Jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
14: Doskonale. Kupujemy.
13: Sposób na twój dobry dzień?
12: Mamy to w Lewiatanie.
13: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
15: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
16: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Kawa mielona Eduszo Family 500 gramów, 1 plus 1 za grosz. 19 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 12 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,99.
17: Szukasz SUV-a bez kompromisów? Poznaj nowego MG HS Hybrid Plus. Niecałe 8 sekund do setki, duży bagażnik, inteligentna technologia i spalanie zaledwie 5,5 litra na 100 km. Komfort? Maksymalny. Oszczędności? Zostają w portfelu. Teraz MG HS Hybrid Plus w promocyjnej cenie od 122 900 zł. Zgarnij rabat do 15 000 zł lub wybierz leasing 101%. Promocja do końca września. MG Gorzów Wielkopolski. Ulica Kasprzaka 1.
0: Reklama.
18: Vox FM.
19: Vox FM.
0: Gorzów.

0: Reklama. W waszym domu widać kobiecą rękę?
1: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
2: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
4: Bo teraz przy zakupie wybranych płatków śniadaniowych Nestle drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram. Aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
6: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i zław nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
3: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
2: Znaczy, Frosta kupiłeś?
3: Proście, się nie da.
4: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
5: Ptaszki ćwierkają, że teraz w Leroy akcja 3 plus 1 na wrzosy trwa. Kupujesz w klubie 3 dowolne wrzosy lub wrzośce, a czwarty najtańszy masz w prezencie. Miksuj jak chcesz. Wrzosy lub wrzośce w różnych kolorach. Pośpiesz się, bo takiej okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
6: Kostka brukowa? Ogrody Sławy w Skierzynie. Podjazdy, chodniki, tarasy? Ogrody Sławy w Skierzynie. Ogrodzenia, bramy? Ogrody Sławy w Skierzynie. Nie zastanawiaj się, przyjdź i poznaj nas osobiście. Autoryzowany punkt Brookbed Design w Skierzynie zaprasza po projekty kostek i ogrodów, sprzedaż detaliczną i hurtową, doradztwo na najwyższym poziomie, indywidualne podejście i opieka posprzedażowa. www.ogrodysławy.pl.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
10: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
11: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
12: Reklama.
13: Vox FM.
14: Vox FM Gorzów.
15: Umorzono śledztwo w sprawie uderzenia rakiety w dom w Wyrykach. Po wypadku kolejowym pod Radomiem są propozycje zmian w kodeksie drogowym. Obniżek stóp procentowych w najbliższym czasie nie będzie, zapowiada prezes NBP.
16: 19 na naszych radiowych zegarach. Czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Małgorzata Łukowska.
15: Śledztwo w sprawie uderzenia rakiety w dom w Wyrykach na Lubelszczyźnie zostało umorzone. Taką decyzję podjęła prokuratura równo rok po bezprecedensowych wydarzeniach na wschodzie kraju. Rój rosyjskich dronów wtargnął wtedy w polską przestrzeń powietrzną. Z tego powodu poderwano myśliwce. O szczegółach nasz reporter Mikołaj Borowiec.
17: Dom w Wyrykach Kolonii został zniszczony rakietą użytą do strącenia dronów. Pocisk został wystrzelony przez myśliwiec F-35. Jak powiedział mi Marcin Kozak, rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie, rozkaz neutralizacji obiektów podjęto zgodnie z procedurami i zasadą nadrzędności ochrony życia ludzkiego.
18: Podstawą prawną decyzji jest stwierdzenie braku znamion przestępstwa ze względu na działanie wojska w granicach przysługujących uprawnień i obowiązków.
17: Prokuratura ustaliła, że zachowanie dowódców i żołnierzy nie stanowiło przestępstwa. Z opinii biegłych wynika, że przyczyną zniszczenia domu w Wyrykach Kolonii był wybuch głowicy rakiety w kontakcie z budynkiem.
15: Nikt z domowników nie odniósł obrażeń. Ministerstwo Obrony Narodowej pokryło wszystkie koszty rozbiórki starego i budowy nowego domu. Mieszkańcy mają się do niego wprowadzić jeszcze w tym roku. 3 miesiące bez prawa jazdy za wjechanie na przejazd kolejowy mimo zakazu, a 3 lata bez uprawnień za spowodowanie w ten sposób wypadku. To propozycje zaostrzenia przepisów dla kierowców po katastrofie pod Radomiem. Nad te zmianami w trybie pilnym pracuje Ministerstwo Infrastruktury. Według Adriana Furgalskiego z Zespołu Doradców Gospodarczych TOR zaostrzenie kar może poprawić bezpieczeństwo, ale najpierw trzeba usprawnić system ich egzekwowania.
19: Połowa mandatów się przedawnia, bo bawimy się w kotka i myszkę. Kto kierował samochodem?
12: samochodem. Nie ja, ciocia. Tu znów jest kolejna reforma, o którą się każdy dotychczas minister i rząd potykał, czyli przyspieszenie egzekwowania tych mandatów.
15: Przypomnijmy, w Sokolnikach Suchych pod Radomiem w zderzeniu ciężarówki i pociągu jedna osoba zginęła, a 20 zostało poszkodowanych. W szpitalach w stanie ciężkim są m.in. maszynista oraz kierowca. Do końca roku nie ma co liczyć na kolejną obniżkę stóp procentowych. To słowa prezesa Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego. Powodem jest obecny poziom inflacji. Zdaniem Glapińskiego stopy mogą pozostać bez zmian co najmniej do połowy przyszłego roku. Szef NBP zastrzega jednak, że to jego opinia, a nie stanowisko całej Rady Polityki Pieniężnej.
19: Jakby nie było tego wzrostu inflacji, który nastąpił, i tej tendencji wzrostowej, chociaż powolnej, powtarzam, i może ta tendencja ustanie, no gdyby nie to, to bym szedł w kierunku obniżenia niewielkiego stóp procentowych przed końcem roku. No ale teraz to jest absolutnie, całkowicie nierealne.
15: Wczoraj Rada Polityki Pieniężnej po raz kolejny pozostawiła stopy bez zmian. Główna stopa NBP wynosi 3,75%. Próba uszkodzenia wodociągu w Skarżysku Kamiennej w Świętokrzyskiem. Dziś po południu ktoś próbował dostać się w pobliże jednego z ujęć wody w mieście. Sprawców spłoszyli pracownicy Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, mówi Anna Słowińska z policji.
20: Generalnie ustalamy przebieg, przyczyny, tak? Ustalamy osobę bądź osoby, które brały udział jakby w tym całym incydencie. A najważniejsze na ten moment to jest to, że nie doszło do przełamania zabezpieczenia włazu prowadzącego do ujęcia wody.
15: Zabezpieczony został już monitoring z miejsca zdarzenia. Połączą sztukę, komiks, muzykę i dobrą zabawę. To wszystko w Bełchatowie w ramach kolejnej edycji Festiwalu Sztuki Jabłka. Ten startuje 18 września, a o szczegóły dopytywał nasz reporter Rafał Różycki.
21: Festiwal promuje jabłko, które znajduje się w herbie Bełchatowa.
22: To jabłko jest motywem przewodnim. Kryspina Rogowska, rzecznik prasowy Urzędu Miasta Bełchatowa. Stąd jak co roku chociażby w restauracjach będzie jabłkowe, specjalne, festiwalowe menu. No i sporo różnych wydarzeń.
21: W tym roku jednym z głównych wątków będzie komiks.
22: Mike Perkins to jest właśnie specjalny gość festiwalu. Jest to brytyjski artysta, ilustrator komiksowy. Będzie na żywo rysował.
15: Mike Perkins jest autorem komiksów m.in. o Batmanie czy Kapitanie Ameryka. A szczegółowy program festiwalu znajdziecie na stronie internetowej Urzędu Miasta w Bełchatowie.
23: To niech teraz zrobi komiks o Kapitanie Polska. Jak jest Kapitan Ameryka, to nie może być Kapitan Polska, prawda? No może być, oczywiście, że tak. Pogoda. Co w pogodzie? Dzisiaj to już się za dużo nie wydarzy. Noc spokojna, choć miejscami deszczowa. Deszczowa głównie na południu naszego kraju. I też dosyć chłodna, okolice 7-8 stopni. No dobra, miejscami 10, ale to naprawdę, no, ze świecą szukać tych miejsc. Jutro już całkiem nieźle, bez opadów deszczu, chociaż faktycznie te mogą się pojawić na południu naszego kraju. A tak poza tym 17, 18, 19, stop, sobota ma być ładna. 21, 22, 23 nawet. Proszę bardzo.
24: Na pełnej z Vox FM.
23: Obiecałem, że coś dla was będę miał po 19 i mam. Ale szczegóły za kilka chwil.

0: Reasons, czyli Ellie Oaks i Lavinia. Reasons, czyli po polsku powody. I ja teraz też potrzebuję waszych powodów. Powodów, które być może poprawią wam nastrój. Powody do tego... Dobra, powiem po prostu. Mam 4 wejściówki do Energylandii. Ja nie pojadę, ale wy możecie. I przy okazji też możecie kogoś się zabrać. Babcie, mamę, wujka, brata, no kogo chcecie. A jak chcecie się kogoś pozbyć, to nawet teściowo możecie zabrać do Energylandii. Chyba, że będzie się dobrze bawić. Albo po prostu macie dobre relacje z teściową. W to nie wnikam. Natomiast tak czy inaczej, 4 wejściówki tutaj leżą. Mam je przed sobą. One mogą być wasze. Wystarczy tylko, żeby napisać, jakie macie plany na ten nadchodzący weekend. Te najbardziej szalone. Te najbardziej wybitne. Będą właśnie nagrodzone. A gdzie piszecie? Na 609-869-869. Ja czekam na wasze wiadomości. Śmiało.
1: Na pełnej z Vox FM.

cztery wejściówki. Cztery wejściówki do Energylandii, one mogą być wasze. Wystarczy tylko napisać na 609-869-869 o tym, jakie szalone macie plany na ten najbliższy weekend. Hej, moja żona wymyśliła, że z dzieciakami pojedziemy do Brzezin na łowisko. Byłoby wspaniale, gdyby ktoś z nas kiedykolwiek łowił ryby. Czeka nas wielka głodówka. No może nie będzie tak źle, ale na wszelki wypadek weźcie takie po prostu rybne konserwy. No, dalej można uważać, że to ryba, prawda? Plany na ten weekend są takie, iż będę masować skóry różnych ludzi, a... Okej, potem oni będą masować mnie od stóp do samej głowy. Zaczyna się dobrze. Potem będę podchodzić do tego anatomicznie w języku angielskim oraz migowym. A czemu takie plany? Bo uczęszczam do szkoły jako technik masażysta. Pozdrawiam z Wrześni, Marika. Fajnie, fajnie. No to jak już się tam wyszkolisz na masażystkę, to daj znać. Pozdrawiamy. Cześć, z tej strony Piotrek. Ja zamierzam weekend spędzić na quadzie, a dokładnie wyprawa z chłopakami po bagnach, żwirowniach i szybkich szutrach, a na koniec ognisko. I wiadomo, co do ogniska. Pozdrawiam. No to jak? No wiadomo. Do ogniska musi być kiełbasa, proste.

0: Pet Shop Boys, Always On My Mind w Vox FM. 22 minuty dzielą nas od godziny 20, a ja przypominam, że cały czas możecie do nas pisać na 6986 98 69. Czekamy na wasze wiadomości, to znaczy ja czekam, bo te wasze wiadomości, to znaczy jedną z nich, tą najfajniejszą, najciekawszą, nagrodzę. Nie byle czym. Wejściówkami do Energy Landii. Mam ich 4. I mogę się z wami podzielić. Ja w zasadzie to mogę wam je dać. Tak po prostu. Tylko trzeba napisać, co szalonego będziecie robić w ten weekend. Może ktoś poleci w kosmos na przykład. Nie wiem, tak strzelam. Dlaczego by nie? Albo na Księżyc, po prostu. Jeśli tak, to piszecie 6986 98 69, a za kilka chwil do kogoś z was zadzwonię i takie właśnie wejściówki po prostu wręczę.
1: Reklama. Kamienie Ogrodowe Woiński oferuje szeroki wybór kamieni ozdobnych, grysów, otoczaków oraz kruszyw drogowych z dowozem do klienta. Odwiedź nas już dziś w Krzeszycach, Karkoszów 25D lub sprawdź wyjątkowo atrakcyjną ofertę na kamieniewoiński.pl. Stwórz ogród swoich marzeń z kamieniami ogrodowymi Woiński.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
4: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
5: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
6: Raz, dwa, trzy.
5: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
3: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
7: Nie liczy się tylko biżuteria. Liczą się emocje, wspomnienia i ludzie. Od 35 lat jesteśmy z wami w salonach jubilerskich Magar. Teraz świętujmy razem. Minus 35% na drugi tańszy produkt. Salony Magar. Askana, Panorama i Park 111. Magar. 35 lat. Blisko ciebie.
8: Czas odpalić imprezowy sezon. Awokado Choszczno prezentuje 12 września zespół Playboys, 26 września Marcin Brokat-Czerwiński. Awokado Choszczno. Sezon imprezowy zaczyna się tutaj. Bądź na bieżąco. Szczegóły na Facebooku Awokado Choszczno.
9: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
10: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
9: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
10: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
9: Nie bujasz?
10: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter. Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
11: Hyundai Gorzów Wielkopolski, ulica Koniawska 54.
1: Reklama.
12: Vox FM.
13: Vox FM.
12: Gorzów.

0: Reklama.
1: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na pokaro.pl, kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Pokaro w Gorzowie przy ulicy Kobylogórskiej 16. Tak prosto jeszcze nie było. Pokaro.pl. Umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na ciebie czekał. Myślisz o łazience? Zacznij od Pokaro. Salony łazienek Pokaro w Gorzowie przy ulicy Kobylogórskiej 16.
2: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.

0: Na 4,99 kilo. Cena przed obniżką 5,99. W delikatesach Centrum.
1: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od czwartku. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt z kuponem Lidl Plus, aż 60% taniej. A od piątku. Karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: SE Bordnete Polska w Gorzowie zatrudni pracowników produkcyjnych, kobiety i mężczyzn przy budowie wiązek elektrycznych. Praca w systemie dwuzmianowym. Gwarantujemy umowę o pracę. Do wynagrodzenia zasadniczego premię jakościową i obecnościową, a także premię wakacyjną, świąteczne oraz atrakcyjny fundusz socjalny. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem 697 690 240 lub CV. Prosimy przesyłać na adres rekrutacja@sebn.com.
5: Nowy Ford Kuga dla firmy bez wpłaty własnej z ratą od 992 zł netto miesięcznie? Niemożliwe? A jednak tylko w Ford Gazette. Ale to nie wszystko. W cenie otrzymasz pełny serwis przez cały okres najmu oraz ubezpieczenie na rok gratis. Wybierz niezawodne auto, rozwijaj swoją firmę i ciesz się komfortową jazdą bez obaw o dodatkowe koszty. Sprawdź ofertę w salonie Ford Gazette. Gorzów Wielkopolski, ulica Kasprzaka 1B i na www.gazette.pl.
6: Reklama.
7: Vox FM Gorzów.
8: Przed nami kolejowy paraliż. O północy rusza protest maszynistów. Rozwój Plus chce zwołania komisji śledczej w sprawie afery Zonda Krypto. To był pogrom. Polscy siatkarze wygrywają 3-0 z Portugalią.
9: 20 na zegarach, a to wydanie, najświeższe wydanie wiadomości Vox FM. Zapraszam, Małgorzata Łukowska.
8: To może oznaczać kolejowy paraliż w całym kraju. O północy rusza protest maszynistów. PKP Intercity nie planuje odwołania połączeń, ale opóźnienia składów mogą być duże. Przewoźnik zapowiada, że pasażerom, którzy z powodu protestu zrezygnują z podróży, zwróci pieniądze za bilety bez pobierania odstępnego. Tematem zajmuje się nasz reporter Mateusz Gołębiewski. Powiedz, jak dokładnie będzie wyglądał protest.
10: Maszyniści od północy mają zwalniać pociągi przed przejazdami kolejowo-drogowymi. Protest potrwa do południa. Pierwotnie miał trwać całą dobę, ale po rozmowach z ministrem infrastruktury związkowcy zgodzili się go skrócić. Niedługo rząd ma zająć się bowiem jednym z postulatów, mówi Leszek Miętek, szef Związku Zawodowego Maszynistów.
11: W najbliższym posiedzeniu Rady Ministrów ma być rozpatrywany wniosek o zwiększenie kar dla kierowców. My od dawna mówiliśmy o tym, że lekceważenie przepisów ruchu drogowego na przejazdach kolejowych powinno być traktowane tak, jak przekroczenie ponad 50 km na godzinę prędkości w terenie zabudowanym.
10: Mimo to pasażerowie muszą liczyć się z dużymi opóźnieniami, które mogą być odczuwalne także po zakończeniu akcji.
8: Protest, przypomnijmy, to reakcja na katastrofę kolejową pod Radomiem, w której zginęła jedna osoba, a 20 zostało rannych. Sejmowa komisja śledcza w sprawie afery Zonda Krypto nie jest potrzebna, ocenia minister sprawiedliwości. Wniosek o powołanie takiej komisji złożyli posłowie Rozwoju Plus. Ma to sens, gdy prokuratura nie działa, a w przypadku Zonda Krypto służby zbierają dowody i mają efekty w postaci zatrzymań, zapewnia Waldemar Żurek.
12: Jeżeli prokuratura działa sprawnie, nie przeszkadzajmy. Komisja śledcza jest swego rodzaju teatrem i moim zdaniem do tej sprawy już nic nie wniesie, ale to będzie decyzja Sejmu.
8: Śledztwo w sprawie Zonda Krypto zostało wszczęte pod kątem oszustw znacznej wartości i prania brudnych pieniędzy. Dotychczas wpłynęło kilka tysięcy zawiadomień o przestępstwie. Liczba samobójstw w Polsce spada, ale problem wciąż pozostaje aktualny. Dziś Światowy Dzień Zapobiegania Samobójstwom. W ubiegłym roku w Polsce odnotowano ponad 4700 samobójstw, choć liczba z roku na rok spada. O myślach samobójczych wciąż mówimy zbyt rzadko. Szczera rozmowa może być pierwszym krokiem do uzyskania potrzebnej pomocy, mówi dr Daria Biechowska z Instytutu Psychiatrii i Neurologii.
13: My nie powinniśmy bać się pytać o myśli samobójcze, bo i to pokazują już ogromne badania i prowadzone od wielu lat i nawet metaanalizy różnych badań, że pytanie o myśli samobójcze nie zwiększa prawdopodobieństwa wystąpienia tych myśli i nie zwiększa prawdopodobieństwa wystąpienia zachowań samobójczych. Działa wręcz odwrotnie, bo tak naprawdę my dajemy takiej osobie uwagę i możliwość powiedzenia o tych trudnościach, w których się znajduje.
8: Warto pamiętać, że kryzys psychiczny może dotknąć każdego, nie tylko dorosłych, ale też młodzież i seniorów. Do tarczy celują głównie uczniowie i studenci. W powiecie białostockim ruszyły darmowe treningi strzeleckie na wirtualnych strzelnicach.
6: Bardzo fajnie, tylko że broń jest bardzo ciężka, więc ręce bolą.
14: Moim zdaniem ciężko, bo te trzy kropeczki muszą się ze sobą zejść, więc trzeba dobrze wymierzyć. To jest taka lekka adrenalina, to jest też taka satysfakcja, jak się uda w to strzelić i dobrze się wyceluje.
15: To służy temu, żeby spopularyzować też strzelectwo, pokazać też tą integrację, że my jesteśmy otwarci, pokazać też to wojsko, być może ktoś po takim treningu otwartym zdecyduje się na to, żeby złożyć wniosek do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, czy też do terytorialnej służby wojskowej.
8: Dodaje porucznik Aleksandra Cisę z Białostockiego Wojskowego Centrum Rekrutacji. Bezpłatne treningi strzeleckie są organizowane w całej Polsce.
7: Wiadomości sportowe w Vox FM.
8: Pierwsze zadanie wykonane. Polscy siatkarze wygrywają z Portugalią. Podopieczni Nicoli Grbicia nie dali szansy swoim rywalom i zdemolowali Portugalczyków do 12, 18 i 20. Mówi rozgrywający kadry Marcin Komenda.
16: Całościowo możemy być optymistami przed kolejnymi spotkaniami. Możemy być zadowoleni z tego, co dzisiaj się wydarzyło. Myślę, że nie ma co narzekać.
8: Kolejny mecz Polacy rozegrają w sobotę. Rywalem biało-czerwonych będzie Izrael. W Mistrzostwach Świata w kolarstwie szosowym wystąpi 26-osobowa reprezentacja Polski. Informację przekazał dziś Polski Związek Kolarski. Biało-czerwoni wystartują we wszystkich konkurencjach z wyjątkiem sztafet mieszanych. Mistrzostwa odbędą się w dniach 20-27 września w Montrealu. Legendarny polski kierowca rajdowy, 96-letni Sobiesław Zasada, zapowiedział, że wystartuje w tegorocznej edycji słynnego rajdu Gran Premio Argentina Historico. Zasada weźmie udział w rajdzie jako gość specjalny. Podobnie jak prawie 60 lat temu pojedzie Porsche.
9: Oj, to będzie wydarzenie, to będzie wydarzenie. Patrzę na pogodę. Doskonale wiecie z Vox FM, że dzisiejszej nocy może delikatnie popadać. No ale nie wszędzie. Jeżeli chodzi o temperatury, okolice 12-13, chociaż są miejsca, gdzie zobaczymy 8-9 stopni. Jutrzejszy dzień całkiem przyjemny, na południu kraju możliwe przelotne opady deszczu, a tak poza tym to będzie nawet ładnie. Ale dopiero w sobotę będziemy mogli doświadczyć nieco więcej słońca. 5 minut po 20 na naszych radiowych zegarach, a ja mówię dobry wieczór, Michał Trawka. Kłaniam się i zapraszam.
3: Na pełnej Vox FM.
17: Fresh the sound. Oh yeah.

0: MI6, czyli MIG. Tak się mieli kiedyś nazywać. No ale nie pykło, może to i lepiej. Kwadrans po 20 na zegarach, a jeżeli ten numer wam się podoba, to być może to jest ten czas, żeby na niego zagłosować w naszej bestliście. To znaczy inaczej, wróć. Najpierw to do tej bestlisty musi trafić, bo póki co jeszcze w propozycjach. Ale wy możecie to oczywiście zmienić. Voxfm.pl, zakładka bestlista. Tam głosujecie na swoich ulubieńców, na swoich faworytów, a jak właśnie zjedziecie nieco niżej, to macie propozycje do bestlisty i na te również można głosować. A tak się akurat składa, że już jutro po 17 najświeższe notowanie.
1: Na pełnej z Vox FM.

0: Fast Boy i Music Sounds, a przed momentem jeszcze była Britney Spears i jej Lucky. I tak się akurat składa, że napisała do nas Agnieszka z Koszalina, która dziękuje za Britney Spears. Agnieszka akurat w tym momencie stoi w kuchni i aż sobie śpiewała. Bardzo dobrze, o to w tym wszystkim chodzi. A jak się tutaj dalej nam chwali, weekend spędza z narzeczonym i jadą do cudownego Gdańska, czyli będzie romantiko, super. No to miłego wypoczynku oczywiście wam życzymy, tak. Liga Mistrzów, moi drodzy, Liga Mistrzów cały czas trwa, trwają spotkania, mecze różnego rodzaju. Tak się akurat składa, że dzisiaj mecz, w którym zagra kolejny Polak, Tymoteusz Puchacz, Sabah Baku, taki zespół. I oni zagrają z Manchesterem United. To już może bardziej wam coś tam świta. I gdyby to było jeszcze kilkanaście lat temu, to bym powiedział, że taki Manchester United po prostu się przejedzie po tym Sabah Baku. A dzisiaj, z racji tego, że Manchester United wcale już nie jest taki mocny, a piłka nożna lubi zaskakiwać, to kto wie, z drugiej strony, no fajnie byłoby zobaczyć Polaka świętującego z tak mocną, no dobra, przesadziłem, z tak niegdyś mocną ekipą.
1: Na pełnej z Vox FM.
2: Reklama.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
5: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty, 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
6: Play.
7: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
2: Reklama.
1: Vox FM.
2: Vox FM Gorzów.
1: Vox FM Gorzów.

0: Nestle. Drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram. Aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
3: Reklama.
4: Polska na celowniku sabotażystów, ostrzegają amerykańskie służby wywiadowcze. Ruszyło śledztwo po wczorajszym wypadku kolejowym pod Radomiem. Zakopane bez porodówki przynajmniej do końca września. Minęła 21. Słuchacie wiadomości Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Polska i Europa muszą być gotowe na różne scenariusze, ostrzega premier Donald Tusk, bo jak mówi, otrzymał od szefa CIA raporty dotyczące możliwych zagrożeń w najbliższych miesiącach. Premier ujawnił też, że ostatniej nocy polskie i ukraińskie służby przeprowadziły wspólną akcję na jednym z przejść granicznych między Polską a Ukrainą. O szczegółach nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
5: Premier nie ujawnia szczegółów raportu CIA, ale mówi, że jest on dość precyzyjny. Ostrzega przed prowokacjami na przejściach granicznych z Ukrainą, ale też przed sabotażem wewnątrz kraju.
6: Należy spodziewać się różnych scenariuszy i Polska i cała Europa musi być przygotowana na różne scenariusze, jeśli chodzi o sytuację nie tylko na froncie rosyjsko-ukraińskim, ale także na wschodniej flance Unii Europejskiej.
5: Premier ujawnił również, że w ostatnim czasie polskie i ukraińskie służby miały zapobiec aktom sabotażu na jednym z przejść granicznych, którym premier nie chciał ujawnić. Tusk przypomina, że Rosja atakowała już infrastrukturę graniczną, ostatnio na granicy Ukrainy z Mołdawią.
4: Relacjonował Mateusz Gołębiewski, dziękuję. Śledczy już oficjalnie w akcji. Prokuratura rejonowa w Przysusze wszczęła śledztwo w sprawie wypadku kolejowego w Sokolnikach Suchych. Na jutro zaplanowano sekcję zwłok pasażerki pociągu, która zmarła po przewiezieniu do szpitala. Postępowanie dotyczy nieumyślnego sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym, za co grozi od 6 miesięcy do 8 lat więzienia. Na razie nikt nie usłyszał zarzutów. Stan zdrowia nie pozwala na przesłuchanie maszynisty ani kierowcy ciężarówki, mówi Katarzyna Kucharska z mazowieckiej policji.
7: Najpoważniej ranni wydaje się, że są kierowcy tych pojazdów, maszynista oraz kierowca samochodu ciężarowego. Kierowca samochodu ciężarowego to mężczyzna w wieku 52 lat, natomiast maszynista w wieku 41 lat. Ze względu na stan zdrowia maszynisty i kierowcy samochodu ciężarowego nie były wykonane z nimi czynności procesowe.
4: Aneta Guść z radomskiej prokuratury dodaje, że wszystkie rejestratory zostały już zabezpieczone.
8: Zabezpieczone zostały dane techniczne ze skrzynki technicznej, która znajduje się przy każdym przejeździe kolejowym. I według zapisów rejestratora tej skrzynki oświetlenie na przejeździe kolejowym działało.
4: Udało się też postawić wykolejoną lokomotywę na torach. Teraz policja może w końcu wejść do pojazdu. A przypomnijmy, w zderzeniu ciężarówki i pociągu. Jedna osoba zginęła, a 20 zostało poszkodowanych. Zakopiańska porodówka zawieszona do końca września. Chodzi o oddział położniczo-ginekologiczno-noworodkowy w szpitalu powiatowym w Zakopanem. Powodem zawieszenia są problemy kadrowe, mówi starosta tatrzański Andrzej Skupień.
9: Dyrekcja szpitala podjęła taką decyzję w związku z problemami kadrowymi. Na takim oddziale nie może być jakichś prowizorycznych sytuacji, tylko musi być pełna obsada. Trwają rozmowy o przyjęciu lekarzy, którzy by byli w stanie zarówno porodówkę, jak i oddział ginekologiczny prowadzić.
10: Powinno być.
11: Chyba chce się czuć bezpiecznie, jak się w razie coś wydarzy.
12: Duże miasto, dużo turystów, szkoda, że zamykają taki obiekt.
9: Porody odbywają się w Nowym Targu, monitorujemy również sytuację.
4: Oddział ma być zawieszony do końca września. Porody odbywają się w Nowym Targu. W Zakopanem pacjentki nadal mogą korzystać z poradni ginekologiczno-położniczej. Na koniec jeszcze młodzież z Kieleckiego Plastyka, która ratuje tradycje. Uczniowie przejdą wyjątkowy kurs tworzenia drewnianych zabawek ludowych. Nauczą się tego od prawdziwej legendy Włodzimierza Ciszka, czyli ostatniego żyjącego mistrza tego rzemiosła w Świętokrzyskiem.
13: Mam nadzieję, że dzięki temu projektowi to nie zaginie.
4: Projekt będzie realizowany w ramach programu Niematerialne Przekaż Dalej. Jak mówi dyrektor Muzeum Wsi Kieleckiej Katarzyna Korus, projekt obejmie 8 spotkań.
14: To dziedzictwo dzięki takim wspaniałym osobom jak pan Włodzimierz może być przekazywane dalej.
4: efekty pracy mistrza oraz tradycyjne zabawki z tokarni trafiają na co dzień do odwiedzających tamtejszy skansen. 10 stopni to najwięcej dziś na Pomorzu tej nocy. Na południu kraju też około 10 na plusie, a reszta kraju to już niestety, ale 9 stopni powyżej zera. Pochmurno, ale bezdeszczowo. Jutro duże zachmurzenie i opady deszczu. To przede wszystkim na południu kraju i na południowym wschodzie. Na resztę Polski będzie po prostu pochmurno, bez opadów. Na termometrach maksymalnie 20 stopni na zachodzie kraju.
3: Gorzów po 21. Magazyn publicystyczny Vox FM Gorzów.
14: Dzień dobry, przy mikrofonie Sebastian Górny. To nasz program publicystyczny w radiu Vox FM Gorzów. Dziś magazyn w dużej części poświęcimy sytuacji, jaka jest w Stali Gorzów, która się skomplikowała po przegranym dwumeczu z zielonogórskim Falubazem. W drugiej części wejdziemy do świata filmu. Okazuje się, że można zrealizować pełnometrażową produkcję bez budżetu.
3: Gorzów po 21. Magazyn publicystyczny Vox FM Gorzów.
14: Dzień dobry, przy mikrofonie Sebastian Górny. Dzisiaj w studiu goszczę panią Magdalenę Ciszek-Kozłowską, dyrektor zarządzającą Stali Gorzów. Dzień dobry.
15: Dzień dobry, witaj Sebastianie, hej.
14: Cześć. Myślałem, że w trochę lepszych nastrojach się spotkamy, ale żeby nie zaczynać od razu z grubej rury, to zacznijmy pozytywnie. Stal Gorzów wygrała ostatni mecz z Falubazem Zielona Góra. Ale, jak wiadomo, ale likwiduje wszystko, co było wcześniej. Ale niestety nic to nie dało. Przykład pyrrusowego zwycięstwa. No bo dwumecz jednak wygrał Falubas. Jaka była atmosfera w klubie? Jaka jest atmosfera w klubie?
15: Nastroje. Powiem, że ja mogę mówić jak gdyby za siebie. U mnie było ciężko. Ten piątek i po tym meczu od razu na gorąco. No muszę powiedzieć i przyznać się, że pojawiły się łzy. Sobota, niedziela też ciężki, trudny weekend. Sobota to również spotkanie z zarządem w formie takiego sztabu kryzysowego. Ale powiem, co najważniejsze a propos tych nastrojów, to tak, pamiętajmy, że na ten moment nikogo nie oceniamy. Wygrywa i przegrywa cała drużyna. A na rozliczenia, bo widzę, że bardzo wylał nam się po prostu hejt, bardzo, bardzo mocno. Mam wrażenie, że nawet jest on mocno przesadzony. Pamiętajmy, że na rozliczenia to jeszcze przyjdzie czas po sezonie. Teraz wszyscy mamy jeden cel i ten cel to jest utrzymać Ekstraligę dla Gorzowa.
14: No tak, bo może dopowiedzmy słuchaczom, którzy specjalnie nie śledzą rozgrywek żużlowych, że to był o tyle istotny mecz, że on kończył sezon dla zwycięskiej drużyny, w tym przypadku dla Falubazu. Natomiast ta drużyna przegrana, czyli Star Gorzów, będzie musiała powalczyć jeszcze jeden mecz z ekstraligowym zespołem, czyli Włókniarzem. No i potem baraże z drugą Metalcast Ekstraklas. Ekstraligą, te nazwy są trochę mylące, ale chodzi o drugą ligę tak naprawdę żużlową.
15: Dokładnie.
14: I tam będzie albo Bydgoszcz, albo Poznań, bo te drużyny będą walczyły o bezpośredni awans. I niektórzy mogą zapytać, no i co z tego? No przecież dłuższy sezon dla kibiców idealnie, ale dla klubu gorzowskiego, który jest w takiej, a nie innej sytuacji, już nie.
15: Myślę, że chyba dla każdego klubu i dla tego, który ma wyśmienitą sytuację finansową, ale również dla tych klubów, tak to określę i nie bójmy się tego słowa, dla klubów w kryzysie, to są faktycznie trudne chwile. Miejmy nadzieję, że 4 dodatkowe mecze. Dlaczego mówię miejmy nadzieję? Bo przecież może się skończyć, że... Powiem tak, na pewno szanujemy każdego rywala i nie można powiedzieć, że to będą łatwe spotkania, więc również obawiam się i nie chciałabym, abyśmy po 2 meczach już zakończyli przygodę, no bo to oznacza wtedy spadek ligi niżej. Natomiast my tutaj liczymy, że pojedziemy 4 mecze, właśnie 2 spotkania z Częstochową, no i 2 kolejne już właśnie tutaj z wygranym albo Poznań, albo Bydgoszcz. Na pewno trudne momenty, bo tak, 4 mecze to owszem, dla kibiców z jednej strony więcej atrakcji na torze, bo ten sezon sobie wydłużamy. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie finansowe, no to mamy tutaj płatności dla zawodników za każdy występ, za każdy punkt zdobyty na torze, ale również koszty organizacji. Więc to są faktycznie dodatkowo wszystko większe, dodatkowe wydatki.
14: To porozmawiajmy o tych finansach, no bo mówisz Stal, słyszysz brakujące miliony. Byłaś na ostatniej sesji, przyprezentowałaś, jak to wygląda. No i tak te liczby, które tam sobie zapamiętałem, to tak, koszty w tym roku prawie 24 miliony, przychody 19,5 miliona, czyli brakuje nam trochę pieniędzy, kilka milionów. I to było chyba jeszcze z założeniem, że klub kończy sezon właśnie po tym dwumeczu z Falbazem, tak?
15: To znaczy, tam prezentacja zawierała kwotę 22-24, jeżeli chodzi o...
14: Aha, czyli te 24,
15: tak, czyli 24 to jest już ta wersja z doliczoną tą opcją jazdy w tych dodatkowych czterech meczach, czyli to jest na pewno to. Co więcej, też wspomniałam również na sesji Rady Miasta o tym, że już pewne kwoty zostały w międzyczasie przekazane przez największych akcjonariuszy, czyli już jak gdyby forma takich dopłat się pojawiła, więc to nie jest tak dokładnie, że mamy tam ponad 5 milionów, tak? Te wyliczenia skończyły nam się chyba na 3900. Oczywiście sesja Rady Miasta pokazała również, że to wsparcie z miasta najprawdopodobniej będzie, jeżeli oczywiście, znaczy zostaliśmy dopuszczeni do konkursu, tak? Konkurs został ogłoszony, więc na pewno do 10 września mamy możliwość składać wnioski. Taki wniosek z naszej strony oczywiście zostanie złożony. Więc liczymy, że te kwoty jeszcze się pojawią dodatkowe. Oczywiście mamy rozliczenia jeszcze z Ekstraligą. Dodatkowe mecze to również dodatkowe pieniądze za transmisję. Stąd jakieś tam wpływy oczywiście będą. Natomiast tylko powiedzieć, że tak podsumowując, słuchajcie, tematy finansowe, że wszystkie zobowiązania uregulujemy do końca października, bo tak zamykamy sezon i tak zamykamy rok obrachunkowy z 30 października i o licencję na przyszły sezon jesteśmy spokojni.
14: To uściślimy. Ile teraz brakuje, żeby spiąć ten budżet na tę chwilę? Jak to wygląda?
15: Dane, które bezpośrednio mam, to są tak naprawdę zamykające końcówka lipca, tak? Czyli to jest tam 31 lipiec, ten stan znam i tam wtedy się faktycznie zatrzymaliśmy na tej kwocie 3900. Doszły nam dodatkowe mecze, ale doszły nam też dodatkowe wpływy, więc mniej więcej cały czas jesteśmy w podobnej kwocie.
14: Czyli około tych 3900 brakuje,
15: tak,
14: około tych 4 milionów.
15: Tak,
14: biorąc pod uwagę, że ten konkurs, no pewnie jednak będzie ten konkurs miasta.
15: Tak.
14: Dla stali pozytywny, to, czyli zostaje 2,5, tak?
15: Za każdy mecz transmisji telewizyjnej to jest 225 tysięcy, jak dobrze kojarzę, a tych meczów mamy nadzieję, że objechaliśmy już 7 plus 1, czyli objechaliśmy 8. Liczymy na to, że objedziemy 2 jeszcze u siebie, czyli Częstochowa i właśnie ktoś z tej ligi niższej, walczący ewentualnie, że tak powiem, gdzieś tam o awans, więc to będzie 10 meczów, czyli liczymy 2 miliony 250 wpływu z transmisji chociażby, na które czekamy i one też są rozliczane zawsze w październiku.
14: No to sytuacja wygląda raczej pod kontrolą, to skąd te takie wręcz dramatyczne sygnały z klubu?
15: Bo zdajemy sobie sprawę z tego, że faktycznie, że te budżety, które trzeba zbudować, aby objechać dany sezon, są coraz wyższe. No to też właśnie pokazała prezentacja na sesji Rady Miasta. I dotacje, które i pomoc, którą rok w rok dostajemy jak gdyby od miasta i dostawaliśmy do tej pory, no nie może być to pomoc na tym już takim stale utrzymującym się mniej więcej poziomie w granicach tam 2,300, 2,500 miliona, że to muszą być jednak po prostu wyższe kwoty.
14: No ale Stal nigdy nie dostawała 2,3, 2,5, raczej to się kręciło wokół 4, jeżeli policzymy jeszcze pieniądze na Grand Prix i tak dalej.
15: Właśnie o to chodzi, że pamiętajmy, że były lata, kiedy były 4,5 miliona chociażby, ale tak, to zawsze było w ten sposób, że 2,5 miliona to była po prostu zapłata za licencję za organizację rundy Grand Prix w Gorzowie.
14: No to z wpływów z Grand Prix klub sobie budował jakąś tam poduszkę finansową, tak?
15: No pamiętajmy też, że były takie dwa lata, co też wybrzmiało właśnie na sesji Rady Miasta, były takie dwa lata, gdzie ciągnęliśmy tą licencję jak gdyby samodzielnie, płacąc po prostu za nią, mimo że wcześniej mieliśmy te gwarancje. No wiemy, wtedy wybuchła wojna, no o tym wszystkim opowiadałam, więc tutaj ta sytuacja, to też nam trochę namnożyło po prostu te długi. Mhm.
14: To teraz tak ogólnie, sytuacja klubu, ta finansowa, to jest koło tych, wychodzi na zero klub na koniec
15: wyjdzie
14: sezonu?
15: Na zero, o może tak, wyjdzie na zero. Tak jak powiedziałam, wszystkie zobowiązania, które klub będzie posiadał na koniec października, wszystkie one zostaną uregulowane tak, żeby, pamiętajmy, że jesteśmy, działamy, pracujemy, jedziemy ten sezon z licencją nadzorowaną i my tak naprawdę miesiąc w miesiąc jesteśmy rozliczani przez kontrolerów Ekstraligi i nie wygląda to, jak widzicie, na tyle źle, że jesteśmy, że tak powiem, nacenzurowanym. Cały czas jedziemy, nie jesteśmy przyblokowani w żaden sposób i my musimy rozliczyć się do końca października i takie rozliczenie nastąpi. I tak jak mówię, o licencję, podkreślę to jeszcze raz, o licencję na przyszły sezon, my jesteśmy spokojni.
14: Mhm. A jeżeli chodzi o te zmiany w regulaminie, które właśnie władze Ekstraligi wprowadzają, że maksymalnie 70% budżetu to mogą być pensje zawodników i że to muszą być na początku sezonu, czy też właśnie na koniec, przed sezonem, tak? Ta kasa musi być.
15: I że
14: Ekstraliga będzie to sprawdzała.
15: Nie, tak naprawdę to pamiętajmy, że to jest na ten moment pomysł, który, że tak powiem, jeszcze nie został przegłosowany, więc nie jest.
14: Ale prezes Ekstraligi o tym mówi publicznie w wywiadach.
15: No w wywiadach mówi publicznie, o wielu rzeczach mówi publicznie, natomiast muszą się zebrać prezesi klubów i tak naprawdę to wtedy zapadnie decyzja, będzie głosowanie. To, że są jakieś pomysły, od lat słyszało się o tym chociażby juniorze zagranicznym, tak? Później
14: no i
15: pamiętajmy.
14: Jest.
15: No i jest, ale pamiętajmy, mówiło się dawno, a mamy od tego sezonu, więc to, że teraz zaczęliśmy rozmawiać o 70% budżetu na koszty zawodników, pokazaliśmy też, że my nie mamy 70%. To
14: no
15: też
14: tak,
15: pokazała
14: to prawda,
15: sesja Rady Miasta, więc my tutaj jak gdyby się tego... Tak, dokładnie, więc tutaj też nie mamy się jak gdyby czego obawiać. Co dla nas jest na pewno gorsze, jeżeli rozmawiamy sobie o zmianach regulaminowych, to co jest dla nas gorsze, to, że obecne zmiany, które już wiemy, bo dostaliśmy taką decyzję mailowo z Ekstraligi, które mają wejść od przyszłego sezonu, zmiany dotyczące polskich zawodników i ich ilości w składzie, bardzo mocno uderzają właśnie w nasz klub, bo przecież mamy wychowanków, ja tak określę, chłopaków o nazwiskach Polesztat, Bednar, Nagel. Wychowanków, których tutaj faktycznie kilka lat temu ściągnęliśmy do klubu, którzy tutaj przy nas się rozwijają, w których zainwestowaliśmy, daliśmy im się właśnie rozwijać, co widzimy obecnie na torze, a tak naprawdę zmiany powodują, że my z tych chłopaków nie będziemy mogli teraz korzystać. I niestety najchętniej widzielibyśmy w przyszłym sezonie całą tą trójkę, czyli wspomniane nazwiska, które wymieniłem.
14: A kogo zobaczymy?
15: To zobaczymy. Nie rozmawiamy jeszcze na ten temat, bo pamiętajcie, my właśnie, ciągle podkreślę, z licencją nadzorowaną my nie mamy możliwości podpisywać prekontraktów ze swoimi zawodnikami. Nasze okienka otwierają się dopiero po zakończeniu sezonu, czyli po końcu października, czyli gdzieś tam mamy listopad, grudzień, czyli to nie jest jeszcze ten moment, żeby o tym rozmawiać.
14: No ale wszyscy o tym piszą, mówią, że Matias już jest w Toruniu, a Adam w Lublinie.
15: No niech piszą, niech mówią, też nie mają podpisanych dokumentów, więc tak się mówi. Tak
14: no
15: się
14: i można powiedzieć, że po tym dwóch meczu kibice jeszcze Matiasa by pożegnali, ale z Bubą chcieliby jednak pozostać na dłużej. Jakie są szanse, że Adam pozostanie jednak zawodnikiem Stalikarzów?
15: No myślę, że takie pytania nie powinny padać. Nie powinniśmy na ten temat rozmawiać. A co do kibiców, wiecie, jednego dnia słyszałam, że kogo my takiego zakontraktowaliśmy, bo się pojawiło angielskie nazwisko Charlesa. A po ostatnim meczu okazało się, że taki Charles jest w stanie pierwszy raz jeżdżąc na Jancarzu zdobyć 9 plus 2, tak? Więc zobaczcie, jak jakby nastroje kibiców się zmieniają od tego, co w zależności od tego, co prezentują nam zawodnicy. Jeżeli siedlibyśmy do rozmów w tym martwym okresie lipca i mielibyśmy sobie ocenić tę pierwszą połowę sezonu i mielibyśmy do rozstrzygnięcia te trzy nazwiska, to myślę, mowa o Polestad, Bednar i Nagel, myślę, że również kibice inaczej by oceniali, bo na pewno wtedy postawiliby na Polestada, a nagle okazuje się, że w momencie, kiedy mamy właśnie tą drugą połowę i końcówkę sezonu, no nagle to wygląda zupełnie inaczej. Więc no, myślę, że nie ma co jak gdyby skreślać, oceniać. Ja przytoczę takie słowa, które kiedyś powiedział pan Tomasz Golob, wybierając pole startowe. Pamiętaj, zawsze to, które wybrałeś, jest najlepsze. Nawet jak to ty nie wybierałeś, tylko tobie zostało jako ostatnie do wyboru. Ty musisz w to uwierzyć, że to, co wybrałeś, jest najlepsze. I ja podchodzę podobnie do wyborów, tak? To, co wybraliśmy, jest najlepsze.
14: No dobrze, to inaczej zapytam o tych młodych chłopaków. Są z nimi prowadzone rozmowy? Oni są chętni do pozostania w stali na przyszły sezon, czy raczej uważają?
15: Ale mówi pan o tych zagranicznych chłopakach, tak? O tych trzech wymienionych nazwiskach. Tak jak najbardziej każdy z chłopaków chciał zostać w stali Gorzów.
14: Chciał, czyli czas przeszły, tak?
15: No wiemy, skoro sam pan podkreślił, że inne kluby
14: widzę,
15: rozmawiają
14: że przeszliśmy
15: z tymi.
14: Na pan teraz.
15: A no dobrze, no tak, to chyba tak bardziej z przyzwyczajenia, może bardziej oficjalnie, ale tak Sebastian, spokojnie, tak, jesteśmy na ty. Jeżeli rozmawiamy po prostu o tym i padają twoje argumenty, że już przecież Polestad przypisywany jest do jednego klubu, który przecież całą tą wojnę od nich się zaczęło, tak? I całą tą wojnę gdzieś tam rozpętał. Nazwisko Adama też przypisywane jest w klubie.
14: No, o tym piszą media, dlatego pytam u źródła, jak wygląda sytuacja.
15: Słuchajcie, pamiętajmy, że my nie możemy wypowiadać się na ten temat, jak to wygląda. Z dwójką chcielibyśmy, aby chcielibyśmy, aby nie utrudniano nam i aby to, co było założone, że rozbudowujemy ligę i te rozgrywki U24, aby to funkcjonowało dalej, bo w tym kierunku poszliśmy, natomiast zadziało się inaczej, że teraz faworyzowani są zawodnicy polscy i głównie polscy. Wiemy, że pozycja rezerwowa to będzie zawodnik U21, już nawet nie U19, bo już w mailu od pana prezesa Wojciecha Stępniewskiego dostaliśmy informację, że będzie to zawodnik U21 i że to ma być Polak i że Polak ten nie będzie wliczany do czwórki Polaków, która ma się znaleźć w podstawowym składzie, czyli od pozycji 1 do 7. Więc to nie daje nam możliwości rozmów z trzema zawodnikami, tymi wymienionymi. Niestety trzeba było postawić na jednego. Czyli niektóre rozmowy jak gdyby zakończyć, a niektóre kontynuować.
14: Czyli na 8 zawodników, no bo razem z rezerwą tyle ma drużyna.
15: Tak.
14: Piątka z biało-czerwona.
15: Tak, dokładnie.
14: Czyli trzech.
15: Ale słyszę cały czas właśnie od pana prezesa, że rezerwowy się nie liczy, czyli pomyślałam może, że to będzie po prostu czwórka, czyli trzy w podstawowym składzie od 1 do 7 na tych pozycjach, natomiast ten rezerwowy również liczałby się do składu. Nie ma takiej możliwości. Usłyszałam, rezerwa to rezerwa, on jest całkiem dodatkowo.
14: Ale to już jest regulamin jakiś na papierze, czy
15: regulaminu
14: czy tak, jak
15: nie
14: mówi...
15: dostaliśmy, natomiast dostaliśmy oficjalnie, wszystkie kluby dostały oficjalnego maila, gdzieś około tam chyba, jak dobrze pamiętam, 4, 7 lipiec, jakoś tak, także to był taki pierwszy tydzień lipca, właśnie z informacją, że wszystkie kluby mają się szykować na tą zmianę, bo ona zostanie wprowadzona do regulaminu i będzie obowiązywała od sezonu 27.
14: Dobrze,
15: podpisał się prezes.
14: Ale czy wy jako kluby nie musicie się na to zgodzić? Tak, bo pytałem cię o te nowy sposób finansowania drużyn, no to mówisz, że to jeszcze nie wiadomo, bo wy musicie jako kluby przy tym usiąść. To jak to, a tutaj jest, że Ekstraliga może sobie tak po prostu
15: też
14: narzucić?
15: Też będzie głosowanie. Też będzie głosowanie, ale no wiemy, że pewnie Stal będzie,
14: tak
15: właśnie o to chodzi, że Stal będzie przeciwko i będzie głosowała na nie, natomiast podejrzewam, że cała reszta może z jakimiś drobnymi wyjątkami zagłosuje podobnie jak my, natomiast cała reszta jest mocno usatysfakcjonowana tą zmianą, bo jak ja to mówię, po prostu wyciąga rękę i mówię, kupuję i tyle.
14: Okej, dobra. Czy Stal Gorzów ma już jakoś, bo mówisz o tym, że musi być więcej Polaków. Czy Stal Gorzów jest już zabezpieczona pod tym względem? Nie będę pytał o nazwiska, bo pewnie nie możesz powiedzieć, ale czy jesteście spokojni jako klub, że będziecie mieli drużynę, która gwarantuje no przynajmniej utrzymanie w przyszłym sezonie?
15: No, ten sezon pokazał, że Stal Gorzów to młoda drużyna i w drużynie tej fajnie zafunkcjonowali. No, wymusiła to chociażby kontuzja, ale fajnie zafunkcjonowała ta nasza młodzież. Zafunkcjonowali właśnie ci 16-18-latkowie, tak? Ci najmłodsi. Mówię tutaj chociażby o takich nazwiskach jak Hatłas, jak Kordun, tak? Sobkowiak akurat gdzieś tam jeszcze młodszy, więc w tych pozostałych zawodach
14: chociaż juniorskich. Chociaż kibice już mówią Sobkowiaka do składu.
15: A jeszcze chwila, tak? Jeszcze chwila. Słuchajcie, także tak, mamy fajną, młodą drużynę, więc na twoje pytanie, czy mamy zabezpieczoną część polską, biało-czerwoną? Jak najbardziej. Mamy młodzież? Mamy. Pokazują, że potrafią? Pokazują. Więc jak najbardziej...
14: A czy senior z biało-czerwony dołączy do klubu?
15: Cały czas nad tym myślimy. Rozrysowujemy sobie, którą pozycję kto miałby objąć, także, ale głównie też będziemy stawiać właśnie na tych naszych wychowanków, bo myślę, że oni naprawdę, myślę, że to kibice też widzą, oni cieszą się tą jazdą. I myślę, że tą jazdą również cieszą nas, kibiców, i chcemy stawiać właśnie na nich. Mhm.
14: Anders Thomsen zostaje? Czy...
15: Nie rozmawiamy, słuchajcie, o nazwiskach.
14: Okay, dobra, to inaczej.
15: Rozmowy. Ja jeszcze tylko powiem, że rozmowy też cały czas jeszcze trwają, także to, ale myślę, że ogólnie no skład mamy dopięty na nowy sezon i może tam, tak jak mówię, jeszcze jakaś kosmetyka. Skład mamy dopięty na nowy sezon. Są oczywiście roszady, kto pod którą pozycją i tak dalej. Nad

0: to jeszcze jeżeli chodzi o skład, co z Jackiem Holderem, no bo ta jego kontuzja niestety się przeciąga. Mhm. Czyli macie ewentualnie plan B, gdyby jednak zdrowie Jackowi nie pozwalało się ścigać?
1: Są plany B, jak najbardziej, natomiast my cały czas jesteśmy na bieżąco z Jackiem, jeżeli chodzi o jego rehabilitację.
0: To jak to wygląda?
1: O jego różne wizyty u specjalistów, wyniki tych badań, testów, które są przeprowadzane, bo różnym testom ta ręka jest poddawana i wszystko jest na bardzo dobrej drodze. Potrzebny jest czas, a tego czasu, jak wiemy, trochę mamy. Nie wystąpi na pewno w najbliższych meczach, natomiast o nowy
0: sezon
1: jesteśmy
0: wiemy,
1: spokojni.
0: Tak. Czyli w przyszłym sezonie Jack powinien w żółto-niebieskich barwach wystąpić. No bo to, co tu dużo mówić, trochę pechowy ten sezon dla Stali Gorzów. Żadna drużyna nie straciła swojego lidera na tak długo.
1: No gdzieś tam też chyba jeszcze, z tego co kojarzę, to Wrocław, tak? No bo ten Biuli też wypadł.
0: Ale oni mieli mocniejszą ekipę na samym starcie.
1: Tak to się dzieje, jeżeli mamy zbudowaną drużynę, tak nie chcę powiedzieć, że tak na styk, tak? Ale faktycznie, jeżeli
0: ale
1: wypada...
0: Ale tak było.
1: Tak, ale tak było, więc jeżeli wypada lider, no to jest ciężko, ale zwróćmy uwagę, że nawet bez Jacka ja uważam, że świetnie sobie radziliśmy, choć ciągle brakowało nam tego przysłowiowego jednego punktu. No tak było. Także tego pecha, mówię, od tej kontuzji, która wydarzyła się faktycznie na rundzie Grand Prix, po to, co się, że tak powiem, później działo, jeżeli chodzi o te właśnie takie niuanse dotyczące tego jednego punktu, no szkoda. Bardzo, bardzo duża szkoda. Także tak trochę pechowo. Miejmy nadzieję, że te cztery mecze, które przed nami, i mam nadzieję, że cztery przed nami, że objedziemy tak, że tak jak mówię, że zachowamy tą pozycję drużyny, która startuje jednak dalej w Ekstralidze.
0: Dobrze, to kończąc powoli naszą rozmowę. Mhm. Jaki właściwie klub ma plan naprawczy, żeby wyjść z tej sytuacji, że co roku musi przychodzić przedstawiciel klubu na sesję i apelować do radnych, pomóżcie nam. No bo tak był i Dariusz Brubel, który przychodził i mówił, kupcie te akcje, niech miasto wejdzie do klubu, kupi za 2,5 miliona, my sobie poradzimy, mamy plan naprawczy. Nie do końca chyba się udało. Rok temu Patryk Broszko podobnie mówił, że no, wychodzimy, dajemy ten, ale potrzebujemy wsparcia. Ostatnio ty o tym mówiłaś. I co zrobić, żeby w przyszłym roku już przedstawiciel klubu nie musiał przychodzić?
1: Ale ja myślę, że akurat chyba moja wypowiedź była zgoła inna od tych, które przedstawiali panowie, tutaj Patryk i Darek.
0: Nie
1: ze
0: do końca.
1: Ze względu na to, powiem tak, na pewno cel był taki sam, czyli taki, że potrzebujemy pieniędzy. I zarówno panowie przyszli o to prosić, ja również. Natomiast uważam, że podstawą było to, aby może nie przedstawiać planów naprawczych, które, no nie wiem, ja się pod nimi nie podpisywałam. Uważałam niektóre pozycje za dość mocno, nie chcę powiedzieć, że kontrowersyjne, ale takie, których ja w nie nie wierzyłam. O, może tak. Może panowie podpisując się pod nimi, może były takie plany faktycznie, może były jakieś rozmowy nawet z miastem prowadzone dotyczące jakiejś pomocy w organizacji, chociażby tych koncertów, które tam się znalazły, tak? No nie wiem, może tak było, więc nie chcę się jak gdyby do tego odnosić, co było. Ja wiem tylko jedno, że celem mojego udziału w sesji Rady Miasta było pokazanie, że ten sport jest naprawdę bardzo, bardzo drogi i z roku na rok coraz droższy. I jeżeli my zatrzymamy się na takiej pomocy miasta w wysokości około 2-2,5 miliona, to że to niestety ciągle będzie problem. Za rok sytuacja się powtórzy i za kolejny rok i tak dalej. A nie wiem, czy mamy szansę jeszcze na kolejny rok, żeby znowu stanąć przed Radą Miasta i kolejny raz prosić się o pieniądze. Dlatego uważam, że potrzebny był ten sygnał i przedstawienie zarówno mieszkańcom, jak i właśnie Radzie Miasta, która przecież mieszkańców reprezentuje, że jednak my nie rozmawiamy o kwotach 2, 2,5 miliona.
0: Tylko 6.
1: Tylko 6, tak jak najbardziej. Więc to jest jeden z punktów,

0: ludzi, żeby zasygnalizować,
1: jak radni to słyszą,
0: dać
1: to
0: ten
1: się
0: znak.
1: Trochę jeżą. 6 milionów to kupa kasy.
0: Więc dlatego ciągle jest to samo pytanie, słuchajcie, czy nas na to stać, nas jako Gorzów, żeby ten żużel był na tym poziomie, czyli w tej lidze rozgrywkowej, czy nie, bo jeżeli nie, no to może trzeba się po prostu poddać, tak? Może trzeba tą ligę niżej po prostu jeździć. Tylko właśnie pytanie, czy nas stać na ligę niżej, bo to też nie jest wcale takie proste, bo tam wtedy dostaje się zupełnie, że tak powiem, inne kontrakty, chociażby jeżeli chodzi o telewizję, tak? Jeżeli chodzi właśnie o Metalcast, więc... A wynagrodzenia zawodnicze już z tego, co tutaj pokazuje rynek, są bardzo zbliżone do tego, co jest w Ekstralidze. Tak, pomysły, ja mam tylko tyle. Na pewno rozmawiamy już na ten moment i podpisujemy już nawet takie umowy, mimo że one nam jeszcze nie zasilą jak gdyby budżetu teraz w tym momencie, tak? I zasilą tą kasę klubową w tym momencie. Podpisujemy umowy ze sponsorami już na nowy sezon. Pojawi się tam i pojawia się już grupa sponsorów, nowych sponsorów, których jeszcze w klubie do tej pory nie było. Czyli to są zupełnie nowe firmy. Nie rzucam haseł, że będą to firmy, które przyjdą z milionami. Ale pamiętam, jak swego czasu mnie reprezentującą firmę prywatnie Promet Cargo wciągnięto do tej rodziny sponsorów Stali Gorzów, to pamiętam, jak argumentowano, że każde 5, 10, 20 tysięcy jest ważne, bo to jest, mamy efekt skali, to buduje właśnie całą tą kasę, którą, że tak powiem, trzeba zebrać, żeby zamknąć ten budżet, zbudować ten budżet. Więc powiem, że to, co my obecnie teraz robimy, ta praca nad każdym najmniejszym sponsorem, ma spowodować, że właśnie część ludzi się obraziło, do nich wracamy, mówię o sponsorach. Część podmiotów, tak jak mówię, przychodzi całkiem nowych. Z większością przedłużamy umowy te, które mamy, zwiększając gdzieś tam pakiety reklamowe. Więc liczymy cały czas na to, że tych pieniędzy będzie więcej od tej właśnie grupy partnerów, sponsorów, ale również liczymy na... Biorąc pod uwagę, jaką drużynę planujemy zbudować na nowy sezon, tak jak powiedziałam, w większości opartą jednak na naszych wychowankach, tutaj chłopakach stąd, takich, którzy właśnie to serce zostawiają na torze, ta jazda nam, kibicom, się podoba, to myślę, że w przyszłym sezonie również możemy liczyć na to większe zainteresowanie ze strony kibiców i również wsparcie tego budżetu właśnie tą kwotą od kibiców. Że będziemy robić wszystko, aby tych sponsorów było więcej i aby tych kibiców na stadionie również było więcej. Czyli żeby ta część tych przychodów ze sprzedaży biletów, karnetów, gadżetów, ale również tych pakietów sponsorskich, żeby zdecydowanie była wyższa niż teraz. Chociaż tak jak mówię,
1: zdecydowanie więcej, czyli...
0: Nie, ja nie będę rzucać po prostu kwot, bo to, tak jak mówię, to budowa przed nami. My jesteśmy jeszcze w sezonie 26, chcieliśmy w piątek zakończyć tą sprawę, natomiast tak jak mówię, umowy podpisujemy, rozmowy prowadzimy, więc rozbudowujemy tą, tak jak wspomniałam, tą rodzinę sponsorów Stali Gorzów i na to liczymy, że i mniejsze, ale i większe podmioty, bo z takimi również oczywiście rozmawiamy, że do nas dołączą.
1: To kończąc jeszcze, jedna kwestia, no jest pomysł na to, żeby konsultacje społeczne w Gorzowie przeprowadzić na temat finansowania Stali Gorzów. Jak ogół społeczeństwa powie, no możemy pomagać, ale nie aż tak, to co wówczas?
0: Nie wiem, naprawdę. Na to pytanie nie odpowiem, bo nie wiem, czy ja ogólnie wydaje mi się, że te konsultacje nie będą dotyczyły kwot. To jest moja opinia. Nie wiem, czy to tak wygląda, że konsultacje chyba będą dotyczyły tego, czy my chcemy ten żużel, czy nie chcemy tego żużla, czy chcemy go wspierać, czy nie chcemy go wspierać. Że to będzie trochę na zasadzie bardziej tak nie, a nie będą padały, że tak powiem, konkretne kwoty. My konkretną kwotę podaliśmy. Wiemy, z czego ona wynika, została ona wyliczona i jest to poziom 6 milionów złotych. I taka kwota, jeżeli z roku na rok byłaby przekazywana dla klubu, to jak najbardziej wtedy, oczywiście to nie gwarantuje tylko i wyłącznie, że wtedy zapinamy budżet, bo nie, bo wtedy dalej trzeba pracować ze sponsorami, dalej trzeba, aby ten kibic przychodził jednak na stadion i wspierał też nasz klub i swoją drużynę. Pewnie nadal będą pojawiały się jakieś dziury, które ja mam gwarancję od prezesów, że będą gdzieś wtedy pomagać.
1: Aha. A to jest w ogóle też Śmiganów. Są jakieś rozmowy z miastem, czy bo to można każdą kwotę rzucić pytanie, na ile realną?
0: Ale w sensie, w jakim
1: sensie? Czy były jakieś rozmowy, nie wiem, z radnymi, z prezydentem, ta kwota padła i prezydent tylko się zaśmiał, czy powiedział, okej, możemy o tym rozmawiać?
0: Na sesji też to padło i to państwo już też wiecie wszyscy, że ja o tym też już mówiłam, że my z radnymi spotykaliśmy się wcześniej, przed tą Radą Miasta. I były to spotkania w większych, mniejszych grupach i wszyscy z radnych, z którymi się spotkaliśmy, a dosłownie kilka osób nam tam gdzieś zabrakło, bo był to też sezon urlopowy, wszyscy słyszeli te kwoty.
1: Ale chodzi mi o reakcję. Jaka jest reakcja? No bo to może powiedzieć, czy to jest realna, realne ewentualne wsparcie, czy nie ma co na to liczyć.
0: By było, myślę, że nie, jakby o ich reakcję, o reakcję radnych, myślę, że nie trzeba pytać mnie, tylko to nie ja powinnam dostać to pytanie, tylko w zasadzie oni. To, co ja widziałam na tych spotkaniach, to spotykało się z dużym zrozumieniem. O, może tak to powiem, tak? Oczywiście kwota jest bardzo duża, natomiast padały różne pomysły, jak można do tej kwoty dojść, że faktycznie powinny, to też wybrzmiało na sesji, że powinny być stworzony jakiś po prostu system, ujednolicenie tego wszystkiego, tej pomocy dla nie tylko dla Staligorzów, ale również dla pozostałych klubów, że to powinno być jasne, czytelne, zbudowane jakieś procedury, zasady, które miałyby obowiązywać i na przykład wskazywać, jaki procent budżetu, jaką kwotę na pokrycie jakiegoś tam procentu budżetu będzie przekazywało po prostu miasto na dany klub, tak? Bo okazuje się, że teraz w tym momencie jeden klub dostaje 50% budżetu, który muszą zbudować, a Stargorzów dostaje 10%. Więc to tak jak mówię, no to powinno być jakoś wszystko ujednolicone i na to liczymy, że jakieś po prostu takie pomysły się pojawią.
1: No, ostatnie pytanie obiecuję. Na przyszły sezon będzie licencja zwykła, czy jakaś znowu z dopowiedzeniem?
0: Nie, my będziemy walczyć o to, żeby to była licencja zwykła, bo pracować z licencją nadzorowaną jest naprawdę bardzo, bardzo trudno. Zostajemy na szarym końcu ze wszystkimi po prostu terminami. Tak jak mówię, miesiąc w miesiąc jesteśmy, że tak powiem, rozliczani. To też dodatkowa praca dla nas, więc no nikt by tego nie chciał i my mamy nadzieję na licencję zwykłą.
1: Bardzo Ci dziękuję za przyjście i rozmowę. Przypomnę tylko, że gościłem Magdalenę Cieszek-Kozłowską, dyrektor zarządzającą Stali Gorzów.
0: Dziękuję bardzo.
2: Gorzów po 21. Magazyn publicystyczny Vox FM Gorzów.
1: Dzień dobry, przy mikrofonie Sebastian Górny. Dzisiaj w studiu goszczę Adriana Michalskiego, reżysera filmowego z Gorzowa, młodego człowieka. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: To o czym jest ten film? Tak pokrótce. Na co mogą liczyć?
3: Na pewno mogą liczyć na coś bardzo nietypowego, ponieważ jest to film amatorski, zrealizowany praktycznie bezbudżetowo, więc trochę też trzeba zawiesić tak trochę niewiarę w pewne rzeczy. Na ekranie jest to film robiony przede wszystkim z pasji. A jeżeli chodzi o fabułę, no to mamy tutaj alternatywną rzeczywistość, w której Polską rządzi jakiś reżim i rzecz dzieje się w elitarnym liceum w tym świecie, w którym uczniowie tego liceum dokonują buntu przeciwko tej reżimowej władzy, biorąc premiera za zakładnika. I jest to taki, można powiedzieć, thriller sensacyjny. Film trwa bardzo długo, jak na amatorską produkcję, bo aż 2,5 godziny prawie, więc też jest to coś niespotykanego na takim amatorskim szczeblu, więc wydaje mi się, że warto sprawdzić po prostu, jak to wyszło. Może się spodoba, może nie.
1: To porozmawiajmy o tym, jak doszło do tego, że stworzyłeś ten ponad dwugodzinny film, czyli pełnometrażowy jak najbardziej. Jak powiedziałeś, bez budżetu prawie, że no, 2,5-godzinny film nieomal, no to normalnie to kosztuje pewnie ze 100 milionów.
3: No oczywiście.
1: Zwykle, i to dolarów.
3: Tak. Zwykle te budżety są bardzo duże na takie profesjonalne produkcje filmowe.
1: Jak tobie się udało? No okej, film amatorski, ale tak sobie przejrzałem twojego Facebooka, przygotowując się tutaj trochę do naszej rozmowy. No to tam widziałem i kostiumy, i jakieś gadżety, czyli pistolety, nie wiem, ciężarówkę, konia. No, takie rzeczy zazwyczaj kosztują. jak tobie się udało to wszystko zgromadzić na planie?
3: No oczywiście, tutaj to może dziwić i mnie też to zszokowało, że w ogóle udało się te rzeczy wszystkie załatwić. Ja pisząc scenariusz właśnie, tam umieszczając między innymi ten wóz wojskowy, czy tam tą króciutką scenę z białym koniem, to byłem pewien, że no trzeba będzie pójść na jakieś kompromisy, trzeba będzie z pewnych rzeczy zrezygnować.
1: Koń natomiast będzie wtedy bułany, tak, a nie biały.
3: Na przykład. Także tutaj bardzo się zaskoczyłem, kiedy właśnie z każdym kolejnym dniem zdjęciowym udawało się te rzeczy po prostu załatwiać. I tak, film jest praktycznie bezbudżetowy. Te wszystkie rzeczy ogarnialiśmy głównie po tak zwanej znajomości. Dużo osób było zaangażowanych w ten film bardzo i jakoś tak znajomi, znajomych coś tam mieli, jakieś kontakty, więc tak to się załatwiało. Tutaj bardzo duża zasługa mojego kolegi, współproducenta tego filmu, Maxa Kazikowskiego, który jego rodziców, którzy naprawdę bardzo się zaangażowali w ten film i to właśnie między innymi dzięki nim właśnie załatwiliśmy ten wóz wojskowy, czy te kostiumy, rekwizyty, także tutaj bardzo dużo rzeczy się po prostu załatwiało, no po znajomości.
1: No to super. Czy ten scenariusz, który napisałeś, jest czymś inspirowany, czy to zupełnie z głowy ci wyszedł pomysł?
3: W zasadzie tutaj jest bardzo dużo różnych inspiracji, tak wręcz bym powiedział, że za dużo, żeby wskazać coś konkretnego.
1: Ale rozumiem, że jakieś opowiadanie nie jest tutaj jakąś podstawą.
3: Nie, to jest historia całkowicie oryginalna, mój oryginalny pomysł, natomiast tak stylistycznie bardziej się inspirowałem różną twórczością też z różnych okresów kina. Dużo jest tutaj inspiracji kinem niemym, które też poznałem na studiach filmoznawczych. Dużo też jest tutaj z mojego ulubionego reżysera Christophera Nolana, wydaje mi się. Także tutaj jest sporo różnych inspiracji, natomiast sam pomysł jest mój, oryginalny i takie połączenie tych różnych inspiracji, wydaje mi się, też daje coś bardzo świeżego.
1: Ile trwa realizacja? Mam tutaj na myśli od pomysłu, tak? Potem trzeba było napisać scenariusz, pewnie wszystko zorganizować, nakręcić dni zdjęciowe i, no i potem to wszystko jakoś zmontować. Kiedy w ogóle zacząłeś myśleć o tym filmie?
3: Ten pomysł fabularny narodził mi się już dosyć dawno, bo już jakieś 6 lat temu. Ten trzon fabuły, czyli że jakaś tam alternatywna rzeczywistość, uczniowie biorący premierę z zakładnika i tak dalej. I jakoś ten pomysł się w mojej głowie rozwijał przez te lata. Początkowo to w ogóle miał być taki krótkometrażowy film. Później jakoś te wątki sobie rozwijałem w głowie i rozwijałem i to dojrzewało. I faktycznie 2 lata temu się zebrałem już, żeby faktycznie napisać ten scenariusz cały. I pisałem go jakieś pół roku, może nawet trochę dłużej. W zeszłe wakacje zaczęliśmy już faktycznie kręcić ten film. Taki główny okres zdjęciowy trwał troszkę ponad 2 tygodnie, gdzie kręciliśmy już dzień w dzień, po naprawdę 8-12 godzin, więc to były takie normalne godziny pracy. Wiele osób też brało specjalnie wolne jakieś z pracy, żeby wziąć udział w tym filmie. Dwoje aktorów również przyjechało specjalnie z Łodzi do mnie na te 2 tygodnie, żeby to ze mną kręcić, więc to było naprawdę niesamowite. Później oczywiście też były dokrętki, więc tych zdjęć było dłużej, było więcej. Natomiast no to już bo tak się rozbijało tam na kolejny miesiąc, powiedzmy. No i kiedy wakacje się skończyły, ja w październiku wróciłem na studia, to przez cały rok akademicki tak naprawdę montowałem ten film. I to nie tylko chodzi o składanie po prostu do kupy tego materiału, bo przede wszystkim trzeba było przejrzeć te wszystkie nagrania, tego było bardzo dużo, mi 3 miesiące zajęło w ogóle, żeby je wszystkie przejrzeć i posortować. Później trzeba było to skleić w całość, zrobić taki roboczy szablon tego całości tego filmu. No i później jeszcze efekty specjalne, bo film też ma sceny akcji z wystrzałami z broni, to wszystko trzeba było ręcznie robić, więc tutaj bardzo dużo pracy było i tak jak mówię, cały rok akademicki gdzieś tam ten film montowałem.
1: I to wszystko sam robiłeś, czy miałeś kogoś, kto ci pomagał na przykład w efektach specjalnych?
3: Zdecydowaną większość rzeczy sam robiłem. Pojedyncze rzeczy, jak na przykład takie animacje, które się tam pojawiają przy planszach tytułowych, to zrobiła również współproducentka filmu Julia Szwaluk. No natomiast, tak jak mówię, większość tej postprodukcji po prostu sam robiłem na swoim laptopie.
1: Dobra, to powiedz, bo tutaj już mówiłeś o swoim koledze, o swojej koleżance, współproducentach. To jaka była ta grupa realizatorów? Ilu was tam było? W ilu się zabraliście za ten film?
3: No taka główna grupa właśnie, tak mówiłem, że współproducenci, no to są tak naprawdę osoby, które od początku gdzieś tam były najbardziej zaangażowane w ten film. Normalnie o producencie się mówi o tym, który po prostu daje pieniądze na film. No tutaj tych pieniędzy w ogóle nie było, także tak te role nazywam. I to faktycznie było właśnie nasza trójka, czyli ja, właśnie Julia Szwaluk i Max Kadzikowski. Na zaangażowanych osób ogólnie w film to było bardzo dużo, bo jak tak podliczyłem, to w tych napisach końcowych to już pojawia się jakieś prawie 80 różnych nazwisk, także bardzo dużo osób, które się zaangażowały całkowicie, żeby po prostu nam w tym pomóc z pasji. Nic, nikt nie chciał za to żadnej zapłaty, także to było naprawdę niesamowite.
1: No to dobrze, bo nawet jakbyś miał płacić minimalną.
3: No tak, to by dużo wyszło.
1: Okej. Sam montowałeś właściwie, miałeś operatora, miałeś autora zdjęć, dźwiękowca, jak to wyglądało na planie? Jaka była ekipa?
3: No nie, no właśnie, ja też na planie jestem takim człowiekiem orkiestrą, tak jak to właśnie później montuję, to wcześniej reżyseruję, napisałem scenariusz, też kręciłem to na planie, więc tutaj jestem człowiekiem orkiestrą, tak jak właśnie powiedziałem. Jest też właśnie Julia, o której już wspomniałem, która jest pełni funkcję kierowniczki produkcji, która jakoś tam stara się ogarnąć całą tą grupę ludzi, stara się nadążyć z tym harmonogramem, który sobie wcześniej ustaliliśmy, żeby wszystko szło tak, jak było zaplanowane. No i jeżeli chodzi o taką ekipę techniczną, realizacyjną, no to tyle tak naprawdę. Reszta to, jeżeli ktoś jest potrzebny, żeby, nie wiem, lampę przytrzymać, coś, no to po prostu kto jest pod ręką, to robi. No i duża grupa osób, które po prostu zagrały w tym filmie.
1: No to powiem ci, że spore wyzwanie dla jednego człowieka wszystko ogarnąć. Szczególnie na planie filmowym, kiedy ten rozgardiasz pewnie bywa momentami spory, bo sceny takie liczne, jeżeli chodzi o aktorów, statystów, tam z tego, co widziałem na zdjęciach, też były.
3: Tak, były
1: sceny właśnie. To wszystko ogarnąć, powiedzieć, ty masz się patrzeć tu, a ty masz przejść tutaj, no to jakiś tam asystent pewnie by się przydał reżyserowi.
3: Tak, no to tę funkcję właśnie pełni tutaj wspomniana Julia. Mhm.
1: Kwestia dźwięku w polskim filmie. Jak to będzie u ciebie?
3: Wydaje mi się, że mimo tego, że nie mieliśmy tutaj budżetu, to wyszło to całkiem nieźle.
1: Raczej będzie słychać, co mówią aktorzy?
3: Raczej będzie słychać dialogi. Ale też uważam, że w polskim kinie to jest troszkę taki też mit, że ten dźwięk jest zły, bo kiedy oglądamy filmy zagraniczne, to zazwyczaj oglądamy z napisami, więc też dużo łatwiej nam się to przyswaja, a polskie filmy oglądamy bez tych napisów i często ten dźwięk nie jest jakościowo aż tak gorszy od tych hollywoodzkich, nazwijmy to. Mhm.
1: Ważnym elementem filmu, wbrew pozorom, jest muzyka. Ktoś ci napisał, czy wykorzystałeś jakieś stokowe nagrania? Jak to rozwiązałeś?
3: Tutaj był moment, kiedy myśleliśmy nad tym, czy nie znaleźć kompozytora, który by zrobił muzykę do tego filmu. Natomiast bardzo szybko okazało się, że przy takim metrażu byłaby to bardzo długa i żmudna współpraca, kiedy i też znalezienie osoby, która by po prostu to zrobiła za darmo, bo to jest również ogrom pracy. Więc bardzo szybko, kiedy tak zacząłem ten film montować, to zorientowałem się, że muzyka stokowa tutaj, której używałem też przy poprzednich filmach, zdecydowanie wystarcza. I tak, używaliśmy właśnie tej muzyki stokowej z darmowych bibliotek. To też była bardzo długa i żmudna robota, przeglądać te wszystkie biblioteki i szukać akurat utworu, który będzie pasował do tej konkretnej sceny. Ale tak, ale udało się znaleźć takie utwory, które można wykorzystać za darmo i wydaje mi się, że wpasowują się one w film całkiem nieźle.
1: Dobra, teraz porozmawiajmy o castingu. Zakładam, że też go robiłeś.
3: Tak, jeżeli chodzi o casting, tak, to zazwyczaj nie przeprowadzam castingów. Zazwyczaj, kiedy już piszę scenariusz, to mam w głowie konkretnych aktorów. Tutaj są to po prostu moi znajomi, bo z tymi ludźmi zazwyczaj współpracuję i też ich najlepiej znam. Także o castingu tutaj nie myślałem, chociaż zrobiliśmy mały casting na role, że tak powiem, drugoplanowe, epizodyczne, bo naprawdę dużo tutaj trzeba było obsadzić tych ról, po prostu nam już brakowało ludzi i faktycznie zorganizowaliśmy taki casting w miejscu kręcenia tego filmu w drugim Elo, którego ja też jestem absolwentem, i wyłoniliśmy kilka osób faktycznie z tego castingu, które bardzo chętnie wzięły udział w filmie, więc to też nowe znajomości, które okazały się naprawdę bardzo cenne, ale też udało się przekonać do udziału w tym filmie kilku aktorów profesjonalnych, między innymi właśnie Cezara Gorzołyńskiego oraz Annę Łaniewską, aktorów Gorzowskiego Teatru, którzy również zgodzili się bezproblemowo zagrać w tym filmie, nie oczekując za to żadnej zapłaty. Po prostu kiedy opowiedzieliśmy im, jaki mamy ten pomysł na film, to bardzo chętnie się w to zaangażowali. Mhm.
1: To może castingu jako takiego nie było, no ale musiałaś obsadzić te główne role, role drugoplanowe. Twoi znajomi, tak, z tego co mówisz, to byli, a od razu się zgodzili, czy mówili, nie, no co ty, ja nie dam rady.
3: Znaczy, z dużą ilością tych osób już wcześniej jakoś tam współpracowałem przy moich wcześniejszych krótkometrażowych filmach, więc gdzieś tam dosyć dobrze się znamy i też...
1: Pan od razu im powiedziałeś, że to będą 2 tygodnie po 8 godzin?
3: Tak, bo jednak taki był długi scenariusz i tak trzeba było to wszystko spiąć do kupy, że no trzeba było to w dosyć zamkniętym czasie to zrealizować. I tak, i od razu im mówiłem, że to będzie absolutnie szalony projekt, że tutaj będzie dużo pracy. Natomiast wydaje mi się, że też te osoby czerpią z tego dużą radochę, kiedy mogą zagrać w filmie, a potem zobaczyć siebie na ekranie. Więc tutaj w znacznej większości przypadków po prostu bezproblemowo te osoby się zgadzały. Mhm.
1: Jak wiadomo, montaż to jest ta część, kiedy film właśnie może powstać na nowo, tak? Zupełnie wystarczy trochę inaczej rozłożyć akcenty i to będzie zupełnie inny film niż zakładał scenarzysta. Ty byłeś i scenarzystą, i reżyserem, i montażystą. Montażysta zgadzał się ze scenarzystą i z reżyserem, czy były jakieś trudne dyskusje?
3: Nie, no tutaj zazwyczaj jestem zgodny sam ze sobą. Zazwyczaj mam już dosyć solidną wizję, jak ten film ma wyglądać od samego początku, od momentu, kiedy piszę scenariusz. I to jest, wydaje mi się, też dobre, kiedy mam doświadczenie jakieś już z montowaniem, to kiedy piszę scenariusz, kiedy później realizuję ten film, to już od razu myślę, jak ma to być zmontowane, więc dużo łatwiej jest mi przemyśleć pewne rzeczy do przodu, bo też jak słyszałem o różnych udanych czy nieudanych współpracach między reżyserami a montażystami, to często okazuje się właśnie, że materiał nagrany jest kompletnie do niczego, że się nie da z tego nic zmontować. No tutaj już jakoś wcześniej zawsze ja o tym myślę i tak jakoś tak realizuję tą swoją wizję krok po kroku. Natomiast w tym przypadku tego filmu również zdarzały się takie momenty, gdzie w procesie montażu jednak zdawałem sobie sprawę, że coś trochę inaczej trzeba zrobić i przemontowywałem pewne sceny zupełnie inaczej niż myślałem na początku. No i to są już te decyzje, które po prostu się podejmuję.
1: A ty jako reżyser, to bliżej ci do Kubricka, czy nie wiem, do Clinta Eastwooda? Czyli piłujesz scenę 125 razy, aż będzie tak, jak chcesz, czy mówisz, gramy, okej, lecimy do następnej sceny?
3: No, przy tym zestawieniu to bliżej mi chyba do Kubricka. Jednak też wśród tych znajomych, z którymi już tak kręcę ten film z kolei, to jestem znany z tego, że jednak robię tych dubli bardzo dużo, aż wyjdzie w taki sposób, jaki gdzieś tam zamierzyłem. No i też z tego wyszło to, że bardzo dużo tego materiału mieliśmy nagranego, więc dużo było do przeglądania.
1: Aktorzy się czasami po 25 dublu zaczynali denerwować? Jakieś bunty na pokładzie były?
3: Raczej buntów nie było, chociaż tak mam takie myśli, że wydaje mi się, że w całym tym procesie nagrywania tego filmu każdy z obsady, chociaż miał taki jeden krótki moment, gdzie mnie tak trochę znienawidził, ale nie no, raczej każdy tutaj chciał to zrobić, był w to bardzo zaangażowany, więc raczej buntów jako takich nie było.
1: Okej, co było najtrudniejsze w trakcie tej realizacji dla ciebie?
3: Wydaje mi się, że przed samym rozpoczęciem zdjęć spięcie tych wszystkich terminów, tych wszystkich ludzi zaangażowanych w to, to było bardzo duże wyzwanie, bo tak jak mówię, to są ludzie, którym nie płacę, którzy robią to po prostu z czystej przyjemności i też to są, to był okres wakacyjny, więc też okres, kiedy bardzo dużo się wyjeżdża gdzieś na wczasy, więc spięcie tych wszystkich ludzi w te nieco ponad 2 tygodnie to było bardzo duże wyzwanie i też z kilku osób, które chciały wziąć udział w tym filmie, musieliśmy niestety zrezygnować i też szukaliśmy dalej i dalej innych osób, które akurat będą dostępne w tych terminach, także to było największe wyzwanie zdecydowanie.
1: Czyli zdarzało się, że z kimś się umawiałeś, ale pod temu komuś, nie wiem, wyjazd wakacyjny wyskoczył, tak?
3: No niestety zdarzały się takie przypadki.
1: Prawie dwójpółgodzinny film, zakładam, że to nie jest twój pierwszy, no bo trzeba jednak coś wiedzieć, coś umieć, żeby się podjąć takiego zadania. Od jak dawna zajmujesz się filmem?
3: Czy film sam w sobie towarzyszy mi w zasadzie od zawsze, od małego. Gdzieś tam pierwszą taką kamerę, małą wideo dostałem już na pierwszą komunię i od tamtego czasu filmuję praktycznie wszystko, co mogę. Gdzieś tam już w szkole podstawowej zacząłem kręcić takie krótkie, parominutowe filmiki fabularne, gdzieś tam ze znajomymi, bardzo takie na luzie. No i kiedy poszedłem do liceum, faktycznie zacząłem to traktować nieco bardziej na serio. Zacząłem już kręcić takie filmy krótkometrażowe, które ja chciałem, żeby były, powiedzmy, bardziej tak wyglądały profesjonalnie, może jakieś tam troszkę ambitniejsze, żeby były. Więc w liceum faktycznie takie filmy zacząłem kręcić i zacząłem zbierać ekipę tych ludzi wokół siebie, z którymi współpracuję do teraz. I są to filmy, które zresztą można obejrzeć na moim kanale na YouTubie, są one dostępne publicznie. No tak jak mówię, były to filmy w większości krótkometrażowe. Odchodząc z tego liceum, kończąc edukację, tam zrobiłem również taki film, który już zahaczał prawie o pełny metraż, godzinny film The Legend of Giga Commando. I to była też taka produkcja bardzo na luzie, która wręcz te aspekty bezbudżetowe przekładała na aspekty komediowe. I też to wyszło, wydaje mi się, całkiem dobrze. No i tak zbierałem te doświadczenie, aż w końcu napisałem ten scenariusz, który miał ponad 120 stron i od razu było wiadomo, że będzie to film wielowątkowy, będzie to film bardzo długi metrażowo. No i podjąłem się tego wyzwania.
1: No cóż, bardzo Ci dziękuję za przyjście i rozmowę. Przypomnę tylko, że gościem Adriana Michalskiego, reżysera filmu Hedera Helix, czyli po polsku Bluszcz.
3: Dziękuję.
2: Gorzów po 21. Magazyn publicystyczny Vox FM Gorzów.

0: To jest podsumowanie dnia w wiadomościach Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Do południa potrwa piątkowy protest maszynistów. Może dotyczyć nawet 3000 połączeń. To dane Ministerstwa Infrastruktury w związku z protestem, który organizuje Związek Zawodowy Maszynistów. Od północy pociągi mogą zwalniać przed przejazdami kolejowo-drogowymi. Pierwotnie protest miał trwać całą dobę, ale po rozmowach z ministrem infrastruktury związkowcy zgodzili się go skrócić, mówi szef Związku Zawodowego Maszynistów Leszek Miętek.
1: Tak, żeby dać szansę podróżnym wrócić w piątek w miarę planowo do domu, będzie polegał na ograniczeniu prędkości na wszystkich przejazdach kolejowych do 20 km na godzinę.
0: PKP Intercity ostrzega, że mimo skrócenia protestu część pociągów może mieć bardzo duże opóźnienia. Podróżni mają do dyspozycji komunikację zastępczą. Przewoźnicy mają też wzajemnie honorować bilety, mówi prezes PKP Intercity Janusz Malinowski.
2: W tej chwili mamy już uzgodnione honorowanie biletów ze wszystkimi przewoźnikami funkcjonującymi w Polsce, ze spółkami regionalnymi, samorządowymi. Dodatkowo będziemy starali się zabezpieczyć komunikację zastępczą. Nie planujemy odwoływania pociągów.
0: Osoby, które zrezygnują z podróży PKP Intercity, będą mogły zwrócić bilet bez dodatkowej opłaty. Maszyniści ostrzegają, że jeśli rząd nie spełni ich postulatów, to będą podejmować podobne akcje w przyszłości. Tymczasem prokuratura rejonowa w Przyszusze wszczęła śledztwo w sprawie wypadku kolejowego w Sokolnikach Suchych. Na piątek zaplanowano sekcję zwłok pasażerki pociągu, która zmarła po przewiezieniu do szpitala. Podstępowanie dotyczy nieumyślnego sprowadzania katastrofy w ruchu lądowym, za co grozi od pół roku do 8 lat więzienia. Na razie nikt nie usłyszał zarzutów. Stan zdrowia nie pozwala na przesłuchanie maszynisty ani kierowcy ciężarówki, mówi Katarzyna Kucharska z mazowieckiej policji.
3: Najpoważniej ranni wydaje się, że są kierowcy tych pojazdów, maszynista oraz kierowca samochodu ciężarowego. Kierowca samochodu ciężarowego to mężczyzna w wieku 52 lat, natomiast maszynista w wieku 41 lat. Ze względu na stan zdrowia maszynisty i kierowcy samochodu ciężarowego nie były wykonane z nimi czynności procesowe.
0: Aneta Guść z radomskiej prokuratury podaje, że wszystkie rejestratory zostały już zabezpieczone.
4: Zabezpieczone zostały dane techniczne ze skrzynki technicznej, która znajduje się przy każdym przejeździe kolejowym i według zapisów rejestratora tej skrzynki oświetlenie na przejeździe kolejowym działało.
0: Tymczasem minister infrastruktury zapowiada zaostrzenie przepisów dla łamiących zakazy wjazdów na przejazdy kolejowe. Dariusz Klimczak przekazał, że oprócz kar finansowych należałoby w takiej sytuacji zatrzymywać prawo jazdy na 3 miesiące. Sprawą zajmuje się nasz reporter Mateusz Chłystun. Powiedz, co może stanąć na przeszkodzie w egzekwowaniu takich przepisów?
5: Mój rozmówca wskazuje tu na brak odpowiedniej infrastruktury.
6: Kto będzie wyłapywał kierowców? No nie sądzę, żeby przy każdym przejeździe w krzakach ustawić radiowóz policyjny, a urządzenia, które robią zdjęcia, to jest raptem 10 lokalizacji w naszym kraju.
5: Tłumaczy Adrian Furgalski z Zespołu Doradców Gospodarczych TOR. Inna sprawa to procedury już po nałożeniu takiej kary.
6: Sanat się zawiesza. Połowa mandatów się przedawnia, bo bawimy się w kotka i myszkę. Kto kierował samochodem? Nie ja. Ciocia jest z Ukrainy, więc jej nie znajdziemy.
5: Projekt przepisów zaostrzających kary dla kierowców łamiących zakazy wjazdu na przejazdy kolejowe, według zapowiedzi szefa resortu infrastruktury, ma być gotowy i omówiony na najbliższym posiedzeniu rządu.
0: Przypomnijmy, w Sokolnikach Suchych pod Radomiem w zderzeniu ciężarówki i pociągu jedna osoba zginęła, 20 zostało poszkodowanych. W szpitalach w stanie ciężkim są m.in. maszynista oraz kierowca. PKP oszacowało już straty po wypadku. To 3 miliony złotych na naprawę ponad kilometra sieci trakcyjnej, 400 metrów torowiska i podkładów. Polska musi być gotowa na prowokacje na granicy i akty sabotażu, ostrzega premier Donald Tusk i ujawnia, że otrzymał od szefa CIA raporty dotyczące możliwych zagrożeń w najbliższych miesiącach.
7: Należy spodziewać się różnych scenariuszy i Polska i cała Europa musi być przygotowana na różne scenariusze, jeśli chodzi o sytuację nie tylko na froncie rosyjsko-ukraińskim, ale także na wschodniej flance Unii Europejskiej.
0: Jak zaznaczył szef rządu po spotkaniu Grupy Wyszehradzkiej w Bratysławie, raport o Johna Radcliffe'a jest dość precyzyjny. Premier ujawnił też, że ostatniej nocy dzięki współpracy polskich i ukraińskich służb udało się uniknąć bezpośredniego zagrożenia na jednym z przejść granicznych.
7: Dzisiaj w nocy dzięki współpracy naszych służb i ukraińskich udało się uniknąć bezpośredniego zagrożenia dla jednego z przejść granicznych. Jak wiecie, Rosja zdecydowała się już na prowokacyjne ataki na przejścia graniczne, na przykład w Mołdawii. Spodziewamy się tego typu akcji także jeśli chodzi o przejścia graniczne z Ukrainą w innych państwach, także w Polsce.
0: Rząd bierze pod uwagę również prowokacje i sabotaż wewnątrz kraju. 19 lat więzienia, dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów oraz 500 000 złotych zadośćuczynienia dla osieroconej dziewczynki. Taki wyrok usłyszał sprawca tragicznego wypadku w Międzyzdrojach, Patryk F. Sąd odrzucił wersję oskarżonego o rzekomej próbie samobójczej. Czyn został zakwalifikowany jako śmiertelny wypadek drogowy.
8: Nie wiem, czy to zdarzenie spędza panu sens powiek, natomiast jedno jest pewne, że czeka pana długa droga i ciężka praca nad samym sobą, aby w przyszłości mógł pan sobie odpowiedzieć na pytanie, czy zasłużył pan na życie wśród ludzi, którzy ponad wszystko cenią sobie życie.
0: Mówił po wyroku sędzia Michał Krzywulski. W grudniu 2023, dzień przed Wigilią, Patryk F., będąc pod wpływem narkotyków, wjechał rozpędzonym samochodem w rodzinę. Na miejscu zginęły 3 osoby, przeżyła tylko 13-letnia córka, mówi matka ofiary Małgorzata Smoch-Woźniak.
9: Żaden wyrok mnie nie ukoi bólu. Nawet nie wiem, jaki wyrok. To dla mnie to jest po prostu ból. Zostaje z tym grobem, zostaje z odebraną Olą.
0: Wyrok nie jest prawomocny. Delegacja ze Stanów Zjednoczonych wizytuje miejsca, gdzie może powstać stała baza wojsk USA w Polsce. Wśród wskazanych przez nasz rząd lokalizacji są m.in. okolice Wrocławia i okolice Poznania. Samorządowcy z Wielkopolski starają się przekonać decydentów, że powinien być to właśnie Poznań, mówi prezydent tego miasta Jacek Jaśkowiak.
10: Jesteśmy w trakcie właściwie wysyłania stosownego pisma do pani minister, które podpisał i marszałek Marek Woźniak i ja.
0: W stolicy Wielkopolski stacjonują już jednostki amerykańskie. Delegacja z USA wysłana przez sekretarza wojny Pita Hekseta będzie w Polsce do piątku. Śledztwo w sprawie uderzenia rakiety w dom w Wyrykach na Lubelszczyźnie zostało umorzone. Taką decyzję podjęła prokuratura równo rok po bezprecedensowych wydarzeniach na wschodzie kraju. Rój rosyjskich dronów wtargnął wtedy w polską przestrzeń powietrzną. Z tego powodu poderwano myśliwce. O szczegółach nasz reporter Mikołaj Borowiec.
11: Dom w Wyrykach Kolonii został zniszczony rakietą użytą do strącenia dronów. Pocisk został wystrzelony przez myśliwiec F-35. Jak powiedział mi Marcin Kozak, rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie, rozkaz neutralizacji obiektów podjęto zgodnie z procedurami i zasadą nadrzędności ochrony życia ludzkiego.
12: Podstawą prawną decyzji jest stwierdzenie braku znamion przestępstwa ze względu na działanie wojska w granicach przysługujących uprawnień i obowiązków.
11: Prokuratura ustaliła, że zachowanie dowódców i żołnierzy nie stanowiło przestępstwa. Z opinii biegłych wynika, że przyczyną zniszczenia domu w Wyrykach Kolonii był wybuch głowicy rakiety w kontakcie z budynkiem.
0: Na szczęście nikt z domowników nie odniósł obrażeń. Ministerstwo Obrony Narodowej pokryło wszystkie koszty rozbiórki starego i budowy nowego domu. Mieszkańcy mają się do niego wprowadzić jeszcze w tym roku. Ceny na stacjach nie przekroczą magicznej granicy 10 zł za litr. To deklaracja ministra energii, ale kierowcy zadowoleni nie są z niej. Na rynku widać stabilizację, choć cena baryłki ropy osiągnęła niemal 100 dolarów. To dalszych podwyżek na razie nie widać. Sytuację na rynku paliw sprawdzał nasz reporter Jakub Krzyżak.
13: Ceny paliw są wysokie, ale jak zapewnia minister energii Miłosz Motyka, w najbliższej przyszłości nie powinny przekroczyć 10 zł za litr. Takie są też nasze przewidywania, mówi mi Urszula Cieślak z biura Reflex.
14: Nie ma powodu, żeby olej napędowy kosztował 10 zł.
13: Ekspertka dodaje, że ceny, które widzimy teraz, zostaną z nami na dłużej.
15: Ja nie patrzę na ceny, ja zawsze tankuję za 200.
16: Wszystko powyżej 7 to już mocno obciąża budżet.
13: Mówili mi kierowcy, za 95 obecnie trzeba zapłacić niemal 8 zł za litr. Diesel zbliża się do 8,90.
0: Relacjonował Jakub Krzyżak, dziękuję. Do końca roku nie ma co liczyć na kolejną obniżkę stóp procentowych. To słowa prezesa Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego. Powodem jest obecny poziom inflacji. Zdaniem Glapińskiego stopy mogą pozostać bez zmian co najmniej do połowy przyszłego roku. Szef NBP zastrzega jednak, że to jego opinia, a nie stanowisko całej Rady Polityki Pieniężnej.
17: Jakby nie było tego wzrostu inflacji, który nastąpił i tej tendencji wzrostowej, chociaż powolnej, powtarzam, i może ta tendencja ustanie, no gdyby nie to, to bym zszedł w kierunku obniżenia niewielkiego stóp procentowych przed końcem roku. No ale teraz to jest absolutnie, całkowicie nierealne.
0: W środę Rada Polityki Pieniężnej po raz kolejny pozostawiła stopy bez zmian. Główna stopa NBP wynosi 3,75%. Sejmowa Komisja Śledcza w sprawie afery Zonda Krypto jest niepotrzebna, ocenia minister sprawiedliwości. Wniosek o powołanie takiej komisji złożyli posłowie Rozwoju Plus. Ma to sens, gdy prokuratura nie działa, a w przypadku Zonda Krypto służby zbierają dowody i mają efekty w postaci zatrzymań, zapewnia Waldemar Żurek.
18: Jeżeli prokuratura działa sprawnie, nie przeszkadzajmy. Komisja Śledcza jest swego rodzaju teatrem i moim zdaniem do tej sprawy już nic nie wniesie, ale to będzie decyzja Sejmu.
0: Śledztwo w sprawie Zonda Krypto zostało wszczęte pod kątem oszustw znacznej wartości i prania brudnych pieniędzy. Dotychczas wpłynęło kilka tysięcy zawiadomień o przestępstwie. Sosnowieckie Stowarzyszenie Moc Wsparcia rusza ze specjalną kampanią. Ma pomóc rodzicom i dzieciom rozpoznawać mechanizmy marketingowe w reklamach, mówi szef stowarzyszenia Adrian Drdzeń.
19: Proste powiedzenie, nie kupić tego, bo to jest jakiś badziew w najgorszej jakości. Jest niewystarczające. Dla dzieci ważne są osoby znaczące i tego nie zmienimy. To, co możemy zmienić, to sposób informowania, że ta kolorowa przygoda, to, co widzimy na ekranie, to po prostu jest kawałek ich pracy zawodowej. Oni to wykonują po to, żeby mieć z tego pieniądze.
0: Chociaż formalnie prawo chroni dzieci poniżej 13 roku przed reklamami, to w internecie mamy do czynienia z nagminnym promowaniem produktów. Robią to youtuberzy albo influencerzy, zaznacza twórca programu edukacji medialnej dla dzieci Anna Hacuś.
20: Bardzo często dzieci oglądają jakieś treści, które w ich odczuciu są treściami obiektywnymi. Tam w międzyczasie dochodzi do bardzo wielu przekazów reklamowych. Ktoś jest jakoś konkretnie ubrany, wskazuje markę konkretnego produktu, pije konkretny napój.
0: W kampanii ma być wykorzystywany m.in. podcast Jak zrobić to źle, poświęcony praktycznym problemom rodziców. Przygotowano też nagranie wykorzystujące język reklamy do pokazania, w jaki sposób można wzbudzać zainteresowanie produktem, którego odbiorca wcześniej nie potrzebował. Polscy siatkarze pewnie pokonali Portugalię w pierwszym meczu Mistrzostw Europy. Skrzydeł dodają im kibice, którzy mocno wierzą w obronę tytułu z 2023.
21: Obronią.
22: My się, że tak powiem, pchamy do finału, także musimy to wygrywać wszystko.
23: Tytuł będzie obroniony?
22: Jasne, że tak. Oczywiście. Bezwzględnie. Nawet tutaj najmniejszy kibic, najmłodszy kibic tak twierdzi, że wygramy do końca. Dociągniemy i najlepsi Polacy.
23: A co przemawia za Polakami?
22: Konsekwencja. I to, że się im chce.
24: Polska górą. Damy radę.
25: No nie ma innej możliwości niż mistrzostwo.
0: Z kibicami rozmawiał nasz reporter Rafał Różycki. Kolejne emocje z biało-czerwonymi już w sobotę. Polacy zmierzą się wtedy z Izraelem. I jeszcze zaproszenie na poranne rozmowy polityczne. O 7.30 na kanale Super Ring na YouTubie usłyszycie i zobaczycie rozmowę Jana Wróbla z publicystą Piotrem Semką. Minutę po 8 na antenie Vox FM, 8 runda, podczas której m.in. dyskusja na temat zapowiadanych przepisów ograniczających zarobki lekarzy. Gościem Jana Wróbla będzie Maciej Konieczny z Partii Razem.
26: Tu i teraz. Wieczorny magazyn Vox FM Gorzów.
27: W magazynie sporo o tym, co będzie działo się w arenie Gorzów, między innymi jak się czują przed rozpoczęciem sezonu gorzowskie koszykarki. Ale zajrzymy także do Azorków, na początek jednak o tym, co się będzie dalej działo ze spalonymi budynkami Akademii im. Jakuba Sparadyża przy ulicy Teatralnej. To wieczorny magazyn informacyjny Radia Vox FM Gorzów.
28: AJP nie pozbędzie się budynków przy Teatralnej. Ich remont uzależniony jest od zdobycia zewnętrznego finansowania. Rektor gorzowskiej uczelni co kwartał wysyła pisma w tej sprawie do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. I co kwartał otrzymuje tą samą odpowiedź, że pieniędzy na to nie ma. Akademia zabezpiecza obiekty, które strawił pożar 2 lata temu. Na byłym rektoracie zamontowano dach techniczny. Teraz jest on zakładany na drugi budynek. Mówi Elżbieta Skrupska-Raczyńska, rektor Akademii im. Jakuba Sparadyża.
29: Tak, średnio statystycznie co 3 miesiące wysyłam pismo do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z prośbą o pomoc w odbudowie tych obiektów i otrzymuję informację w terminie administracyjnym, że pieniędzy na to nie ma. My własnymi siłami nie jesteśmy w stanie tego odbudować. Naszym obowiązkiem było zabezpieczenie budynków. Jedynka jest zabezpieczona, czyli jest postawiony dach techniczny. Podobnie będzie na dwójce, tutaj też już prace trwają. Koszt wyremontowania tego na dziś, no to jest w granicach 80-100 milionów, to są marzenia. Być może, że uda się za jakiś czas zdobyć finanse na to, aby te budynki odbudować, bo są tego warte, szczególnie budynek numer 1, czyli ten główny. To jest zabytek. Jeden z budynków jest w rejestrze zabytków, drugi jest w ewidencji, a chętnych do zakupu budynków, które są w takim rejestrze, nie ma, ponieważ remont i odbudowa są bardzo skomplikowane.
28: Uczelnia nie zamierza sprzedawać obiektów przy Teatralnej, oba są zabytkami. By mieszkańcy czuli się bezpiecznie, w Gorzowie pojawi się więcej kamer. Monitoring obejmie także Kwadrat, gdzie ostatnio często pojawiały się osoby nadużywające alkoholu. Przetarg jeszcze we wrześniu. Rozbudowa systemu miejskiego obejmie w sumie 8 lokalizacji. Magistrat wytypował je na podstawie analiz służb oraz sygnałów od gorzowian. Na czoło wybija się Kwadrat, na którym w wakacje wlepiono kilkadziesiąt mandatów za picie procentów. Mieszkańcy skarżyli się także na awantury i zaczepianie przechodniów, mówi Agnieszka Wiśniewska z gorzewskiej policji.
30: Nie może być tak, że osoby spożywające alkohol czy zakłócające porządek sprawią, że rodziny z dziećmi czują się tam niekomfortowo lub niebezpiecznie.
28: Mundrowi często patrolują Kwadrat. Kamery pojawią się także na skrzyżowaniach Jancerza i Sikorskiego oraz Walczaka Czereśniowa w rejonie przystanku tramwajowego Pomorska, a także na rondach Santockim, Solidarności, Ofiar Katynia i Gdańskim.
27: Autobusy linii 128 od października wrócą na stałą trasę. W Gorzowie kończy się etap ważnych inwestycji i można wprowadzić zmiany w kursowaniu MZK. Walczyli o nie mieszkańcy i radni. Autobusy linii 128 wrócą na trasę Czarnieckiego, Kazimierza Wielkiego, Kamienną, Górczyńską, Dekerta, Szarych Szeregów, Jana Pawła II, Bora Komorowskiego i Jedwabniczą. Szczegóły znajdziecie na stronie gorzowskiego MZK. Przypomnijmy, na ukończeniu jest przebudowa ronda Barlineckiego oraz otwarty zostanie ruch dla ulicy Kamiennej, co usprawni połączenie Piasków z parkiem handlowym. Od 1 października skorzysta także miejski autobus. Walka z dosówką nie była łatwa, zagrożenie minęło, ale są pewne ograniczenia. Gorzowskie Azorki znów odwiedzają mieszkańcy. Przez 6 tygodni schronisko na Zawarciu było zamknięte. Pracownicy i wolontariusze bez przerwy zajmowali się psami. Groźna choroba zabrała 3 psy. Chronią przed nią tylko szczepienia i odpornościowe preparaty, mówi Iza Kunicka z Gorzowskich Azorków.
1: Nie było łatwo, przetrwaliśmy to. Na szczęście nie ma nowych zachorowań już od jakiegoś czasu, dlatego pozwoliliśmy sobie na ponowne otwarcie schroniska. Natomiast jeszcze z takim lekką dozą
28: nieśmiałości.
1: Tak, nieśmiałości.
28: Niepewności może bardziej.
1: Dokładnie. Dlatego, że nie chcielibyśmy, wiemy, że nosówka to jest taki wirus, który może ponownie gdzieś tam w innej formie wystąpić, bo są różne formy tej nosówki. Najgorsza forma jest neurologiczna i taką też był taki powrót do psiaka, który już przechorował nosówkę. Wydawało się, że wszystko okej, ale niestety powrót neurologiczny, no nie była porażka, niestety nie udało się uratować pieska. Dlatego jesteśmy tak czujni. Na tą chwilę otworzyliśmy schronisko w tygodniu dla odwiedzających. Wiadomo, tych osób jest mniej. W weekendy jest, zawsze było bardzo dużo osób. Dlatego jeszcze chcemy uniknąć tych tłumów z tego powodu, żebyśmy mieli 100% pewność, że wszystko jest okej i już nic do nas nie powróci nigdy.
28: To jest zrozumiałe, że no, tak jak sami właśnie czy pisaliście, czy jak rozmawiałyśmy, że trzeba dmuchać na zimne. Są też tak, wspomnieliśmy tematy dezynfekujące, te środki odkażające właśnie do rąk, no bo to trzeba zachować te podstawowe zasady higieny.
1: Tak, podstawowe zasady higieny są bardzo ważne. Ważne jest też, żeby ludzie gdzieś na spacerach nie kontaktowali się z pieskami face to face piesek. Także to jest bardzo istotne i o tym też informujemy ludzi, jak przychodzą do nas wyprowadzać pieski.
28: No właśnie, czekali mieszkańcy, właśnie uderzyli od razu po otwarciu?
1: Tak, tak, czekali ludzie, pisali do nas już tacy stali nasi mieszkańcy, wirtualni opiekunowie naszych psiaków czekali, tak, brakowało im tego na pewno.
28: No im też, ale na pewno i czworonożnym.
1: Tak, tak, zwierzakom też. Tak, bo one się wysiedziały w tych boksach, nie wychodziły nigdzie przez ten okres, kiedy panował wirus u nas.
28: No właśnie, bo powiedzmy trochę, jak to wyglądało, bo człowiek tak sobie nie zdaje sprawy. No, wiemy, jak to w pandemii u nas wyglądało właśnie, że ograniczenia, wychodzenie z domu. No wiadomo, że czworonogi zwierzęta, no to w ogóle jeszcze inaczej. Wszystko zaczęło się tam w drugiej połowie lipca, jak dobrze pamiętam.
1: Tak.
28: To był jeden przypadek, bo tak jak gdzieś sobie tam czytałam, że to też jest tak, że właśnie duże prawdopodobieństwo jest takie, że jak piesek jakiś przychodzi, tak, do schroniska, czy może właśnie to ze sobą przynieść. No bo do tej pory nie mieliście takiego
1: przypadku. Nie mieliśmy i od wielu, wielu lat nie było tego w schronisku. No, natomiast zdarzyło się tak, że nie wiemy skąd to przyszło do nas, ale przyszło. Co może uratować zwierzęta przed nosówką, to tylko i wyłącznie szczepienia. Nasze zwierzaki są wszystkie szczepione, ale te, które przychodzą gdzieś tam, czy z interwencji, czy znalezione na ulicy, czy ktoś oddaje i nie mają szczepień na choroby wirusowe, no to są bardziej narażone na tego wirusa.
28: Jasne, bo wiadomo, tak jak u ludzi, tak, że szczepienia pomagają, tak samo zwierzakom pomagają. Jak w ogóle funkcjonowaliście właśnie w tym czasie? Jakby trochę, pani Izo, odsłonimy działanie. Jak to wyglądało? No bo wy musieliście tam być, bo nie mogliście przecież zostawić samopas.
1: Byliśmy. Było, część schroniska była odgrodzona, były tam pieski z objawami. Te, które były nam podejrzane, też były, tam nie można było w ogóle nikomu wchodzić, tylko wchodzili tam pracownicy, oczywiście w odpowiednim ubraniu i tymi pieskami się zajmowali.
28: No właśnie, to było 6 tygodni chyba tak. Mniej więcej licząc, to jest bardzo dużo czasu. No niestety, jakby podsumowując te 6 tygodni, to wiemy tak, że właśnie w sumie 3 pieski,
1: trzy pieski
28: nie udało się uratować. Kilkanaście było podejrzanych, ale rozumiem, że wszystko jest z nimi okej. Okay.
2: Tak, wszystko jest okej. Okay. Na tą chwilę nie ma nowych zachorowań. Obserwujemy oczywiście bacznie każdego naszego pieska, ale na tą chwilę jesteśmy zadowoleni, jest wszystko okej. Okay.
28: No to całe szczęście. Tak, do końca września właśnie będziecie działać w tej formie ograniczonej i później już, jeżeli nic się nie wydarzy, spokojnie się otwieracie już też na weekend, tak?
2: Tak, myślę, że tak. Od października już będziemy zapraszać ludzi w weekendy, bo wiadomo, ludzie mają więcej czasu w weekendy, także myślę, że wszystko pójdzie tak, jak po naszej myśli.
28: No i te psiaki pewnie sprawią.
27: Azorki, by opłacić koszty, prowadziły zbiórkę online. Dzięki ludziom udało się zdobyć 30 tysięcy złotych. Psy odwiedzać już można od godziny 10 do 16, z wyjątkiem weekendów. Na wejściu są maty dezynfekujące, a ręce odkażamy środkami. Jeżeli nie będzie dalszych zachorowań, w październiku Azorki wrócą do standardowych godzin otwarcia.
28: Ułani i drony na muralu w Międzyrzeczu. Malowidło powstało z okazji 30-lecia 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej. W piątek uroczyste odsłonięcie. Mural łączy tradycję i współczesność. Więcej wie Sebastian Górny.
3: Najpierw historia i postać generała Józefa Dowbora-Muśnickiego, patrona brygady, piechurów i ułanów na koniach, który jest symbolem jednostki. Teraźniejszość na muralu to współczesny strzelec i transporter Rosomak, stanowiący podstawę wyposażenia brygady. Z kolei okopy, drony i obraz współczesnego pola walki to przyszła służba oparta na nowoczesnych technologiach. A hasło Międzyrzecka Duma od 1996 roku podkreśla więź z mieszkańcami.
28: Uroczyste odsłonięcie wojskowego muralu w piątek o godzinie 10 w Międzyrzeczu przy Urzędzie Miejskim. Przy tej okazji wręczone zostaną medale i odznaczenia zasłużonym żołnierzom i pracownikom.
27: Rowerem, pieszo, autobusem. W przyszłym tygodniu w Gorzowie imprezy z okazji Europejskiego Tygodnia Mobilności. Będzie masa rowerowa czy piknik w MZK. Przy Kostrzyńskiej na 13 imprezowych przystankach m.in. nauka jazdy tramwajem czy zwiedzanie kuźni. To 20 września od 12 do 16, a 22 września wszyscy bez wyjątków będą mogli za darmo jeździć gorzowskimi autobusami i tramwajami.
28: Macie wolny czas? Poznajcie lokalną przyrodę jej różnorodnych mieszkańców. Perełką na północy województwa lubuskiego jest Park Narodowy Uście Warte. Najmłodsze tego typu miejsce w Polsce jest pełne rzadkich gatunków ptaków. Zaobserwujemy ich tam ponad 280, w tym ponad 170 lęgowych oraz zagrożone wyginięciem, jak na przykład wodniczka, mówi Jolanta Gaczyńska, rzecznik Parku Uście Warte.
4: Występują gatunki zagrożone, na przykład wąsatka, rybitwy, podróżniczek, mój ulubiony ptak, bardzo piękny, kolorowy. Na przelotach możemy spotkać bataliony. Każdy samiec bataliona ma inny kolor, nie ma dwóch takich samych.
28: Park w okolicy Słońska w ubiegłym roku odwiedziło ponad 65 tysięcy turystów, choć jak podkreślają pracownicy, liczby te mogą być niedoszacowane. Szczegóły na Facebooku parku.
27: Ból gardła, kaszel, katar będą nas męczyć. Coraz bardziej przed nami sezon przeziębieniowy. A że lepiej zapobiegać niż leczyć? Pytamy mieszkańców, co robią, by dbać o odporność.
5: Dużo spacerów, witaminy.
6: Suplementuje się witaminą D.
7: Wydaje mi się, że więcej witaminy C trzeba po prostu spożywać. Owoce, warzywa, ciepło się ubierać.
27: Jeżeli chodzi o grypę, to sanepid jednak zaleca szczepienie.
28: Kleszcze aktywne cały rok. Uważajmy podczas spacerów w lesie. Te niepozorne pajęczaki mogą przysporzyć sporo kłopotów. Warto się zabezpieczyć. Kleszcze mogą przynosić boreliozę oraz powodować zapalenie mózgu. By się uchronić, można się zaszczepić. Warto stosować preparat odstraszający, odpowiedni ubiór, czyli spodnie z długimi nogawkami, a koszulki z długimi rękawami. Kiedy znajdziemy kleszcza na naszym ciele, nie wpadajmy w panikę. Przede wszystkim trzeba go usunąć, mówi Magdalena Kubasiewicz z sanepidu w Gorzowie.
8: Ważne tylko, żeby tego kleszcza nie traktować żadnym środkiem dezynfekcyjnym czy żadnym tłuszczem. Po prostu zwykłą pensetą złapać go, usunąć skutecznie i dopiero to miejsce zdezynfekować. Jeżeli pojawia się jakiś rumień czy coś, co nas niepokoi, skonsultować z lekarzem rodzinnym.
28: Na szczęście tylko 1% kleszczy przenosi choroby.
27: Będzie tradycyjna motoparada. Wielbiciele dwóch kółek zakończą w Gorzowie sezon 3 października. Będzie przejazd przez miasto i tradycyjny festyn na Jancarzu. Tam m.in. symulatory dachowania jazdy na jednym kole czy zderzeniowy. Do tego tradycyjna zbiórka dla Fundacji Mam Marzenie. O szczegółach będziemy informować.
28: Sportowe emocje w Arenie Gorzów ruszają już w weekend. Koszykarski 23. Memoriał imienia Aleksandry Piotrowskiej inauguruje trzeci sezon w gorzowskiej hali gdywiskowo-sportowej. Obiekt będzie areną rozgrywek ligowych i pucharowych dla koszykarek AZS-u AJP i siatkarzy Kuprum Stilonu. W Gorzowie zagra także reprezentacja Polski w futsalu. Na ten moment w kalendarzu Areny Gorzów figurują 44 wydarzenia sportowe i kulturalne. Na tym nie koniec, zapowiada Agata Dusińska, prezes Słowianki.
9: Z ogromnym już, że tak powiem, utęsknieniem czekaliśmy już na trzeci pełny sezon w Arenie Gorzów z naszymi przyjaciółmi, drużynami, które grają z nami już trzeci sezon, dostarczają najwięcej pozytywnych, dobrych, sportowych, przyjacielskich emocji w Arenie Gorzów. Więc trzeci sezon są z nami AZS AJP, również trzeci sezon Kuprum Stilon Gorzów, w nowym wydaniu oczywiście, bo drużyna jest na nowo konstruowana. Takie wydarzenie specjalne, które już też po raz trzeci będzie gościć w arenie, ale które już się wpisuje nie poniekąd w kalendarz, ale nie jest imprezą cykliczną, czy nie odbywa się wielokrotnie w ciągu sezonu, będzie mecz piłki reprezentacji Polski w futsalu. No cóż, można powiedzieć, że ten sezon jest jeszcze bardziej intensywny od poprzednich sezonów, gdyż wzajemnie budujemy i doświadczenie, i to, ile jeszcze możemy w arenie pomieścić różnego rodzaju uzupełniających eventów i koncertów, tak żeby mieszkańcy Gorzowa mieli jak najbardziej bogatą ofertę. Szanowni Państwo, krótko podsumowując, Arena Gorzów zgłasza pełną gotowość do otwarcia z pełnego sezonu 2026-2027. Moi pracownicy, którzy w tym okresie przestoju, czyli w lipcu, sierpniu i jeszcze troszeczkę w czerwcu, dbali o to, żeby ta arena była tak przygotowana, przeszła wszystkie przeglądy, ważne jakieś naprawy usterek i tak dalej, żebyśmy mogli od sierpnia już udostępnić naszą halę do treningów zarówno koszykarek, jak i siatkarzy. Z tego się bardzo cieszę, więc chyba śmiało można powiedzieć, że uważamy ten sezon dzisiaj oficjalnie za otwarty. Ja jeszcze chciałam tylko podsumować, że przewidujemy w arenie 64 wydarzeń, wystąpi 26 artystów, odbędą się przeszło 30 meczy i planuje nas odwiedzić, licząc tak średnio po 3000 widzów na każde wydarzenie, około 200 tysięcy widzów, a może być więcej w tym sezonie. Także bardzo się z tego cieszymy i podołamy tym wszystkim zadaniom. Jest tylko jeszcze nadal uzupełniana, bo jeszcze pracujemy nad tym, aby dopracować szczegóły późniejszej wiosny i wprowadzić również nowe eventy.

0: wyjmiemy średnią 2,5 tysiąca z zeszłego sezonu, mamy chęć pobić ten rekord i będziemy robić wszystko, żeby tak się stało. Wiadomo, że dużo będzie zależało od naszej postawy na boisku. No i zrobimy wszystko, żeby na tym boisku po prostu swoją grą zachęcić do przyjścia kolejnych kibiców, nie tylko tych, których już mamy. Pamiętam Halena Chopina, zapewnialiśmy ją, ale to było około tysiąca kibiców. Teraz mamy dużo większe wyzwanie. Zrobiliśmy, podwoiliśmy to, teraz chcemy zrobić jeszcze więcej. I tak jak tutaj, troszeczkę szkoda zawsze, że mam nadzieję, że w tym roku w europejskich pucharach, wiadomo, to jest środek tygodnia, bo gramy środę albo czwartek, chcemy zrobić, żeby nie było to ponad 1000 osób, ale żeby te europejskie puchary faktycznie i te zespoły, z którymi będziemy grali, a to duże marki, mam nadzieję, że przyciągną większą liczbę, bo tu jest tutaj jeszcze duże pole do popisu. Jeżeli chodzi o samą grę i o zespół, myślę, że zrobiliśmy wszystko tutaj, żeby zrobić dobry zespół kolejny raz. Zespół, który ma marzenia, który ma swoje też cele. Zespół, który będzie właściwie kontynuacją, po raz pierwszy od wielu lat nam się to udało zachęcić do tego inaczej. Powiem, że to jest bardzo fajna sprawa, kiedy dwie strony bardzo chcą i bardzo szybko dogadują się, żeby przedłużyć swoje kontrakty na następny rok. My zrobiliśmy wszystko, zaproponowaliśmy dziewczynom dobre warunki tutaj i dziewczyny szybko podjęły, jeśli mówię o polskim składzie, tym U23 i seniorskim, dziewczyny szybko podpisały te kontrakty, także mogliśmy się szybko skoncentrować na składzie zagranicy i myślę, że ten zespół, który po prostu teraz w tej chwili się zgrywa, czekają nas, jesteśmy po pierwszym meczu w Berlinie, teraz jedziemy za chwilę do Wrocławia na dwa mocne zespoły, na dwa mocne sparingi, później mamy tradycyjne Trutno w Czechach, no i pierwszy mecz będziemy grali w Łodzi, także końcówka września zapowiada nam się bardzo ciekawie. Mam nadzieję, że będziemy mieli zdrowie i dzięki temu zdrowiu i chęciom do pracy nam nigdy nie brakuje. Mądrością, pomysłem będziemy grali bardzo wysoko kolejny rok.
1: Celem na sezon jest tradycyjnie wejście do pierwszej czwórki w rozgrywkach ligowych i wyjście z grupy w europejskich pucharach. Ale marzenia sięgają wyżej, bo gorzewianki cały czas nie mają tytułu mistrza Polski. Mówi Klaudia Gertzen, zawodniczka.
2: Bardzo się cieszę, że ten sezon już nadchodzi, bo nie ukrywam, że troszkę się stęskniłam za tymi emocjami w arenie Gorzów i za adrenaliną, za fanami, którzy zawsze są z nami i kibicują. Bardzo mnie cieszy to, że został cały polski skład, bo nie dość, że oczywiście Courtney Hart również. Bardzo się cieszę, bo nie dość, że dogadujemy się na boisku, to również poza nim i myślę, że to jest bardzo ważne, żeby ta chemia w drużynie była na i poza boiskiem. Także jest to mega pozytywne. Co tu mogę powiedzieć? Cieszę się, że zaczynamy z Beniaminkiem, bo będzie to dla nas dobry sprawdzian, bo w zeszłym roku zaczynałyśmy również w Bochni. Przegrałyśmy niestety ten mecz, także mam nadzieję, że mamy co udowodnić i że będzie mecz po naszej stronie. Trenerze, brakuje złota. Ja już mam to złoto, ale bardzo bym chciała wywalczyć je dla Gorzowa i miejmy nadzieję, że to się uda.
1: Gorzowskie koszykarki sezon rozpoczną 27 września spotkaniem w Łodzi. Pierwszy mecz w arenie zagrają 11 października. Juniorzy Stali wygrali kolejny finałowy turniej w drużynowych mistrzostwach Polski. Gorzowianie wykorzystali w Bydgoszczy osłabienie gospodarzy. Jechali bez Pawełczaka i Przyjemskiego i zdobyli najwięcej punktów. I tak kolejno Paluch 9, Kordun 14, Sobkowiak 12, Hatłas 7 i Jabłoński 1. Po dwóch z czterech turniejów finałowych Gorzowianie są na drugim miejscu.
3: Złoto dla Magdaleny Żelaznej w mistrzostwach Polski do lat 23 po raz ostatni. Zawodniczka AZS-u AWF Gorzów była najlepsza w chodzie sportowym na 10 km w Gdańsku na 60. Festiwalu Chodu. Gorzowianka jest zadowolona z wyniku, bo wykonała wszystkie trenerskie założenia. Żegna się z tą kategorią, bo od nowego roku zasili grupę seniorską. W październiku wybierze się na Silver Tour jeszcze w U23. W Gdańsku startowała także Izabela Krzyżanowska z ALKS-u AJP Gorzów. Znalazła się tuż za podium, czyli zajęła czwarte miejsce. Potrzebny nowy dom. Babcia z wnukiem w pożarze stracili dach nad głową. W internecie trwa zbiórka na rzecz rodziny. Każdy może się przyłączyć. Cel to 400 tysięcy złotych. Z domu jednorodzinnego w Roszkowicach w gminie Bogdaniec zostały zgliszcza. Spalenie uległo wnętrze budynku, poddasze oraz samochód.
4: Tu i teraz. Wieczorny magazyn Vox FM Gorzów. Dyskusje nad wartą w radiu Vox FM.

0: Wojtek Hańczuk i nasz gość Paweł Tymszan, wójt gminy Deczno, a to oznacza, że porozmawiamy dzisiaj trochę o tym, co dzieje się w bezpośrednich okolicach naszego miasta. Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Dzień dobry, witam.
0: Zapytam najpierw, jak się funkcjonuje w Związku Gmin Bezgorzowo?
1: Nie odczuwam jakiejś dużej różnicy. Związek w dalszym ciągu pracuje i realizuje główne zadania w postaci gospodarki śmieciowej.
0: Nie tęskni się za miastem.
1: Nie tęsknimy. No na pewno z miastem było łatwiej prowadzić postępowania przetargowe, bo był bardzo duży gracz na rynku. Teraz jesteśmy samodzielnie w 5 małych wiejskich gmin.
0: Jak to wpłynęło na cenę? Mieszkańcy narzekają?
1: Nie, w ogóle nie wpłynęło na cenę. Cena została utrzymana, co jest naszym wspólnym dużym sukcesem, uważam.
0: Tak będzie także w kolejnych latach?
1: Oby tak było. Takie mamy założenia, żeby w najbliższym czasie, co najmniej roku, cen nie podnosić.
0: Czyli nie tęsknicie za Gorzową?
1: No w tym wypadku, że mówimy, to nie tęsknimy. No normalna rzecz, że partnerzy się rozstają.
0: A w jakim?
1: Gorzów poszedł w kierunku in-house'u i to jest całkowicie zrozumiałe dla mnie. Jest to bardzo duża spółka Ineco, która może realizować to zadanie.
0: Jest trochę rywalizacja między gminami o te pity nasze.
1: Między gminami, czy między gminami a miastem?
0: No, między gminami a miastem w tym wypadku.
1: Szanowni Państwo, jeżeli liczba mieszkańców gminy Deszno się podwoiła i cały czas bardzo mocno rośnie, także no myślę, że ta rywalizacja, takie są chyba ogólnopolskie i generalnie tendencje, żeby mieć możliwość w jakimś wieku wyprowadzenia się do gmin peryferyjnych, szczególnie takie abstrahując jak Deszno, gdzie jest darmowa komunikacja, szkoły podstawowe na znakomitym poziomie. Dzieciaki osiągają fenomenalne wyniki przy egzaminie ósmoklasisty. Przedszkola dwa nowe, klub Malucha, nowe przedszkola i przedszkola są w tym kraju zamykane, całe przedszkola, grupa przedszkolna. Ja pierwszy raz, odkąd zajmuję się oświatą, a zajmuję się 20 lat, bo za poprzedniego wójta to było moje zadanie, nie przyjąłem dzieci do przedszkoli, 11. Jest mi z tego powodu bardzo przykro. Także no, Deszno się na pewno rozwija bardzo dobrze. Procedujemy w tamtym roku, odkąd już było 100% informacja, że przyjmiemy plan ogólną tabelę, który przyjęliśmy 24 sierpnia w poniedziałek, bo bodajże to był 24. Prostujemy 3,5 tysiąca warunków zabudowy, co spowoduje, jak wszyscy na tych działkach się budowali, że liczba mieszkańców gminy się podwoi, będziesz gmina ponad 20 tysięcy. Oczywiście jest to mało realne w najbliższym czasie, ale obserwujemy bardzo duży trend budowy gotowych domów przez tych mniejszych naszych i gorzowskich deweloperów. No dość dobrze się sprzedają, to jest alternatywa zakupu mieszkania takiego domu. Także Deszno się bardzo mocno rozwija, ale cały czas mówię, że te gminy, taka jak nasza, też nie jest z gumy, żebyśmy przyjmowali mieszkańców na potęgę i ciągle z otwartymi rękoma, bo nie jesteśmy w stanie, będziemy trzecie nowe przedszkole budować, no to uważam to irracjonalne. Koszt utrzymania jednego przedszkola to jest minus 7 milionów, to są też wielkie koszty. Daje plusy, że gmina się rozwija w postaci nowych mieszkańców, ale też olbrzymie koszty związane z tym.
0: Czyli nie ma w planach budowy?
1: Trzeciego na pewno nie w tym momencie. Przy tej demografii, która jest, gdzie liczba urodzeń jest połowa, nas zalewają dzieci z gmin sąsiednich w tych naszych przedszkolach i szkołach. Taka też jest prawda. Mając nowe placówki, tak już powiedziałem, na bardzo wysokim poziomie i technicznym, i przede wszystkim dobrze wyszkolona i zorganizowana kadra, spowodowało to, że jesteśmy zalewani przez dzieci z gmin sąsiednich w tych przedszkolach. Podejrzewam, ci rodzice się meldują i tu jest, jeżeli urodzeń było 150, a w tej chwili jest między 60 a 70 przez ostatnie lata, a ja mam w naborze 120 wniosków, także coś tutaj nie gra. Skądś te dzieci w ciągu 3 lat, ci mieszkańca, gdyby się tak wprowadzali w każdym roczniku, to mielibyśmy już ponad 100 tysięcy mieszkańców. Ale no, tylko nas cieszyć, że nasze placówki światowe cieszą się takim dużym wzięciem u rodziców, którzy decydują się, aby swoje pociechy tam posłać.
0: Darmowa komunikacja miejska, gminna, to jest wymóg czasów? Coraz więcej samorządów decyduje się na takie rozwiązanie.
1: Czyli?
0: No, że za darmo jeździmy mieszkańcy.
1: Jakie województwo lubuskie? Ja znam dwa. My i Gorzów.
0: No tak, a w innych województwach są też takie
1: jedna
0: tendencje.
1: Z pierwszych w Polsce była gmina Ząbki pod Warszawą, tak. I na tym się wzorowaliśmy, która to przeświczyła. No,
0: Szczecinek miał darmową komunikację.
1: I jakaś racjonalność tego przedsięwzięcia jest, że osoby kontrolujące bilety kosztują bardzo dużo pieniędzy. Oczywiście przy komunikacji podmiejskiej jest to bardzo łatwe do zweryfikowania, bo kierowca może to zweryfikować, nie muszą to robić kontrolerzy, tak jak na przykład w MZK Gorzów. To na 100%. Po drugie, na pewno chcą zachęcić właśnie tych nowych mieszkańców, musi coś im zaproponować. To właśnie oprócz tej oświaty i tej infrastruktury drogowo-wodno-kanalizacyjnej, gazowej, światłowodowej, która bardzo mocno się buduje na terenie naszej gminy przez nas, bądź przez osoby, przez firmy komercyjne. No ta komunikacja to jest chyba takim przedsięwzięciem, które też zachęca, bo jak się rozmawia z osobami, głównie te, które najczęściej korzystają, czyli młodzież dojeżdżająca do szkół średnich, bądź osoby starsze, no to one są szalenie zadowolone z tej darmowej komunikacji. Teraz od 1 września robimy jakieś jeszcze zmiany tylko i wyłącznie zwiększające ilość przewozów i tych kilometrów. Mamy to dofinansowanie zawnioskowane na następne 9 lat. Także no chyba idzie to w dobrym kierunku, że jest pewnie pewna stabilność będzie tego przedsięwzięcia. Też trzeba pamiętać, że...
0: Powietrze nie wozicie.
1: No, bo zdarzają się kursy, rzeczywiście, że wozimy powietrze, że łatwiej byłoby mieszkańcom Bolty zabezpieczyć niż autobusy. Dużo też jest takich rozmów, że ktoś akurat kończy 15.30, 16, 16.30, 14.35 kończy lekcję i nikt nie chce poczekać tych pół godziny czy nawet godzinę. To jest komunikacja jednak zbiorowa. O tym też trzeba pamiętać. Potłuk pasażerski 6, 8, 14, 16. jest bardzo wysoki, a w pozostałych godzinach jest znikomy, zdecydowanie znikomy. Teraz po sesjach praktycznie wszędzie są 2-3 auta. To też o czymś to świadczy. Samochód już możesz kupić za 2000 zł czy 5, to już nie jest takie kiedyś, że to był wydatek w latach 80., 70., że się zbierało to latami. Teraz nie ma żadnego problemu, żeby kupić auto, z którego poruszy się z punktu A do punktu B. Ale też myślę, że komunikacja taka jest, może Gorzów jest trochę za małym zaśrodkiem, jest skomunikowani głównie z Gorzowem, ale też to trzeba pamiętać, że nasza komunikacja też jest zupełnie inna niż gminy, które okalają miasta wojewódzkie, dlatego że my wjeżdżamy w centrum Gorzowa. Nie wysadzam ludzi na Strażackiej bądź na pętli w Ulimiu, tylko dojeżdżamy do dworca. Mamy duże podziękowanie dla prezydenta i jego władz. Mamy arsenał, mamy katedrę, gdzie było bardzo ciężko się zatrzymać, bo między 6, 8, 14, 16 jest to niemiara autobusów. Ciężko naprawdę było te nasze 6 zmieścić dodatkowych. Także to nas tylko cieszy, że dojeżdżamy do centrum i myślę, że naprawdę mieszkańcy korzystający w większości zadowoleni. Bardziej krytykują ci, którzy nie jeżdżą albo jeżdżą raz na pół roku, niż ci, którzy jeżdżą regularnie.
0: Skoro już jesteśmy przy drogach, to też sporo się działo, jeżeli chodzi o inwestycje drogowe. Przypomnijmy, bo dostajemy od Was informacje co chwilę, że otwieramy kolejną drogę, że gdzieś pracujemy, coś robimy. Jakby jakość przejazdów się poprawia w gminie.
1: No na pewno, to w 100%. To już to takie małe, trudno to nazwać, ale mimo tej pracy, ale w tym roku mi mija 20 lat w urzędzie. I odkąd jestem wójtem przez te kilkanaście ostatnie lat, to już jest 200 nowych dróg. 200, to jest naprawdę co nie miara, każda droga to swoja historia. To mniejsze bądź większe problemy właśnie jadąc do Państwa miałem spotkanie z architektem bardzo gorące, z projektantem. Także każda inwestycja to historia, tak? Jedno przychodzi bezproblemowo, drugie przychodzi tak, że człowiek jest coraz bardziej siwy i zdenerwowany. Ale to każdy, większość z Państwa remontowało domy, bądź też mieszkania, bądź też budowało domy i wie, jakie są problemy na każdej inwestycji, a co dopiero do inwestycji, gdzie zamówienia publicznego wygrywa najtańsza firma. Konkurencji jest olbrzymia, bo teraz otworzyliśmy przetarg na przykład na magazyn obrony cywilnej połączony z archiwum i z magazynem naszego sprzętu który mamy zgromadzony dla ekipy technicznej w urzędzie.
0: W Maszewie, tak?
1: Ma... Tak, w Maszewie. I z 8 milionów kosztorysowo jest to 5 milionów 400. I 17 firm stanęło z Deszna i okolic. Łącznie z województwem wielkopolskim, zachodniopomorskim, dolnośląskim, tam tu też były firmy. To świadczy o kryzysie, który jest na rynku. Samorząd jest 100% płatnikiem, ale bardzo wielu wykonawców nie chce z nami pracować. To już każda w cudzysłowie cegła, każdy materiał musi być specyfikacja tego materiału zatwierdzona przez inspektora nadzoru naszego. Także to, no, to ma swoje plusy i minusy budowa dla samorządu, bo samorząd zawsze zapłaci, jak budowa jest zrobiona zgodnie ze sztuką i z projektem technicznym, ale co za tym idzie, też każdy materiał musi być taki, jak my chcemy. Nikt nas nie powinien wprowadzić w błąd i często jak wykonawca, abstrahując, nawet nie może jakiegoś materiału zakupić, na przykład dokumentacja ma rok, dwa i abstrahując, tej płytki już nie ma, no to wymiana materiałów powoduje dla nas pewne utrudnienia. Może to Państwu się wydawać absurdalne, ale na przykład ten materiał może być tańszy, droższy, bądź jeden z wykonawców, który potencjalny, który przegrał postępowanie przetargowe, może napisać pismo do prokuratury, że zaszła nieprawidłowość w urzędzie, bo wymieniona była, abstrahuję, płytka lewacyjna, która już nie ma w produkcji, na inną płytkę. Gdyby on to wiedział, to by wyłożył kosztorys na przykład o złotówkę bądź o milion mniejszy. No, budowa dla samorządu to jest zdecydowanie trudniejsza niż budowa w naszych prywatnych posesjach, ale też dla wykonawców 100% płatność. To też jest bardzo, bardzo ważne, bo wiemy doskonale, że głównie w biznesie różnie to się dzieje z tą płatnością i często też firmy, które z którymi mam kontakt, to właśnie no, mają problemy z płatnościami u prywatnych przedsiębiorców. No ale idziemy, myślę, że w dobrym kierunku i kolejne inwestycje będą powstawały na terenie. Ale widać też, że zdecydowanie taniej jest niż było rok, dwa lata temu.
0: No 17 firm to dużo faktycznie. Często przetargi były wręcz odwoływane, bo nie spełniały kryteriów, a tutaj 17 firm i rozumiem, że większość zmieściła się w budżecie.
1: Oczywiście. Oczywiście, że tak, większość się zmieściła i jak już powiedziałem, blisko 8 milionów kosztorysowo, 5 milionów 400 pierwsza firma, a druga tylko kilkadziesiąt tysięcy drożej, czyli dość dobrze wycenione, najdroższe firmy ponad 10 milionów, także też jakieś jeszcze rozpiętość jest na tej samej budowie aż o 100% drożej, bardzo, bardzo wysoka.
0: To kiedy ruszacie z budową?
1: Już.
0: Tak?
1: Już. W tym roku chcemy mieć stan surowy zamknięty.
0: Przypomnijmy, co powstanie w Maszewie, jak to będzie wyglądać i jak będziecie to wykorzystywać.
1: Powstanie magazyn obrony cywilnej, jak myślę, że na miarę 2027 roku będzie się, na pewno mieszkańcy z niego będą bardziej zadowoleni, który w pewnym aspekcie poprawi bezpieczeństwo, wiadomo jakie mamy czasy na terenie naszej gminy. Oprócz tego taka nasza bolączka urzędowa i jako urzędnik mogę się wstydzić archiwum, które mamy, które uwłacza pracownik. Będzie archiwum 100-metrowe dla wszystkich naszych jednostek, łącznie ze szkołami, z przedszkolami, z opieką społeczną. No i też magazyn właśnie pracowników technicznych, gdzie będzie cały ten sprzęt, który był zgromadzony przez te 30 lat, będzie miał możliwość postoju. Najróżniejszy sprzęt od traktora, przez łódkę, kosy spalinowe, kosiarki, cała ta reszta. 700 metrów kwadratowych, 5 milionów złotych 400 brutto.
0: Mieszkańcy kosztem. Jak bezpośrednio będą korzystać? Właściwie
1: oby nie korzystali. Właśnie. W sytuacjach kryzysowych.
0: Tak naprawdę to będą tylko takie...
1: Oby nie korzystali.
0: Oby nie musieli korzystać. To skąd firma w końcu?
1: Gorzowa. Pierwsza firma z Gorzowa, druga nasza z Ciecierzyc, także zobaczymy. Trzecia nie pamiętam, szczerze.
0: Bo są kraje, gdzie te najtańsze oferty są zwykle odrzucane, że nie bierze się ani najdroższej, ani najtańszej. Ja wiem, że to jakby nie ma tutaj nawet o czym dyskutować, tylko czy to jest dobre rozwiązanie? Zawsze ta cena najniższa to jest to może być najlepsze?
1: To trzeba się spytać ustawodawcy, nie wyrobnika. Są to pieniądze publiczne, które zawsze moje powinny być, powtarzam to moim urzędnikom, bo jakaś rotacja w urzędach zawsze jest. Jak wydajesz pieniądze publiczne, to trzy razy zobacz papier, który przygotowałeś mi do podpisu, bo tak to działa w urzędach, że podpisuje zawsze szef. dlatego że możesz zrobić problemy i sobie, i mi. A udecznie przez ostatnie kilkanaście lat odpukać w niemal odrobiliśmy żadnych problemów z żadną inwestycją, a co roku budujemy ponad 20 milionów złotych, to jest abstrahują 200 dróg, wszystkie szkoły wyremontowane, dwie hale sportowe, nowe przedszkola, ścieżki rowerowe, co nie miara inwestycji, tak? Wodociąg, co nie miara najróżniejszych inwestycji. Kilka sal wiejskich, naprawdę, i kubatur, i liniówek, i póki są wszystkie inwestycje, i dużo bardzo dofinansowań, gdzie te inwestycje są kontrolowane kilkukrotnie, i unijnych, i dofinansowań zewnętrznych, także mnóstwo dofinansowań. Można powiedzieć, gdzieś 1/3 inwestycji to były inwestycje z dofinansowaniami, a kubatury prawie wszystkie. Dlatego najważniejsze jest to, żeby mieć oczy wokół głowy. To jest najistotniejsze, wydając pieniądze publiczne, i trzeba pamiętać, że masz być bardziej ostrożny niż wydając własne środki. Tak uważam cały czas i tego będę bronił.
0: Okej, okay, odpowiedzi tak naprawdę nie otrzymaliśmy, ale rozumiem, że pewnie niezręcznie oceniać.
1: A, nie, no pewnie, że po części jest to absurdalne, bo zgubiłem wątek, tak? PZP mówi prawo zamówień publicznych w sposób jednoznaczny, że głównym kryterium jest cena. Oczywiście mamy też dodatkowe kryteria od niedawna, tak? Czyli na przykład gwarancja. Na przykład czas wykonania inwestycji. Tylko czy to jest aż tak ważne, żeby inwestycja była wykonana w ciągu 18 czy 20 miesięcy, abstrahując od liczb, tak? Bo jakiś termin na inwestycję kubaturową musi być przewidziany. Uważam, że najważniejsza pomimo wszystko jest cena. Uważam, że jeżeli ktoś złożył ofertę, która ma kilkaset stron prawie do każdej inwestycji przy zamówieniach publicznych,
0: to wie co zrobić.
1: To bardzo mocno się do tego przygotował. Bardzo mocno się do tego przygotował i to jest bardzo ważne. Oczywiście, tak jak przy każdym naszych inwestycjach, istnieje też coś takiego jak roboty dodatkowe czy roboty uzupełniające. Ale my w Desznie budujemy ryczałtowo w większości postępowań i każdy wykonawca w większości, który buduje w Desznie, ryczałtowo znaczy, że ten budynek, czy ta droga ma powstać. Niezależnie, czy na tej budowie się
0: zadzieje,
1: to ty powinieneś to przewidzieć jako doświadczony inwestor, tak? Doświadczony wykonawca.
0: Wróćmy do dróg na chwilę. Imponująca cyfra. Co będzie się jeszcze działo? Jakie plany na najbliższe miesiące?
1: W tym roku wykonujemy w tym momencie jeszcze ulicę Kasjową w Wilniku. Kończymy. Rozpoczęła się budowa drogi wraz z kanalizacją w Wilniku, również ulicę Zacisze. Jesteśmy świeżo po odbiorze ulicy Sielskiej w Uliniu i ulicy Brzozowej w osiedlu poznańskim, końcówki ulicy Brzozowej. Trudna budowa przed nami, ulica Słonecznikowa, dlatego że tam też jeżdżą po niej ciężarówki dość mocno. Ulica Słonecznikowa Maszewo wraz z Deszcznem rozpoczyna się budowa. No i też z dofinansowaniem fundusz przekazujący środki z Urzędu Marszałkowskiego na tak zwane drogi polne. Równolegle trwają już prace budowlane na ulicy Gajowej w Brzozowcu. Tam mamy dofinansowanie od Lasów Państwowych i też trudna inwestycja, bo nie dość, że są dwie dość spore firmy, dwa tartaki, to jeszcze lasy wywożą tamtędy drewno, stąd też to dofinansowanie blisko 1 000 000 zł. No i dużym prawdopodobieństwem mogę powiedzieć, że będziemy ogłaszali jeszcze jedno postępowanie przetargowe na drogę w Prądocinie, w Uliniu i drogę w Kiełpinie. Ale to z dużym prawdopodobieństwem, 100% jeszcze pewności nie mam, ale myślę, że tam mamy przyznane środki, które na razie badamy, czy muszą być wydatkowane w 2026-2027 roku, bo to jest powiększenie subwencji, także czegoś takiego jeszcze nie mieliśmy i to mają tylko z tego, co mam powziętą informację, 3 samorządy województwa i to przedsięwzięcie badamy. Czy musimy wybudować tę drogę w przyszłym roku, bo troszeczkę czas się spłaszcza, czy w 2027. Tam też
0: w tym roku.
1: Tak,
0: czy w przyszłym. A jeżeli chodzi o inne inwestycje, jakie plany na przyszły rok, bo budżet niedługo będziecie debatować, pewnie urzędnicy już pracują nad budżetem na przyszły rok, a niedługo i radni się będą przyglądać temu?
1: Tak, pracujemy oczywiście, że tak. wszystko mi zależy od tego, jaki będziemy mieli pozyskane dofinansowania i pod to będziemy kierowali budżet, bo wiecie Państwo, że Deszczą to jest gmina zerowym zadłużeniem i rozpoczynamy, a potrzeb jest co niemiara przy tym takim mocnym rozwoju. I najważniejsze w tym wypadku jest pozyskanie dofinansowania. Z czym będziemy gotowi? Będziemy gotowi z dwiema remizami strażackimi w Dzierżoli w Uli. Mówię o dokumentacji z pozwoleniem na budowę. Będziemy gotowi ze ścieżką po nasypie łączącą Ulim wraz z Kiełpinem przez całą gminę, zachodnią część gminy. I będziemy też gotowi ze ścieżką prawie okalającym jezioro w Karlinie. To właśnie z tego spotkania z panem architektem przyjechałem do Państwa. To będziemy mieli te inwestycje gotowe. Będziemy mieli dokumentację na salę w Karlinie, salę wiejską. Będziemy mieli dokumentację też na dużym prawdopodobieństwem na ten nasz hucznie nazwany basen, ten centrum sportowe, te siłownie, tą strefę relaksu, to też będziemy mieli gotową dokumentację. I to będzie zależało od tego, gdzie będą źródła finansowania. No i będziemy mieli dokumentację, będziemy mieli najróżniejsze dokumentacje na kilkanaście dróg. Kilkanaście. No i będziemy to wszystko spajać i szli w kierunku tego, gdzie będzie możliwość pozyskania środków. Na pewno ścieżki 100% tej inwestycji zadzieją się wtedy, jak będziemy mieli dofinansowania. Te ścieżki, czy też ścieżki, tak to nazwijmy najprościej. Na pewno nie ma dofinansowań na salę ani na remizy żadnych. To jesteśmy już tego pewni na 99%. No i my szukamy źródeł dofinansowania właśnie na tego centrum sportowego przy tym rozwoju gminy. Ja uważam, że w tej gminie musi być siłownia na miarę 2026 roku, sala pań do różnego rodzaju sprawności, aerobik, pilates, yoga, bo te dziewczyny jeżdżą po salach wiejskich i to jest duży problem i dla tych osób, które opiekują się salami, to trzeba też nagrzać, to w zimie stoi puste, zimne, bez sensu całkowicie, szkoda energii, takie fajne centralne miasto, miejsce z dobrą podłogą elastyczną, też te panie są w najróżniejszym wieku i te kolana też różnie pracują. Siłownia każdemu z nas jest bardzo potrzebna, są niemiara i jest duża moda bardzo mocno do tego, żeby sprawować najróżniego aktywność. Przy tym strefa relaksu, czyli jacuzzi wraz z saunami. No i właśnie ten hucznie nazwany basen, 18-metrowy, 4 tory, stricte pływalnia szkolna. A ta pływalnia szkolna, mam nadzieję, że przy tym upadku demograficznym spowoduje to, że nasze szkoły będą pękały w szwach. Bo oczywiście ten basen i to centrum sportowe będzie bardzo mocno deficytowe na poziomie co najmniej miliona złotych. Tylko że proszę pamiętać, że jeden nowy uczeń, który przyjdzie z samorządu, abstrahując dlatego, że będzie miał naukę pływania 1-3 darmową, jeden uczeń to jest kilkadziesiąt tysięcy złotych. W skali roku przez 8 lat to jest kilkaset tysięcy złotych. O tym też trzeba pamiętać i to też nie jesteśmy w stanie tak naprawdę zweryfikować tych kosztów, ile to będzie, czy jak na kim będziemy deficycie, bo jeżeli utrzymamy status quo pod względem ilości uczniów albo powiększymy go w naszych szkołach podstawowych, to będziemy wygrani. To by tak jak z nowymi przedszkolami naszymi, że wszyscy zamykają, a ja miałem pierwszy raz taki największy problem możliwy z naborem, bo po prostu nie przyjąłem dzieci.
0: Uśmiechał się pan pewnie trochę, jak pojawiły się głosy, że to konkurencja dla Słowianki. Zupełnie nie w tym kierunku to wszystko.
1: Szanowni Państwo, żadna konkurencja dla Słowianki. W Gorzowie jest piękny basen ze zjeżdżalniami. To jest typowa pływalnia szkolna, niska, stalowa, żeby łatwiej było zadbać o higienę. Bez regulacji dna, bo też myśleliśmy, jeżdżąc po tych gminach, bo w województwie dolnośląskim praktycznie w każdej gminie jest pływalnia przyszkolna, abstrahując miasto, Kielce, Kraków, tam przy każdej szkole jest pływalnia szkolna. U nas to jest coś nowego, my się łapiemy za głowę, basen, jest mnóstwo dowcipów odnośnie basenów, jakie są drogie w utrzymaniu. No tak, baseny są drogie w utrzymaniu, ale też, jeszcze raz powiem, myślę, że szalenie ważne, rozmawiając z najróżniejszym wieku mieszkańcami, 20, 40, 50 latkami. Szalenie jest ważne to i dla pań, i dla mężczyzn, żeby też była właśnie ta siłownia. To jest bardzo ważne.
0: Mówimy do usłyszenia. Wójt gminy Deszno Paweł Tymszan był waszym i moim gościem.
1: Dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego, dużo zdrowia Państwu życzę i zapraszam 5 września bardzo mocno.
2: Dyskusje nad wartą w radiu Vox FM Gorzów.

0: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
1: Reklama.

0: reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
0: Reklama.

0: to jest podsumowanie dnia w wiadomościach Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Do południa potrwa piątkowy protest maszynistów. Może dotyczyć nawet 3000 połączeń. To dane Ministerstwa Infrastruktury w związku z protestem, który organizuje Związek Zawodowy Maszynistów. Od północy pociągi mogą zwalniać przed przejazdami kolejowo-drogowymi. Pierwotnie protest miał trwać całą dobę, ale po rozmowach z ministrem infrastruktury związkowcy zgodzili się go skrócić, mówi szef Związku Zawodowego Maszynistów Leszek Miętek.
1: Tak, żeby dać szansę podróżnym wrócić w piątek w miarę planowo do domu, będzie polegał na ograniczeniu prędkości na wszystkich przejazdach kolejowych do 20 km na godzinę.
0: PKP Intercity ostrzega, że mimo skrócenia protestu część pociągów może mieć bardzo duże opóźnienia. Podróżni mają do dyspozycji komunikację zastępczą. Przewoźnicy mają też wzajemnie honorować bilety, mówi prezes PKP Intercity Janusz Malinowski.
2: W tej chwili mamy już uzgodnione honorowanie biletów ze wszystkimi przewoźnikami funkcjonującymi w Polsce, ze spółkami regionalnymi, samorządowymi. Dodatkowo będziemy starali się zabezpieczyć komunikację zastępczą. Nie planujemy odwoływania pociągów.
0: Osoby, które zrezygnują z podróży PKP Intercity, będą mogły zwrócić bilet bez dodatkowej opłaty. Maszyniści ostrzegają, że jeśli rząd nie spełni ich postulatów, to będą podejmować podobne akcje w przyszłości. Tymczasem prokuratura rejonowa w Przyszusze wszczęła śledztwo w sprawie wypadku kolejowego w Sokolnikach Suchych. Na piątek zaplanowano sekcję zwłok pasażerki pociągu, która zmarła po przewiezieniu do szpitala. Podstępowanie dotyczy nieumyślnego sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym, za co grozi od pół roku do 8 lat więzienia. Na razie nikt nie usłyszał zarzutów. Stan zdrowia nie pozwala na przesłuchanie maszynisty ani kierowcy ciężarówki, mówi Katarzyna Kucharska z mazowieckiej policji.
3: Najpoważniej ranni wydaje się, że są kierowcy tych pojazdów, maszynista oraz kierowca samochodu ciężarowego. Kierowca samochodu ciężarowego to mężczyzna w wieku 52 lat, natomiast maszynista w wieku 41 lat. Ze względu na stan zdrowia maszynisty i kierowcy samochodu ciężarowego nie były wykonane z nimi czynności procesowe.
0: Aneta Guść z radomskiej prokuratury podaje, że wszystkie rejestratory zostały już zabezpieczone.
4: Zabezpieczone zostały dane techniczne z skrzynki technicznej, która znajduje się przy każdym przejeździe kolejowym i według zapisów rejestratora tej skrzynki oświetlenie na przejeździe kolejowym działało.
0: Tymczasem minister infrastruktury zapowiada zaostrzenie przepisów dla łamiących zakazy wjazdów na przejazdy kolejowe. Dariusz Klimczak przekazał, że oprócz kar finansowych należałoby w takiej sytuacji zatrzymywać prawo jazdy na 3 miesiące. Sprawą zajmuje się nasz reporter Mateusz Chłystun. Powiedz, co może stanąć na przeszkodzie w egzekwowaniu takich przepisów?
5: Mój rozmówca wskazuje tu na brak odpowiedniej infrastruktury.
6: Kto będzie wyłapywał kierowców? No nie sądzę, żeby przy każdym przejeździe w krzakach ustawić radiowóz policyjny, a urządzenia, które robią zdjęcia, to jest raptem 10 lokalizacji w naszym kraju.
5: Tłumaczy Adrian Furgalski z Zespołu Doradców Gospodarczych TOR. Inna sprawa to procedury już po nałożeniu takiej kary.
6: Standard się zawiesza. Połowa mandatów się przedawnia, bo bawimy się w kotka i myszkę. Kto kierował samochodem? Nie ja. Ciocia jest z Ukrainy, więc jej nie znajdziemy.
5: Projekt przepisów zaostrzających kary dla kierowców łamiących zakazy wjazdu na przejazdy kolejowe, według zapowiedzi szefa resortu infrastruktury, ma być gotowy i omówiony na najbliższym posiedzeniu rządu.
0: Przypomnijmy, w Sokolnikach Suchych pod Radomiem w zderzeniu ciężarówki i pociągu jedna osoba zginęła, 20 zostało poszkodowanych. W szpitalach w stanie ciężkim są m.in. maszynista oraz kierowca. PKP oszacowało już straty po wypadku. To 3 miliony złotych na naprawę ponad kilometra sieci trakcyjnej, 400 metrów torowiska i podkładów. Polska musi być gotowa na prowokacje na granicy i akty sabotażu, ostrzega premier Donald Tusk i ujawnia, że otrzymał od szefa CIA raporty dotyczące możliwych zagrożeń w najbliższych miesiącach.
7: Należy spodziewać się różnych scenariuszy i Polska i cała Europa musi być przygotowana na różne scenariusze, jeśli chodzi o sytuację nie tylko na froncie rosyjsko-ukraińskim, ale także na wschodniej flance Unii Europejskiej.
0: Jak zaznaczył szef rządu po spotkaniu Grupy Wyszehradzkiej w Bratysławie, raport od Johna Radcliffe'a jest dość precyzyjny. Premier ujawnił też, że ostatniej nocy dzięki współpracy polskich i ukraińskich służb udało się uniknąć bezpośredniego zagrożenia na jednym z przejść granicznych.
7: Dzisiaj w nocy dzięki współpracy naszych służb i ukraińskich udało się uniknąć bezpośredniego zagrożenia dla jednego z przejść granicznych. Jak wiecie, Rosja zdecydowała się już na prowokacyjne ataki na przejścia graniczne, na przykład w Mołdawii. Spodziewamy się tego typu akcji także jeśli chodzi o przejścia graniczne z Ukrainą w innych państwach, także w Polsce.
0: Rząd bierze pod uwagę również prowokacje i sabotaż wewnątrz kraju. 19 lat więzienia, dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów oraz 500 000 złotych zadośćuczynienia dla osieroconej dziewczynki. Taki wyrok usłyszał sprawca tragicznego wypadku w Międzyzdrojach, Patryk F. Sąd odrzucił wersję oskarżonego o rzekomej próbie samobójczej. Czyn został zakwalifikowany jako śmiertelny wypadek drogowy.
8: Nie wiem, czy to zdarzenie spędza panu sens powiek, natomiast jedno jest pewne, że czeka pana długa droga i ciężka praca nad samym sobą, aby w przyszłości mógł pan sobie odpowiedzieć na pytanie, czy zasłużył pan na życie wśród ludzi, którzy ponad wszystko cenią sobie życie.
0: Mówił po wyroku sędzia Michał Krzywulski. W grudniu 2023, dzień przed Wigilią, Patryk F., będąc pod wpływem narkotyków, wjechał rozpędzonym samochodem w rodzinę. Na miejscu zginęły 3 osoby, przeżyła tylko 13-letnia córka, mówi matka ofiary Małgorzata Smoch-Woźniak.
9: Żaden wyrok mnie nie ukoi bólu. Nawet nie wiem, jaki wyrok. To dla mnie to jest po prostu ból. Zostaję z tym grobem, zostaję z odebraną Olą.
0: Wyrok nie jest prawomocny. Delegacja ze Stanów Zjednoczonych wizytuje miejsca, gdzie może powstać stała baza wojsk USA w Polsce. Wśród wskazanych przez nasz rząd lokalizacji są m.in. okolice Wrocławia i okolice Poznania. Samorządowcy z Wielkopolski starają się przekonać decydentów, że powinien być to właśnie Poznań, mówi prezydent tego miasta Jacek Jaśkowiak.
10: Jesteśmy w trakcie właściwie wysyłania stosownego pisma do pani minister, które podpisał i marszałek Marek Woźniak i ja.
0: W stolicy Wielkopolski stacjonują już jednostki amerykańskie. Delegacja z USA wysłana przez sekretarza wojny Pita Hegseta będzie w Polsce do piątku. Śledztwo w sprawie uderzenia rakiety w dom w Wyrykach na Lubelszczyźnie zostało umorzone. Taką decyzję podjęła prokuratura równo rok po bezprecedensowych wydarzeniach na wschodzie kraju. Rój rosyjskich dronów wtargnął wtedy w polską przestrzeń powietrzną. Z tego powodu poderwano myśliwce. O szczegółach nasz reporter Mikołaj Borowiec.
11: Dom w Wyrykach Kolonii został zniszczony rakietą użytą do strącenia dronów. Pocisk został wystrzelony przez myśliwiec F-35. Jak powiedział mi Marcin Kozak, rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie, rozkaz neutralizacji obiektów podjęto zgodnie z procedurami i zasadą nadrzędności ochrony życia ludzkiego.
12: Podstawą prawną decyzji jest stwierdzenie braku znamion przestępstwa ze względu na działanie wojska w granicach przysługujących uprawnień i obowiązków.
11: Prokuratura ustaliła, że zachowanie dowódców i żołnierzy nie stanowiło przestępstwa. Z opinii biegłych wynika, że przyczyną zniszczenia domu w Wyrykach Kolonii był wybuch głowicy rakiety w kontakcie z budynkiem.
0: Na szczęście nikt z domowników nie odniósł obrażeń. Ministerstwo Obrony Narodowej pokryło wszystkie koszty rozbiórki starego i budowy nowego domu. Mieszkańcy mają się do niego wprowadzić jeszcze w tym roku. Ceny na stacjach nie przekroczą magicznej granicy 10 zł za litr. To deklaracja ministra energii, ale kierowcy zadowoleni nie są z niej. Na rynku widać stabilizację, choć cena baryłki ropy osiągnęła niemal 100 dolarów. To dalszych podwyżek na razie nie widać. Sytuację na rynku paliw sprawdzał nasz reporter Jakub Krzyżak.
13: Ceny paliw są wysokie, ale jak zapewnia minister energii Miłosz Motyka, w najbliższej przyszłości nie powinny przekroczyć 10 zł za litr. Takie są też nasze przewidywania, mówi mi Urszula Cieślak z biura Reflex.
14: Nie ma powodu, żeby olej napędowy kosztował 10 zł.
13: Ekspertka dodaje, że ceny, które widzimy teraz, zostaną z nami na dłużej.
15: Ja nie patrzę na ceny, ja zawsze tankuję za 200.
16: Wszystko powyżej 7 to już mocno obciąża budżet.
13: Mówili mi kierowcy, za 95 obecnie trzeba zapłacić niemal 8 zł za litr. Diesel zbliża się do 8,90.
0: Relacjonował Jakub Krzyżak, dziękuję. Do końca roku nie ma co liczyć na kolejną obniżkę stóp procentowych. To słowa prezesa Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego. Powodem jest obecny poziom inflacji. Zdaniem Glapińskiego stopy mogą pozostać bez zmian co najmniej do połowy przyszłego roku. Szef NBP zastrzega jednak, że to jego opinia, a nie stanowisko całej Rady Polityki Pieniężnej.
17: Jakby nie było tego wzrostu inflacji, który nastąpił i tej tendencji wzrostowej, chociaż powolnej, powtarzam, i może ta tendencja ustanie, no gdyby nie to, to bym zszedł w kierunku obniżenia niewielkiego stóp procentowych przed końcem roku. No ale teraz to jest absolutnie, całkowicie nierealne.
0: W środę Rada Polityki Pieniężnej po raz kolejny pozostawiła stopy bez zmian. Główna stopa NBP wynosi 3,75%. Sejmowa Komisja Śledcza w sprawie afery Zonda Krypto jest niepotrzebna, ocenia minister sprawiedliwości. Wniosek o powołanie takiej komisji złożyli posłowie Rozwoju Plus. Ma to sens, gdy prokuratura nie działa, a w przypadku Zonda Krypto służby zbierają dowody i mają efekty w postaci zatrzymań, zapewnia Waldemar Żurek.
18: Jeżeli prokuratura działa sprawnie, nie przeszkadzajmy. Komisja Śledcza jest swego rodzaju teatrem i moim zdaniem do tej sprawy już nic nie wniesie, ale to będzie decyzja Sejmu.
0: Śledztwo w sprawie Zonda Krypto zostało wszczęte pod kątem oszustw znacznej wartości i prania brudnych pieniędzy. Dotychczas wpłynęło kilka tysięcy zawiadomień o przestępstwie. Sosnowieckie Stowarzyszenie Moc Wsparcia rusza ze specjalną kampanią. Ma pomóc rodzicom i dzieciom rozpoznawać mechanizmy marketingowe w reklamach, mówi szef stowarzyszenia Adrian Drdzeń.
19: Proste powiedzenie, nie kupić tego, bo to jest jakiś badzie w najgorszej jakości. Jest niewystarczające. Dla dzieci ważne są osoby znaczące i tego nie zmienimy. To, co możemy zmienić, to sposób informowania, że ta kolorowa przygoda, to, co widzimy na ekranie, to po prostu jest kawałek ich pracy zawodowej. Oni to wykonują po to, żeby mieć swego pieniądze.
0: Chociaż formalnie prawo chroni dzieci poniżej 13 roku przed reklamami, to w internecie mamy do czynienia z nagminnym promowaniem produktów. Robią to youtuberzy albo influencerzy, zaznacza twórca programu edukacji medialnej dla dzieci Anna Hacuś.
20: Bardzo często dzieci oglądają jakieś treści, które w ich odczuciu są treściami obiektywnymi. Tam w międzyczasie dochodzi do bardzo wielu przekazów reklamowych. Ktoś jest jakoś konkretnie ubrany, wskazuje markę konkretnego produktu, pije konkretny napój.
0: W kampanii ma być wykorzystywany m.in. podcast Jak zrobić to źle, poświęcony praktycznym problemom rodziców. Przygotowano też nagranie wykorzystujące język reklamy do pokazania, w jaki sposób można wzbudzać zainteresowanie produktem, którego odbiorca wcześniej nie potrzebował. Polscy siatkarze pewnie pokonali Portugalię w pierwszym meczu Mistrzostw Europy. Skrzydeł dodają im kibice, którzy mocno wierzą w obronę tytułu z 2023.
21: Obronią.
22: My się, że tak powiem, pchamy do finału, także musimy to wygrywać wszystko.
23: Tytuł będzie obroniony?
22: Jasne, że tak.
24: Oczywiście.
22: Bezwzględnie. Nawet tutaj najmniejszy kibic, najmłodszy kibic tak twierdzi, że wygramy do końca. Dociągniemy i najlepsi Polacy.
23: A co przemawia za Polakami?
22: Konsekwencja. I to, że się im chce.
25: Polska górą. Damy radę.
26: No nie ma innej możliwości niż mistrzostwo.
0: Z kibicami rozmawiał nasz reporter Rafał Różycki. Kolejne emocje z biało-czerwonymi już w sobotę. Polacy zmierzą się wtedy z Izraelem. I jeszcze zaproszenie na poranne rozmowy polityczne. O 7.30 na kanale Super Ring na YouTubie usłyszycie i zobaczycie rozmowę Jana Wróbla z publicystą Piotrem Semką. Minutę po 8 na antenie Vox FM 8 runda, podczas której m.in. dyskusja na temat zapowiadanych przepisów ograniczających zarobki lekarzy. Gościem Jana Wróbla będzie Maciej Konieczny z partii Razem.

0: FM.
1: Wiele osób się zastanawia, jakie to uczucie. Młody Jerzy w odpowiedzi. Jakie to uczucie? Jerzy, jakie to uczucie?

Wiem przecież, każdy z nas czekał na piątek. Diabeł nie ukryje wideo. Do zobaczenia wieczorkiem. Żadna nie odmówi śliwie. Jak ekipa dzwoni, to idę. Proste, takie weekendy to lubię.

0: Ósma runda.
1: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Przewodniczący. Od razu pierwsze pytanie. Wypisuje się Pan z koalicji rządowej?
2: Nie, nie wypisuję się z koalicji rządowej.
1: Głosował Pan przeciwko Maciejowi Berkowi?
2: Jestem konsekwentny i wyszedłem do polityki po to, żeby uzdrowić zniszczony przez Prawo i Sprawiedliwość wymiar sprawiedliwości. Mimo, że chciałbym głosować na Macieja Berka, nie głosowałem na niego.
1: Myśli Pan, że Donald Tusk zrobił mu krzywdę, mówiąc publicznie, że to była jego prawa ręka?
2: Znaczy, uważam, że mimo całej olbrzymiej wiedzy Maćka Berka, ze względu na to, że był ministrem, nie jest to dobra kandydatura do Trybunału Konstytucyjnego, bo tylko zaogni to, co się w Trybunale Konstytucyjnym do tej pory działo.
1: Pytam pana też o to, czy wypisuje się pan z koalicji, bo zerkam na najnowszy sondaż. Polska 2050, 0,5% spadek poza Sejmem. No właśnie, to jest tak, że pańskie ugrupowanie tonie w tej chwili?
2: Też ja widzę sondaże, widzę, jak one wyglądają, natomiast ja uważam, że my bardzo dużo pracy merytorycznej wkładamy w pracę legislacyjną. Myśmy najwięcej jako Polska 2050 złożyli ustaw z laskiem marszałkowskiej, bo ostatnim Sejmie to była 70. ustawa, z czego prawie już 1/3 z tych propozycji jest obowiązującym prawem. To pokazuje, że pracujemy. Natomiast tak widać, że musimy jeszcze bardzo wiele pracy włożyć w to, żeby w 2027 roku dalej być na scenie politycznej.
1: A co na szczycie władzy w Polsce 2050 teraz się dzieje? Szymon Hołownia wraca, nie wraca?
2: Szymon Hołownia jest wicemarszałkiem. Tak, wyraził swoją gotowość do piastowania funkcji przewodniczącego klubu. I tak jak mówię, uważam, że jeżeli podejmiemy taką strategiczną decyzję, bo to będzie decyzja stricte strategiczna dla naszego ugrupowania, dobra dla Polski 2050, dobra dla klubu parlamentarnego, ale dobra także w kontekście wyborów w 2027 roku, to podejmiemy ją wspólnie na klubie parlamentarnym.
1: A co mówi się o ewentualnej wspólnej liście przed tymi przyszłorocznymi wyborami? Pan byłby ponownie za wspólną listą z PSL-em?
2: Ja nie wykluczam żadnego scenariusza, bo ja uważam, że w polityce wszystkie scenariusze są możliwe. My z kolegami z PSL-u mamy bardzo wiele wspólnych mianowników, mamy bardzo wiele wspólnych celów. My się bardzo lubimy, więc taki scenariusz też nie jest wykluczony. Natomiast czy on dojdzie do skutku, no to będzie musiała być podjęta decyzja przed wyborami.
1: Ma pan poczucie, że rząd traktuje was jako równoprawnego koalicjanta w tej chwili?
2: Są pewne tarcia, natomiast my jesteśmy konsekwentni w dążeniu do swoich celów, o których mówimy. Na przykład drugi próg podatkowy. Ja pamiętam, jak podnosiliśmy kwestię podniesienia drugiego progu podatkowego. Było to konstatowane przez Koalicję Obywatelską, przez pana ministra, ale cieszę się bardzo, że nasza konsekwencja w tym zakresie była na tyle i nasza determinacja na tyle nakierowana na podwyższenie tego drugiego progu podatkowego, że udało się przekonać pana ministra do dobrych...
1: Straciliśmy połączenie na chwilę z panem przewodniczącym Ślizem, przewodniczący klubu parlamentarnego Polski 2050, ugrupowania, które według najnowszych sondaży znalazłoby się poza Sejmem. Pozwolę sobie państwu przytoczyć ten najnowszy wynik, jeśli chodzi o Polskę 2050. Zaledwie 0,5% poparcie z tego, co widzę, spadek o 0,3%. Przed Polską 2050 PSL i partia Razem, również poza Sejmem, ten próg 5% przekroczyłby Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego, Lewica, Konfederacja, no i oczywiście partia główna opozycyjna, Prawo i Sprawiedliwość oraz Koalicja Obywatelska. Pan przewodniczący Paweł Ślis ponownie z nami na łączach. Kłaniamy się ponownie, panie przewodniczący.
2: Przepraszam serdecznie za te warunki techniczne, które nas na chwilę rozłączyły.
1: Kłopoty techniczne zażegnane. Pan premier Donald Tusk dla pana jest rozczarowaniem w fotelu premiera, czy dobrze sprawuje urząd szefa rządu?
2: Znaczy, ja bardzo bym chciał zmian w prawie, w wymiarze sprawiedliwości. Bardzo, bardzo chciałbym zmian w kodeksie postępowania karnego. Mam też parę celów zmian w kodeksie postępowania cywilnego czy w samych procedurach. Natomiast no, mamy pewne utrudnienia i wynikają one także z tego, że w fotelu prezydenta jest osoba, która nie chce naprawiać wymiaru sprawiedliwości, która nie chce uporządkować Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego, rozliczyć nominacji sędziowskich, które były nominacjami politycznymi. Widzimy, że ten problem za czasów poprzedniej kadencji istniał i był, bo przecież z ostatnich doniesień, chociażby zawiadomienia Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka o możliwości popełnienia przestępstwa przez panią prezes Julię Przyłębską, pokazuje, że niestety upolitycznienie tego wymiaru sprawiedliwości przez PiS było przeogromne. No i to są rzeczy, które uważam, że ten rząd no, nie daje rady rozwiązać, ale ma na drodze też pewne kłody, które są rzucane przez Pałac Prezydencki i przez obecną opozycję.
1: No właśnie, bo Trybunał Konstytucyjny znowu wywołuje taką burzę, mam wrażenie, i kolejny spór między małym a dużym pałacem, jak to się mówi. Pana zdaniem w ogóle odpolitycznienie Trybunału rzeczywiście jest możliwe, bo to wie pan, mówimy teraz o polityce, o tym, że Donald Tusk w pewnym sensie powiela błędy swoich poprzedników, ale jaki jest wobec tego pana pomysł? Pan, że tak powiem, w cudzysłowie siedzi w tych tematach związanych z prawem, sprawiedliwością jako partią, ale z prawem, przecinek, sprawiedliwością jako, jako członek komisji sejmowej. Jaki jest pomysł na odpolitycznienie Trybunału Konstytucyjnego, pomysł Pawła Śliza?
2: Zacznijmy od tego, że historycznie do Trybunału Konstytucyjnego bardzo często przychodzili posłowie, senatorowie, politycy i nigdy nie było problemu z upolitycznieniem Trybunału Konstytucyjnego. Niestety 8 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości doprowadziło do tego, że upolitycznienie Trybunału Konstytucyjnego osiągnęło niespotykane efekty. No, mamy towarzyskie odkrycie roku, czyli panią sędzię Julię Przyłębską, o której słyszymy, zostało skierowane zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. Mieliśmy panią sędzię Pawłowicz, która potrafiła flagę Unii Europejskiej nazywać szmatą, do niektórych mówić, żeby zamknęli, i tutaj pozostawię trzy kropki, i tak jak mówi pan prezes, więc mamy pana Piotrowicza, który z prosto z ław poselskich uprawiał politykę w Trybunale Konstytucyjnym. Mamy pana sędziego Święczkowskiego, który no, pokazuje, że polityka w Trybunale Konstytucyjnym to jest dla niego codzienność. Mamy fakty, mamy orzeczenia, mamy postanowienia zabezpieczające w sprawach, które były niewygodne dla Prawa i Sprawiedliwości, czyli na przykład komisje śledcze, fast track we wnioskach poselskich, jeśli chodzi o komisje śledcze i próba blokowania prac komisji śledczych. Potem próba zablokowania wyboru sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa. Wyobraźcie państwo sobie to, że za pośrednictwem Trybunału Konstytucyjnego politycy chcieli uniemożliwić wybieranie sędziów na podstawie ustawy, którą samą uchwalili, no ale dzięki Bogu Trybunał Konstytucyjny był tak niekompetentny, że nawet podstawę prawną pomylił i to orzeczenie nie znaczyło nic w obrocie prawnym i mogli się spokojnie wybrać sędziów do KRS-u.
1: Do tego, o czym pan mówi, odniósł się europoseł Prawa i Sprawiedliwości Patryk Jaki. Posłuchajmy.
0: Się, dlaczego tak bezczelnie, zuchwale i szybko Tusk chce przejąć Trybunał Konstytucyjny? Nigdy nie było tak, nigdy, że członek rządu bezpośrednio przechodzi do Sądu Konstytucyjnego. Odpowiedź jest prosta. Chce załatwić trzy najważniejsze sprawy. Po pierwsze, zalegalizować małżeństwa homoseksualne i adopcję przez nich dzieci. Zresztą już próbują to robić. Trybunał ma to klepnąć ostatecznie. Po drugie, mają klepnąć wszystkie nowe rozwiązania klimatyczne. Przypomnę, że obecnie jest wyrok Trybunału Konstytucyjnego, którego nie chcą publikować, który każe wyrzucić ETS. Chcą to naprawić. I trzecie, ograniczyć uprawnienia prezydenta. Zresztą tego jakoś specjalnie nie ukrywają.
1: Zgadza się pan z aż tak mocnymi zarzutami, że Donald Tusk chce upolitycznić na swoje potrzeby, na potrzeby swojego ugrupowania Trybunał Konstytucyjny?
2: Trybunał Konstytucyjnego bardziej upolitycznić niż Prawo i Sprawiedliwość to zrobiło, nie da się. Ja dlatego podałem te przykłady, bo chciałem pokazać, że do pewnego czasu politycy, którzy mają rzeczywiście dużą wiedzę, mieli dużą wiedzę i wchodzili do Trybunału Konstytucyjnego, potrafili oddzielić politykę od niezawisłości sędziowskiej. I dopiero za czasów PiSu ci wszyscy politycy, którzy przyszli do Trybunału Konstytucyjnego, pokazali, że nie mają tej zdolności, nie mają tej umiejętności. A jeżeli chodzi o pana prezydenta, to chcę zwrócić uwagę, że pan prezydent od dnia dzisiejszego nie odebrał ślubowania od czterech sędziów prawidłowo wybranych przez Sejm, nie podając zupełnie powodów, dlaczego tego nie dokonał, nie dając merytoryki w tym zakresie. Nie, bo nie. Przyjmuje sobie prorogatywy, które nie wynikają z żadnych przepisów, nie wynikają one z konstytucji. Nie ma prawa pan prezydent podejmować takich decyzji. Ja pamiętam tą sytuację, kiedy jeszcze prezydentem był pan prezydent Lech Kaczyński, który też przez ponad 70 dni nie chciał przyjąć ślubowania od jednej sędzi Trybunału Konstytucyjnego wybranej przez sąd, po czym powiedział, że mimo rozmów, mimo namawiania, że pani sędzia zrezygnowała z mandatu sędziego Trybunału Konstytucyjnego, ona nie zrezygnowała, więc on nie ma innej możliwości prawnej, jak przyjąć ślubowanie. Po prostu zachował się jak państwowiec w tym wypadku. Umiał to zrobić, natomiast pan prezydent Nawrocki nie umie tego zrobić, nie umie unieść się ponad spór polityczny, ponad upolitycznienie Trybunału Konstytucyjnego. Dlaczego? Dlatego, że to jest ostatni wentyl bezpieczeństwa dla Prawa i Sprawiedliwości, który w takich newralgicznych momentach, kiedy Prawo i Sprawiedliwość może się bronić swoich polityków przed odpowiedzialnością karną za niecne czyny, których się dopuścili, ten Trybunał Konstytucyjny ma im iść z pomocą. Jest to niesłychanie przykre, ponieważ ja uważam, że ten najważniejszy sąd powinien być wolny, zupełnie wolny od polityki. Nie, my nie chcemy upolitycznić Trybunału Konstytucyjnego. Proszę zwrócić uwagę, cała szóstka sędziów, którą ostatnio, nawet siódemka, przepraszam, została wybrana, są to ludzie z olbrzymim doświadczeniem. Są to profesorowie, są to sędziowie, są to ludzie, którzy zjedli na wymiarze sprawiedliwości zęby, którzy wiedzą, jak wygląda legislacja. I proszę zwrócić też uwagę, ja pamiętam wybór tych sześciu sędziów, tam kompetencje były od prawa karnego po nowoczesne technologie. Więc to pokazało, jakich ludzi kierujemy do Trybunału Konstytucyjnego, z jakim doświadczeniem, z jakim backgroundem, bo popatrzmy, nowe technologie, AI jest niezwykle potrzebna, bo w tym dzisiejszym świecie ona będzie codziennie. I taki człowiek poszedł do Trybunału Konstytucyjnego.
1: Adam Andruszkiewicz z Kancelarii Prezydenta odniósł się do sprawy wybrania Macieja Berka przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Posłuchajmy opinii z tak zwanego Dużego Pałacu.
3: Nie ma nigdzie określone w żadnej ustawie, ani zasadniczej, ani nawet podstawowej, w żadnym akcie normatywnym, jaki czas ma pan prezydent na podejmowanie takiej decyzji, jak przyjmowanie ewentualnego ślubowania od osób wybranych przez Sejm na dane funkcje. I pani tutaj poseł wspomina te osoby, które zamiast poczekać na swoją kolej, zamiast generalnie przekonać pana prezydenta do tego, żeby przyjąć ślubowania, to wybrały jakiś show, jakiś taki, nie wiem, kabaret złożenia ślubowania przed panem marszałkiem Czerzastym, do którego pan marszałek Czerzastek nie ma żadnych prerogatyw. No proszę mi wskazać, w którym miejscu konstytucji lub jakiejkolwiek ustawy jest napisane, że marszałek Sejmu przyjmuje ślubowanie od przyszłych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Nie występuje nic takiego.
1: To wracając, panie przewodniczący, do tego ślubowania, o którym mówił pan Adam Andruszkiewicz, przyjętego przez Włodzimierza Czarzastego. Jak pan to odebrał? Bo tutaj prawa strona sceny politycznej nie pozostawia suchej nitki na tym sposobie odebrania ślubowania.
2: Że pan prezydent nie ma prerogatywy, żeby decydować, który sędzia ma być sędzią, który nie, nie odbierając ślubowania. Ja pragnę zwrócić uwagę, że te ustawy, które wprowadzał Prawo i Sprawiedliwość do Trybunału Konstytucyjnego, jak również też Konstytucja, w sposób jednoznaczny wskazują, że sędzią Trybunału Konstytucyjnego jest się od chwili wyboru przez Sejm. Tam jest takie zdanie, które mówi, że jeżeli sędzia odmówi złożenia ślubowania sędziego Trybunału Konstytucyjnego, zrzeka się mandatu. To pokazuje, że tym sędzią się jest od chwili ślubowania. Ja pragnę zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz. Pałac Prezydencki tak wybiera sobie interpretację, która najbardziej im pasuje. Jeżeli byśmy poszli takim tokiem rozumowania, to pan prezydent mógłby kształtować także Radę Ministrów, bo przecież powołanie, odwołanie, które by dokonywał pan prezydent, który musiałby podjąć pan prezydent poszczególnego ministra, mógłby powiedzieć, a to ja za miesiąc, za dwa, za trzy, za pięć. No tak to nie wygląda. Pan prezydent powinien podjąć te czynności niezwłoczne, czyli bez zbędnej zwłoki.
1: To zostawmy kwestię Sądu Konstytucyjnego, panie przewodniczący, na chwilę, ale też muszę do pana skierować pytanie jako do przewodniczącego Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o już nie kwestię sądownictwa, ale o kwestię ścigania przestępców. Pan zgodziłby się z takim twierdzeniem, że prokuratura pod przywództwem Waldemara Żurka jest upolityczniona i też działa na zlecenie Donalda Tuska?
2: Prokuratura ma wykonywać czynności śledcze, prokuratura ma prowadzić postępowania przygotowawcze i takie postępowania prowadzi. Pamiętajmy o tym, że stosowanie poszczególnych środków zapobiegawczych jest, jeśli chodzi o areszt, jest spoczywa na sądzie. A ja na przykładach pokażę, że polski wymiar sprawiedliwości funkcjonuje prawidłowo. Prokuratura skierowała wniosek o aresztowanie pana posła Romanowskiego. Kto nie zastosował aresztu? Sąd. Sąd uchylił stosowanie aresztu wobec pana posła Mateckiego. Kto uchylił areszt wobec księdza O, który był wielkim beneficjentem Funduszu Sprawiedliwości? Sąd. Kto uchylił areszt wobec pań pracownic Ministerstwa Sprawiedliwości działających w ramach Funduszu Sprawiedliwości? Sąd. To pokazuje, że polski wymiar sprawiedliwości funkcjonuje prawidłowo i na straży tej niezależności, niezawisłości stoi sąd. Jeżeli prokurator stwierdza, że materiał dowodowy pozwala kierować mu wniosek o tymczasowy areszt, dlatego on jest skierowany do sądu i ten sąd podejmuje tą decyzję. Ja uważam, że polski wymiar sprawiedliwości funkcjonuje prawidłowo. Na przykładach pokazuje, że on działa i funkcjonuje. Ja pamiętam takie postanowienie niedawno wydane odnośnie dwóch wież. Ono zostało umorzone i wtedy wymiar sprawiedliwości wobec PiS-u był prawidłowy, był zgodny z przepisami. No, oni znów wybierają sobie to, co im leży. Mamy teraz wielką aferę Zonda Krypto.
1: No właśnie, a propos. I tutaj mamy Romana Giertycha, posła Koalicji Obywatelskiej, który broni jednocześnie jednego z głównych podejrzanych, jak mówią śledczy. Nie gryzie się to panu?
2: Ale ja już się na ten temat bardzo długo wypowiadałem. Zresztą na swoich mediach społecznościowych pokazałem film, w którym tłumaczę, na czym polega zawód adwokata. My mamy bronić człowieka nieczynu jako adwokaci i my to robimy. Jeszcze raz podkreślam, gdyby do mnie, do mojej kancelarii przyszedł nawet Zbigniew Ziobro i mówi: panie mecenasie, ja ufam pana kompetencje, chciałbym, żeby pan bronił mnie jako adwokat. Ja bym się podjął tej obrony i bym bronił z pełnym zaangażowaniem, mimo że mam zupełnie inne poglądy niż Zbigniew Ziobro. Zupełnie inne postrzeganie podejścia do polityki, do wymiaru sprawiedliwości, do kształtowania wymiaru sprawiedliwości. Jako adwokat broniłbym człowieka.
1: Czyli adwokat pana Romanowskiego też robi swoją robotę.
2: Myślę, że oczywiście nie będę konstatował działań mojego kolegi korporacyjnego. Mam pewne wątpliwości do pewnych działań, które jeżeli się potwierdzą, bo one się potwierdziły na razie tylko i wyłącznie w przestrzeni medialnej, nie przystoją wykonywaniu zawodu adwokata, bo nie wszystko nam wolno robić. No my nie możemy pomagać w ucieczce przed wymiarem sprawiedliwości, bo my nie mamy ochronić człowieka przed tym, żeby on odpowiedział karnie. Mamy bronić w taki sposób, żeby przepisy, które mają być zastosowane, zostały zastosowane w sposób adekwatny do czynu lub jeżeli rzeczywiście klient nie wypełnił znamion czynu zabronionego, został uniewinniony. Natomiast jeżeli były podejmowane jakiekolwiek działania zmierzające do tego, żeby pomóc w ucieczce przed wymiarem sprawiedliwości, no to myślę, że tutaj przekraczało to już pewien zakres naszej działalności jako obrońcy, jako adwokaci.
1: Jest kolejne śledztwo a propos ucieczki za granicę. Tym razem prokuratura chce wyjaśnić, czy ktoś pomagał i kto pomagał Zbigniewowi Ziobro w wyjeździe za ocean. Jak pan ocenia ten ruch śledczych? To jest dobre, że no, chcą wyjaśnić tę sprawę i po drugie, jak pan uważa, jak takie śledztwo może się skończyć?
2: Panie doktorze, nie jestem w stanie powiedzieć, jak się śledztwo skończy, bo nie wiem, jaki jest materiał dowodowy, ale jeżeli śledczy postanawiają podjąć jakieś działania w związku z jakąś sytuacją, czyli w tym wypadku ucieczką Zbigniewa Ziobro za granicę do Stanów Zjednoczonych, to najwidoczniej mają jakieś co najmniej poszlaki wskazujące o tym, że mogą dojść do popełnienia czynu zabronionego, że mogą dojść jakoś pomocnictwa w zakresie uniknięcia tej odpowiedzialności karnej. Ja słyszę nazwiska, które tam się przewijały. No teraz jest działanie organów ścigania, żeby tą sprawę wyjaśnić. Po to przeprowadzamy dowody procesowe, żeby określić, czy doszło do wypełnienia znamion czynu zabronionego, czy nie. Ja pragnę zwrócić uwagę, że w postępowaniu karnym to nie jest tylko tak, że mamy jakieś tylko i wyłącznie jedne zeznania świadka koronnego, czy małego świadka koronnego. Te zeznania świadka koronnego organy ścigania muszą potwierdzić także innym materiałem dowodowym. Jeżeli one potwierdzą, że te zeznania są wiarygodne, bo mają mają inne dowody w tym zakresie, które potwierdzają to, co mówi świadek koronny, no to podejmują potem kolejne czynności procesowe. I w tym wypadku, akurat w przypadku Zonda Krypto, te czynności zostały poczynione przez prokuraturę, bo zostały skierowane wnioski o tymczasowy areszt. I co sąd w takich sytuacjach robi? Sąd może stosować ten środek zapobiegawczy w postaci aresztu tylko i wyłącznie wtedy, kiedy istnieje wysokie prawdopodobieństwo popełnienia czynu zabronionego. Czyli określa materiał dowodowy. Te dowody są na tyle mocne, że no, jest prawdopodobieństwo ograniczone z pewnością, że czyn zabroniony został popełniony i dopiero wtedy może lub nie stosować tymczasowy areszt. Jeżeli chodzi o sprawę Zbigniewa Ziobro, to akurat ja wniosek o uchylenie immunitetu i zgodę na tymczasowe aresztowanie bardzo szczegółowo przeczytałem. On jest bardzo merytorycznie, dobrze przygotowany, również na poziomie dowodowym. Są wskazane dowody, które w niniejszej sprawie są. Tam mamy nie tylko zeznania osoby, która pracowała w Ministerstwie Sprawiedliwości i składa depozycję w tym zakresie, ale mamy także szereg innych dowodów, które wskazują, że te wyjaśnienia są prawdziwe, one zostały potwierdzone, więc myślę, że Zbigniew Ziobro ma się czego obawiać. Jak widzimy, kolejne jakieś wątpliwości wypływają na światło dzienne. Jeżeli ja ostatnio na sali plenarnej usłyszałem, że Zbigniew Ziobro mówi, że jak wróci do władzy, to gotowy jest ukręcić łeb w sprawie. Jeżeli ja słyszę, że za miliony można było kupić sobie ułaskawienie, to mnie jako adwokata i posła to przeraża. I najważniejsza rzecz, w postępowaniu karnym taką jedną z koronnych zasad jest zasada follow the money, czyli idź za pieniędzmi. I proszę zwrócić uwagę, tutaj mamy depozycję świadka, który mówi o pieniądzach, że ma być odpowiednia kwota przekazana. Follow the money.
1: Panie przewodniczący, w tej sprawie mamy też zawiadomienie do prokuratury w sprawie ujawniania tych fragmentów zeznań. To opozycja bodajże takie kroki podjęła, ale jeszcze podsumowując te wątki prawno-śledcze, chcę pana poprosić o kilka zdań podsumowania w kwestii, która też podzieliła opinię publiczną. To jest wątek poboczny, nie dotyczy wielkiej polityki, ale kwestia interesująca. Były szef wywiadu trafił do więzienia na 2 tygodnie. Jedni mówią, że to absolutny skandal, drudzy mówią, nie ma świętych krów. A pan co by powiedział?
2: Panie redaktorze, proces karny to nie jest proces, który jest toczony w tajemnicy. Jeżeli została orzeczona jakaś kara, tam chyba nawet była sytuacja taka, że to była po wyroku sądu, ta kara została, to była zastępcza kara, a nie kara samego więzienia, bo to było 14 dni. No, ja jako osoba, która wykonuje ten zawód, wielokrotnie spotyka się z taką sytuacją, że mój klient, nie wiem, nie płaci grzywny, nie chodzi na prace społeczne, no bo został prawomocnie orzeczony wyrok przez sąd, no to konsekwencją tego jest zamiana tej kary, na przykład na zastępczą karę aresztu i taka kara została wykonywana. No, nie ma świętych krów. Zbigniew Ziobro sam mówił, nie ma świętych krów. Nikt nie będzie ukrywał się nad ciepłych piaskach mórz.
1: To wróćmy, panie przewodniczący, jeszcze do polityki związanej z Polską 2050, bo kończy nam się czas, a jeszcze chcę pana zapytać o pewne ważne wątki związane właśnie z pańskim ugrupowaniem. Co by pan powiedział wyborcom, którzy głosowali na państwa i widząc te wszystkie zamieszania związane z szefowaniem w Polsce 2050 i tak dalej, dlaczego mieliby jeszcze raz państwu zaufać? Jak pan chce odbudować to zaufanie, żeby znaleźć się powyżej progu, o którym mówiliśmy, jeśli chodzi o sondaże?
2: Bo uważam, że jesteśmy wyrazistym centrum. Bo uważam, że tą inicjatywę legislacyjną, którą wykonujemy w ramach Sejmu, to jest inicjatywa legislacyjna, która pomaga ludziom. Już powiedziałem, 70 projektów ustaw, 20 jest obowiązującym prawem, czyli pokazujemy, że potrafimy pracować, słuchać. Jest projekt dotyczący tymczasowego aresztowania z takich prostych, takich rzeczy, których ja brałem cały czas udział. Mamy projekt taki życiowy, prosty, pełnomocnictwo pocztowe. W dzisiejszych czasach na przykład w imieniu babci mogę sprzedać cały dom, cały jej majątek, ale nie mogę odebrać z poczty postanowienia z ksiąg wieczystych o tym, że te zmiany w księgach wieczystych nastąpiły, bo muszę mieć specyficzne pełnomocnictwo podpisane na poczcie lub w obecności listonosza. My to chcemy zmienić. To są takie rzeczy, które spotykamy się w dniu codziennym z problemami i te zmiany próbujemy zrobić. Ja wiem, że bardzo wiele rzeczy nie udało nam się dowieść. Ta koalicja jest bardzo zróżnicowaną koalicją, więc żeby...
1: A propos, a koalicja z rządem państwu szkodzi?
2: My umawialiśmy się z Polakami na odsunięcie PiSu od władzy. Na początku kadencji PiS oferował nam apanaże, góry wspaniałych możliwości, łącznie z premierem, łącznie z niemal wszystkimi możliwymi ministerstwami, żeby tylko zdać przy władzy. Natomiast my zachowaliśmy się lojalnie i odpowiedzialnie. Nie. Dbaliśmy o to i wycofaliśmy Polakom, odsuniemy Prawo i Sprawiedliwość od władzy i to zrobiliśmy. Tak, w koalicji rządowej czasami ciężko pewne rzeczy wynegocjować. Ale taka kropla dąży skałę. Jeszcze raz podkreślę, sprawa drugiego progu podatkowego. Cieszę się, że o tym mówimy. Cieszę się, że udało się przekonać pana premiera i ministra finansów.
1: A jeśli sondaże będą takie złe, uważa pan, że powinniście pójść inną drogą niż koalicja z rządem, z Donaldem Tuskiem?
2: Tą decyzję będziemy podejmować w ramach zarządu partii, w ramach struktur naszej partii, w jaki sposób iść do wyborów. Ja uważam, że bez Polski 2050, bez takiego wyrazistego centrum, bez innej wrażliwości, którą chcemy dotknąć wyborców, nie mamy możliwości zadbania o to, żeby obecna koalicja dalej była przy władzy i w 2027 roku wróci Prawo i Sprawiedliwość wspólnie z Konfederacją. Bój się Boga z Konfederacją Grzegorza Brauna.
1: To wróćmy jeszcze do postaci samego lidera, twórcy Polski 2050, Szymona Hołowni. On dzisiaj jest dla państwa obciążeniem, czy raczej szansą rzeczywiście na odbudowanie tego zaufania i wyższej pozycji w sondażach?
2: Ja myślę, że zarówno Szymon Hołownia, jak i Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz są bardzo ważnymi ogniwami w naszej partii. My też w naszej partii mamy pewne inne wrażliwości, dostrzegamy inne problemy, które są. Szymon Hołownia dostrzega inne, Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz dostrzega inne. Ja liczę na to, że uda nam się wspólnie dojść do takiego celu, że przekonamy wyborców, że mimo że istnieją pewne spory, istnieją pewne różnice zdań, ale to jest tak jak w małżeństwie, to jest tak jak w życiu codziennym, to jest tak jak wśród przyjaciół. Możemy się różnić, ale razem mamy jakiś wspólny cel. To jest tak jak w przedsiębiorstwie, jak jest dwóch wspólników. Czasami widzimy wizję rozwoju naszego przedsiębiorstwa inaczej, ale wiemy o tym, że musimy umieć wspólnie je ciągnąć do przodu, bo tylko tak rozwiniemy nasz biznes.

0: To jest podsumowanie dnia w wiadomościach Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Do południa potrwa piątkowy protest maszynistów. Może dotyczyć nawet 3000 połączeń. To dane Ministerstwa Infrastruktury w związku z protestem, który organizuje Związek Zawodowy Maszynistów. Od północy pociągi mogą zwalniać przed przejazdami kolejowo-drogowymi. Pierwotnie protest miał trwać całą dobę, ale po rozmowach z ministrem infrastruktury związkowcy zgodzili się go skrócić, mówi szef Związku Zawodowego Maszynistów Leszek Miętek.
1: Tak, żeby dać szansę podróżnym wrócić w piątek w miarę planowo do domu, będzie polegał na ograniczeniu prędkości na wszystkich przejazdach kolejowych do 20 km na godzinę.
0: PKP Intercity ostrzega, że mimo skrócenia protestu część pociągów może mieć bardzo duże opóźnienia. Podróżni mają do dyspozycji komunikację zastępczą. Przewoźnicy mają też wzajemnie honorować bilety, mówi prezes PKP Intercity Janusz Malinowski.
2: W tej chwili mamy już uzgodnione honorowanie biletów ze wszystkimi przewoźnikami funkcjonującymi w Polsce, ze spółkami regionalnymi, samorządowymi. Dodatkowo będziemy starali się zabezpieczyć komunikację zastępczą. Nie planujemy odwoływania pociągów.
0: Osoby, które zrezygnują z podróży PKP Intercity, będą mogły zwrócić bilet bez dodatkowej opłaty. Maszyniści ostrzegają, że jeśli rząd nie spełni ich postulatów, to będą podejmować podobne akcje w przyszłości. Tymczasem prokuratura rejonowa w Przyszusze wszczęła śledztwo w sprawie wypadku kolejowego w Sokolnikach Suchych. Na piątek zaplanowano sekcję zwłok pasażerki pociągu, która zmarła po przewiezieniu do szpitala. Podstępowanie dotyczy nieumyślnego sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym, za co grozi od pół roku do 8 lat więzienia. Na razie nikt nie usłyszał zarzutów. Stan zdrowia nie pozwala na przesłuchanie maszynisty ani kierowcy ciężarówki, mówi Katarzyna Kucharska z mazowieckiej policji.
3: Najpoważniej ranni wydaje się, że są kierowcy tych pojazdów, maszynista oraz kierowca samochodu ciężarowego. Kierowca samochodu ciężarowego to mężczyzna w wieku 52 lat, natomiast maszynista w wieku 41 lat. Ze względu na stan zdrowia maszynisty i kierowcy samochodu ciężarowego nie były wykonane z nimi czynności procesowe.
0: Aneta Guść z radomskiej prokuratury podaje, że wszystkie rejestratory zostały już zabezpieczone.
4: Zabezpieczone zostały dane techniczne z skrzynki technicznej, która znajduje się przy każdym przejeździe kolejowym i według zapisów rejestratora tej skrzynki oświetlenie na przejeździe kolejowym działało.
0: Tymczasem minister infrastruktury zapowiada zaostrzenie przepisów dla łamiących zakazy wjazdów na przejazdy kolejowe. Dariusz Klimczak przekazał, że oprócz kar finansowych należałoby w takiej sytuacji zatrzymywać prawo jazdy na 3 miesiące. Sprawą zajmuje się nasz reporter Mateusz Chłystun. Powiedz, co może stanąć na przeszkodzie w egzekwowaniu takich przepisów?
5: Mój rozmówca wskazuje tu na brak odpowiedniej infrastruktury.
6: Kto będzie wyłapywał kierowców? No nie sądzę, żeby przy każdym przejeździe w krzakach ustawić radiowóz policyjny, a urządzenia, które robią zdjęcia, to jest raptem 10 lokalizacji w naszym kraju.
5: Tłumaczy Adrian Furgalski z Zespołu Doradców Gospodarczych TOR. Inna sprawa to procedury już po nałożeniu takiej kary.
6: Sanat się zawiesza. Połowa mandatów się przedawnia, bo bawimy się w kotka i myszkę. Kto kierował samochodem? Nie ja. Ciocia jest z Ukrainy, więc jej nie znajdziemy.
5: Projekt przepisów zaostrzających kary dla kierowców łamiących zakazy wjazdu na przejazdy kolejowe, według zapowiedzi szefa resortu infrastruktury, ma być gotowy i omówiony na najbliższym posiedzeniu rządu.
0: Przypomnijmy, w Sokolnikach Suchych pod Radomiem w zderzeniu ciężarówki i pociągu jedna osoba zginęła, 20 zostało poszkodowanych. W szpitalach w stanie ciężkim są m.in. maszynista oraz kierowca. PKP oszacowało już straty po wypadku. To 3 miliony złotych na naprawę ponad kilometra sieci trakcyjnej, 400 metrów torowiska i podkładów. Polska musi być gotowa na prowokacje na granicy i akty sabotażu, ostrzega premier Donald Tusk i ujawnia, że otrzymał od szefa CIA raporty dotyczące możliwych zagrożeń w najbliższych miesiącach.
7: Należy spodziewać się różnych scenariuszy i Polska i cała Europa musi być przygotowana na różne scenariusze, jeśli chodzi o sytuację nie tylko na froncie rosyjsko-ukraińskim, ale także na wschodniej flance Unii Europejskiej.
0: Jak zaznaczył szef rządu po spotkaniu Grupy Wyszehradzkiej w Bratysławie, raport od Johna Radcliffe'a jest dość precyzyjny. Premier ujawnił też, że ostatniej nocy dzięki współpracy polskich i ukraińskich służb udało się uniknąć bezpośredniego zagrożenia na jednym z przejść granicznych.
7: Dzisiaj w nocy dzięki współpracy naszych służb i ukraińskich udało się uniknąć bezpośredniego zagrożenia dla jednego z przejść granicznych. Jak wiecie, Rosja zdecydowała się już na prowokacyjne ataki na przejścia graniczne, na przykład w Mołdawii. Spodziewamy się tego typu akcji także, jeśli chodzi o przejścia graniczne z Ukrainą, w innych państwach, także w Polsce.
0: Rząd bierze pod uwagę również prowokacje i sabotaż wewnątrz kraju. 19 lat więzienia, dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów oraz 500 000 zł zadośćuczynienia dla osieroconej dziewczynki. Taki wyrok usłyszał sprawca tragicznego wypadku w Międzyzdrojach, Patryk F. Sąd odrzucił wersję oskarżonego o rzekomej próbie samobójczej. Czyn został zakwalifikowany jako śmiertelny wypadek drogowy.
8: Nie wiem, czy to zdarzenie spędza panu sens powiek, natomiast jedno jest pewne, że czeka pana długa droga i ciężka praca nad samym sobą, aby w przyszłości mógł pan sobie odpowiedzieć na pytanie, czy zasłużył pan na życie wśród ludzi, którzy ponad wszystko cenią sobie życie.
0: Mówił po wyroku sędzia Michał Krzywulski. W grudniu 2023, dzień przed Wigilią, Patryk F., będąc pod wpływem narkotyków, wjechał rozpędzonym samochodem w rodzinę. Na miejscu zginęły 3 osoby, przeżyła tylko 13-letnia córka, mówi matka ofiary Małgorzata Smoch-Woźniak.
9: Żaden wyrok mnie nie ukoi bólu. Nawet nie wiem, jaki był. To dla mnie to jest po prostu ból. Zostaje z tym grobem, zostaje z odebraną Olą.
0: Wyrok nie jest prawomocny. Delegacja ze Stanów Zjednoczonych wizytuje miejsca, gdzie może powstać stała baza wojsk USA w Polsce. Wśród wskazanych przez nasz rząd lokalizacji są m.in. okolice Wrocławia i okolice Poznania. Samorządowcy z Wielkopolski starają się przekonać decydentów, że powinien być to właśnie Poznań, mówi prezydent tego miasta Jacek Jaśkowiak.
10: Jesteśmy w trakcie właściwie wysyłania stosownego pisma do pani minister, które podpisał i marszałek Marek Woźniak i ja.
0: W stolicy Wielkopolski stacjonują już jednostki amerykańskie. Delegacja z USA wysłana przez sekretarza wojny Pita Hekseta będzie w Polsce do piątku. Śledztwo w sprawie